Jesus.

i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki,

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Burze nadciągają nad region. Są ostrzeżenia dla części województwa łódzkiego. Prawie 3 tygodnie utrudnień w Piotrkowie. Trwa modernizacja Wiedenki. Koniec urlopów, czas do pracy. Widzew i ŁKS rozpoczynają przygotowania do sezonu. Temperatura maksymalna dzisiaj do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Są ostrzeżenia przed burzą dla zachodnich i południowych powiatów województwa łódzkiego. Od dziś, od 7.30 ma bardzo mocno padać, możliwe są burze. Ostrzeżenia obowiązują m.in. powiaty bełchatowski, opoczyński, radomszczański, rawski, tomaszowski, nawałnica. Może także dotrzeć do Łodzi. Minionej nocy Państwowa Straż Pożarna w całym kraju odnotowała ponad 1400 interwencji spowodowanych burzami, silnym wiatrem i deszczem. Najwięcej było ich w województwie wielkopolskim, prawie 300. Były także w zachodniopomorskim, małopolskim i pomorskim. Jak informowali nas łódzcy strażacy, w łódzkiem noc przebiegła spokojnie. Duże utrudnienia dla kierowców w Piotrkowie Trybunalskim. Na prawie 3 tygodnie zamknięto przejazd kolejowo-drogowy przy Roosevelta. Do 9 lipca kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów i stosować się do oznakowania. Warto też uwzględnić możliwe opóźnienia przy planowaniu podróży. Jak powiedział Radiu Łódź Rafał Wilgusiak z PKP PLK, powodem utrudnień są prace przy modernizacji linii kolejowej Koluszki-Częstochowa.
3: Na przejeździe przy ulicy Roosevelta wymienimy również napędy rogatkowe, natomiast obsługa przejazdu po zakończeniu prac pozostanie bez zmian, czyli będzie prowadzona z pobliskiej nastawni, tak jak dotychczas.
2: Po modernizacji tzw. Wiedenki pociągi między Koluszkami a Częstochową będą mogły jeździć z prędkością do 160 km na godzinę, co skróci czas przejazdu składów dalekobieżnych o około 10 minut.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Opóźnienie ważnej inwestycji w Piotrkowie Trybunalskim. Przed końcem roku nie uda się wymienić całego oświetlenia ulicznego. Chodzi o wymianę około 5000 starych lamp, dzięki czemu miasto będzie mogło znacząco zmniejszyć nakłady na energię elektryczną. Przetarg został rozstrzygnięty, ale część oferentów odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Izba ostatecznie przyznała magistratowi rację, ale postępowanie trwało około 3 miesięcy. Na ten temat porozmawiamy z dzisiejszym gościem Radia Łódź, którym będzie prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki. Na rozmowę zapraszam o 8.10. Dziś ukraiński prezydent ma zdecydować o swoim udziale w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Udział Wołodymyra Zełenskiego w międzynarodowym szczycie stanął pod znakiem zapytania z powodu odebrania mu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego. Była to reakcja na przyznanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskiej armii. O szczegółach mówi Paweł Buszko.
4: Władze w Kijowie w związku z decyzją Karola Nawrockiego zapowiadają symetryczne kroki. Pierwszym może być absencja ukraińskiego prezydenta na organizowanym w tym tygodniu w Gdańsku ważnym szczycie poświęconym Ukrainie. Szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha zaznaczył, że decyzja może zapaść już dziś. W poniedziałek ponownie przedstawimy prezydentowi Ukrainy informacje dotyczące gotowości do tej konferencji, skutków poszczególnych decyzji oraz sposobu jej przeprowadzenia. Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję. W gdańskiej konferencji uczestniczyć ma m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ale też kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Wołodymyr Zełenski odesłał odebranemu odznaczenie do Warszawy. Jednocześnie podkreślił, że nadanie nazwy bohaterów UPA to inicjatywa ukraińskich żołnierzy, a on sam w to nie ingerował. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Rozpoczynają się przygotowania łódzkich piłkarzy do nowego sezonu. Piłkarze Widzewa i ŁKS-u kończą już przerwę urlopową. Widzew przygotowuje się do gry w Ekstraklasie, a ŁKS do rozgrywek w pierwszej lidze. Na boiska wracają na początku tego tygodnia, a szczegóły zna Piotr Andrzejczak.
5: Piłkarze Widzewa rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu w poniedziałek. Inauguracyjny trening odbędzie się na stadionie przy Alei Piłsudskiego. W ostatnich dniach Widzew dokonał spektakularnego transferu, pozyskując reprezentanta Polski Karola Świderskiego, a zespół opuścili m.in. Samuel Kozlowski czy Bartłomiej Pawłowski. Oprócz treningów w Łodzi piłkarze Widzewa wyjadą też na obóz do Austrii i rozegrają 6 meczów kontrolnych. Natomiast piłkarze ŁKS-u pierwszy trening przed nowym sezonem zaplanowali na wtorek, ale w poniedziałek przejdą badania. W planach jest także obóz w Busku Zdroju i 4 mecze sparingowe.
2: A rozgrywki w Ekstraklasie i pierwszej lidze rozpoczynają się w ostatni weekend lipca. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź, a na skrót najważniejszych informacji zapraszam za pół godziny.
0: Tak jak wspominaliśmy w naszym serwisie, dziś w regionie gdzieniegdzie groźna pogoda. Mamy ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach. Alert obowiązuje do 18. Ostrzeżenie dotyczy powiatów bełchatowskiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, piotrkowa-trybunalskiego, radomszczańskiego, rawskiego i tałmaszowskiego. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Lokalnie popada grad. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 19 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 27 stopni na barometrze 1001 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6, no to rozpoczynamy nowy tydzień, rozpoczynamy dzień. Mamy poniedziałek, to jest 22 dzień czerwca. Rafał Tyluś przy konsolecie, Marcin Pośpiech przy mikrofonie. No i w tym składzie będziemy z Państwem do godziny 9. Dzień dobry, dobrego dnia, a na początek Mick Jagger, Let's Work. No taki żartowniś, no to do pracy rodacy.

Tak, tak, posłuchamy rady Mika Jaggera i bierzemy się ostro do robot. Teraz nas zgarzy 10 minut po godzinie 6. No i zaczynamy od informacji dla zmotoryzowanych, bo mamy o poranku utrudnienie na autostradzie A1. Chodzi o odcinek od węzła Kutno Wschód do węzła Piątek, to w kierunku Katowic. Tam właśnie rozpoczęły się roboty drogowe. No i trzeba liczyć się z utrudnieniami. Zablokowany jest pas szybki w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem wolnym. Jeszcze rzut oka na stronę łódzkiego przewoźnika, więc MPK w Łodzi bez utrudnień, jeżeli chodzi o komunikację miejską. A więc dobra wiadomość na początek dnia i jakiś pozytyw. Zaglądam do naszego kalendarium muzycznego. 65. urodziny świętuje dziś Jimmy Somerville, wokalista grupy Bonski Beat. Jego charakterystyczny głos słychać w takich nagraniach, jak chociażby Small Town Boy. I to chyba największy przebój grupy Bonski Beat.

No są takie piosenki, które po prostu nie chcą się zestarzyć i to jedna z nich zdecydowanie Small Town Boy i Bronski Beat. A 65. urodziny świętuje dzisiaj Jimmy Somerville. W tym utworze pojawiają się wątki kolejowe, na pewno takie pojawiają się w teledysku do tej piosenki. No to teraz spróbujmy połączyć je z informacjami z naszego regionu. Otóż kierowcy w Piotrkowie Trybunalskim muszą liczyć się z utrudnieniami. Na blisko 3 tygodnie zamknięty został właśnie przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Roosevelt. Ograniczenia są związane z pracami prowadzonymi w ramach modernizacji linii kolejowej Koluszki-Częstochowa, która w przyszłości pozwoli na szybsze podróże pociągiem. Więcej na ten temat na radiouciek.pl to od razu Państwa odsyłam. Tam także zdjęcie z wczorajszego wielkiego biegu w parku imienia Baden-Powella. Jeśli ktoś uczestniczył, no to może poszukać siebie na tych właśnie zdjęciach. Radiouciek.pl polecamy, proszę zaglądać. Teraz na zegarze 17 minut po godzinie 6.

0: Tego się trzymajmy, żeby było dobrze. Teraz na zegarze 20 minut po godzinie 6. No to słowo o tym, co przed nami w naszej audycji. No między innymi zajrzymy do prasy. To obowiązkowo po godzinie 6.30. I to stały punkt naszych porannych spotkań. Tam między innymi taki tytuł. Podziemia dworca fabrycznego mogą być tylko namiastką schronu. No właśnie. Jak się okazuje, nie spełniają warunków wymaganych od prawdziwych schronów, bo w czasie budowy dworca nikt nie przewidywał tego, co wydarzy się na wschodzie naszego regionu, za naszą wschodnią granicą, więc oczywiście na Ukrainie. Ochronią jednak przed odłamkami i kataklizmami wywołanymi chociażby nagłą zmianą pogody. Więcej na ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. Do tego tematu będziemy wracali. Jeszcze rzut oka na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że biznes czeka na odbudowę Ukrainy. Zobaczymy. Polskie firmy liczą na kontrakty na Ukrainie. Ich planów nie wstrzymuje kryzys wokół odebrania orderu Orła Białego. I także do tego tematu będziemy wracali w poranku w Radiu Łódź. Powiemy także o tym, że brakuje przepraw na warcie w naszym regionie. Rolnicy, ale także okoliczni mieszkańcy skarżą się na utrudniony dojazd do pól, czy po prostu do najważniejszych dróg w okolicy.
1: Objazd to jest 30 km, by trzeba było jechać, nie?
2: I mają pola z tamtej strony i z tej strony, rzeki Warty. Naprawdę by się przydał jakiś most.
3: To jest około godziny czasu.
0: Wrócimy do tego tematu. Po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym dziś będzie prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki. Sporo tematów do rozmowy. Zapytamy między innymi o ważne inwestycje w Piotrkowie Trybunalskim. Teraz na zegarze 21 minut po godzinie 6 słuchamy Radio Łódź, audycji porannej.

Katowic. Tam o poranku prowadzone są prace drogowe. Teraz pojawiła się informacja, że podobne utrudnienia także na autostradzie A2. Chodzi o odcinek od węzła Wartkowice do węzła Dąbie w kierunku Poznania. Tam ruszyła właśnie naprawa nawierzchni. Zajęty jest miejscowo pas wolny i pas awaryjny. Są utrudnienia. No i te utrudnienia, jak teraz przekazują służby, potrwają nawet do 12 godzin, a więc noga z gazu. No i kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Co tam dobrego na mundialu słychać? No cóż, dziś, a więc w nocy, zakończyły się mecze Nowej Zelandii z Egiptem. Nowa Zelandia przegrała 3-1. Urugwaj zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. No i jeszcze Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0. Niebawem u nas skrót najważniejszych informacji.

0: Czas u nas na skrót najważniejszych informacji w studiu Małgorzata Błażewicz.
1: Krótko trwały negocjacje delegacji USA i Iranu w szwajcarskim Birkenstock, luksusowy ośrodek pod Alpami. Irańczycy opuścili tego samego dnia, w którym zaczęły się rozmowy o realizacji podpisanego w ostatnią środę porozumienia pokojowego. Według państwowych mediów w Iranie w proteście przeciw nowym groźbom Donalda Trumpa. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. Część mieszkańców Łodzi domaga się przywrócenia wydłużenia czasu ważności biletów w łódzkim MPK. W latach 2020-2024 bilet 20-minutowy był ważny przez 40 minut, a bilet 40-minutowy przez godzinę przy zachowaniu swoich cen. Powodem było nagromadzenie remontów, które wydłużały czas podróży. W związku z tym powstała petycja, której celem jest przywrócenie tamtego rozwiązania. A petycję można znaleźć na stronie petycjaonline.com. W Tomaszowie Mazowieckim rusza nabór uzupełniający do mieszkań przy ulicy Chopina. Chodzi o lokale budowane w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Nabór obejmuje 39 lokali. Skorzystać z niego mogą osoby, które spełniają kryteria dochodowe, nie mają mieszkania na terenie Tomaszowa i wniosą udział w kosztach budowy lokalu. Wnioski można składać od dziś do 17 lipca w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Tomaszowie. Zakończenie budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2028 roku. A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze. Uwaga, mamy ostrzeżenie drugiego stopnia właśnie przed burzami. Ten alert obowiązuje do 18. Ostrzeżenie dotyczy powiatów bełchatowskiego, opoczyńskiego, pańczańskiego, piotrkowskiego, piotrkowa trybunalskiego, radomszczańskiego, rawskiego oraz powiatu tomaszowskiego. Jeżeli chodzi o temperaturę, dziś maksymalnie do 27 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, na barometrze 1001 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Na zegarze 28 minut do godziny 7. No i jeszcze zapomnieliśmy o sprawach organizacyjnych. No to na krótko przypominamy. studio@radiołódź.pl. Jeżeli ktoś chciałby się do nas odezwać w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie, no to oczywiście droga wolna. Także 606 78 78 78. Można oczywiście nagrać wiadomość głosową za pośrednictwem naszego portalu, a przy okazji do kawki zerknąć na najnowsze informacje z Łodzi regionu, także z naszego kraju na bieżąco na radiołódź.pl. No i taka możliwość nagrania wiadomości też oczywiście istnieje. A my niebawem zaglądamy do porannej prasy.

0: 21 minut do godziny 7 i tu Radio Łódź, audycja poranna.
1: Przegląd prasy.
0: Sprawy lokalne na pierwszy ogień i na początek Dziennik Łódzki. I tutaj pytanie, czy podziemia dworca Łódź Fabryczna mogłyby stać się schronem dla mieszkańców? Łódzki Urząd Wojewódzki rozwiewa wątpliwości. Nie mają one statusu schronu, no ale zostały wyznaczone jako miejsce schronienia dla ludności na wypadek sytuacji kryzysowych. Przypomnijmy, pod koniec maja na terenie dworca Łódź Fabryczna odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ochrony ludności i obrony cywilnej pod kryptonimem Dworzec 2026. Scenariusz zakładał m.in. przyjęcie i ewakuację dużej liczby poszkodowanych. Jednym z miejsc wykorzystywanych podczas tych wspomnianych manewrów były niedostępne na co dzień dla pasażerów podziemia dworca. W odpowiedzi na pytania Dziennika Łódzkiego Łódzki Urząd Wojewódzki potwierdza, że podziemne kondygnacje dworca nie posiadają formalnego statusu schronu. W czasie, gdy obiekt powstawał, nie obowiązywała przecież ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz powiązane z nią rozporządzenia warunkujące techniczne aspekty budowli ochronnych. Takie informacje przekazuje Tobiasz Puchalski, rzecznik wojewody łódzkiego. A więcej do przeczytania na ten temat dzisiaj o poranku w Dzienniku Łódzkim. I jeszcze rzut oka do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj o tym, że w 2025 roku z urlopu ojcowskiego skorzystało 58% ojców. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 64%, a w 2023 roku 67%. Jednocześnie dynamicznie rośnie zainteresowanie urlopem rodzicielskim. W 2023 roku korzystało z niego 7%, a w zeszłym roku już 24% ojców. Oznacza to, że coraz więcej mężczyzn decyduje się na dłuższe zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem, mimo że jest on gorzej opłacany niż urlop ojcowski. Ten ostatni gwarantuje 100% wynagrodzenia, podczas gdy 9 tygodni urlopu rodzicielskiego zarezerwowanych wyłącznie dla ojca jest płatne wysoko wysokości 70% wysokości wynagrodzenia mniej chętnych na urlop ojcowski. Ten temat dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej.

0: Texas. A na zegarze 12 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: Wszystko się zgadza, zaglądam do naszego historycznego kalendarza. No i dzisiaj 22 dzień czerwca 1905 roku, a więc 121 lat temu rozpoczęło się powstanie łódzkie. Pierwsze powstanie zbrojne robotników na terenie całego Imperium Rosyjskiego. W starciach zginęło i zostało rannych około 2000 osób. W związku z powstaniem car ustanowił w Łodzi, także w powiecie łódzkim, stan wojenny, który trwał aż do 19 czerwca 1909 roku. W nocy z 22 na 23 dnia czerwca na ulicach miasta zostało wzniesionych około 100 barykad. Władze carskie skierowały do pacyfikacji łódzkich robotników 6 pułków piechoty, także pułk kozaków. Najkrwawsze walki miały miejsce na rogu ulicy Wschodniej i Południowej, także w parku Źródliska. Tam zginęło blisko 160 osób, a powstanie wybuchło z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, na co wpływ miała m.in. wojna rosyjsko-japońska.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 8 minut do godziny 7 słuchamy radio uci audycji porannej, a niebawem u nas pierwszy o poranku raport drogowy Damian Grosicki, także najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz. Nie zabraknie także doniesień ze świata sportu.

0: to promocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Wakacje nie ma nudy.
11: Jest mikrofon, zabawa i sport.
10: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
12: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
13: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
12: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
13: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
14: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
15: No to w czym problem?
14: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
15: No i?
14: No i obawiam się, że nie zdąży.
15: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
16: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
17: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
18: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
17: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: Zbliża się godzina 7, przed nami pierwszy poranku raport drogowy. Damian Grosicki w studiu. Witam cię bardzo serdecznie, Damian.
21: Witam.
20: No i opowiadaj, co się dzieje na drogach o poranku.
21: Poniedziałkowy poranek w miarę spokojny na drogach całego regionu. Co dziwne, ale to kierowcy odliczają dni do wakacji, bo wtedy ruch jest spokojniejszy na ulicach. Tydzień jednak trzeba jakoś

0: przeczekać i gdzie nigdzie postać. W Łodzi chociażby na Kilińskiego, przy Piłsudskiego, Rokicińskiej, przed Gajcego w stronę centrum, na skrzyżowaniu Narutowicza z Kopcińskiego czy na Obywatelskiej i to zarówno przy Jana Pawła, jak i Politechniki. Jeszcze ważna informacja dla kierowców z Pabianic. Od dziś nie przejedziemy przez przejazd kolejowy przy ulicy Wspólnej, gdzie trwają prace na liniach kolejowych. Kolejny raport drogowy za pół godziny.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje w studiu Małgorzata Błażewicz.
3: Najpierw burze, potem ochłodzenie. Pogoda w kraju ma zacząć się stabilizować. Tragiczny weekend nad wodą. Nie żyje mężczyzna odnaleziony w Zalewie Jeziorsko-Włódzkim. Łodzianie chcą dłuższej ważności biletów MPK. Powstała internetowa petycja. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Od początku tygodnia pogoda w Polsce ma się stopniowo stabilizować. Po burzowym i upalnym weekendzie temperatura w większości kraju spadnie do 20 kilku stopni Celsjusza. O szczegółach mówi Klaudia Wróblewska.
4: Opady deszczu i gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą dziś się pojawić jeszcze w południowej i wschodniej części Polski. Pogodnie będzie natomiast na północy oraz zachodzie kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Makarewicz.
5: Zdecydowanie nam się pogoda uspokoi, temperatura się obniży, ale powietrze, które zacznie napływać po przejściu frontu, będzie już chłodniejsze.
4: Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu do 30 na południowym wschodzie kraju. W takie upalne i ciepłe dni należy pamiętać o stosowaniu kremu z ochroną przeciwsłoneczną, przypomina dermatolog profesor Dorota Krasowska.
6: Promieniowanie ultrafioletowe może powodować bardzo odległe, niekorzystne dla nas skutki uboczne pod postacią rozwoju różnych nowotworów na skórze.
4: Lekarze przypominają również o tym, aby w czasie wysokich temperatur dbać o nawodnienie organizmu, zakładać lekkie ubrania i chronić głowę przed słońcem.
3: A mieszkańcy części województwa łódzkiego powinni przygotować się jednak na gwałtowne załamanie pogody. Od godziny 7.30 dziś obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnymi burzami. Alerty wydano m.in. dla powiatów bełchatowskiego, opoczyńskiego i pajęczańskiego. Synoptycy nie wykluczają, że burze dotrą także do Łodzi. Tragedia na Zalewie Jeziorsko. Wczoraj w miejscowości Brodnia strażacy znaleźli w wodzie ciało mężczyzny. To nie jedyne niebezpieczne zdarzenie nad wodą w regionie. W Wieleninie Kolonii służby sprawdzały zgłoszenie po odnalezieniu porzuconych ubrań nad żwirownią. Jednak nikogo nie znaleziono. Z kolei w Siedlątkowie udało się uratować tonącego mężczyznę. Służby apelują o ostrożność i rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Prezes Katowickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Wójcik podkreśla, że bezpieczeństwo zależy od nas samych.
7: Jak widzimy, że są warunki niesprzyjające, no nie wchodzimy do tej wody. My niestety nie mamy szans iść do państwa, dotrzeć gdzieś w jakimś lesie, do jakiejś sadzawki, do jakiejś glinianki. Patrzmy na siebie, patrzmy na swoje bezpieczeństwo. Nasza interwencja, jedno zdanie, słuchaj, ale piłeś piwo, nie iść do tej wody. Może to zaskutkuje.
3: W ubiegłym roku w Polsce utonęło prawie 300 osób. Od początku tego sezonu, czyli od 1 kwietnia, już 54. Łodzianie chcą przywrócenia wydłużenia czasu ważności biletów w MPK. Podpisują internetową petycję w tej sprawie. W latach 2020-2024 bilet 20-minutowy był ważny przez 40 minut, a 40-minutowy przez godzinę przy zachowaniu cen. Powodem było nagromadzenie remontów, które wydłużały czas podróży. Zdaniem części łodzian z powodu już trwających i planowanych na najbliższy czas remontów miasto powinno znów wprowadzić takie rozwiązanie.
8: Dobry pomysł, dlatego że te bilety są drogie mimo wszystko. No te autobusy i tramwaje no jeżdżą sobie jak chcą, dlatego czasami bilet 20-minutowy, myśląc, że on wystarczy, no to nie wystarcza i potem mogą wyjść jakieś sytuacje na zasadzie mandaty, także...
3: Petycję można znaleźć na stronie petycje.pl. Jej autorzy podkreślają, że prace prowadzone m.in. na ulicach Franciszkańskiej, Żgowskiej czy na Placu Wolności znacząco utrudniają funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Utrudnienia dla kierowców w Piotrkowie Trybunalskim. Do 9 lipca zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Roosevelta. Kierowcy muszą korzystać z objazdów i liczyć się z opóźnieniami. Powodem są prace przy modernizacji linii kolejowej Koluszki-Częstochowa. Po zakończeniu inwestycji pociągi będą mogły jeździć tą trasą z prędkością do 160 km na godzinę, a czas przejazdu skróci się około 10 minut. O inwestycjach w Piotrkowie porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, którym będzie prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki, a ta rozmowa o 8:10. Sulejów chce pobić rekord Polski w największej paradzie kajakowej. 19 lipca odbędzie się wydarzenie pod hasłem Sulejów, kajakowa stolica Polski, woda niesie życie. Udział jest bezpłatny, ale warto wcześniej się zapisać. Swój udział zadeklarowało już ponad 500 osób. Próbę bicia rekordu oceni profesjonalny sędzia. Obecny rekord Polski w jednoczesnym pływaniu kajakami na Pilicy wynosi 365 kajaków, w których popłynęło 617 osób. Został ustanowiony właśnie w Sulejowie. A kolejne dobre wiadomości w Radiu Łódź o 7.30. Zapraszam.
2: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Ja rozpoczynamy od informacji z piłkarskich mistrzostw świata. Belgia bezbramkowo zremisowała z Iranem w rozegranym w Los Angeles meczu grupy G. Belgowie od 66 minuty grali w dziesiątkę. Zarówno dla Belgów, jak i dla Irańczyków to drugi remis w tym turnieju. Nie wcześniej piłkarze Hiszpanii gładko pokonali na stadionie w Atlancie Arabię Saudyjską 4-0 minionej nocy. Remis w meczu Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka. To spotkanie na stadionie w Miami zgromadziło blisko 65 tysięcy osób. Polskie siatkarki poniosły drugą porażkę w tym sezonie Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Bangkoku biało-czerwone przegrały z Kanadyjkami 2-3. A najwięcej punktów dla Polek po 18 zdobyły Monika Lampkowska i była zawodniczka budowlanych Paulina Damaskę. Kolejny turniej Ligi Narodów siatkarek rozegrany zostanie w Osace. W dniach między 8 a 12 lipca Polki zmierzą się z Turczynkami, Amerykankami, Brazylijkami i Japonkami. Z powodu opadów deszczu przerwano mecz Magdaleny Frank z Naomi Osaką w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Bad Homburg. Japonka, która rozpoczęła od prowadzenia 5-0, w momencie zawieszenia gry wygrywały już tylko 5-4. Organizatorzy poinformowali, że spotkanie zostanie dokończone w poniedziałek. W Bad Homburg zobaczymy też w akcji Igę Świątek. W pierwszej rundzie miała wolny los. Udział rozpocznie od 1/8 finału, ale walką rozstawioną z jedynką Raszynianki będzie lepsza z pary Ewa Lis - Emma Navarro. Natomiast 44-letnia legenda tenisa Serena Williams otrzymała dziką kartę na tegoroczny wielkoszlemowy turniej w Wimbledonie. Była to ostatnia dzika karta do dyspozycji władz turnieju. Wcześniej jedną z nich została polska finalistka French Open Maja Chwalińska. Serena Williams siedmiokrotnie wygrywała zawody na trawiastych kortach Wimbledonu, a w sumie na koncie ma 23 wygrane w turniejach wielkiego szlema. A następne wiadomości sportowe po 9:00.
2: Poranek w regionie raczej pogodny i ciepły. Teraz na termometrach mamy już 20 stopni. W ciągu dnia więcej chmur, gdzieniegdzie zagrzmi, możliwe też opady deszczu. Jeżeli chodzi o burze, no to mamy alert drugiego stopnia wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia maksymalnie na termometrach do 27 stopni. Na barometrze teraz 1002 hektopaskale.
10: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 7 minut po godzinie 7, raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech. Mamy poniedziałek, to jest 22 dzień czerwca, no i przed nami kolejny upalny dzień, a tu jeszcze pochodnie się pojawiły. Na szczęście tylko muzyczne. Tilaw i Kasia Sienkiewicz.

0: 5 minut po godzinie 7 słuchamy Radio Łódź, audycji Poranna. Przed nami kolejny temat. W ostatnich latach na rzece Warcie w województwie łódzkim zlikwidowano kilka przepraw promowych. Teraz szczególnie w okolicach gminy Uniejów rolnicy i mieszkańcy mają ograniczone możliwości dojazdu do pól i najważniejszych dróg w okolicy. W planach jest wybudowanie nowych przepraw przez Wartę, ale tylko dla rowerzystów i pieszych. A więcej na ten temat Adam Łużyński.
1: Rolnicy z okolic Uniejowa mają do najbliższych mostów od kilku do kilkudziesięciu kilometrów.
2: Objazd to jest 30 kilometrów, by trzeba było jechać, nie? Dalej.
3: No najbliższy most to jest Uniejów albo Warta?
2: Tak, Uniejów albo Koło. Najbliższy tu przejazd, tak.
3: A dużo trzeba nadłożyć, żeby dotrzeć na drugą stronę stąd?
4: Około 15 kilometrów.
3: No to jak ciągnikiem się jedzie, to jeszcze czas, prawda?
4: To jest, tak.
3: Ile to będzie? Około godziny?
4: Około godziny czasu.
1: Do najbliższych mostów jest daleko, a w okolicach Wilamowa jest tylko jeden prom rzeczny.
2: Tu jest tak naprawdę, by się przydał albo most, albo już, no nie wiem, żeby jakaś przeprawa była non-stop. Już w sobotę jest tu prom nieczynny, niedziela nieczynny i mają pola z tamtej strony i z tej strony, rzeki Warty. No i widzi pan, my z drzewem też się tu przeprawiamy przez to. No, naprawdę, by się przydał jakiś most konkretny, albo chociaż most taki.
1: W tej okolicy jak na razie powstanie nowa przeprawa, ale tylko dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż Warty będzie przebiegać nowa trasa rowerowa o nazwie Velowarta. O tej inwestycji informowaliśmy już na antenie Radia Łódź. Zgodnie z założeniami trasy, w Księżych Młynach niedaleko zatopionego promu rzecznego powstanie wspomniana kładka. O nowej przeprawie opowiada Marcin Sośnierz z Wydziału Tras Rowerowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
5: W przypadku koncepcji trasy wzdłuż rzeki Warta mówimy obecnie o etapie planistycznym i projektowym. Trasa ta nie istnieje jeszcze w terenie, a dokument wskazuje zarówno istniejącą infrastrukturę, jak i miejsca, gdzie występują braki wymagające uzupełnienia.
6: Ten prom to nam wrózł już w ten brzeg, on już wrózł po prostu, prawda? Taki przechylony jest. Ale mimo wszystko jest to takie miejsce fajne.
5: Co ważne, autorzy dokumentu uwzględnili również konieczność budowy kładki na rzece w rejonie Księżych Młynów, co zawarte jest w tym dokumencie. Oznacza to, że samorządowcy, jak i projektanci mają świadomość tej bariery i wskazali ją jako jedno z działań niezbędnych do stworzenia spójnej, bezpiecznej i wygodnej trasy rowerowej w przyszłości.
3: Jak pani uważa, czy jest sens przywracać takie połączenia właśnie przez rzekę?
7: No na pewno, jeżeli nie prom, no to pasowałoby zrobić jakiś most.
8: Teraz lato, więc są różne atrakcje w Uniejowie. Jest tutaj duży tłok, dużo ludzi przyjeżdża, dużo samochodów.
9: To jest woda, lasy, grzyby, ryby, szczupaki olbrzymie. Ciągle na szczupaka napotykamy.
10: Ja słyszałem, że przy zaporze dwumetrowe sumy pływają, ale to mi dziadek kiedyś
6: mówił. A szczupaki biją tutaj non-stop.
9: Tak, prawda.
10: Jak państwo myślą, czy dla rowerzystów to byłoby coś ciekawego, jakaś możliwość przeprawy? Jak by to można potraktować, gdyby przywrócić to do życia?
6: Jeżeli infrastruktura byłaby tutaj odbudowana, to na pewno to jest kapitalne miejsce. Tak blisko Łodzi, a jest super.
0: Ja tylko dodam, że trasa rowerowa Velowarta zakłada budowę jeszcze kilku innych przepraw przez rzekę. Kolejna kładka ma powstać w Burzyninie w powiecie sieradzkim. W Działoszynie przejście dla rowerzystów ma być dobudowane pod mostem kolejowym, a w Ważnych Młynach tuż przy granicy z województwem śląskim. Rozbudowany zostanie lokalny most. Te informacje zebrał Adam Łużyński. A na zegarze już prawie 15 minut po godzinie 7.

19 minut po godzinie 7 mówiliśmy przed godziną przy okazji piosenki Small Town Boy o utworach, które się nie zdarzają. No to teraz możemy dorzucić te utwory, te piosenki, które brzmią coraz lepiej. I to chyba jedna z nich. Beautiful Stranger i Madonna w Radiu Cio Poranku. Teraz ciekawy sondaż i ciekawe pytanie. Jak oceniam władze samorządowe sprawujące władzę w moim mieście czy też w moim regionie? To sprawdziła pracownia Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej. No i okazuje się, że prawie połowa z nas, 49% Polaków nie jest zadowolona z rządzących w ich miejscowościach. Na pytanie, czy prezydent, burmistrz lub wójt miejscowości dobrze sprawuje swoje obowiązki, pozytywnie odpowiedziało 37, prawie 38% respondentów. W badaniu wyraźnie widać, że najbardziej niezadowoleni są wyborcy opozycji, mieszkańcy najmniejszych miejscowości oraz dużych miast. Ponadto częściej niezadowoleni są mężczyźni niż kobiety. Jednocześnie 25% z krytyków nie widzi alternatywy dla swoich prezydentów lub burmistrzów. A jak to wygląda u Państwa? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy także w tej sprawie. Na zegarze 20 minut po godzinie 7 teraz.

0: Autopromocja.
1: Sroczka na płocie, aha. Aha. Wyjrzyj, żenociec, aha.
2: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
3: Witajta, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem?
2: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
4: Najsłynniejsza rzecz, karawaniarze w twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Zbliża się 7.30, wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie w naszym imieniu robi to Damian Grosicki.
10: Czas remontów na autostradach, a te wiążą się z pewnymi utrudnieniami. Na A1 między węzłami Kutno-Wschód Piątek zablokowany jest pas szybki w kierunku Katowic, natomiast na A2 między węzłami Dąbie Emilia zajęte są miejscowo pasy wolny i awaryjny. Tyle o drogach szybkiego ruchu, a co z naszymi miejskimi ulicami? Łódzkie miejscami się blokują, na przykład Wróblewskiego przed Maratońską, Konstantynowska i skrzyżowanie Szczecińskie z Aleksandrowską. No to jeszcze zwierz, gdzie ciasno zrobiło się na Łódzkiej, przy Śniechowskiego i Popiełuszki. Kolejne informacje drogowe minutę przed 8.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Na zegarze 7.30.
11: Same dobre wiadomości.
9: I Małgorzata Bożewicz.
12: Miedzna Drewniana w powiecie opoczyńskim doczeka się obwodnicy. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił przetarg na realizację inwestycji. Nowa trasa ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miejscowości, przez którą przebiega droga wojewódzka 726. W planach są także oświetlenie przejścia dla pieszych i system odwodnienia. Marcin Gortat i legendy koszykówki kobiecej, a do tego licytacje. W Pabianicach odbył się mecz charytatywny. W spotkaniu brały udział zawodniczki związane z legendarną Polfą Pabianice, między innymi Edyta Koryzna, Sylwia Wlaźlak i Elżbieta Nowak. Równocześnie organizowane były licytacje. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na remont domu wsparcia dla matek z dziećmi. W wydarzeniu uczestniczył także były zawodnik NBA Marcin Gortat, który w rozmowie z Radiem Łódź przyznał, że darzy Pabianicę sentymentem.
13: Kiedy ja tu byłem w Pabianicach, mój Boże, to było 30 lat temu ostatnim razem, jak grałem za juniora. Tutaj jeszcze kiedyś na koszach się wieszałem i zrywałem te obręcze, a teraz jestem tutaj jako gość, to naprawdę bardzo fajnie.
14: Dach już zdobiony, teraz chcielibyśmy, żeby wszyscy mieszkańcy mogli się włączyć również w aranżację tego budynku. 160 metrów, sporo kobiet znajdzie tam swój własny kąt.
12: Dodaje prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. Szacowany koszt interwencyjnego remontu domu pomocy dla matek z dziećmi prowadzonego przez fundację Ten Challenge to 300 tysięcy złotych. Zbiórka trwa też w internecie, na portalu zrzutka.pl. W Piotrkowie ma powstać nowa hala sportowo-widowiskowa. Miałyby się w niej odbywać nie tylko imprezy sportowe, ale też wydarzenia kulturalne i targowe. Do tego ma też znaleźć się miejsce na codzienne aktywności mieszkańców. Na razie miasto ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji hali. Głównym elementem projektu ma być wielofunkcyjna arena sportowa, a wokół niej widownia, która zapewni publiczności jak najlepszą widoczność, a do tego dodatkowa hala treningowa albo przestrzeń rekreacyjna. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8. Zapraszam.
9: Dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, początkowo miejscami wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze. Popadać może także grad, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach mamy 20 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 65 km na godzinę na barometrze 1002 hektopaskale.
11: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: 28 minut do godziny 8, no to teraz troszkę pohałasujemy. To grupa Deep Purple.

0: Tu radiucie na zegarze już 21 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No i raz jeszcze zaglądamy do prasy lokalnej na początek. Mieszkańcy Górnej donoszą, że coś niedobrego dzieje się na budowie ulic Broniewskiego i Żgowskiej. Po początkowym wzmożeniu robót, teraz tempo robót wyraźnie spadło. Ubyło maszyn, zamiast obserwowanej jeszcze niedawno armii robotników, pozostało ich dosłownie kilku. Okazuje się, że nie ma powodów do niepokoju, a mniej spektakularny przebieg prac nie oznacza, że te prace się nie toczą. Tak przynajmniej zapewniają urzędnicy ze spółki Łódzkie Inwestycje, która nadzoruje modernizację obydwu ulic. Mniejsza liczba pracowników i mniej maszyn na przebudowach Broniewskiego i Żgowskiej wynika z technologii wykonywania prac i ich etapu. Tak mówi w rozmowie z dziennikiem Piotr Grabowski, rzecznik Łódzkich Inwestycji. W pierwszym etapie zrywano nawierzchnię, trwała rozbiórka torów tramwajowych. Było więc głośno, jeździły ciężarówki, a na placu uwijało się wiele osób. Teraz prace wkroczyły w etap wymiany instalacji podziemnych, czyli wodociągów, kanalizacji, sieci gablowych i teletechnicznych. Czytamy w gazecie. I jeszcze rzut oka do prasy ogólnopolskiej i do Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że biznes czeka na odbudowę Ukrainy. Polskie firmy liczą na kontrakty na Ukrainie. Ich planów nie wstrzymuje kryzys wokół odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Ogromna mobilizacja i sporo napięć towarzyszy przygotowaniom do ważnej konferencji Ukraine Recovery Conference, która już od środy rusza w Gdańsku. Do niemal ostatniej chwili organizatorzy czekali na potwierdzenie przylotu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, niepewnego ze względu na kryzys związany z odebraniem mu orderu Orła Białego po nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ostatecznie Gdańsk ma gościć w tym tygodniu premiera Donalda Tuska, prezydenta Ukrainy Ursulę von der Leyen, przewodniczącego Komisji Europejskiej, także przewodniczącego Rady Europejskiej i około 20 delegacji z różnych krajów oraz przedstawicieli globalnych koncernów, funduszy inwestycyjnych czy też banków. Oczekiwania biznesu wobec konferencji są optymistyczne, ale nie hura optymistyczne. Biznes spodziewa się podpisania kilku listów intencyjnych i porozumień m.in. ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Na Ukrainie życie gospodarcze funkcjonuje niezależnie od tego, czym nas karmi na co dzień polityka. Tak mówi Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. Jak dodaje, gdyby Polacy i Ukraińcy mieli zachowywać się w ten sposób, co obecnie, no to strzelą sobie w kolano. W interesie obu stron jest patrzenie w przyszłość. Tak mówi Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. Na zegarze 20 minut do godziny 8.

0: Na zegarze 16 minut do godziny 8.
1: Powtórka z historii.
0: No to rzutoka raz jeszcze do naszego historycznego kalendarium. No i teraz 22 dzień czerwca 1792 roku. Wtedy to po zwycięskiej bitwie z Rosją pod Zieleńcami król Stanisław August Poniatowski ustanowił order Virtuti Militari. Wspominaliśmy już o tej rocznicy. W 1905 roku w Łodzi wybuchło zbrojne powstanie robotników. Jedno z największych wystąpień w zaborze rosyjskim trwało do 25 dnia czerwca. W 1941 roku, 22 czerwca, Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki. W ciągu pół roku dotarli na Kaukaz i pod Moskwę, gdzie zostali ostatecznie powstrzymani. Teraz rok 1982. Wtedy Polska pokonała Peru 5-1 w swym trzecim meczu grupowym na 12 Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Hiszpanii i awansowała do drugiej rundy. 36 lat temu, a więc w 1990 roku, w Berlinie zamknięty został checkpoint Charlie, dawne przejście graniczne między Berlinem Zachodnim a Wschodnim, należące do najbardziej znanych symboli zimnej wojny. I jeszcze jedna data z naszego kalendarza, to jest rok 2002. Wtedy to TVP1 wyemitowała ostatnie wydanie programu Z kamerą wśród zwierząt, prowadzonego przez Hannę i Antoniego Gutwińskich. Radio Łódź, audycja poranna.

10 minut do godziny 8 i my jeszcze z zaproszeniem na rozmowę po godzinie 8. Naszym gościem będzie dzisiaj prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki. A pytań i tematów do rozmowy bardzo dużo. Między innymi porozmawiamy o opóźnionej ważnej inwestycji w Piotrkowie Trybunalskim. Przed końcem roku nie uda się wymienić całego oświetlenia ulicznego. Chodzi o wymianę około 5000 starych lamp, dzięki czemu miasto mogłoby znacząco zmniejszyć nakłady na energię elektryczną. Przetarg został rozstrzygnięty, ale część oferentów odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta ostatecznie przyznała magistratowi rację, no ale postępowanie trwało około 3 miesięcy, no i stąd też opóźnienie. Ale tematów i pytań dużo więcej, między innymi także o piotrkowski budżet obywatelski zapytamy. Także porozmawiamy o budowie lodowiska i hali widowiskowo-sportowej oraz o referendach odwołujących włodarzy miast. To oczywiście po referendum w Krakowie, które właśnie takim rezultatem się zakończyło. Juliusz Wiernicki, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, będzie naszym gościem po godzinie 8. Już teraz na to spotkanie zapraszam serdecznie w imieniu Michała Dąbrowskiego i przypomnę, że wszystkie nasze rozmowy w formie podcastów na radiołódź.pl są do odnalezienia. Także oczywiście te rozmowy archiwalne można sobie odsłuchać. 10 minut do 8 teraz.

0: minuty do godziny 8. Radio Łódź.
1: Autopromocja. Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
4: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
4: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
2: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Zbliża się 8, czas na raporty drogowe. Damian Grosicki.
8: Dobrze, że nie ma teraz takiego upału i ewentualne stanie w korkach nie jest podwójnie uciążliwe, bo już wystarczy samo oczekiwanie na płynny przejazd. I tak z łódzkich ulic należy wymienić Limanowskiego, Wojska Polskiego, Sporną i ogólnie do jazdy do Ronda Solidarności. Przenosimy się teraz do Piotrkowa i zwracamy uwagę na Sulejowską, szczególnie przy Rondzie Pileckiego, ale też na 3 maja Wojska Polskiego i Kostromską. A kolejny raport za 30 minut.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Tu Radio Łódź, minęła 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
9: Niebezpieczny weekend nad wodą w regionie. Jedna osoba nie żyje, drugą na szczęście udało się uratować. Tysiące interwencji po weekendowych burzach. Strażacy podsumowują działania w całym kraju. ŁKS kompletuje kadrę na nowy sezon. Do zespołu dołączyło już 5 piłkarzy. Temperatura maksymalna dziś do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni. Mężczyzna utonął w Zalewie Jeziorsko. To nie jedyne niebezpieczne zdarzenie nad wodą w regionie. W miniony weekend w powiecie Poddębice.

0: Bickim doszło do dwóch zdarzeń. Pierwsze śmiertelne miało miejsce w miejscowości Brodnia, gdzie znaleziono zwłoki przy zbiorniku w Jeziorsku, mówi młodszy aspirant Alicja Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.
1: Otrzymaliśmy zgłoszenie od mężczyzny pływającego łodzią po zbiorniku Jeziorsko, który zauważył ciało w wodzie. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Okazało się, że jest to ciało 33-letniego mężczyzny.
0: Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego wypadku. Drugie zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siedlątków, również w wodach zalewu Jeziorsko.
1: 41-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego wszedł do zbiornika Jeziorsko od strony zapory, po czym zaczął tonąć. Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg. Na miejscu podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową, w wyniku której przywrócono jego funkcje życiowe.
0: Mężczyzna trafił pod opiekę strażaków i ratowników medycznych. Ponad 3600 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz odnotowała Państwowa Straż Pożarna od piątku do niedzieli. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że mimo dużej liczby zdarzeń skutki nawałnic nie były bardzo poważne.
2: Głównie te interwencje polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi. Generalnie te nasze działania to wiatrołomy, uderzenie przepustu, wypompowywanie wody z zalanych posesji piwnic, a nie było jakichś takich zdarzeń charakterystycznych typu zerwane dachy czy coś. Dużo interwencji, ale na szczęście niezbyt groźnych.
0: Tylko w niedzielę strażacy interweniowali ponad 1600 razy. Państwowa Straż Pożarna nie ma informacji o osobach poszkodowanych wskutek weekendowych burz. Łódzcy strażacy poinformowali Radio Łódź, że noc w regionie minęła spokojnie. Krótko trwały negocjacje delegacji USA i Iranu w szwajcarskim Birkenstock. Luksusowy ośrodek pod Alpami Irańczycy opuścili tego samego dnia, w którym zaczęły się rozmowy o realizacji podpisanego w ostatnią środę porozumienia pokojowego. Według państwowych mediów w Iranie w proteście przeciw nowym groźbom Donalda Trumpa, mówi Adam Górczewski.
3: Historycznym nazwał spotkanie w Birkenstock wiceprezydent J.D. Vance, przewodniczący delegacji USA. To początek technicznych spotkań. Nie rozwiążą one wszystkich sporów, ale pozwoliły nam pierwszy raz w historii usiąść wspólnie przy stole jako zespoły, by ustalić, co jest najważniejsze dla każdej ze stron, podkreślał koncyliacyjnie J.D. Vance. W tym samym czasie Donald Trump opublikował jednak w mediach społecznościowych groźbę nowego ataku na Iran, groźniejszego niż poprzednie, jeśli władze tego kraju nie powstrzymają Hezbollahu. W wywiadzie dla Fox News prezydent USA groził zniszczeniem Iranu, jeśli ten znów zamknie cieśninę Ormuz. Szef dyplomacji Iranu Abbas Araghchi i przewodniczący parlamentu tego kraju Mohammad Bagher Ghalibaf wycofali swój zespół negocjacyjny, jak podały państwowe media, w proteście wobec słów Donalda Trumpa, ale jeszcze przed kulminacją wczorajszego napięcia strona irańska wysyłała sygnały, że spotkanie wysokich przedstawicieli Iranu i USA potrwa tylko jeden dzień.
0: Opóźnienie ważnej inwestycji w Piotrkowie Trybunalskim. Chodzi o wymianę ulicznego oświetlenia. Władze miasta planowały kompleksową wymianę wszystkich lamp do końca roku, ale jest już 3-miesięczne opóźnienie, bo uczestniczące w przetargu firmy złożyły odwołania. O szczegóły zapytamy za chwilę porannego gościa Radia Łódź, prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Juliusza Wiernickiego, a ta rozmowa o 8.10. 5 nowych piłkarzy pozyskał już piłkarski ŁKS Łódź. Na tym na pewno nie koniec, a szczegóły zna Robert Zwoliński.
4: Działacze ŁKS Łódź nie próżnują. Najnowszymi nabytkami są James Rhodes i Julian Kaiblinger. Kanadyjski bramkarz Rhodes to raczej melodia przyszłości i bardziej wzmocnienie rezerw, ale Austriak Kaiblinger powinien na prawej stronie zastąpić Niemca Jespera Lufelsenda. Wcześniej do zespołu dołączyli też napastnik Karol Podliński, środkowy obrońca Bartosz Farbiszewski, a także bramkarz Damian Węglarz. To jednak na pewno nie wszystko. Koniecznością jest pozyskanie lewego wahadłowego. Dyrektor sportowy Radosław Mozyrko zapowiadał też wcześniej nowych środkowych pomocników. Na pewno nazwisko jednego nowego piłkarza poznamy w najbliższych dniach, ale niewykluczone, że ŁKS będzie się wzmacniał jeszcze później, szukając dobrych okazji nawet po rozpoczęciu ligowych rozgrywek.
0: A już dzisiaj piłkarze ŁKS Łódź wracają do treningów po letniej przerwie. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.30.
5: Zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami wzrastające do dużego, możliwe także przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz na termometrach mamy 21 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 27 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, w czasie burz możliwe porywy do około 65 km na godzinę, na barometrze 1002 hektopaskale.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Na zegarze 5 minut po godzinie 8. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Trzecia godzina poranka przed nami, a muzycznie przed nami Wiraszko i dni, które właśnie przed nami.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę o poranku w Łódzkiem. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry Państwu.
1: Jak droga do Radia Łódź?
2: Bardzo dobrze, chociaż choroba lokomocyjna troszeczkę dała mi się we znaki.
1: Ale słońce wygląda do nas zza chmur coraz bardziej i ten dzień będzie tylko lepszy, a jeżeli już jesteśmy przy słońcu, to nie możemy nie porozmawiać o wymianie oświetlenia w Piotrkowie Trybunalskim, która już wiemy, że będzie miała 3-miesięczny poślizg. Całe oświetlenie uliczne w drugim największym mieście regionu miało zostać wymienione na nowe do końca 2026 roku. Wiemy już, że tak się nie stanie. Koszt tego zadania to około 10 milionów złotych, 4,5 z dotacji, 3,5 z pożyczki. Natomiast jak to bywa przy takich inwestycjach, gdzie jest o co walczyć, a konkretnie o duże pieniądze, część oferentów się odwołała. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła na koniec na korzyść miasta. Uda się nie stracić tego dofinansowania pomimo tego opóźnienia?
2: Dokładnie tak. No wszystkie dane, które pan redaktor podał, są prawdą. To jest bardzo ważna inwestycja dla naszego miasta. Nie mam pojęcia, czemu do tej pory nie była realizowana. Natomiast też trzeba powiedzieć, że to idzie dwutorowo. Wymiana oświetlenia idzie dwutorowo, bo są to inwestycje takie bieżące co roku. Natomiast ta będzie taka kompleksowa i to będzie wymiana około 5000 punktów oświetleniowych. Jeśli chodzi o to zagrożenie dofinansowania, powiem, panie redaktorze, tak, że współpraca z wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i z samym panem prezesem Kopkiem, bo nie sposób tutaj go nie wspomnieć, jest świetna i to dzięki ich wsparciu możemy między innymi ten projekt realizować. I liczę na to, że no, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska tutaj jakby wyrazi zrozumienie dla tego całego postępowania przetargowego. Niestety to prawo dotyczące zamówień publicznych z jednej strony do pewnego stopnia gwarantuje bezpieczeństwo, a do pewnego stopnia bardzo, bardzo wydłuża, opóźnia i wręcz utrudnia proces inwestycyjny, zwłaszcza w samorządach.
1: To jest w ostatnim czasie fala, bo w Łodzi też mamy kilka dużych inwestycji, chociażby nowy tramwaj w nowym centrum Łodzi, który też trafił do Krajowej Izby Odwoławczej
2: dokładnie
1: i był w zawieszeniu
2: tak, dokładnie przez pewien czas. No całe szczęście, tutaj kilka tych odwołań, wszystkie okazały się absolutnie bezpodstawne, nieskuteczne, no i wreszcie będziemy mogli przystąpić do tej inwestycji, która nie tylko poprawi bezpieczeństwo, komfort, słońce, czyli światło w mieście, ale też wygeneruje znaczne oszczędności, bo to będą oszczędności od minus 60 do minus 80% względem kosztów, które ponosimy w tej chwili.
1: No spadek o prawie 3 miliony złotych. Rzeczywiście
2: dokładnie
1: to są bardzo
2: tak,
1: duże pieniądze.
2: Tak.
1: Ja tyle przy sobie nie mam. Mieszkańcy zgłosili 30 projektów do piotrkowskiego budżetu obywatelskiego. Spoglądam na listę. Tutaj jest przystanek aktywności wiedzy. Tutaj jest krok bliżej sąsiadów. Bezpiecznie pieszo. Także są projekty edukacyjne przy szkołach. Et consortes. To pytanie, które się pojawia zawsze przy tym plebiscycie chyba w każdym mieście. Czy to nie jest trochę łatanie potrzeb budżetowych i zadań miasta w plebiscycie publicznym, żeby to mieszkańcy ostatecznie mogli, żeby placówki mogły poprawić swoją sytuację w pewien sposób. No, znamy w Łodzi chociażby takie projekty, zakup książek do biblioteki, czy różnego rodzaju inne zadania. Straż Miejska też często bierze udział w budżecie obywatelskim. Czy rzeczywiście jednostki miejskie, te podmioty, także placówki edukacyjne, oświatowe powinny zgłaszać projekty w takich plebiscytach?
2: To znaczy tutaj powiem w ten sposób. Jeśli chodzi o piotrkowski budżet obywatelski, no to mamy kilka kategorii. Mamy tą kategorię ogólnomiejską, kategorię rejonową, kategorię oświatową, szeroko rozumianą, w tym też przedszkola, i kategorię ogrodów działkowych. Dyskusja, tak jak w wielu miastach, właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, w Łodzi też, na temat kształtu budżetu obywatelskiego trwa od wielu lat. Natomiast nikt do tej pory nie zaproponował lepszej alternatywy. Nie możemy ograniczać tak naprawdę możliwości składania projektów. Jeśli mieszkańcom bardziej zależy w danym rejonie na wybudowaniu nowego chodnika albo na wybudowaniu kawałku ścieżki rowerowej, no to po prostu musimy to zrobić. Czy to jest łatanie potrzeb takiego miasta jako takiego i wyręczenie miasta w tych zadaniach własnych? Poniekąd tak, ale z drugiej strony, no szanowni państwo, czy place zabaw, te tory mocy, czy tężnie, czy miejsca relaksu, to tak czy siak nie są zadania samorządu? No są. I czy będą realizowane z woli mieszkańców, czyli z konkretnym wskazaniem, gdzie to jest najbardziej potrzebne, czy z woli naszej jako samorządu, jako kierownictwa Urzędu Miasta, to i tak uważam, że lepiej, jeśli to jest z woli mieszkańców z konkretnym wskazaniem, czego w danym miejscu mieszkańcy bardziej oczekują.
1: A potrzebujemy zmian ustawowych chociażby w budżetach obywatelskich? Bo no, pan też jako były społecznik dobrze wie, że to wygląda tak, że jeżeli jest ta jednostka miejska, która ma dostęp do mediów społecznościowych, które mają określone zasięgi, ma kontakt z określonymi grupami mieszkańców na co dzień, może nawet powiedzieć od słowa do słowa o tym, to w oczywisty sposób taka jednostka ma większe szanse na uzyskanie potrzebnej liczby głosów niż pojedynczy mieszkaniec, który chce coś osiągnąć.
2: Tak i nie. Ten problem, szczerze mówiąc, zaobserwowaliśmy przede wszystkim w przypadku szkół. My jako samorząd, jako urząd nie promujemy ani jednego z projektów, natomiast jeśli chodzi o szkoły, no to są to społeczności o różnej wielkości. I tutaj rzeczywiście jest jakiś problem. Natomiast w Piotrkowie jest to rozwiązane w ten sposób, że te projekty nie mogą być cyklicznie, powtarzać się w tej samej szkole po prostu co rok, by uniknąć tego problemu z ilością uczniów. Mi bardzo zależało od samego początku. Tak, dziękuję, że pan o tym wspomniał. No jakby ja wywodzę się z tego działania charytatywnego i takiego społecznego oddolnego, zupełnie nie z polityki czy samorządu jako takiego zawodowo. I wiem, jak to ma ogromne znaczenie. Od samego początku starałem się ten taki głos społeczny oddolnej inicjatywy promować. No budżet obywatelski jest tylko jednym z elementów. Właściwie każda inwestycja, która jest przeprowadzana w mieście u nas, jest poddawana konsultacjom społecznym, jest szeroko dyskutowana. Z jednej strony mam nadzieję, że mieszkańcy to widzą i nie chodzi o to, czy doceniają, tylko że jakby czują się sprawczy, a z drugiej strony no też jest to przestrzeń, gdzie dochodzi do wielu czasem zbędnych i takich populistycznych dyskusji. Ale mimo wszystko nie wycofamy się z tych konsultacji. I kolejnym projektem takim są mikrogranty, który też wprowadziliśmy od razu na początku kadencji. No tego typu projektów jest dość dużo, więc jeśli chodzi o sam kształt budżetu obywatelskiego, oczywiście jest obarczony pewnymi wadami, ale każda forma wspierania oddolnych inicjatyw jest warta uwagi.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki. W Piotrkowie powstaje nowe lodowisko, które zimą będzie ślizgawką, a latem będą tam korty chociażby do squasha czy do padla. Obiekt powstaje przy ulicy Żwirki, tuż obok Stadionu Miejskiego. Prace mają potrwać do listopada. Uda się?
2: Z optymizmem patrzę na pracę wykonawcy, bo rzeczywiście, kolokwialnie mówiąc, ruszyli tam państwo z kopyta i mam nadzieję, że na te Mikołajki będziemy mogli już otworzyć nowe lodowisko. A na lodowisko rzeczywiście mieszkańcy dość długo czekają, ponieważ ostatnie lodowisko, które miało być takim troszkę prowizorycznym lodowiskiem, odkrytym, które przykryło korty tenisowe w parku, no miało funkcjonować parę lat, funkcjonowało prawie 20. No i wracamy do krytego lodowiska. Piotrków kiedyś miał kryte lodowisko, co prawda. Ja tego nie pamiętam, bo to dużo starsi Piotrkowie nie pamiętają. I z kolei to lodowisko miało być też na kilka lat zmienione w prowizoryczną halę sportową, która stoi już ponad 30 lat. Więc mam nadzieję, że skończymy z takimi, kolokwialnie mówiąc, prowizorkami w Piotrkowie i będziemy mogli, mimo że to generuje oczywiście pewne koszty i inwestycje, no i musimy się nagimnastykować, żeby te inwestycje przeprowadzać, ale no mam nadzieję, że skończymy z takimi prowizorkami.
1: A to jest w jakiejś dłuższej perspektywie rzucenie trochę rękawicy Tomaszowowi Mazowieckiemu, który ma sukcesy w łyżwiarstwie?
2: Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie. W ogóle ja odbiegam od konkurowania pomiędzy samorządami. Akurat z Tomaszowem, no to nasze relacje są, że tak powiem, jeśli chodzi o samorząd miejski, raczej znikome. Natomiast wydaje mi się, że dobre relacje mamy właściwie ze wszystkimi innymi samorządami w okolicy.
1: A hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Wierzejskiej, kiedy może realnie stanąć i służyć mieszkańcom?
2: Tutaj projekt jest dużo, dużo większy. Patrzymy na realizacje prowadzone w całej Polsce. Do końca tego roku będziemy mieli wynik konkursu architektonicznego, na koncepcję architektoniczną. Jak patrzymy na realizacje takie hali sportowych w Polsce, to później sam okres projektowania trwa od 18 do 24 miesięcy. Więc ogromnym sukcesem byłoby, gdybyśmy w tej kadencji, ja to tak policzę kadencyjnością, w tej kadencji wbili zrobili przysłowiową łopatę. Ale no mam nadzieję, że to zrobimy, bo to też jest projekt, na który piotrkowianie czekają od około 30 lat. Jedyne miasto w Polsce, gdzie w piłce ręcznej mamy dwa zespoły w najwyższej klasie rozgrywkowej, i kobiecej, i męskiej. No, ci zawodnicy i ci kibice zasługują na obiekt z prawdziwego zdarzenia.
1: Czyli do 29 roku start prac na pewno.
2: Mam nadzieję. Natomiast na pewno będzie skończona cała ta procedura projektowa. Panie redaktorze, my zaczęliśmy w ogóle od tego, że w pierwszym roku kadencji wykupiliśmy teren, dzięki któremu połączyliśmy dwie działki. I dzięki temu w ogóle ta inwestycja jest możliwa, bo niestety piotrkowski samorząd mierzy się z takim problemem, że ma bardzo mało dużych działek skupionych w jedną całość.
1: W Tomaszowie, Bełchatowie, Radomsku, Strykowie czy Rawie Mazowieckiej funkcjonuje darmowa komunikacja miejska. Piotrków nie jest gorszy. Mieszkańcy tego miasta także na to zasługują. Zaczniemy od darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży. Jestem jednak przekonany, że jeśli odpowiednio zajmiemy się reorganizacją całej komunikacji, dostosujemy trasy przejazdów, będziemy mogli wprowadzić darmową komunikację miejską dla wszystkich mieszkańców. Mówił w lutym 24 roku dla Radia Łódź Juliusz Wiernicki. Wtedy kandydat na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Ta bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży i seniorów już jest. Kiedy może zacząć działać dla wszystkich mieszkańców? Na co dzień, a nie tylko od święta.
2: Więc tak dokładnie tak. No tak jak obiecywaliśmy, to tak zrobiliśmy. Bo to oczywiście ja cały czas mówię w liczbie mnogiej, ponieważ nikt samemu nic nie może zrobić. To jest ogromna grupa ludzi, która na to pracuje. Więc tak jak obiecywaliśmy, tak zrobiliśmy. Ta komunikacja miejska jest bezpłatna dla dzieci i młodzieży, dla osób uczących się oraz oczywiście dla osób już doświadczonych w wieku takim emerytalnym. O ile do tej pory raczej same dobre informacje w naszym wywiadzie, o tyle teraz mogę powiedzieć, że, bo to też w przestrzeni publicznej już funkcjonuje, sytuacja spółki MZK nie jest łatwa. Więc takimi decyzjami mocniejszymi musimy się wstrzymać jeszcze na jakiś czas. Ta sytuacja wymaga no, takiego spokojnego podejścia, bez tej afery takiej z drugiego rzędu politycznej, by żaden pracownik nie był tam, nie czuł się tam pokrzywdzony, ale by jednak ta jakość usług pozostała na wysokim poziomie.
1: Bo to jest bardzo
2: sytuacja finansowa
1: zrobić.
2: Spółki, tak, a finansowa sytuacja spółki się poprawiła, no bo jest w bardzo złej kondycji. No niestety taką sytuację zastaliśmy. Dlatego z tymi decyzjami o bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich musimy jeszcze chwilę poczekać. Jesteśmy w trakcie opracowywania planu naprawczego dla spółki. Jak już będziemy mogli realizować ten plan naprawczy, to wtedy będziemy też rozważali tą możliwość wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej już dla wszystkich.
1: Do końca kadencji znowu możemy taką cezurę czasową wyznaczyć?
2: Znaczy, ja bym bardzo chciał, bo wyznaczamy sobie takie mocno ambitne cele. Robimy rzeczywiście wiele rzeczy naraz. I ja tak bezpiecznie podchodzę do sprawy i mówię, że bardzo bym chciał. Natomiast no, nie będę obiecywał, kiedy nie mam pewności.
1: Bo w Tomaszowie, Bełchatowie, Radomsku, Strykowie czy Rawie udało się. To Piotrków nie jest gorszy, to pan zresztą też mówił. Bo idealny scenariusz często dla miejskich przewoźników jest taki, żeby było 50-50. Żeby 50% budżetu pokrywała sprzedaż biletów, 50% budżet miasta. W przypadku, kiedy odejmujemy tę jedną połówkę bardzo istotną, czyli bilety, to wydaje się, że niewiele zostaje. No, najczęściej gminy decydują się na takie rozwiązanie, że jeżeli ktoś płaci podatki, czyli jest mieszkańcem, w takim sensie formalnym danej miejscowości, ma kartę mieszkańca, czy to łodzianina, piotrkowianina, radomszczanina, to wtedy to w tę stronę rozwiązania byście chcieli pójść?
2: Niestety w sytuacji w Piotrkowie wpływ z biletów na poziomie 50% jest absolutnie niemożliwy. Do tej pory wpływ z biletów to była naprawdę bardzo znikoma część kosztów funkcjonowania spółki.
1: 10-20%? Coś koło tego?
2: Nie chcę teraz kłamać, więc proszę nie brać mnie dokładnie za słowo, ale nie chcę wymyślać po prostu, ale z tego, co się orientuję, to mogło to być nawet nie 20% kosztów funkcjonowania spółki. Więc to jest naprawdę znikoma wartość. Tu też byśmy musieli się troszeczkę odnieść do przeszłości. No, cała baza spółki MZK, cały układ zbiorowy, który funkcjonuje też w innych spółkach w mieście, no te wszystkie takie wieloletnie naleciałości, i to nie z ostatnich tam 10, tylko z ostatnich kilkudziesięciu lat, no powodują, że taka sytuacja jest, jaka jest, i musimy sobie z nią wreszcie poradzić, bo takiego zamiatania pod dywan to mieliśmy już dość długo.
1: Panie prezydencie, czy serce panu szybciej zabiło, kiedy pan zobaczył wyniki referendum w Krakowie, gdzie pana kolegę partyjnego Aleksandra Miszalskiego mieszkańcy odwołali w referendum. Rok temu też była próba referendalna w Piotrkowie Trybunalskim. Ona się nie zmaterializowała ze względu na wadliwość złożonych podpisów. Konkretnie podpisy były zbierane nie tylko, to znaczy... Mieszkańcy mieli się podpisywać pod wnioskiem, który nie tylko zawierał te pytania, na które oni chcieli odpowiedzieć. Tak to mniej więcej było określone. Myśli pan, że będzie powtórka w Piotrkowie Trybunalskim? No, teraz patrzymy na Łęczyce, widzimy, że tam zbiórka podpisów ruszyła za odwołaniem burmistrza Kuleszy.
2: Panie redaktorze, jest pan doskonale zorientowany w tym świecie takim społeczno-politycznym i wie pan, co się działo w Piotrkowie. Po tym, co się działo w Piotrkowie i co przeżyliśmy jako samorząd w Piotrkowie, po wizycie wszystkich czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, części Konfederacji, takich ruchów skrajnie prawicowych, czy przedstawicieli po prostu prawicowych bojówek, ciężko jest mi wyobrazić sobie rzecz, przy której by mi teraz serce zabiło. Więc oczywiście to jest przykra sytuacja w Krakowie. I tu nie chodzi o to, czy partyjny kolega, czy nie kolega, znajomy, czy nieznajomy, tylko to jest przykra sytuacja, kiedy to jest sytuacja dotycząca tych referendów, to jest taki trochę absurdalny bat na samorządowców, który niestety nie przekłada się na poprawienie jakości pracy w samorządzie.
1: Znaczy, na pewno jest efekt pewien paraliżujący, kiedy dokładnie nawet rusza tak inicjatywa referendalna, bo często urzędnicy, czy też deep state samorządowy zajmuje się swoją przyszłością, a nie tym, co tu i teraz. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mieszkańcy są niezadowoleni, to rzeczywiście powinni móc sięgnąć po ten instrument.
2: Oczywiście,
1: może część samorządowców powinna
2: tak
1: pamiętać o tym, że żadna kadencja nie jest dana raz na zawsze, bo znamy przypadki samorządowców, no powiem to wprost, przyspawanych do stołka, którzy nie wyobrażają sobie życia bez niego.
2: Nie, no to prawda, oczywiście, że tak. Natomiast no, zaczęliśmy, czy zabijemy szybciej serce? Nie, no ja uważam, że moją pracę będą oceniali mieszkańcy. I jeśli tylko mieszkańcy będą chcieli jeszcze raz ocenić ją w postaci jakiejś procedury referendalnej, no to bardzo proszę, tylko tak jak pan redaktor słusznie wspomniał. Ja zawsze powtarzam, niestety na sesjach Rady Miasta też powtarzam, gdyby część tych, to nawet nie są opozycyjni radni, bo to często ciężko to nazwać tylko opozycją, gdyby część z tych radnych poświęciła 1/10 energii na pomoc naszemu miastu ze swoją sprawczością albo próbą sprawczości, co energię, którą poświęca na ciągłe ataki, szukanie jakiegoś nie wiadomo jakiego problemu i tak dalej, to nie dotyczy tylko Piotrkowa, myślę, że to dotyczy wielu innych samorządów też, to Piotrków rozwijałby się 2 razy szybciej.
1: Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo panu dziękuję.
1: Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
6: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. 3 wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, dobry komana.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy. Damian Grosicki.
15: Pozostałymi miejscami w Łodzi, które się kurtują, należy wspomnieć też o skrzyżowaniach Lutomierskiej z Klonową, czas przeczas Drewnowską, Żeliwskiego z Zieloną i 6 sierpnia, czy Struga ze Strzelców Czaniowskich i Pogonowskiego. Czas na Sieradz, gdzie kierowcy na pewno też wolniej pojadą Wojska Polskiego, ale też i Rapackiego, Widawską, Przysienkiewicza i Jana Pawła. To jeszcze Radomsko i znów skrzyżowania Tysiąclecia z Krakowską i Piastowską na Wyszyńskiego i Leszka Czarnego też poczekamy. Poczekamy również na kolejny raport drogowy, ale tylko pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Na zegarze 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Błażewicz.
16: Łódzcy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową zatrzymali parę złodziei i internetowych oszustów. 42-letnia kobieta jest podejrzana o kradzież sprzętu elektronicznego, a jej 41-letni mąż o sprzedawanie go w internecie. Kobietę zatrzymano w magazynie, w którym pracowała, a w mieszkaniu podejrzanych policjanci znaleźli sprzęty małego AGD. Kobieta usłyszała już zarzut kradzieży, a jej mąż paserstwa, grożą im kary do 5 lat więzienia. Lil Pop II wraca do Łodzi. Łódzki Klub Miłośników Starych Tramwajów pozyskał kolejny historyczny tramwaj. Pojazd z 1929 roku po wycofaniu z użytkowania został sprzedany w prywatne ręce. Przetransportowano go do Dąbrowy nad Czarną w powiecie piotrkowskim, gdzie pełnił funkcję altanki. A teraz trafi jako eksponat do zajezdni muzealnej Brus. Dotychczasowi właściciele dbali o pojazd i jego nadwozie jest w bardzo dobrym stanie. Możliwe, że w Łodzi wróci do ruchu w roli tramwaju historycznego. Jak Lil Pop II wygląda, można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Brytyjska polityka żyje jednym pytaniem. Co zrobi premier? Keir Starmer może jeszcze dziś ogłosić plan odejścia ze stanowiska, informują media nad Tamizą. Szef rządu jest pod presją własnej partii, a jego najpoważniejszy polityczny rywal Andy Burnham właśnie wraca do parlamentu i jest wymieniany jako następca lidera Partii Pracy. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9.00.
14: No to jeszcze słowo o tym, co w pogodzie. W dzień zachmurzenie małe i miarkowane, początkowo miejscami wzrastające do dużego. Przypominamy o tym dzisiaj lokalnie możliwe burze, gdzieniegdzie może popadać także grad. Jeżeli chodzi o temperaturę, dzisiaj do 27 stopni, teraz na termometrach mamy 21 stopni. Wiatr słaby i miarkowany, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 65 km na godzinę. Na barometrze 1002 hektopaskale.
17: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: Teraz na zegarze 28, no to do godziny 9.00.

25 minut do godziny 9. Uwaga, kierowcy, o poranku mamy utrudnienia na S8. Chodzi o odcinek od węzła Tomaszów Mazowiecki Północ do węzła Tomaszów Mazowiecki w kierunku Wrocławia oczywiście. Tam ruszyły roboty drogowe. Zablokowany jest pas wolny. Na zegarze 25 minut do 9.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 18 minut do godziny 9. Zmiany na czele ważnej instytucji, ważnej dla kraju i dla regionu łódzkiego. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, w ramach którego w naszym regionie ma powstać Y, a więc kolej dużych prędkości. Kto pokieruje projektem i co te zmiany oznaczają, to sprawdzał Michał Dąbrowski.
1: Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej to ekspert branży lotniczej, który od 2,5 roku był pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ramach Portu Polska ma powstać nie tylko mega lotnisko w Baranowie, ale też kolej dużych prędkości łącząca w 100 minut Warszawę przez Łódź i Sieradz z Poznaniem oraz Wrocławiem.
2: Pan pełnomocnik dotychczasowy do spraw CPK Maciej Lasek uważa, że doprowadził projekt do takiego momentu, w którym wchodzą realne prace budowlane. Na jego prośbę premier odwołał pana pełnomocnika.
1: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Ta funkcja była kłopotliwa dla pana Macieja Laska z podstawowego powodu, że przez długi okres był dużym krytykiem powstawania koncepcji CPK. Miał wizerunek osoby, która jest przeciwnikiem budowania nowego lotniska i kolei dużych prędkości. Dostał misję od premiera, aby ten projekt zaudytować, przejrzeć i podjąć decyzję, czy nowy rząd podejmuje się tej pracy. Podjął taką decyzję.
1: A Macieja Laska na stanowisku pełnomocnika do spraw CPK zastąpi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
3: Odpowiedzialny za transport kolejowy.
1: Mówi Radio Łódź Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury.
3: Jako podsekretarz stanu w naszym resorcie będzie również odpowiedzialny za realizację programu Port Polska.
1: To menedżer branży kolejowej związany w przeszłości z PKP PLK, Kolejami Dolnośląskimi oraz spółką CPK. Co te decyzje oznaczają dla łódzkiego? O to pytamy europosła Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej.
4: Cieszę się, że w podejściu Macieja Laska będzie też ta osoba, która ma blisko serca Łódź. Zawsze tutaj mu jest po drodze i też bardzo poważnie traktuje ten wielki projekt, jakim jest z jednej strony lotnisko, a z drugiej strony podłączenie lotniska pod kolej dużych prędkości. Pewien etap, jak słyszymy, się zakończył. On poprosił i złożył wniosek o dymisję. Ta dymisja została przyjęta. Za chwilę będzie wbita łopata i rozpocznie się budowa największego w tej części Europy lotniska.
5: Pożegnalny wpis pana pełnomocnika był utrzymany w tonie, na jaki zasługuje po prostu każdy wielki finał.
1: Odpowiada posłanka Paulina Matysiak.
5: Budowa infrastruktury to nie sprint, tylko sztafeta. Pałeczka zostaje przekazana z czystym sumieniem. Szkoda tylko, że tę bieżnię odbiera następca w momencie, gdy prace terenowe Baranowie dopiero mają ruszyć we wrześniu. Odchodzący pełnomocnik z dumą żegna, i tutaj znowu cytat, krainę kolorowych slajdów, makiet niespełnionych obietnic. Z perspektywy kogoś, kto po 2,5 roku zestawia po sobie główną zmianę nazwy z Centralnego Portu Komunikacyjnego na Port Polska, to akurat zdanie brzmi naprawdę zaskakująco autobiograficznie.
2: Ten etap, który zakończył pan minister Lasek, oceniam pozytywnie.
1: Kolejowy Y łączący szybkimi pociągami w Warszawę przez Łódź i Sieradz z Wrocławiem i Poznaniem ma zostać wybudowany do 2035 roku.
0: Te informacje zebrał Michał Dąbrowski, a teraz muzycznie przed nami Dawid Podsiadło.

0: 11 minut do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: Była prasa lokalna, to teraz rzut oka do tej ogólnopolskiej, a konkretnie do Rzeczpospolitej. Tutaj o wielkim konflikcie wokół orderu. Karol Nawrocki, jak wiemy, odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Wcześniej prezydent dał Ukrainie tygodnie na wyjście z tej sytuacji. Kijów z tej furtki nie skorzystał, przedkładając sytuację wewnętrzną nad relację z Polską, czytamy w Rzeczpospolitej. Strona ukraińska dostała od nas dużo czasu na zmianę podejścia. Nie było jednak woli na zmianę. Ukraińcy kalkulowali, grali na czas. Takie informacje przekazują osoby związane z Pałacem Prezydenckim. Miało to pozwolić prezydentowi Ukrainy na pokazanie obywatelom swojego kraju, że nie reaguje od razu na działania strony polskiej, lecz potrzebuje czasu do namysłu. Reakcje strony ukraińskiej były stanowcze. Już dzień po decyzji Nawrockiego Zełenski opublikował w mediach społecznościowych informacje o tym, że odsyła order Orła Białego i to kurierem bez pośrednictwa ambasady. Potem podobny krok ogłosili między innymi byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. Jak reaguje strona ukraińska poza gestami na o odsyłaniu orderu? Strategiczny błąd prezydenta Polski, na którym zyska tylko Moskwa. Tak oficjalnie odpowiedział szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha, który również zwrócił polskie odznaczenie. A kilka dni temu na łamach Wirtualnej Polski Zbigniew Parafianowicz, jak czytamy w Rzeczpospolitej, napisał, że ze strony polskiej, ale nie bezpośrednio oficjalnymi kanałami, padały różne propozycje załagodzenia tego kryzysu. Miał je podejmować m.in. Aleksander Kwaśniewski, ale nie spotkało się to, jak informuje Wirtualna Polska, z reakcją strony ukraińskiej. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Rzeczpospolitej. A na zegarze 10 minut do godziny 9.

0: autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu. Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
9: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy i Damian Grosicki.
15: W Łodzi ruch łagodnieje, chyba tak można powiedzieć. Oczywiście są wyjątki. Na przykład skrzyżowanie Włóczańskie z Czerwoną przy rondzie Lotników, na Tatrzańskiej przy Dąbrowskiego i Przybyszewskiego, a także na Tymienieckiego. To jeszcze się przenieśmy na S8, gdzie również trwają remonty. Między węzłami Tomaszów Mazowiecki Północ, Tomaszów Mazowiecki Centrum zablokowany jest pas wolny w kierunku Wrocławia. No i tradycyjnie już wszystkim podróżującym życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami najważniejsze informacje. Małgorzata Błażewicz.
16: Tysiące interwencji po gwałtownych burzach. Strażacy podsumowują weekend w Polsce. Upał i burze nad całym krajem. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Przetarg zakończony, ale inwestycja opóźniona. Piotrków później wymieni oświetlenie uliczne. Temperatura maksymalna dzisiaj do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ponad 3600 interwencji związanych z usuwaniem skutków gwałtownych burz odnotowała Straż Pożarna. Najwięcej interwencji dotyczyło zdarzeń na zachodzie Polski. Najczęściej do działań wyjeżdżali strażacy z województw dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz Wielkopolski. O szczegółach mówi Maciej Szefer.
17: Setki zgłoszeń dotyczących powalonych drzew, a także lokalnych podtopień odnotowali w ten weekend strażacy z Wielkopolski. Gwałtownym nawałnicom towarzyszył silny wiatr, który łamał gałęzie drzew, mówi Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu.
18: Strażacy walczyli przede wszystkim ze skutkami wichur, intensywnych opadów deszczu, wypompowywali wodę z piwnic i zalanych terenów, także udrażniali drogi, na których znajdowały się przewrócone drzewa czy zerwane gałęzie.
17: Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej wskazuje, że mimo dużej liczby zgłoszeń w skali kraju, strażacy nie wyjeżdżali do poważnych zdarzeń.
19: Nasze działania to wiatrołomy, uderzenie przepustu, wypompowywanie wody

0: danych posesji piwnic, a nie było jakichś takich zdarzeń charakterystycznych, to pozerwane dachy.
1: Tylko w niedzielę strażacy z powodu burz i nawałnic interweniowali ponad 1650 razy. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: A w regionie łódzkim miniona noc przebiegła spokojnie, podobnie jak cały weekend. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj objęty jest ostrzeżeniami drugiego stopnia przed tymi zjawiskami wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dermatolog z Lublina Dorota Krasowska przypomina, że w upalne dni należy odpowiednio zabezpieczyć skórę.
3: Jest to niezmiernie ważne, bowiem promieniowanie ultrafioletowe może nie tylko spowodować ostre stany zapalne na skórze pod postacią silnego rumienia, pęcherzy, nadżerek, które mogą nawet pozostawić po sobie blizny, ale także może powodować bardzo odległe, niekorzystne dla nas skutki uboczne pod postacią rozwoju różnych nowotworów na skórze.
2: Lekarze przypominają również o tym, aby w czasie upałów dbać o nawodnienie organizmu, zakładać lekkie ubrania i chronić głowę przed słońcem. A ja przypomnę, że są ostrzeżenia przed burzą dla zachodnich i południowych powiatów województwa łódzkiego. Ostrzeżenia obowiązują powiaty m.in. Radomszczański, Rawski i Tomaszowski. Nawałnice mogą także dotrzeć do Łodzi. Opóźnienie ważnej inwestycji w Piotrkowie Trybunalskim. Przed końcem roku nie uda się wymienić całego oświetlenia ulicznego. Chodzi o wymianę około 5 tysięcy starych lamp, dzięki czemu miasto będzie mogło znacząco zmniejszyć nakłady na energię elektryczną. Przetarg został rozstrzygnięty, ale część oferentów odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Co dalej z tą inwestycją? O to pytaliśmy prezydenta Piotrkowa, Juliusza Wiernickiego, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, który jest w studiu. Dzień dobry, Michał.
4: Dzień dobry. Krajowa Izba Odwoławcza ostatecznie uznała, że przetarg na wymianę piotrkowskiego oświetlenia został przeprowadzony poprawnie, ale samo postępowanie w KIO trwało 3 miesiące, co opóźni wymianę oświetlenia w drugim największym mieście regionu. Dzięki tej inwestycji w miejskiej kasie może pojawić się więcej pieniędzy, mówi piotrkowski prezydent Juliusz Wiernicki.
5: To będą oszczędności od minus 60 do minus 80% względem kosztów, które ponosimy w tej chwili.
4: Pytaliśmy też naszego gościa o to, czy zaniepokoiło go odwołanie krakowskiego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Przypomnę, że Juliusz Wiernicki ma już za sobą próbę referendalną zmierzającą do jego odwołania, ale do plebiscytu ostatecznie nie doszło. Czy nasz gość obawia się powtórki? Odpowiedź na to pytanie pada w rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
2: Łodzianie chcą przywrócenia wydłużenia czasu ważności biletów w MPK. Podpisują internetową petycję w tej sprawie. W latach 2020-2024 bilet 20-minutowy był ważny przez 40 minut, a 40-minutowy przez godzinę przy zachowaniu cen. Powodem było nagromadzenie remontów, które wydłużały czas podróży. Petycję można znaleźć na stronie petycjaonline.com. Jej autorzy podkreślają, że prace prowadzone m.in. na ulicach Franciszkańskiej, Żgowskiej czy na Placu Wolności znacząco utrudniają funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 10. Zapraszam.
6: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
7: Piłkarze Egiptu pokonali Nową Zelandię 3-1 w meczu drugiej kolejki grupy G Mistrzostw Świata. W innym spotkaniu tej grupy Belgia zremisowała z Iranem 0-0. Natomiast Urugwaj zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. To mecz grupy H. Na stadionie w Miami zgromadziła się rekordowa liczba publiczności. Spotkanie oglądało 64 tysiące widzów. W innym meczu tej grupy niespodzianki nie było. Hiszpania rozgromiła Arabię Saudyjską 4-0. Na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Tajlandii reprezentacja polskich siatkarek wygrała z Holandią 3-1 i niespodziewanie uległa Kanadzie 2-3. W tych meczach mogliśmy zobaczyć siatkarki łódzkich drużyn, a także te, które według doniesień mają pojawić się w zespole UKS-u Comerscon. Grą biało-czerwonych kierowała nowa rozgrywająca budowlanych Katarzyna Wenerska. Na placu sporo minut spędziła także libero tej drużyny Justyna Łysiak. Grały także środkowe Sonia Stefani, która potwierdziła, że zostaje w UKS-ie na kolejny sezon, a także Magdalena Jurczyk, która w łódzkim zespole ma dopiero zagrać. W drużynie Holandii na pozycji atakującej wystąpiła Elis Dambrink. To zawodniczka, o której mówi się, że w przyszłym sezonie grać będzie w barwach łódzkiego klubu sportowego. A dodam, że po 8 kolejkach Ligi Narodów polskie siatkarki mają na koncie 6 wygranych, 17 zdobytych punktów i to daje im na razie 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. 1500 dzieci z całej Polski startowało w finale czwartków lekkoatletycznych, który odbył się na stadionie AZS-u w Łodzi. Zmagania rozpoczęte w 1995 roku przez wybitnego sprintera Mariana Woronina bardzo szybko wpisały się na stałe w kalendarz sportowy startów młodych zawodników. A gościem łódzkiej imprezy był medalista olimpijski w skoku wzwyż Artur Partyka, który z nadzieją przyglądał się rywalizacji.
8: Patrzy się na to młode pokolenie, widząc siebie tutaj na tym stadionie AZS-u, w miejscu, które dla mnie było czymś historycznym i pamiętam swoje wszystkie bariery, które łamałem. Skoków z wyż od 2 metrów począwszy. Także mam nadzieję, że tutaj w tej grupie będziemy oglądali jakąś gwiazdę, która nam zaświeci.
7: Na tych gwiazd polskiej lekkiej atletyki stawiającą pierwsze kroki w imprezie czwartki lekkoatletyczne było już sporo. To m.in. Piotr Lisek, medalista mistrzostw świata i mistrzostw Europy w skoku nautyczce, średniodystansowiec Adam Kszczot, no a także Iga Baumgart-Witan, która jest mistrzynią olimpijską z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
6: Uwaga, ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje do 18. Ostrzeżenie dotyczy powiatów bełchatowskiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, piotrkowo-trybunalskiego, radomszczańskiego, rawskiego i tomaszowskiego. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Lokalnie popada także grad. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 21 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 27 stopni, a na barometrze 1002 hektopaskale. Siedem minut po godzinie 9. Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poranek. A w studiu Monika Borysow-Dudowicz, witam cię bardzo
9: dzień
6: serdecznie.
9: Dzień dobry, chciałam cię zaskoczyć i powiedzieć zamiast dzień dobry, a ty nieładnie.
6: A co ja takiego nieładnego zrobiłem?
9: Nie, to do lata było, bo już chcę od razu wszystko, tak. Prawda?
6: Wszystko chcę.
9: Coś
6: lato,
9: w tym
6: tak
9: jest, prawda?
6: Lato w pigułce.
9: Lato w pigułce, ale wiedziałam, że to by było nieeleganckie, także najpierw dzień dobry, a potem dobry. Tak odwrócę się w stronę okna.
6: A ty nieładnie.
9: No, nieładnie.
6: Zwróciłeś mi uwagę, jakoś to przegapiłem.
9: Naprawdę?
6: Tak.
9: To ja jeszcze za chwilę będę o tym mówić.
6: Bardzo się cieszę, będę słuchał.
9: Zapraszam.
10: W środku dnia z Radiem Łódź.

16 minut po godzinie 9, to jak się podoba Państwu nasze lato. Tak, nasze lato jest z nami od wczoraj i od razu musi spełnić wszystkie wymagania. Ciepłe, gorące, słoneczne, burzowe, deszczowe, upalne i tak wszystko jednego dnia. Taka była niedziela, to może od razu taka prośba, kochane lato, wyluzuj. Stopniowo można wczuwać się w swoją rolę. Mamy jeszcze trochę czasu, ale wczoraj i tak lato było dla nas bardzo łaskawe, za co pięknie w naszym radiowym imieniu dziękujemy. Bieg jubileuszowy Radio Łódź 5 do setki. Kto był z nami? Może się pochwalić, może siebie poszukać w galerii. studio@radiołódź.pl. Czekam na Państwa komentarze na radiołódź.pl. Ta galeria właśnie, a do lata, oj, będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Polecamy się. Do słuchania.

23 minuty po godzinie 9 jest energia od rana w poniedziałek, warto to podkreślić, ale to taki poniedziałek na luzie już właściwie, ponieważ w tym tygodniu koniec roku szkolnego, podobno z frekwencją w szkołach nie jest najlepiej, bo oceny już wystawione, także niektórzy robią sobie już taki wakacyjny wstęp i nie są to nauczyciele, także drodzy uczniowie, wiadomo, jaka jest prośba. Wracając do lata, jest z nami od wczoraj oficjalnie, pora zadać takie pytanie wprowadzające, kto lato kocha, lubi, szanuje. I za co? studio@radiowodz.pl. Będą dzisiaj nagrody za najciekawsze opowieści. W pierwszej kolejności zaproszenie długoterminowe do Teatru Kamila Maćkowiaka. Tutaj na pomysłowość stawiamy. Czas do przemyślenia jest, ponieważ przed nami polityczny poniedziałek. To już o godzinie 9.30 w Radiu Łódź. Michał Dąbrowski i zaproszeni goście już czekają na wejście do studia. Także ja na chwilę uciekam.

0: Autopromocja.
1: Sroczka na płocie, aha. Aha. Wyjrzyj, żenociec, aha.
2: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
3: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
2: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
4: Najsłynniejsza rzecz, karawaniarza twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W wakacje nie ma nudy.
7: Jest mikrofon, zabawa i sport.
6: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
8: To jest teatr komedii i impro w Łodzi. Trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
9: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
6: Polityczny poniedziałek.
10: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Adam Kępiński z partii Razem.
11: Dzień dobry Państwu.
10: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
12: Dzień dobry.
10: I Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
13: Dzień dobry, witam.
10: Beata Bilska z Zielonych w drodze, a zaczynamy od afery, którą żyje cała Polska od tygodnia. Młody, bo 28-letni lekarz Dawid Kacprzyk nie tylko w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych pracując w stołecznym szpitalu południowym, ale też miał zorganizować w placówce salonik dla VIP-ów z Koalicji Obywatelskiej. Politycy partii rządzącej mieli być tam przyjmowani poza kolejnością i triażem obowiązującym na szpitalnym oddziale ratunkowym. Lekarz został zwolniony ze szpitala, zarząd szpitala odwołany, rada nadzorcza także. Pytanie, co dalej i czy odpowiedzialność powinna być poniesiona także na wyższych szczeblach, chociażby jeżeli mówimy o prezydencie Warszawy czy o szefie warszawskiej Platformy. Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
12: No, cała ta sytuacja jest oczywiście absurdalna i ona nie powinna mieć miejsca. I tutaj w ogóle należą się na samym początku przeprosiny dla wszystkich osób, bo to jest jakaś patologiczna sytuacja, która no niestety się wydarzyła i to w naszych szeregach. Natomiast ja plus, jaki widzę, no to, że jest to reakcja, ponieważ ja pamiętam poprzednią władzę, to tam można było znacznie więcej rzeczy zrobić i partia nawet nie reagowała. Tutaj była decyzja natychmiastowa, zarówno o wyrzucenie partii, jak i o kwestiach zawodowych, jak i o zwrocie no, 500 000, może to w kwestii 1,6 miliona nie jest to za wiele, natomiast jest to jednak zwrócone 500 000. Przypomnę, że chyba nagrody do dzisiaj nie są zwrócone od pani Beaty Szydło. Cała ta sytuacja na szczęście skończyła się w ten sposób, że była reakcja zarówno partyjna, jak i polityczna. Co do Rafała Trzaskowskiego, no o nim zadecyduje tak naprawdę przyszłość, po pierwsze radni, którzy mają też swoje narzędzia w tej kwestii, żeby podjąć pewne kroki, jeżeli uznają, że jest to zjawisko, nie wiem, powszechne, albo jest to zjawisko, które faktycznie już zaczyna przeszkadzać wszystkim. A co do przyszłości w zarządzie partii Rafała Trzaskowskiego, no wydaje mi się, że tutaj zagrożenia raczej nie ma, no bo on też te kroki gdzieś tam podejmuje. No to są już akcje polityczne, typowo partyjne.
10: I to są też działania, trochę nie oszukujmy się, post factum, bo to nie Koalicja Obywatelska w Warszawie czy na szczeblu krajowym wykryła te afery, tylko Patryk Słowik z portalu Zero.pl.
12: ale panie redaktorze, przecież pan jest dziennikarzem, pan doskonale wie, że na tym polegają afery i pewne zaniechania władzy, wyciągają je właśnie dziennikarze, czyli niezależna władza i potem jest albo reakcja, albo jej brak.
10: Tylko też jest pytanie, czy 28-letni polityk, czy lekarz, sam to wszystko zorganizował, przyszedł do pracy w szpitalu i stwierdził,
12: nie, to jest oczywiste, że nie, dlatego uważam, że to paradoksalnie nie jest koniec, jeśli chodzi o polityczne decyzje. Natomiast ja nie znam w ogóle struktur warszawskich, nie wiem, jakie tam jest, jak tam jest ta hierarchia.
10: No tam od lat się ścierają ułożona. Frakcje Rafała
12: Trzaskowskiego
10: i Marcina Kierwińskiego.
12: Tak, no to tylko to wiem, że Marcina Kierwińskiego. Natomiast jaka tam będzie finalna reakcja, nie wiem. Czy będą dalsze decyzje, no to też zostawiam zarówno strukturom warszawskim, jak i zarządowi Koalicji Obywatelskiej. Natomiast na dzisiaj te kroki, jakie są wyciągnięte, to życzyłbym sobie i wszystkim, żeby każda partia wobec w takiej sytuacji wyciągała takie konsekwencje wobec swoich członków i tak reagowała na tego typu akcje. No oczywiście niesmak pozostaje i tak jak powiedziałem, no pozostaje tylko przeprosić. Ja nic więcej do powiedzenia nie mam, bo ani się w tym szpitalu nie leczyłem. W ogóle nie wiem nawet, gdzie on leży na mapie Warszawy.
10: Na południu.
12: No domyślam się po nazwie, no że jakby chociaż są absurdy, mógłby na północy leżeć, też znając niektóre skrajne takie śmieszne sytuacje.
10: Nie, to jest szpital, którego budową Rafał Trzaskowski się chwalił, bo rzeczywiście mieszkańcy Ursynowa potrzebowali
12: go. Więc mam się czucie, że to jest jakaś wypadkowa i pewnie dojdziemy do tego, jak to się stało, że ten pan był w tym miejscu, w którym był. Ja mogę tylko raz jeszcze przeprosić, powiedzieć, że to w ogóle nie powinno mieć miejsca.
10: Adam Kępiński, Partia Razem.
11: No ja uważam, że polityczne
10: system zadziałał
11: konsekwencje...
10: mimo wszystko, ostatecznie, pomimo wszystkich
11: wichrów i burz. Polityczne konsekwencje wyciągnięte wobec polityków Koalicji Obywatelskiej nie są wystarczające. Bo, no tak jak pan redaktor mówił, został odwołany zarząd szpitala i rada nadzorcza, natomiast polityczna odpowiedzialność ze strony Marcina Kierwińskiego nie została poniesiona w żaden sposób. I możemy obserwować, jak na przykład struktury krakowskie poniosły odpowiedzialność za przegrane referendum i zostały w całości odwołane w Krakowie, natomiast w Warszawie okazuje się, że raczej doły polityczne ponoszą tą odpowiedzialność za to, co się stało.
10: No, sprawa na to odwołanie, na rozwiązanie struktur w Małopolsce Platformy Obywatelskiej też musieliśmy trochę poczekać. Też tego premier nie zrobił
12: i
10: od razu.
12: Pracowali tam na to
11: no tak,
12: lat.
11: Ale jakby tutaj skala tej afery jest nieporównywalna, bo tutaj jest afera, która rzeczywiście dotyka mieszkańców, dotyka lekarzy, którzy w dużej mierze też są oburzeni tym, jakie wały właśnie politycznie ustawieni lekarze kręcili w szpitalu południowym w publicznych placówkach. No i to tutaj jest tak wiele oburzających elementów od tych dużych wypłat po salonik VIP, po kwestie, że politycy Koalicji Obywatelskiej udają, że nic nie wiedzieli, bo no, mamy ten spektakl w mediach mówiący, pokazujący, że kolejni politycy, wysoko postawieni politycy Koalicji
10: Obywatelskiej... Bartosz Arłukowicz chociażby mówił, że nie zna Dawida Kacprzyka, rozdawał ulotki i zachęcał do głosowania na niego w wyborach do Rady Dzielnicy. Ja też nie wspomniałem o jednej ważnej rzeczy, że Dawid Kacprzyk na papierze czasami był na dyżurze w szpitalu południowym, a w rzeczywistości był albo w telewizji, albo na obradach Rady Dzielnicy, czy też
11: tak,
10: komisji.
11: Tak, jeszcze struktury. Jedna rzecz, która uważam, że jest oburzająca, że na tym traci przede wszystkim cały publiczny system ochrony zdrowia. I to traci to podejście mieszkańców, którzy zaczynają mieć wątpliwości, czy to ma prawo działać. Ja chciałem podkreślić, że to ma prawo działać. Nadal to jest najlepszy możliwy system, jaki możemy mieć ochrony zdrowia. Jego trzeba ulepszać, o niego trzeba dbać i takie patologie z niego wycinać po to, żebyśmy mogli wszyscy cieszyć się publicznym dostępem i powszechnym dostępem do ochrony zdrowia.
10: Witamy Beatę Bilską z Partii Zieloni w studiu. Dzień dobry, cieszymy się, że pani dotarła. Pytanie, co dalej można z tym zrobić? Spoglądam na przedstawiciela partii pod względem gospodarczym, liberalnej, czy też wolnościowej, jak się sami państwo określacie. Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja. Co można z tym zrobić? Czy nie powinno się może wprowadzić maksymalnego poziomu zarobków lekarzy? Bo 1,5 miliona w rok, 1,6 miliona dokładniej. To są, powiedzieć, że to są godne pieniądze, to jest jak nic nie powiedzieć.
13: Znaczy ja myślę, że tutaj skala patologii, jeśli chodzi o tą aferę, to jest bardzo szeroka, bo tutaj nie mówimy jedynie o systemie ochrony zdrowia. Myślę, że to jest również patologia, jeśli chodzi o zatrudnianie członków Rady Miasta, tak, czy działaczy politycznych, działaczy partyjnych w radach spółek, czy to miejskich, czy to spółek, czy to w radach nadzorczych szpitali. Tak? Więc tutaj jakby ta skala jest ogromna. Jeszcze odniosę się do tego, że tutaj ta sprawa w żaden sposób nie została jeszcze załatwiona i wyjaśniona, tak? No bo tutaj mówimy jedynie o tym lekarzu, tak? Który jest gdzieś tą twarzą tego całego, tej całej afery.
10: No mówimy jednak też o Radzie Nadzorczej, która, jak nazwa wskazuje, jest od nadzorowania działalności placówki, widocznie niespecjalnie się sprawdziła.
13: Rada Nadzorcza, okej, lekarz, okej, tak? Jednak myślę, że największą odpowiedzialność ponosi tutaj Rafał Trzaskowski, tak? No nie zapominajmy o tym, że z doniesień medialnych wiemy, że on był informowany o tym, że takie praktyki mają miejsce i takie praktyki dzieją się w tym szpitalu już jakiś czas temu. Kroki, jakie podjął, wyglądały następująco, to znaczy zwolnił osobę, która sygnalizowała te problemy, tak? Znaczy ta osoba została wyrzucona ze szpitala, więc myślę, że ta sprawa jest rozwojowa, że jest to gdzieś tam dopiero początek tego, co się wydarzyło, że myślę, że będą tutaj kolejne ustalenia też dziennikarzy i wypłyną jeszcze kolejne sprawy związane z tą aferą.
10: Beata Bilska, Zieloni, Koalicja Obywatelska. Co jeżeli takich przypadków lekarzy, a wydaje się, że nie jest jakąś abstrakcją założenie takiego scenariusza, co jeżeli takich lekarzy, którzy na papierze są na dyżurze, a fizycznie są zupełnie gdzie indziej, jest więcej?
14: Moim zdaniem takich lekarzy wcale nie jest wielu, bo większość z nich jednak porządnie pracuje, a to jest, uważam, ewenement i nie zgadzam się z panem, który przed chwileczką mówił, bo to nie tylko Rada Nadzorcza, ale i zarząd został wyrzucony. Natomiast co do lekarza sygnalisty, to jest takie no powiedziane, tak? Bo ja w dokumentach nie widziałam, żeby była osoba, która to zgłosiła rzeczywiście i w związku z tym została zwolniona.
10: Miał napisać na WhatsAppie do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zresztą na prośbę samego prezydenta miał wybrać ten środek komunikacji.
14: Nie uważam, żeby to było tak, że Rafał Trzaskowski też jako prezydent miasta musi po prostu wszystko robi on. Nie. Natomiast chciałabym też pana uświadomić, że również jestem radną miasta. Jestem w klubie koalicyjnym i nie zajmuję żadnego ani stanowiska w zarządzie żadnym, w Radzie Nadzorczej, ani nie pracuję w mieście. W związku z czym...
13: I chwała pani za to,
14: bardzo proszę.
10: Beata Bilska, Zieloni, zaraz będzie ad vocem.
14: Natomiast to jest tak, że po prostu najważniejsze w tym wszystkim jest system i pacjenci. I tu rzeczywiście z tego, co ja wiem, to jest ta sprawa i bardzo badana i robione to, żeby system działał. Natomiast w każdym zawodzie znajdziemy osoby, które są nierzetelne. To nie tylko są lekarze. W związku z czym również na prawników powinniśmy nałożyć kap i powiedzieć, nie możesz zarobić więcej niż.
10: Dobrze, tylko że lekarze trzymają w rękach ludzkie życie nieraz i ludzkie zdrowie. Stąd
14: jest
10: ta ogromna odpowiedzialność.
14: Ale tutaj
10: i pytanie,
14: mówimy...
10: czy system, w którym na przykład są wprowadzane dodatkowe procedury do jakiegoś leczenia tylko dlatego, że one są opłacalne. Jeżeli system wycen nie jest aktualizowany od jakiegoś czasu, a te procedury potaniały, bo technologia na przykład przez 10 lat poszła do przodu. Głośny jest taki przypadek stentów wstawianych do serca, bo o ile 5 lat temu ta procedura była wyceniana na kilka tysięcy złotych, jak dobrze pamiętam, o tyle teraz koszty 10-krotnie spadły.
14: To tu mówimy o dwóch różnych rzeczach, tak? Bo bezpieczeństwo pacjentów dla mnie w tym przypadku to jest tak, że akurat lekarz to nie jest tak, że pracował 24 godziny fizycznie i w związku z tym stanowił zagrożenie, tylko wpisywał sobie te godziny. To, co pan redaktor mówi, jest bardzo ważne i powinno być uaktualniane i powinno być systemowo rozwiązywane.
10: Ale to jest oszustwo, to o czym pani przed chwilą powiedziała. To znaczy, jeżeli lekarza nie było 24 godziny
14: oczywiście,
10: na dyżurze,
14: że oszustwo.
10: A to sobie wpisywał.
14: Oczywiście, że oszustwo, ale chodzi mi o to, oczywiście, że oszustwo, natomiast to oszustwo bezpośrednio, to nie jest tak, że on tyle godzin był przy pacjentach i wpływał na ich życie, ale absolutnie zgadzam się, że takie procedury nie powinny mieć miejsca. Tak samo jak maseczki, które niczemu nie służyły, jak respiratory, które kupiliśmy za miliony złotych i z których nie można było korzystać.
10: Łukasz Świątek.
13: Ja bym przede wszystkim nie mieszał tutaj tych dwóch spraw, tak? Bo my tutaj trochę popadamy w takie mieszanie, znaczy mieszamy kwestię ochrony zdrowia z kwestią tutaj kolesiostwa i kumoterstwa, tak? Znaczy rozdzielmy te kwestie. Inną kwestią jest reforma systemu ochrony zdrowia, który nie działa po prostu, tak? No nie oszukujmy się tutaj. Ten system działa tak, że nie działa i należy, myślę, że powinniśmy przystąpić do debaty i do głębokiej reformy systemu ochrony zdrowia. A inną kwestią jest to, że ktoś tworzy fikcyjne stanowiska, zatrudnia tam, na tych stanowiskach swoich kolegów z partii i drenuje w ten sposób budżet miasta czy państwa, tak? To są zupełnie dwie różne rzeczy, tak? Więc myślę, że powinniśmy to przede wszystkim rozdzielić.
10: Jest też jeszcze inna ważna kwestia, bo dr Rafał Górski, do niedawna, od kilku miesięcy niezwiązany już ze Szpitalem Południowym w Warszawie, konkretnie z Warszawskim Centrum Chirurgii Kręgosłupa, pisze pod imieniem i nazwiskiem w serwisie X, dawniej Twitterze, że efektem decyzji o powstaniu saloniku VIP było odebranie sali, na której wcześniej hospitalizowani byli pacjenci chirurgii kręgosłupa. To znaczy mieli być, to wszystko stawiamy na razie w trybie przypuszczającym, ale rzeczywiście gdyby to się potwierdziło, to byłoby to co najmniej bulwersujące. Czy można wprowadzić jakieś zmiany systemowe, które pozwolą uniknąć tych sytuacji? Już nie trzymajmy się nawet kurczowo tylko tego maksymalnego pułapu zarobków, ale nie wiem, ewidencjonowanie czasu pracy realne, praca na etacie, a nie kontrakcie. Damian Raczkowski.
12: Co do służby zdrowia, to chyba powinien pan tutaj jednak wziąć specjalistów, którzy zarządzają służbą zdrowia i są w tym kierunku, po pierwsze, albo wykształceni, albo mają doświadczenie, bo chyba żaden z nas nie miał w ogóle do czynienia ze służbą zdrowia w innym kontekście niż jako pacjent.
10: Jakoś z dziwnych powodów nie wszyscy lekarze dzisiaj się garną do mediów.
12: Mądrować się naprawdę jest łatwo, jak to powinno funkcjonować i czy lepiej powinien zarabiać mniej więcej, albo powinno być prywatne, czy państwowa służba zdrowia. To jest tak, że po pierwsze system służby zdrowia, na tyle co ja gdzieś miałem możliwość rozmawiać z ludźmi, którzy się tym zajmują, prowadzą albo własne, albo na Uniwersytecie Medycznym wykładają. Po pierwsze to nie jest coś, co się stworzy w jedną kadencję. Tylko to jest reforma, która zazwyczaj w wielu państwach europejskich, w których to dzisiaj funkcjonuje i są uważane za jedne z najlepszych, tak jak na przykład Holandia, to trwało 20-25 lat.
10: My ostatnią reformę mieliśmy za czasów Jerzego Buzka.
12: No, tych reform było po drodze kilka różnych, no jakby one były mniejsze i większe oczywiście. To jest jedna rzecz. Pytanie, czy nasza klasa polityczna dojrzała do tego, żeby usiąść do stołu pod tym kątem ponadpartyjnie i faktycznie przyjąć do wiadomości i jakby złożyć publiczną deklarację, że nieważne kto będzie kolejnym w rządzie, jakby ten system zdrowia, który, czy tą reformę, którą rozpocznie rząd, w czasie którego to się stanie, będzie kontynuowany przez kolejne, jakby że cel jest dużo dalej, jakby efekty będą dużo dalej. To nie wystarczy tylko wpompować pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, ja w ogóle jestem trochę przeciwnikiem takiego zdalnego sterowania państwa pod kątem tego, kto ile maksymalnie powinien zarabiać, o ile trochę przekonuję się do tej na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się moje podejście jako pan redaktor wie liberała co do minimalnej pensji, o tyle w kwestii maksymalnego zatrudnienia. Akurat w przypadku służby zdrowia uważam, że to powinno być znacznie powiązane, znacznie bardziej, znacznie mocniej powiązane w ogóle z procedurą naboru, czyli w ogóle studiowania, jeśli chodzi o medycynę. Bo dzisiaj mamy sytuację, w której my jesteśmy w perspektywie społeczeństwem i to wszyscy jakby wiemy, które będzie raczej potrzebowało bardziej lekarzy niż mniej. I to w konkretnych specjalizacjach. I o ile, jeżeli dzisiaj nie usiądziemy i nie pokażemy, że w perspektywie 10, 15, 20 lat takie specjalizacje będą potrzebne, jakby będziemy zachęcać młodych ludzi do tego, żeby szli w tym kierunku, no to tego nie będziemy mieli. Ja nie wiem, czy dzisiaj powiedzenie, że lekarz powinien zarabiać maksymalnie 20 tysięcy, to jest coś dobrego, czy to jest coś złego, bo nie wiem, jak to się w ogóle zachowa w realiach, bo czy umowa o pracę, no umowę o pracę też można mieć kilka, no jakby nie można nikomu zabronić, że masz mieć jeden etat. No, nie można. Jak ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą, to co? To czemu ma jakby nie, no skoro... A z drugiej strony mamy sytuację, w której słyszymy nawet w łódzkich szpitalach, w całej Polsce w szpitalach, że ludzie, lekarze, którzy chcą odejść na emeryturę, nie są puszczani za wszelką cenę, są proszeni, żeby zostali, pracowali dalej, bo nie ma kto z takim doświadczeniem, z takimi specjalizacjami pracować dzisiaj na oddziałach. I dlatego mamy lekarzy, którzy mają po... No, średnia wieku jest, jaka jest lekarzy, jeśli chodzi o konkretne specjalizacje. Więc ja nie wypowiem się, jaka służba zdrowia. Ja uważam, że powinny być konkurencje co do NFZ-u i to jest moje stanowisko. I mówię to od początku, że NFZ nie powinien być monopolistą.
10: Adam Kępiński, Partia Razem.
15: Nie uważam, że to nie jest tak, że nie da się w tym momencie powiedzieć, co należy zrobić. Ze strony tutaj Partii Razem...
12: No może pan program partyjny, ale to jest bzdura, a nie realne zarządzanie.
15: Nie, to nie jest bzdura. Jakby są dwie konkretne rzeczy, które można zrobić w dość krótkim czasie, natychmiast właściwie. Pierwsza z nich to jest przede wszystkim przyjęcie takiej zasady, że lekarze pracują na umowę o pracę, mają wyznaczone godziny pracy plus dyżury i to w pierwszej kolejności ograniczy te patologie na kontraktach, gdzie rzeczywiście widzimy, no, że tych pieniędzy, nie da się tego łatwo zmierzyć, z tym się zgadzam. gdzie jest rzeczywiście ta granica, gdzie jest za dużo. Natomiast na umowie o pracę jest to dużo, dużo łatwiejsze w kontroli. No i druga rzecz to jest zasada albo-albo. Albo lekarz pracuje w publicznym systemie zdrowia, albo pracuje w prywatnej klinice.
16: No to będzie pan miał prywatne kliniki.
15: I to jest, no niekoniecznie, bo w publicznych szpitalach dzieją się, odbywają się najbardziej skomplikowane operacje i to w publicznych szpitalach ta medycyna jest na naprawdę najwyższym możliwym poziomie.
16: Którą jeżeli zazwyczaj chodzi robią o osoby, leczenie które onkologiczne, idą do
15: jeżeli chodzi o skomplikowane operacje chirurgiczne, to ta najciekawsza praca zawsze była w publicznym systemie ochrony zdrowia.
16: Potem idą
15: to, co można prywatnie wyeksportować najłatwiej, no to jest oczywiście diagnostyka, na której się najlepiej zarabia, na tym jest też najmniejsza odpowiedzialność, więc na tym rzeczywiście korzystają prywatne kliniki. Natomiast ten system można zmienić w ten sposób, że ciekawsza będzie po prostu praca w publicznym systemie ochrony zdrowia i to w tym systemie albo-albo. Wierzę w to, że przyciągnęłoby lekarzy dużo chętniej.
10: Przechodzimy do innego tematu, którym żyje cała Polska, ale musimy zmienić temat, bo obiecałem, że o tym też porozmawiamy. Temat, którym także żyje cała Polska i opinia publiczna i wydaje się, że nie tylko Polska, bo order Orła Białego wraca z Ukrainy do Polski. Prezydent Wołodymyr Zełenski odesłał to najwyższe polskie odznaczenie cywilne do naszego kraju. To odznaczenie zostało mu odebrane decyzją polskiego prezydenta Karola Nawrockiego za nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem Ukraińskiej Armii Powstańczej, która jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu podczas II wojny światowej. Według różnych szacunków nawet 100 tysięcy polskich cywilów zostało zamordowanych w różne sposoby podczas II wojny światowej. Za Zełenskim poszli także inni przedstawiciele ukraińskiej klasy politycznej. Byli prezydenci Ukrainy, chociażby prezydent Kuczma, ukraiński ambasador, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta. Czy musiało do tego dojść i czy jesteśmy rzeczywiście w najchłodniejszym punkcie, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej? Beata Bilska-Zieloni.
14: To ja bardzo bym chciała nawiązać do poprzedniego tematu.
10: Nie, nie, nie, musimy pozostać.
16: Jestem ciekaw, jak pani
10: temacie.
16: Rada to powiąże.
14: Nie, no nie, nie powiązać, ale po prostu tamten uważam, że był związany przez panów tutaj politycznie, uważam, że nie jest polityczny. Natomiast
10: dobrze,
14: tu
10: order
14: jesteśmy,
10: Orła Białego.
14: Tu jesteśmy w temacie, który jest stricte politycznym tematem i po prostu zachowania Nawrockiego w tym przypadku, żeby przypodobać się swoim kolesiom, to jest po prostu skandaliczne, bo to jest zachowanie, które nie powinno mieć miejsca, jeśli chodzi o współpracę na arenie międzynarodowej.
10: No mamy... Prezydent skorzystał ze swojego uprawnienia. Pytanie, czy powinna mieć miejsce sytuacja, w której prezydent Ukrainy nadaje jednostce wojskowej imię armii, organizacji, która w Polsce kojarzy się jednoznacznie.
14: Rozumiem. I tak to jest rzeczywiście historycznie. I tu powinniśmy oddzielić właśnie dwie rzeczy. Jedną, czy jest to w porządku? Nie. Dla nas Polaków nie jest to w porządku. Powinniśmy pamiętać o tym. Natomiast dla Ukraińców to są bohaterowie też. W związku z czym, ja nie mówię, że nie powinno być... dlatego, że im wolność przynosili, a nie dlatego, że Polaków zabijali. Natomiast to, co w tej chwili się stało, to mamy po pierwsze nienawiść ogromną Polaków do Ukraińców i Ukraińców do Polaków wzmożoną. Po drugie, jesteśmy odsunięci od jakichkolwiek rozmów na szczycie politycznym, będąc sąsiadem. My najbardziej...
10: A byliśmy przesunięci? To się stało w przededniu konferencji, która się odbędzie w Gdańsku na temat przyszłości odbudowy Ukrainy.
14: Tak,
10: ma tam się pojawić między innymi kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
14: Tak, natomiast
10: więc to nie jest też takie marginalne wydarzenie gdzieś przy kawie, przy herbacie.
14: Ale my na tym, jako mieszkańcy i mieszkanki, najbardziej po prostu dostajemy, brzydko mówiąc, po dupie za to. W związku z czym zachowuje się pan, który uznaje się za prezydenta w taki, a nie inny sposób, nie biorąc pod uwagę tego, jak cały MSZ doradza i jak wygląda polityka i dyplomacja, które ja w tej chwili też nie za bardzo okazałam, ale ja nie muszę, a on musi, bo jest prezydentem.
10: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
13: No, to znaczy, tutaj myślę, że my mamy też taki tutaj troszkę w tej całej sytuacji mylimy tak jak Ukraińcy, tak? To znaczy tych, którzy są ofiarami i tym, którzy są tej, bo generalnie no, myślę, że wynikiem ta cała sytuacja wyniknęła z tego, że prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, tak? Z jednej z jednostek ukraińskich, tak? No to jest skandal, tak? I to jest jakby cała przyczyna tego problemu. No nie rozmawialibyśmy o tym, gdyby prezydent Ukrainy zachowywał się godnie, tak? No to nie jest godne nadawanie nazywanie jednostki imieniem zbrodniarzy, tak? Którzy dokonywali mordów na polskich cywilach, tak? No, więc tutaj jakby to jest cała przyczyna tej sprawy. Polska, myślę, że sam prezydent Nawrocki zachował się wzorowo, to znaczy zasygnalizował to, że ten order może zostać odebrany w wyniku tego, co zrobił prezydent Ukrainy. Dał czas stronie ukraińskiej na ustosunkowanie się do tego. Z tego, co mi wiadomo i z tego, co gdzieś tam pojawiało się w przestrzeni publicznej, kanałami nieoficjalnymi, zostały przedstawione stronie ukraińskiej rozwiązania tego problemu.
10: Zaangażowani były prezydent Aleksander Kwaśniewski, tak?
13: Mówiono między o tym, że można przeformować tą jednostkę, tak przez to zmieniłaby się ta nazwa. Tak, Ukraina nie skorzystała z tego, tak? I teraz jest skutek, to znaczy odebranie tego orderu. I oczywiście ma to wymiar jedynie symboliczny. Ja myślę, że powinniśmy pójść dalej, twardo prowadzić swoją politykę. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co do prezydenta. Myślę, że jest to w dość taki nowoczesny i światły sposób prowadzona polityka historyczna, która ma służyć polityce międzynarodowej, więc nie mam większych zastrzeżeń. Uważam, że to była bardzo dobra decyzja.
10: Tylko jest to pytanie, czy polityka historyczna powinna być narzędziem do kształtowania realpolitik, czy też realpolitik wykorzystujemy do kształtowania polityki historycznej. Jeszcze zacytuję Zbigniewa Parafianowicza, dziennikarza zajmującego się Wschodem, który w wirtualnej Polsce stwierdził, że Ukraina jest obecnie państwem, które bez zgody Amerykanów, bez zgody Unii Europejskiej jest w stanie zbrojnie dosięgnąć celów w Moskwie. I pytanie, czy perspektywa odebrania orderu rzeczywiście była w stanie zrobić na nich jakiekolwiek wrażenie. Adam Kępiński, Partia Razem.
15: Ta sprawa pokazuje, że nie bardzo dyplomatycznie się ten ruch opłacił, bo ani sprawa Wołynia nie poszła naprzód z perspektywy polskiej.
10: Ale opinia publiczna na świecie się dowiedziała o tym w dużej mierze.
15: Najbardziej to wzmaga teraz opinię publiczną w Polsce i polaryzuje polskie społeczeństwo. Natomiast w żaden sposób nie zbliżamy się do takiej sytuacji, gdzie Ukraińcy rzeczywiście dostrzegają naszą stronę w tym konflikcie.
13: Ale czy my kiedykolwiek byliśmy w takiej sytuacji, że oni dostrzegali naszą stronę?
15: Ale to, co to ma znaczenie? Czy my kiedykolwiek byliśmy w takiej sytuacji? Jeżeli my powinniśmy pracować nad tym, żeby być w takiej sytuacji. I tak jak uważam, że rzeczywiście ze strony polskiej powinna być reakcja na nadanie jednostce wojskowej w Ukrainie nazwy czy też imienia UPA, to chciałbym również od polskich polityków wymagać, żeby tak samo podchodzili do jednostek, czy też do osób w polskiej historii, które również nie zapisały się dobrze. Przypomnę, że na przykład w Krakowie ostatnio była próba nadania imienia skwerowi, imienia Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, który był zbrodniarzem, żołnierzem słusznie wyklętym i dopiero radni, w tym nasza radna Partii Razem Aleksandra Owca, zaopiniowała, że jest to bardzo zły pomysł.
10: Ale myślę, że żeby nadać imię naszej jednostce wojskowej, którą byśmy wysyłali na Litwę, nie nadalibyśmy chyba imienia Lucjana Żeligowskiego, bo zdawalibyśmy sobie sprawę, czym to może skutkować. Damian Raczkowski na koniec.
16: Ja we mnie tu biją całkowicie różne fronty, bo po pierwsze jako osoba, która ma wykształcenie akurat w tym kierunku, czyli polityki zagranicznej, specjalizacji dyplomacji szczególnie. Co do UPA, jak wojna wybuchła w Ukrainie, Polacy pomagali niezależnie od tego, czy place i ulice były nazwane, miały patronów UPA, a miały w każdym samorządzie, w każdym mieście w zasadzie jest jakaś ulica albo plac w Ukrainie jeszcze przed wybuchem wojny od lat 2000, gdzie patronami są UPA. Nikomu to wtedy nie przeszkadzało, nie przeszkadzało to przez 6 lat trwania wojny. Nikomu, nawet prezydentowi Andrzejowi Dudzie, nie przeszkadzało to, żeby nadać ten order. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście w kontekście polityki zagranicznej prezydent Zełenski w kontekście relacji z Polską zrobił błąd. Tego nie powinien robić.
10: I czas naszej niestety audycji.
16: Natomiast odebranie tego orderu jest tylko i wyłącznie symbolem, a nie jakimś tam polityczną odwagą.
10: Łukasz Świątek, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Reklama. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ESSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
1: Znowu to zrobił.
2: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
3: Skup się!
2: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, minęła godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
9: Rząd chce ograniczyć wielomilionowe kontrakty lekarzy. Kolejny krok w parlamencie. Napięcie na linii Warszawa-Kijów. Ważą się losy udziału Zełenskiego w gdańskiej konferencji. Kradli auta w Łódzkiem, wpadli w ręce policjantów ze Skierniewic. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze. Sejmowe przepisy o powiązaniu numerów PESEL z zarobkami lekarzy trafiają do Senatu, choć rząd zapowiada koniec ery niekontrolowanych wielomilionowych kontraktów w publicznej ochronie zdrowia. Politycy z różnych opcji zgodnie przyznają, że nowe prawo to dopiero początek naprawy systemów kontraktowych. O szczegółach mówi Piotr Durys.
10: Nowe przepisy mają dać urzędnikom pełen wgląd w to, ile publicznych etatów i kontraktów jednocześnie łączą medycy. Posłanka niezrzeszona Joanna Mucha zwraca jednak uwagę, że samo zbieranie danych nie rozwiąże problemu.
11: My dopiero będziemy mieli szansę na to, żeby dowiedzieć się, jaka część spośród nich zarabia te 100 tysięcy miesięcznie i więcej.
10: Z kolei opozycja zarzuca rządzącym brak realnych pomysłów na uzdrowienie sytuacji. Marcin Możdżonek z Konfederacji podkreśla, że uchwalona w pośpiechu ustawa nie naprawi wadliwej struktury.
12: Ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Koalicja Obywatelska nie mają żadnego pomysłu, jak poprawić system ochrony zdrowia w Polsce.
10: Ustawowy pośpiech na Wiejskiej to bezpośredni skutek afery w warszawskim Szpitalu Południowym. W placówce odwołano już dotychczasowe władze, a nową prezeską została Aneta Gomułka-Siembora. Resztę składu nowej Rady Nadzorczej Stołeczny Ratusz ma prawdopodobnie przedstawić jeszcze dziś. Piotr Durys, Polskie Radio.
9: Prezydent Nawrocki odebrał

0: Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Eskalacja napięcia między Polską a Ukrainą może mieć wpływ na przebieg gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem ewentualna nieobecność na tym wydarzeniu Wołodymyra Zełenskiego będzie miała negatywne skutki zarówno dla Warszawy, jak i Kijowa. Na antenie Polskiego Radia 24 Grzegorz Schetyna jednoznacznie mówił, że obecne napięcia to efekt błędnej politycznie decyzji prezydenta Ukrainy.
1: My zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji przez decyzję prezydenta Zełenskiego. I to mówiliśmy jednym głosem, że to jest zła decyzja, która może implikować polityczne problemy. Ale ja uważam, że tutaj trzeba było to deeskalować. Natomiast decyzja prezydenta Nawrockiego eskaluje problem. I szczególnie, że ta decyzja będzie miała, czy może mieć wpływ na tę konferencję, która w czwartek rozpoczyna się w Gdańsku, dotycząca odbudowy Ukrainy.
0: Dziś ukraiński prezydent ma zdecydować o swoim udziale w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Udział Zełenskiego w międzynarodowym szczycie stanął pod znakiem zapytania właśnie z powodu odebrania mu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego. Była to reakcja na przyznanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskiej armii. Odebranie Orderu Orła Białego zostało w Kijowie przyjęte z oburzeniem. W geście solidarności z Wołodymyrem Zełenskim najwyższe polskie odznaczenie zwróciło także trzech poprzednich ukraińskich prezydentów. Prezydent Piotrkowa nie obawia się odwołania ze stanowiska. Pod koniec maja mieszkańcy odwołali w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, natomiast Rada Miasta zachowała mandat, ponieważ frekwencja okazała się zbyt niska, by również ją odwołać. W efekcie w Krakowie konieczne będą przedterminowe wybory prezydenta miasta. Poranny gość Radia Łódź, Juliusz Wiernicki, ma już za sobą próbę referendalną zmierzającą do jego odwołania, ale do plebiscytu ostatecznie nie doszło. Czy nasz gość boi się powtórki?
2: Po tym, co się działo w Piotrkowie i co przeżyliśmy jako samorząd w Piotrkowie, po wizycie wszystkich czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, części Konfederacji, przedstawicieli po prostu prawicowych bojówek, ciężko jest mi wyobrazić sobie rzecz, przy której by mi teraz serce zabiło.
0: A całe rozmowy z porannym gościem Radia Łódź można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Policjanci ze Skierniewic rozbili grupę podejrzaną o kradzież samochodów w województwie łódzkim. Zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 31 do 45 lat. To mieszkańcy województwa mazowieckiego. W trakcie działań funkcjonariusze znaleźli też znaczne ilości narkotyków oraz pochodzące z kradzieży samochody, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: Policjanci odzyskali dwa skradzione pojazdy marki BMW i Lexus, a także dwa silniki samochodowe pochodzące z przestępstwa. Zabezpieczono również specjalistyczne urządzenie elektroniczne wykorzystywane przez sprawców do zakłócania sygnału GPS oraz przełamywania elektronicznych zabezpieczeń pojazdów.
0: Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Część z nich odpowie także za paserstwo, kradzieże z włamaniem i przestępstwa narkotykowe. Trzech mężczyzn trafiło na 3 miesiące do aresztu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. A następne wiadomości Radia Łódź o 11:00. Zapraszam.
5: A w prognozie pogody w Radiu Łódź kilka ważnych informacji. 22 stopnie to jest aktualna temperatura w Łodzi, ale co ciekawe, temperatura odczuwalna wyższa 24 stopnie, bo teraz to już taki czas letni. Dla południowej i wschodniej części województwa do godziny 18 obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie także grad. A w ciągu dnia w Łódzkiem zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami wzrastające do dużego i wtedy też możliwe przelotne opady deszczu. Lokalnie, tak jak wspominałam wcześniej, burze. Temperatura maksymalna na dziś od 26 do 27 stopni.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.
5: 6 minut po godzinie 10 i z pewnością wiele osób zadaje sobie pytanie, kiedy upały wracają. Wracają, to pewne. Za chwilę o tym jeszcze dzisiaj opowiemy, ale najpierw dzień dobry przede wszystkim. Monika Borysow-Dudowicz, Rafał Tyluś, działamy zespołowo. Witamy bardzo serdecznie.

11 minut po godzinie 10. Weekend za nami. Chyba wszyscy zdążyli już się zorientować, ale ten kolejny weekend będzie bardzo, bardzo ciepły, upalny nawet. Ja już za chwilę powiem, tak, po pierwsze lato i przekażę informację, dla kogo dzisiaj zaproszenie do teatru. Zaczynamy naszą przygodę z latem. Lato jest z nami od wczoraj, tak bardzo, bardzo oficjalnie po godzinie 10. Przyszło sobie, powiedziało dzień dobry i zaszalało. Kto lato kocha, lubi, szanuje i za co? Ja widzę, że jest potrzeba wypowiedzi. Także pierwszy upominek, pierwsza osoba nagrodzona za chwilę zostanie wymieniona.

18 minut po godzinie 10. To kto lato kocha, lubi, szanuje i za co? Ja już wiem, że pani Nina nuci sobie pewną piosenkę. Lato, lato, wszędzie. Ta melodia od lat mi towarzyszy, kojarzy mi się z beztroską, wakacyjną beztroską. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy jacyś inni, gdy świeci słońce. Dzień jest jak stąd do Tokio, a my wreszcie nie chowamy się w domach. Eksplozja takiej świeżości letnich smaków. U mnie króluje arbuz na śniadanie, obiad, kolację, dieta arbuzowa. Też taką mam aktualnie. Także pozdrawiam. Taka energia, która z latem w nas występuje właśnie u nas latem. Osobiście szkoda właściwie każdej chwili. Dzisiaj o godzinie 6 zaliczyłam spacer z psem, a do pracy wybrałam się na rowerze. Można biegać boso i to jest to. Hej, hej, Radio Łódź. Dzionka miłego tygodnia letniego. Bądźcie na fali. Wracam do pracy. To dla pani Niny. Dzisiaj zaproszenie do Teatru Kamila Maćkowiaka. To po pierwsze, jakie będzie po drugie. Tutaj będzie pewna niespodzianka. Ja wspomnę tylko o tym, że ja wciąż czekam na państwa wiadomości w sprawie lata. Właśnie o tym będę jeszcze dzisiaj opowiadać, będę się przypominać. Bardzo ważne, teraz będzie apel. Szanowni państwo, uwaga, uwaga, lato ląduje.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
0: Po reklamie.
8: W środku dnia z Radiem Łódź.
9: 29 minut po godzinie 10, a my już za kilka minut w Radiu Łódź zadbamy o nasze zdrowie. Akcja Przystanek Zdrowia. O planach na niedzielę za kilka minut właśnie opowie Anna Leder.
10: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

vicino Sami, kiedy za późno wracam ze spotkań z kumplami.

0: Dzisiaj dwa mieszkania w jednym, ty, a w drugim ja. Tak strasznie nie żałuję, że wzięliśmy wtedy psa.
1: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Zdrowym Być.
3: A w studiu Anna Leder, rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj poprosimy o to, by z myślą o zdrowiu zaplanować sobie już nadchodzącą niedzielę.
4: Tak, to niedziela handlowa i my zapraszamy Państwa do Manufaktury od 10 do 16. Mamy dla Państwa przystanek Zdrowia Łódź, czyli super wydarzenie od juniora do seniora, badania, konsultacje, porady farmaceutów, mammobus i mnóstwo innych atrakcji poświęconych profilaktyce zdrowotnej, opiece koordynowanej i wszystkiemu temu, co powinni Państwo wiedzieć o zdrowiu, o profilaktyce i o szczepieniach.
3: I to jest tak naprawdę taka inauguracja całego cyklu wydarzeń profilaktycznych dla mieszkańców całego województwa.
4: To jest zadanie, które realizujemy w ramach projektu FER, wspieranie opieki koordynowanej w poradniach POZ. Będziemy docierali do mieszkańców największych i najmniejszych miejscowości w województwie łódzkim. Zaczynamy od tych najmniejszych. Następny nasz przystanek to Sulmierzyce, potem wybieramy się do Żgowa. I tak kolejne miejscowości w województwie łódzkim, szczególnie te, gdzie mieszkańcy mają najtrudniejszy, najbardziej skomplikowany dostęp do leczenia i do opieki specjalistycznej. Dotrzemy do tych miejscowości z informacjami na temat profilaktyki, z piknikami prozdrowotnymi, z informacjami o opiece koordynowanej. Mamy taki zamiar być w większości powiatów i w najmniejszych miejscowościach w naszym regionie.
3: I tutaj bardzo ważna informacja, to będą badania i także konsultacje u specjalistów.
4: W niedzielę zapraszamy Państwa na badania. Będą konsultacje u specjalistów, m.in. endokrynologa, urologa, kardiologa. Będzie można skorzystać z badania skóry dermatoskopem. Będą z nami dermatolodzy ze Szpitala Biegańskiego, więc serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają niepokojące znamiona skórne. No i super gratka dla tych osób, które cierpią na cukrzycę. Będzie specjalistyczne badanie stóp w kierunku stopy cukrzycowej. Wykonają je eksperci ze Szpitala Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Pomorskiej. Bardzo serdecznie zapraszamy, ale także spirometria, badanie cholesterolu, które przeprowadzą studenci. Będą eksperci, którzy zajmują się zaburzeniami lipidowymi. Będzie można zrobić spirometrię, czyli bardzo ważne badanie w kierunku chorób płuc. Będą z nami fizjoterapeuci, będą z nami pielęgniarcy medycy z miejskich przychodni, Górny, Bałuta, Polesie, także Szpital Kopernika, Szpital w Łagiewnikach, Szpital w Zgierzu. Więc bardzo serdecznie zapraszamy. No i bardzo ważna informacja dla wszystkich seniorów, którzy z pewnością nadużywają leków. Weźcie Państwo ze sobą listę wszystkich leków, suplementów, diety. Będą z nami farmaceuci z Centralnego Szpitala Klinicznego, z Uniwersytetu Medycznego i szef Okręgowej Izby Aptekarskiej. Będą robili przeglądy farmaceutyczne, czyli powiedzą, jakie leki wchodzą w niekorzystne interakcje, podpowiedzą, z których leków można po konsultacji z lekarzem zrezygnować. Powiedzą wszystko o Waszej długiej pewnie liście leków, witamin i suplementów diety.
3: I jeszcze dla dzieci będzie propozycja.
4: Oczywiście nie zapomnieliśmy o dzieciach, dla dzieci Dentobus. To jest taki super piękny, mobilny gabinet stomatologiczny. W tym gabinecie przegląd zębów naprawdę nie boli, a nawet leczenie zębów jest łatwiejsze do zniesienia. Więc bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. Tak naprawdę od drugiego roku życia, ale mogą też przyjść półroczne maluchy. Te dzieci, które mają pierwszy ząb, zapraszamy na bezpłatną konsultację ze stomatologiem. Wszystkie nasze atrakcje są od 10 do 16. Są bezpłatne, bez skierowania. No i myślę, że nie będzie trzeba na nie długo czekać.
3: I jeszcze tutaj taka podpowiedź dla Państwa, ponieważ będzie także specjalny tramwaj, który na to wydarzenie dowiezie Państwa, prawda?
4: Nie pozwolimy Państwu w ten dzień zapomnieć o profilaktyce, dlatego mamy specjalny tramwaj we współpracy z MPK. On ruszy o 9.30 już ze stajni jednorożców. Będzie Państwa dowodził na przystanek Ogrodowa Nowomiejska, czyli obok Parku Śledzia, bliziutko Manufaktury. Przejazd będzie za darmo, czyli można się z nami na gapę przejechać, posłuchać o profilaktyce i będziemy tam Państwa ze wszystkich sił namawiali do korzystania z opieki koordynowanej, do skorzystania z programów profilaktycznych, ze szczepień przeciwko HPV i korzystania korzystania z programów profilaktycznych również naszych partnerów, czyli na przykład Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego.
3: Przystanek zdrowia, przypomnijmy raz jeszcze, gdzie i o której konkretnie.
4: Zapraszamy w najbliższą niedzielę, to 28 czerwca, od 10 do 16 do manufaktury, na rynku manufaktury. Czekamy na Państwa, na dzieci i na dorosłych.
3: Pięknie dziękuję. Anna Leder, rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

9 minut zostało nam jeszcze do godziny 11. W wiadomościach Radia Łódź informacja o tym, że do łódzkiego schroniska dla zwierząt trafiła suczka, którą pozostawiono w zaparkowanym w Upale samochodzie. Na szczęście udało się ją uratować, ale będzie apel do wszystkich. Niby niektóre sprawy są oczywiste, a jednak warto przypominać. What are you looking at?

0: radiowej opowiada takie kocopoły.
1: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
1: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trojanowski
1: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
3: Autopromocja. Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
6: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
7: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w Słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w Słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
3: Reklamie.
11: Tu Radio Łódź jest 11:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Beata Janowska.
12: Dzień dobry, a we wiadomościach tragedie nad wodą w Upalny Dzień. Wczoraj jedna osoba w regionie utonęła, inna nadal jest poszukiwana. Pies pozostawiony w rozgrzanym, zaparkowanym samochodzie w Łodzi. Zwierzę trafiło do schroniska i perypetie z planowaną przeprowadzką łódzkiego urzędu miasta. Zamiast 10 adresów miał być jeden, ale to może nie nastąpić szybko. Przed południe w regionie z przewagą chmur, później będzie słonecznie i bardzo ciepło. Jedna osoba utonęła, jedna jest nadal poszukiwana, trzecią udało się uratować. W takich przypadkach interweniowały służby w powiecie poddębickim wczoraj, w pierwszym dniu lata. Było upalnie, a wysoka temperatura zachęca do szukania ochłody nad wodą. Tymczasem nadchodzą kolejne gorące dni. W weekend termometry w Łódzkiem znowu mogą pokazać ponad 30 stopni Celsjusza. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Jędrzejewskim, który zna więcej szczegółów.
13: Tak, dzień dobry. Synoptycy zapowiadają, że upały zostaną z nami na dłużej. W weekend w regionie może być nawet około 33-34 stopni. W takich warunkach wiele osób wybiera kąpieliska i zbiorniki wodne, co naturalnie zwiększa liczbę niebezpiecznych sytuacji. W powiecie poddębickim w miniony weekend w Wieleninie Kolonii przy Żwirowni znaleziono pozostawione ubrania. Służby podejrzewają, że ktoś mógł znaleźć się pod wodą, dlatego działania zostały w nocy wstrzymane, ale dziś mają zostać wznowione. Z kolei w Brodni strażacy wyłowili ciało mężczyzny z zalewu Jeziorsko, a w Siedlątkowie dzięki szybkiej reakcji świadków udało się uratować tonącego mężczyznę. Służby apelują o rozwagę. Przy takich temperaturach chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie.
12: Mówił Jakub Jędrzejewski. Dodam, że niektóre miasta na upały uruchamiają kurtyny wodne, mgiełki i punkty z pitną wodą. Upały niosą także inne zagrożenia. Do łódzkiego schroniska dla zwierząt trafiła suczka uratowana z rozgrzanego samochodu. Zwierzę pozostawiono w aucie zaparkowanym przy ulicy Konstantynowskiej w Łodzi. Na szczęście udało się je uratować. Łączymy się z naszą reporterką Joanną Karp. Co wiemy o tej sytuacji?
14: Suzy, czyli mała, przeurocza czarna suczka, nie miała wyboru, nie mogła włączyć sobie klimatyzacji ani wyjść z samochodu, a przeżyła tylko dzięki szybkiej reakcji świadków. Teraz sprawą zajmuje się łódzka policja, a my wkrótce mamy poznać więcej szczegółów. Suzy po uratowaniu trafiła do kliniki weterynaryjnej, gdzie ustabilizowano jej stan, a teraz przebywa pod dobrą opieką w łódzkim schronisku. Pamiętajmy, że podczas upałów wnętrze samochodu, nawet zostawionego w cieniu, nagrzewa się bardzo bardzo szybko, a temperatura w nim jest o wiele wyższa.

0: niż na zewnątrz. W sytuacji, kiedy zobaczymy zwierzaka, liczy się każda minuta i jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zadzwonić po służby, czyli na Straż Miejską albo Policję. Joanna Karp, Radio Łódź.
1: Pozostawienie zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie może być uznane za znęcanie się, a za to grozi do 3 lat więzienia.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Przeprowadzka łódzkiego urzędu miasta może się opóźnić. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, władze miasta chcą przenieść urząd z 10 różnych lokalizacji do nowej siedziby w biurowcu przy ulicy Wólczańskiej. Planowano, że pierwsze jednostki przeprowadzą się w listopadzie, czyli już za kilka miesięcy. Jednak, jak mówi radna Agnieszka Wieteska z Nowej Lewicy, pojawiły się problemy po stronie właściciela biurowca.
3: Tam udziałowcem jest kapitał węgierski i były jakieś zawirowania tutaj z tej strony i te opóźnienia będą wynikały ze strony wynajmującego, a nie ze strony Urzędu Miasta.
4: Nie widzę żadnych ruchów. Jak jestem w urzędzie, to nie widzę nigdzie kartonów na korytarzach czy pakowania segregatorów, ale może to się odbywa w jakiś nowoczesny sposób, nie wiem.
1: Dodaje radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej. Niedawno miasto odnowiło umowę najmu budynku przy Smugowej, gdzie mieści się Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Historyczny krok pałacu Buckingham. Król Karol III ma ujawnić, ile zapłacił prywatnego podatku i zrobi to jako pierwszy współczesny monarcha we Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy poznają wysokość prywatnego podatku zapłaconego przez króla w czwartek. W Wielkiej Brytanii monarcha nie ma prawnego obowiązku płacenia podatku dochodowego ani podatku od zysków kapitałowych. Karol III robi to dobrowolnie, podobnie jak wcześniej Elżbieta II. Różnica polega na tym, że teraz poddani poznają konkretną kwotę. Pałac Buckingham przekonuje, że to część zmian, które mają zwiększyć przejrzystość królewskich finansów. Z kolei antyrojaliści studzą entuzjazm i domagają się, aby dochody i podatki rodziny królewskiej sprawdzały niezależne instytucje. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
5: Prognoza pogody jeszcze przed nami. W Łodzi sporo błękitnego nieba, ale przypomnienie dla południowej i wschodniej części województwa. Do godziny 18 obowiązuje dziś ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Lokalnie może także wystąpić grad. W ciągu dnia w Łódzkiem zachmurzenie małe i umiarkowane do 27 stopni dzisiaj. To temperatura maksymalna.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
5: 5 minut po godzinie 11. Monika Borysow-Dudowicz, Rafał Tyluś. Witamy bardzo serdecznie w porze przedpołudniowej o wydarzeniach kulturalnych już za chwilę w Radiu Łódź.

0: 10 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: A w studiu razem z nami Anna Grobińska. Dzień dobry,
2: Aniu. Dzień dobry.
0: Mamy poniedziałek, to już wiemy, ale być może nie wszyscy wiedzą, ile rzeczy, ile wydarzeń dzisiaj, jakie sprawy dzieją się w Łodzi.
2: Na przykład w Teatrze Muzycznym. Dzisiaj spektakl z udziałem między innymi Anny Muchy i Michała Ziembickiego. Pikantni. To jedna z takich impresaryjnych produkcji, które
0: gościnne występy.
2: Tak, po całej Polsce. No i dzisiaj właśnie w Teatrze Muzycznym w Łodzi Pikantni. To jest gorąca komedia obyczajowa. W związku z tym, że gorąca, to wstęp od lat 18. Historia
0: nawet.
2: Historia o dwóch gorące parach, które są już z sobą znudzone i chcą podkręcić ogień. W związku z tym szukają innej takiej pary. Każda z nich osobno jest znudzona. No i się poznają na portalu randkowym i na wspólną randkę się umawiają. Co z tego wyniknie, no to przekonają się ci, którzy dzisiaj na godzinę 19 wybiorą się do Teatru Muzycznego w Łodzi. Trwa fotofestiwal. Mnóstwo interesujących rzeczy. Czy zawsze brakuje czasu, żeby o wszystkim powiedzieć, między innymi o tym, że fotofestiwal to nie tylko wystawy, to są różne inne wydarzenia. I na przykład dzisiaj warsztaty jogi i uważności w Pałacu Bidermana. Przypomnijmy, że w tym roku mamy dwa centra festiwalowe, to jest Art Inkubator i właśnie Pałac Bidermana, to dzięki współpracy fotofestiwalu z Uniwersytetem Łódzkim i tam właśnie o godzinie 17 rozpoczną się zajęcia zgodne z ideą festiwalu, żeby się zatrzymać, żeby zauważyć coś, co być może naszej uwadze umyka. Hona Mate to jest jogowy duet, który dzisiaj poprowadzi te zajęcia bezpłatne. Wstęp jest wolny, po prostu godzina 17, Franciszkańska 1/5. No ale jeśli chodzi o te wystawy, to chcę dzisiaj podkreślić, że są wystawy związane z książkami fotograficznymi. Jedna z nich to fotograficzna publikacja roku i w Art Inkubatorze jest ta wystawa czynna do końca trwania festiwalu, czyli do 28 czerwca. To są książki nominowane i nagrodzone w tym konkursie. Inna wystawa książek fotograficznych, Wyspa Wielu Oczu, spojrzenie na Tajwan, bo sztuka fotograficzna Tajwanu to jeden z motywów przewodnich tegorocznego festiwalu. We wspomnianym Pałacu Bidermana właśnie czynna jest ta wystawa, która wykorzystuje obrazy jako punkt wyjścia do opowieści o tym miejscu właśnie, prezentując zróżnicowane spojrzenia na wyspę. I to są prace fotografów kilku pokoleń. I też w Pałacu Bidermana, bo to jeszcze warto dodać, że tajwańskie tematy też na basenie Imki zabytkowym też są w tym roku eksplorowane, bo ta przestrzeń basenu zamieniła się w przestrzeń kinową w ramach fotofestiwalu. Ale jeszcze wracając do tych książek fotograficznych, jeszcze jedna wystawa w Pałacu Alfreda Bidermana i to są z kolei greckie książki fotograficzne.
0: W pałacu sporo miejsca po prostu.
2: Tak, ale rzeczywiście, że tak. No i tutaj można zobaczyć zmienne rytmy, rozbieżność spojrzeń na Grecję i na jej kulturę pomiędzy dokumentem, fotografią artystyczną, a jak gdyby prywatnym archiwum poruszamy się, oglądając tę grecką wystawę przy Franciszkańskiej. No i właściwie tutaj mogę postawić wielokropek, bo do festiwalu będziemy jeszcze wracać i będą kolejne okazje. Pierwsza z nich dziś o 19 w Strefie Kultury, a kolejna jutro w Wiadomościach Kulturalnych o 11:10.
0: Także też polecamy. Pięknie dziękujemy. Anna Grobińska.
2: Dziękuję.

0: 21 minut po godzinie 11 i znowu trzeba będzie to zrobić. Ja wspominałam o tym, że na jednym zaproszeniu się nie skończy.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: Także już można kontynuować letni temat. Podwójne zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans. Zaproszenie jest ważne przez 2 miesiące od dziś i tutaj dzisiaj letnia wena twórcza, najważniejsza. Kto lato lubi, kocha, szanuje i za co? Studio@radiowłodź.pl. Najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
8: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
10: 29 minut po godzinie 11 już. To jest temat. To temat na to, co po 12, a o czym chcemy dzisiaj z Państwem porozmawiać, podyskutować. Marcin Mendelbaum za chwilę zaprosi na dzisiejszy program i o wszystkim opowie.

0: 27 minut zostało do godziny 12, to zacznę od następującej informacji. Dzień dobry, proszę pana, bileciki do kontroli.
1: Dzień dobry, miesięczny mam, znaczy migawkę.
0: A, to dobrze, bo mogłyby się minuty nie zgadzać, prawda?
1: Mogłyby się nie zgadzać, bo dziś o minutach, a dokładnie o tym, czy powinno się wydłużyć ważność biletów komunikacji miejskiej w Łodzi. Taka petycja w internecie się już pojawiła na ten temat. Kilkaset podpisów udało się już zebrać pod tym pomysłem, żeby przywrócić to, co było między 2020 a 2024 rokiem. Wtedy ważność biletu 20-minutowego była wydłużona w Łodzi do 40 minut, a 40-minutowego do 60. A to wszystko z powodu remontów, które wtedy były dość intensywne. Łódź była rozkopana, tylko że mam wrażenie, że Łódź dalej jest rozkopana.
0: Coś w tym jest.
1: A bilety są już 20-minutowe i 40-minutowe. 4,40 zł za 20-minutowy przejazd. I teraz, żeby jeszcze bardziej dołożyć do pieca, to ja powiem, że za 4,40 w Warszawie to możemy 75 minut brykać.
0: No i jeszcze tam jest bardzo dużo buspasów, także tam troszeczkę szybciej się poruszamy tą komunikacją.
1: No ale nawet, jeśli mamy jeszcze do wyboru metro, mamy do wyboru tramwaje i tak dalej, ale nawet, to tak 20-75 minut robi różnicę, takie mam wrażenie. No i właśnie, i pytanie, czy w Łodzi powinno się przywrócić to wydłużenie okresu obowiązywania biletów, a może iść pójść inaczej, może obniżyć ceny biletów. No bo skoro 4,40 20 minut, 4,40, 75 minut w stolicy, no to różnica jest spora.
0: Czyli czy 20 minut wystarczy, czy więcej, prawda? Dzisiaj takie podstawowe pytanie. Wiem, że kolejne remonty się zbliżają, tak?
1: A kiedyś się nie zbliżały?
0: No właśnie, coś w tym jest, rzeczywiście. Ale zmianę organizacji ruchu na Bandurskiego odczułam na własnej skórze w ostatnim
1: czasie. Czyli
0: czasie.
1: Bypassem, tak? Bypassem już.
0: Tak, coś w tym jest, rzeczywiście. Także tam proszę uważać.
1: To ja zapraszam po 12 606 78 78 78 studio@radiolodz.pl.
0: Marcin Mendelbaum.

0: 19 minut zostało do godziny 12, czyli ja powinnam właśnie teraz mieć dla kogoś z Państwa bardzo dobre wieści. To bardzo proszę dla Pani Iwony wiadomość, że udało się dzisiaj zdobyć podwójne zaproszenie do kina, ale przede wszystkim uwielbiam lato za to, że dodaje mi energii, pozwala odetchnąć. To czas słońca, ciepłych wieczorów, radości. Najbardziej cenię je za swobodę, za wycieczki, za pyszne, świeże owoce. Wszystko staje się wtedy po prostu prostsze i bardziej kolorowe. Jako matka bliźniaczek wreszcie mam czas, by spokojnie pobyć ze swoimi dziećmi, bez tego codziennego pośpiechu gonitwy do szkoły. Muszę też korzystać z wakacji, żeby im się dobrze przyjrzeć, ponieważ nikt poza mną ich nie odróżnia. Ja też czasem, jak dłużej obu nie widzę, muszę chwilę się zastanowić, ale one doskonale to wykorzystują. Lato to zdecydowanie wspaniały wynalazek. Lato zbliża. Pani Iwono, pięknie dziękuję. Również życzę udanego nowego tygodnia. Pozdrawiam bardzo serdecznie i potwierdzam, zaproszenie do kina jak najbardziej przyznane.
1: Sponsorem konkursu było Kino Charlie. www.charlie.pl

0: walking.
1: I już tylko 12 minut zostało do godziny 12 i mamy lato. O tym chyba już wszyscy wiemy, z pewnością tak. Ale szanowni państwo, tutaj pojawiło się dzisiaj pytanie, kiedy upały do nas wracają. Nie to, żebyśmy się stęsknili oczywiście, ale warto mieć właśnie taką informację. Także mamy takie dwa dni odpoczynku, potem z dnia na dzień będzie się robić coraz cieplej. No i w niedzielę najprawdopodobniej upalny dzień, zdecydowanie tak, ponieważ jeżeli chodzi o upały, to będzie taka fala i upały jeszcze przez chwilę z nami zostaną. Mamy prawdziwe lato? Coś w tym jest, zdecydowanie tak.

Król Słońce śpiewający o słońcu. Wszystko jest możliwe. Taki muzyczny upominek dla Państwa. 8 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Letnie tematy, klimaty dopiero się zaczynają. Za chwilę wakacje i tutaj pytanie, kto jeszcze chodzi do szkoły? Apel do uczniów, żeby w tej szkole się pojawiali, ponieważ docierają do nas takie informacje, że z frekwencją są problemy, chociaż z drugiej strony wstać o tej porze roku, na przykład na godzinę 7.25, 7.15, no to jest nie lada wyzwanie, ale jeszcze chwilę. Trzeba będzie wytrzymać. Także tutaj takie wiadomości. Do tematu szkoły będziemy jeszcze wracać, ponieważ na takie podsumowanie jeszcze pewnie przyjdzie czas przed wakacjami, na chwilę przed wakacjami właśnie. Ja na chwilę przed wiadomościami Radia Łódź mogę już powiedzieć, o czym między innymi będziemy Państwu opowiadać. Plac Wolności w Konstantynowie Łódzkim zostanie przebudowany. Już trwają przygotowania do tych prac i tutaj, co ważne, to jest ważna informacja dla kierowców, zmieniła się organizacja ruchu. O wszystkim opowiemy już za moment.

0: to promocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9:30.

0: lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ESSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
1: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
2: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
1: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
2: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Po reklamie zbliża się południe.
6: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
5: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Beata Janowska.
7: We wiadomościach: pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku, ewakuowano pobliski szpital. Międzynarodowa akcja łódzkich funkcjonariuszy walczących z cyberprzestępczością i remont Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim. Już zmieniła się organizacja ruchu. Popołudnie w regionie ma być słoneczne, termometry pokażą do 27 stopni. Trwa dogaszanie pożaru magazynu z chemikaliami we Włocławku. Ogień pojawił się rano. W hali było 5 ton żywicy epoksydowej i 800 kg rozpuszczalnika. Ewakuowano pacjentów pobliskiego szpitala.
8: Usłyszałam jakiś wybuch, wyszłam na podwórko, zobaczyłam, że się dymi, krzyknęłam, że coś się pali. Zadzwoniliśmy po straż pożarną i wyszliśmy z biura. 4 osoby były tylko w biurze, nikomu się nic nie stało. W magazynie nikogo nie było.
9: Taki tuman dymu się unosił.
10: W środku zmagazynowane były żywice i rozpuszczalniki. Pożar bardzo trudny do opanowania. Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało.
7: Ze szpitala ewakuowano ponad 60 osób, pacjentów i personel. Mieszkańcy Włocławka i okolicznych miejscowości otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z prośbą o zamknięcie okien i drzwi i w miarę możliwości pozostanie w domach. A na Pomorzu, w okolicach Ustki, gdzie wczoraj po południu wybuchł pożar w fabryce aerozoli, dogaszanie może potrwać jeszcze kilka godzin. Ewakuowani wczoraj w obawie przed wybuchem i toksycznymi oparami mieszkańcy wkrótce będą mogli wrócić do domów. Funkcjonariusze Łódzkiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z innymi służbami rozbili międzynarodową grupę przestępczą. W akcji współdziałały służby z Polski i innych krajów, a zatrzymań dokonano w Gruzji. Chodzi o przestępstwa związane z kryptowalutami. Służby zamknęły stronę internetową wykorzystywaną do prania brudnych pieniędzy, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
11: Ustalono, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dokonali transferu około 350 milionów dolarów pochodzących z przestępczej działalności związanej z kryptowalutami.
7: Internetowe forum było wykorzystywane do spieniężania skradzionych kryptowalut i ukrywania przepływu nielegalnych środków. W Gruzji w tej sprawie zatrzymano obywateli Rosji i Ukrainy. Śledztwo nadzoruje prokuratura regionalna w Łodzi. Plac Wolności w Konstantynowie Łódzkim czeka przebudowa. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki i ścieżka rowerowa. Remont wiąże się jednak z utrudnieniami w ruchu. W Konstantynowie jest reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda, który wie o tym więcej.
12: Dzień dobry. Nie da się ukryć, że obecnie teren wokół Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim jest zarośnięty, a nawet można powiedzieć, że lekko zaniedbany. W najbliższym czasie ma się to jednak zmienić. Co konkretnie powstanie na konstantynowskim placu? Będą to nowe chodniki, ścieżka rowerowa, nowa nawierzchnia jezdni i miejsca parkingowe, przejścia dla pieszych, a także nasadzania drzew i kwiatów. Prace rozpoczną się od przebudowy przepustu na Jasieńcu i zamontowania kanalizacji deszczowej. Dla kierowców najważniejsza wiadomość jest taka, że odcinek ulicy Polnej przy placu jest nieprzejezdny. Dojazd do niej możliwy jest od ulicy Ryszewskiej. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
7: Dodam, że nocny autobus N9, który kończy kurs przy przystanku Jana Pawła II Plac Wolności, teraz staje przy stadionie Centrum Sportu i Rekreacji. Prace

0: Przy przebudowie placu Wolności mają potrwać do końca roku.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Premier Wielkiej Brytanii rezygnuje ze stanowiska. Keir Starmer ogłosił rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy i szefa rządu. Ogłaszając decyzję, poinformował, że pozostanie na stanowisku do czasu wyłonienia następcy. Decyzja kończy trwające od kilku dni spekulacje na temat przyszłości szefa brytyjskiego rządu. Część posłów i ministrów Partii Pracy domagała się zmiany przywódcy. Keir Starmer powiedział, że posłuchał głosu swojego ugrupowania. Usłyszałem odpowiedź mojej partii parlamentarnej na pytanie, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do kolejnych wyborów. Przyjmuję tę odpowiedź z godnością. Premier Starmer poinformował, że procedura wyboru nowego lidera rozpocznie się 9 lipca i zakończy się przed wrześniowym powrotem parlamentu do pracy. Do tego czasu Starmer pozostanie na stanowisku. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
2: I jeszcze prognoza pogody. Około 24 stopni teraz w Łodzi, maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 27. Ważna informacja, obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywy wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie grad i tutaj południowa i wschodnia część województwa. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Pięć minut po godzinie 12 już za moment. Program to jest temat, o czym chcielibyśmy z Państwem dzisiaj porozmawiać. Czy bilety komunikacji miejskiej w Łodzi powinny mieć wydłużony czas? W mieście jest sporo remontów, o tym chyba wszyscy wiemy. Za chwilę rozpoczną się kolejne, a w związku z tym zarówno tramwaje, jak i autobusy jeżdżą objazdami, stoją w korkach. To czekamy dzisiaj na Państwa opowieści właśnie w tej sprawie. 600 678 7878. 42 678 7878. Można też napisać do nas bezpośrednio do studia studio@radiołódź.pl. Marcin Mendelbaum za chwilę pojawi się w studiu. Będą też zaproszeni goście. Ode mnie to wszystko na dziś. Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję. Do usłyszenia.

0: Oto jest temat.
1: Marcin Mendelbaum, dzień dobry. 10 minut po godzinie 12. Przez 4 lata było, dlaczego teraz nie ma? Pytają autorzy petycji o wydłużenie czasu ważności biletów na przejazd łódzką komunikacją miejską. Dalej czytamy, że w latach 2020-2024 ważność biletu 20-minutowego była wydłużona do 40 minut, a 40-minutowego do 60. Teraz wydłużenie już nie obowiązuje, ale remontów chyba nie jest mniej. Autorzy petycji przypominają argumenty władz miasta, że pasażerowie nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji inwestycji infrastrukturalnych poprzez konieczność kupowania dodatkowych biletów z powodu wydłużonego czasu przejazdu. Na stronie, na której można podpisać się pod petycją, napisano też, że na terenie Łodzi prowadzone są kolejne duże remonty infrastruktury transportowej, w tym m.in. na ulicach Franciszkańskiej, Broniewskiego, Żgowskiej, w rejonie Ronda Lotników Lwowskich oraz Placu Niepodległości. No i tutaj jeszcze dużo wpisów właśnie na ten temat, ale zanim rozmowa z gośćmi, jeszcze to, co sądzą łodzianie, o których zapytaliśmy, czy powinno wydłużyć się obowiązywanie biletów komunikacji miejskiej w Łodzi.
2: No. To jest dobry pomysł, dlatego że te bilety są drogie mimo wszystko i jakby rozumiem, że tak w skali ludzi, którzy zarabiają normalnie, to nie są duże pieniądze, ale jeżeli ktoś potrzebuje się gdzieś przejechać z miejsca do miejsca, nie ma samochodu, nie ma jak inaczej się udać w kierunku swojej destynacji, no to im dłuższa podróż będzie w tej cenie, tym lepiej.
3: Też jakość naszej łódzkiej komunikacji zostawia wiele do życzenia. No te autobusy i tramwaje no jeżdżą sobie jak chcą, dlatego czasami bilet 20-minutowy, myśląc, że on wystarczy, no to nie wystarcza i potem mogą wyjść jakieś sytuacje na zasadzie mandaty, także...
4: Wydłużenie biletów powodowało na pewno większy komfort, spowodowany tym, że jeśli przejazd się wydłużał, na przykład z racji remontów, no to wtedy można było uniknąć jakichś stresów i konfrontacji związanych z tym, że ten bilet wygasł wcześniej niż powinien.
5: No tak, powinien wrócić jak najbardziej, bo remonty trwają cały czas i no tak naprawdę bilety szybko się kończą, też dużo się stoi na światłach, więc czasami ten bilet, który ma to 20 minut i powinien starczyć na to 20 minut, no to no nie starczy, no się kończy i trzeba przedłużać, więc mi się wydaje, że powinny wrócić te przedłużone bilety jak najbardziej.
6: Moim zdaniem też powinny te bilety być przedłużone, no bo jednak długo się oczekuje na przejazd tym tramwajem z miejsca A do punktu B, myślę, tak?
7: A jakieś takie miejsce, które pan zauważył ostatnio, że było szczególnie trudno przejezdne?
6: Znaczy trudno przejezdne. Ja na przykład jeżdżąc zauważyłem, że na przykład czasami jadąc do pracy z Dąbrowy na Bałuty, tym samym tramwajem wyjeżdżając, jadę, jestem 15 minut później w pracy niż na przykład w środę, tak? W czwartek będę powiedzmy o 7.30, a w piątek będę na przykład o 7.40. 50 tam, czy tam 55, tak?
3: Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie jeździ codziennie tak jak ja, to na pewno skorzystałby na tym, że wszystko było tańsze i bardziej dostępne.
8: Wydłużają trasy z racji na różnego rodzaju korki, także bardzo fajny pomysł to by był.
9: Ja też nigdy nie jeżdżę poniżej 20 minut tramwajem, na bliskiej odległości, bo sobie nie da się dojechać nigdzie.
7: Czyli 20-minutowy bilet już nigdzie nie wystarcza?
9: W zasadzie to nie. Może jak wsiądę na trzy przystanki.
1: No to są opinie łodzian, o których pytał Kacper Józefowicz, reporter Radia Łódź. No to pytanie do państwa, także do naszych słuchaczy, czy powinno wydłużyć się ważność biletów. Czyli tak, żeby 20-minutowy ważny był 40 minut, a 40-minutowy 60 minut. 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl. A w studiu goście radni Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska.
10: Dzień dobry, panie
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Kosma Nykiel, radny niezrzeszony, Łódź cała naprzód.
11: Dzień dobry, witam państwa.
1: No to drodzy panowie, wydłużać obowiązywanie biletów czy nie?
11: Myślę, że oczywiście wydłużać, tym bardziej, że ta skala remontów, którą widzimy w tym momencie, będzie jeszcze tylko większa, bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o takie większe remonty tramwajowe, to mamy w tym momencie dwa. Mamy Franciszkańską i mamy Żgowską. Mamy Franciszkańską, która kompletnie utrudniła mieszkańcom Bałut dotarcie do Śródmieścia. Stoją w olbrzymich korkach w tamtym miejscu. Do tego dołożył się jeszcze remont przystanków autobusowych i fragmentu ulicy Zachodniej przy Manufakturze, co jeszcze pogorszyło tą sytuację, a lada chwila będzie jeszcze więcej remontów tramwajowych. Będzie Warszawska, będzie Aleksandrowska, będzie Gromanów.
1: No, Plac Wolności jest,
11: remontowany, będzie
1: Ma być
11: Srebrzyska,
1: skrzyżowanie Pomorska-Kilińskiego.
11: Będzie skrzyżowanie Pomorska-Kilińskiego, będzie, jeszcze jest cała masa takich tych mniejszych remontów, które od tej kadencji są realizowane, które również przyczyniają się do pewnych utrudnień w poruszaniu się po mieście, chociażby jak remont ulicy Wielkopolskiej, gdzie Wielkopolską jeździ normalnie autobus 96 i tam nie ma tak olbrzymich korków jak na przykład na ulicy Limanowskiego w kierunku Aleja Włókniarzy, gdzie jednak ci pasażerowie w linii 96, która jest niezwykle ważną linią dla mieszkańców Teofilowa i nie tylko, tam tworzą się gigantyczne korki, na których cierpią pasażerowie komunikacji miejskiej. Nie ma tam buspasa, więc ci ludzie stoją w korku razem z samochodami. Stąd ja jak najbardziej jestem zwolennikiem tego, że jeśli coś zapewnialiśmy jako miasto mieszkańcom przez tak naprawdę 11 lat, bo to było 2013 do 2024.
1: To już nawet nikt nie zauważył, że to tak długo chyba
11: obowiązywało. Tak, to pierwszy raz to wprowadzono przy okazji remontu trasy WZ w roku 2013. No tak. Więc to obowiązywało przez lata.
1: A to może na stałe zmienić.
10: Zanim przejdę do odpowiedzi na pana redaktora pytanie, to może odniosę się do wypowiedzi samych łodzian. Trudno się z tymi wypowiedziami nie zgodzić. Najbardziej trafna chyba była wypowiedź pani mówiącej, że komunikacja miejska pozostawia jednak dość sporo do życzenia. I tak, ja jestem użytkownikiem komunikacji miejskiej i autobusów i tramwajów z kierunku Teofilowa, Złotna, Retkini w kierunku centrum i radiostacji. Nieraz to jest całkiem spore wyzwanie. Już teraz zrezygnowałem nieraz w godzinach szczytu z korzystania z linii 83 jadącej obok cmentarza Mania, ponieważ nie jestem w stanie dobić się do Włókniarzy i jadę przez Retkinię do centrum. To już jest jakby stały taki element mojej podróży. Pozdrawiam oczywiście wszystkich z Retkini i Karolewa, bo odwiedzam ich regularnie dzięki temu codziennie. Ale tak poważnie, korki, które są teraz w Łodzi, są tak potężne, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć w ogóle godziny dotarcia gdziekolwiek, czy do miejsca pracy, czy na studia, czy na spotkanie, czy na podróż na dworzec fabryczny. Ja nawet o godzinie 5 nieraz zastanawiam się, czy autobus przyjedzie. I jedna kwestia to jest oczywiście wydłużenie czasu obowiązywania biletów. Druga to jest jakość świadczonych usług przez przewoźnika, więc MPK. I to musi ze sobą korelować, no bo jeżeli w ogóle bierzemy pod uwagę zmniejszenie korku w Łodzi, no to MPK musi być alternatywą dla samochodu. Jeżeli nie będzie niezawodne, to nie będzie żadną alternatywą, więc nikt nie będzie chciał korzystać z MPK, więc ludzie będą zmuszeni do korzystania z samochodów.
1: No, ale z drugiej strony cały czas słyszymy o nowych autobusach, które pojawiają się w Łodzi.
10: No tak, tylko że te autobusy, nawet jeżeli się pojawią, to musiałyby niestety latać, no bo...
1: Czyli jednak jak gdyby piłeczka bardziej po stronie miasta, no bo to nie MPK odpowiada za korki.
10: Oczywiście, to znaczy mamy sytuację taką, że ilość teraz remontów, która jest, pan nie wspomniał jeszcze o chyba dzisiaj rozpoczętym remoncie estakady przy Łódź Kaliska.
1: Nie mamy tyle kartek.
10: Przy Wróblewskiego, które będzie remontowane. Mówiliśmy wcześniej o Palki. No to są arterie strategicznie ważne dla przemieszczania się po naszym mieście, no i to świadczyłoby o tym, że remonty jednak się nie zakończyły. To jest element, to jest fragment petycji, o której pan wspominał, która została sformułowana i którą zbierane są podpisy. Myślę, odpowiadając teraz na pana pytanie, że jeżeli taka petycja wpłynie do Rady Miejskiej, to radni Koalicji Obywatelskiej z pewnością się nad argumentacją merytoryczną pochylą, no bo ja już wtedy, jeszcze jeżeli, jak gdy istniały dwa kluby Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej, my byliśmy w ramach klubu Nowoczesnej za tym, aby utrzymać przedłużoną ważność biletów MPK.
1: No a pan jest przekonany, że cały klub Koalicji Obywatelskiej opowie się za tym, żeby przedłużyć ważność biletów?
10: Ja mówię w swoim imieniu, no bo widzę, jak funkcjonuje miasto teraz w tych remontach. Nie zauważyłem, żeby te remonty się zakończyły, a więc logika, która i argumentacja wtedy nam prezentowana, no ona nie ma swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. W związku z tym zakładam, że w tym aspekcie ta petycja będzie uzasadniona. No więc czekam, aż ta petycja wpłynie do Rady Miejskiej.
1: To ja mam pytanie, czy Łódź stać na to, miasto Łódź, stać na to, żeby wydłużyć obowiązywanie biletów? No bo to jednak teraz przy 4,40 płacimy więcej niż mielibyśmy płacić, jeśli ten bilet byłby wydłużony. Czy miasto stać na taki zabieg?
10: No jeżeli tyle lat było stać miasto na to, no to chyba stać nadal. Abstrahując od tego, że ceny biletów są zaskakująco jednak też wysokie. To trzeba sobie powiedzieć tak wprost. Ja korzystałem z komunikacji miejskiej w bardzo wielu miejscach na świecie w związku z moją aktywnością w Radzie Europy czy w Komisji Weneckiej. I zaskakująco tanie i korzystne cenowo były przejazdy na przykład w Portugalii, w Lizbonie.
1: Ale daleko nie trzeba szukać, bo Warszawa, prawda? 75 minut i 4,40 też, a w Łodzi 20 minut.
11: Jak najbardziej. Warszawa dla łodzian zawsze jest jakimś punktem odniesienia, bo jest to najbliższe duże miasto, które jest też bardzo mocno czy gospodarczo związane z Łodzią. Wielu łodzian
1: pracuje w Warszawie. Czyli na Poznań nie patrzymy, bo tam drożej.
11: Myślę, że do Poznania łodzianie jeżdżą dużo rzadziej niż do Warszawy i jakby nie patrzeć, faktycznie w Warszawie te bilety są tanie. One też, te ceny biletów nie były waloryzowane od, myślę, że spokojnie 10 lat, jeśli nie więcej. Natomiast no, nie będę też ukrywał, Warszawa sobie jest bardzo bogatym miastem i może sobie pozwolić na dopłacanie więcej do komunikacji zbiorowej, bo Warszawa procentowo dopłaca więcej niż Łódź, co nie zmienia faktu, że te bilety w Łodzi faktycznie nie mają odzwierciedlenia w jakości komunikacji miejskiej. Bo mimo wszystko czynnikiem, który przede wszystkim decyduje o tym, czy ludzie korzystają z komunikacji miejskiej, czy nie, jest jej niezawodność, jest komfort, jest ta konkurencyjność wobec innych środków transportu. Jeśli w Łodzi praktycznie nie występuje priorytet dla tramwajów taki, jak występuje w innych miastach. Tak, jeśli tramwaje niestety regularnie się psują i mają awarie, to ciężko mówić o konkurencyjności wobec innych środków transportu. Jeśli mamy najwyższy odsetek starych tramwajów wysokopodłogowych ze wszystkich dużych miast w Polsce, które jeszcze bardzo często nie mają klimatyzacji,
12: to przy tej temperaturze?
11: Przy tej temperaturze, przy 38 stopniach, które zapowiadane jest na niedzielę, no myślę, że ciężko będzie się poruszać po mieście w ogóle, a nieklimatyzowanym tramwajem, gdzie jeszcze nie do końca otwierają się okna, tym bardziej. Więc to jest bardzo złożony i skomplikowany problem, tylko ja mam wrażenie, że bardzo dużo władze miasta, niektórzy radni rządzącej koalicji mówią o tym, że poprawiamy tą komunikację miejską, tylko no, co z tego, że kupimy na przykład nowy autobus, jeśli on stoi w korku albo jeździ raz na 15-20 minut, tak? To tak naprawdę są takie zaklęcia powtarzane, żeby patrzcie, coś robimy, a wszystkie dane mówią co innego, że jednak ta komunikacja miejska wcale nie jest lepsza, no bo nie korzysta z niej tylu Łodzian.
12: Zapytajmy Łodzian, słuchaczy naszych 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl, jaka jest ta komunikacja miejska w Łodzi i czy powinno wydłużyć się czas obowiązywania biletów od 20 do 40 minut i z 40 do 60, tak jak było to przez wiele lat w czasie remontów, bo remonty trwają. Tutaj padło słowo o komunikacji, że rzeczywiście słyszymy, żeby od miasta, od władz miasta, drodzy łodzianie, przyjezdni, przesiadajcie się do komunikacji miejskiej, korzystajcie z tej komunikacji miejskiej. Autobusy rzeczywiście nowoczesne się pojawiają, ale problem jest taki, że chyba jednak to, co powiedział tutaj pan radny, tramwaje stoją w korkach, autobusy stoją w korkach, czyli brakuje buspasów. Miasto chce w ogóle inwestować w komunikację, czy tylko mówi, że chce?
10: To jest poniekąd obowiązek miasta. Spoczywa to na barkach samorządu, zapewnienie transportu, który jest transportem wydajnym. Znaczy on musi dowozić mieszkańców do tych miejsc, do których chcą dotrzeć. Tutaj jedna pani mówiła o destynacji, do której chce dotrzeć, ale nie wie o której godzinie, a inny pan wspominał o tym, że każdego dnia może dotrzeć o innej godzinie do swojego miejsca.
12: Jadąc tym samym tramwajem.
10: Dokładnie tak. No teraz mamy Jak dojadę, taką aplikację. Niedawno z panem radnym Marcinem Chęcz mówiłem o tym, że możemy sobie spojrzeć i skoordynować połączenia właśnie w Jak dojadę. Tego samego dnia, po tej konferencji, wpisałem sobie Jak dojadę, jadąc...
12: I nie dojechał pan?
10: Niestety nie, ponieważ jeden z autobusów w ogóle się nie pojawił. No to jest ta bolączka. 638-9020 to jest numer do MPK. Próbowałem się dodzwonić, żeby dowiedzieć się, gdzie jest ten autobus. Niestety się nie dodzwoniłem, bo nikt nie odebrał. To są oczywiście tylko pewne fragmenty, wycinki funkcjonowania miejskiego przewoźnika w naszym mieście, ale mamy coraz większe przekonanie, że dopóki komunikacja nie będzie niezawodna, no nie będziemy z niej korzystali. No bo inna kwestia. Ja mieszkałem wiele lat za granicą, między innymi w Niemczech, gdzie transport zbiorowy jest bardzo dobry, że zorganizowany. Tam jest obojętne, czy ja będę jechał w stroju kąpielowym, czy będę jechał w garniturze na uroczystość, czy na pogrzeb. Dotrę tam w stanie w takim, że będę użytkowym. U nas, jak wsiądę w tramwaj, który nie włączy klimatyzacji przy 38 stopniach i nie otworzę okna,
12: to nawet niestety strój kąpielowy nie pomoże.
10: No a garnitur, nie chcę wiedzieć, jak będę wyglądał po tej podróży. To jest inna kwestia. No, wie pan, miasto musi inwestować i jakby wymiana tego taboru autobusowego jest bardzo dobrym kierunkiem. No tyle tylko, że skoordynowanie remontów musi iść oczywiście z zakupem tych autobusów, a inna kwestia, że tramwaje muszą mieć absolutny priorytet. Tak jak jeszcze tramwajami jesteśmy w stanie gdzieś dotrzeć, jak one nie mają, oczywiście jak któryś nie stanie, no bo jak stanie po drodze, to już
12: żaden nie dotrze.
10: Kaplica, tak, ale jeżeli, to jesteśmy w stanie się dość sprawnie przemieścić. Ja już wielokrotnie wielokrotnie zastanawiałem się, czy jadąc ze Złotna i Teofilowa, w którym kierunku muszę jechać. Czy lepiej na Retkinie, czy lepiej na, do Aleksandrowskiej. Ale to są pytania egzystencjalne przed każdym mieszkańcem Łodzi.
12: Za chwilę wrócimy. Dajmy szansę słuchaczce. Pani Maria, dzień dobry, pani Mario.
13: Dzień dobry, cierpliwa bardzo jestem. Więc ja może tak po kolei. Mhm. Ceny biletów są za wysokie. Mhm. Komunikacja, ja nie korzystam często i jakoś takie przykre rzeczy mnie nie spotkały, ale opieram się na tym, co mówią ci, którzy jeżdżą często. Natomiast dla mnie jako potencjalnej użytkowniczki MPK problemem jest odległość. Bo ja mieszkam na Widzewie i żeby dojść do Przybyszewskiego, Puszczyna Rokicińskiej, potrzebuje minimum 15 minut.
12: Czyli odległość do przystanku, do tego,
13: tak,
12: żeby się...
13: Tak, to jest, wie pan, no to jest bardzo dużo.
12: I nawet jeśli... A teraz proszę sobie wyobrazić, bo ma pani ten tramwaj w odległości, nie wiem, 15 minut od domu, ale gdyby po osiedlu jeździł autobus i dowiózł panią do tego tramwaju, to wtedy pani byłaby skłonna skorzystać z takiego przesiadkowego transportu?
13: Naturalnie, jak najbardziej. Wie pan, tym bardziej, że teraz widziałam i panowie też pewnie wiedzą, że są takie autobusy, takie krótkie, które one, na przykład linia 64 się pokrywa. Mhm. Kiedyś jeździła jedna z Czajkowskiego, skręcała w Przybyszewskiego. Teraz obie jadą do Widzewskiej. Dublują się, bo jedna startuje z Podurzędu Skarbowego, druga z Czajkowskiego i w pewnym momencie one się zaczynają nakładać. Więc dla mnie to jest jakieś nielogiczne rozwiązanie, tak? I tutaj można byłoby, wie pan, ja się nie znam, tak? Nie umiem tego jakby przetworzyć, no tak jak inżynier,
12: organizator. Na samym początku pani powiedziała, że bilety w Łodzi są za drogie.
13: Myślę, że tak.
12: Czy jeśli ten 20-minutowo obowiązywałby 40 minut, a cena zostałaby ta sama, byłaby pani skłonna pójść na takie rozwiązanie?
13: Znaczy, wie pan, to ja generalnie mam migawkę, więc tutaj jakby cena takich pojedynczych biletów niekoniecznie, ale no na przykład córka moja, no 20 minut i no migi, trzeba 4,40 zapłacić, tak? No więc...
12: Pani Mario... Tak. Dziękuję bardzo za komentarz. No ja wracam do rozmowy z gośćmi. 606 78 78 78 nasz numer telefonu studio@radiowodz.pl. No właśnie, słuchaczka powiedziała, bilety są za drogie w Łodzi. Owszem, są miasta, gdzie jest jeszcze drożej, są miasta, gdzie jest taniej. Ta jakość komunikacji nie jest taka, jak być powinna. Jak oceniacie, panowie, szansę na to, żeby ta petycja znalazła uznanie wśród radnych i żeby w ogóle trafiła pod obrady?
10: Panie redaktorze, jeżeli byśmy przemieszczali się sprawnie komunikacją miejską, to pewnie te 20 minut wystarczałoby. Mhm. Spokojnie. No bo ja jadąc z Teofilowa do centrum miasta, no potrzebowałbym 27 minut. Normalnie, zgodnie z rozkładem, no nieraz jadę 40 albo 45 minut. No to już nawet 40-minutowy nie starczy bilet. Uważam, że wtedy już byłem przekonany, że ta argumentacja o skończonych remontach była nietrafiona. Te remonty widzimy, jak wyglądają i jaka jest ich skala. Jeżeli ta petycja trafi, jestem pewny, jestem przekonany, że radni Koalicji Obywatelskiej będą rozważali argumentację merytoryczną. Z jednej strony oczywiście ilość remontów przekładających się na funkcjonowanie komunikacji, z drugiej strony jakość świadczonych usług, bo to są dwie skorelowane ze sobą rzeczy. Jedna nie może istnieć bez drugiej, no bo jeżeli nie będą przyjeżdżały w ogóle autobusy, będą niepunktualne, nie będziemy mogli skoordynować tego z innymi środkami, żeby się przesiąść na tramwaj, autobus innej linii, no to jakby funkcjonowanie komunikacji stoi pod znakiem zapytania.
12: A pan radny Kosma, jak ocenia komunikację miejską w Łodzi? Są jakieś pozytywy?
14: Są pozytywy, że jest.
12: Są nowoczesne autobusy, tak?
14: Że są nowoczesne autobusy.
12: Tylko, że stoją w korku.
14: Faktycznie ten tabor autobusowy mamy jeden z lepszych w Polsce, jeden z najmłodszych w Polsce, przy czym no, nie ma co ukrywać, że trzonem łódzkiej komunikacji miejskiej są tramwaje. No i z tymi tramwajami jest pewien problem, oprócz tego, że stary...
12: To nawet chyba wyszło w tym raporcie, jak dojadę, że tam rzeczywiście Łódź stoi mocno, jeśli chodzi o sieć tramwajową, mimo że jest tyle wyłączeń.
14: A czy mamy bardzo rozległą sieć tramwajową? Do niedawna mieliśmy drugą najdłuższą po Warszawie. Natomiast oprócz... Niektórzy mówią, że nie rozmiar ma znaczenie, prawda? Więc może być trochę mniejsza ta sieć tramwajowa, ale skuteczna musi być skuteczna i ludzie muszą się nią dobrze, szybko i komfortowo poruszać. W Łodzi bardzo dużym problemem jest sygnalizacja świetlna. I myślę, że to potwierdzi absolutnie każdy łodzianin i łodzianka, niezależnie od tego, czy porusza się pieszo, rowerem, tramwajem, autobusem, samochodem, motocyklem. ta sygnalizacja świetna jest tak ustawiana, że te cykle sygnalizacji są niezwykle długie, prawda? W każdej fazie, nawet jak już nie ma samochodów, to ona się cały czas pali na zielono i czeka, a na innych kierunkach czekają kierowcy. Przez to, kiedy człowiek nie wyrobi się na zielonym, to potem stoi bardzo długo, żeby pojechać w swoim kierunku, w którym chce. No i to dotyka również chociażby tramwaje i autobusy, więc i to również powoduje, że tramwaje, gdzie bardzo duża część łódzkich linii porusza się wyłącznie po wydzielonych torowiskach.
15: Ale one też stoją na tych czerwonych światłach.
14: Dokładnie tak.
15: Przejeżdżają skrzyżowanie i stoją na przystanku.
14: Tak, dokładnie tak. I generalnie to, czego potrzeba w Łodzi, to jest coś, o czym mówię od dłuższego czasu i co na przykład skutecznie wprowadziła Warszawa, co wiązało się dla Warszawy z dużymi oszczędnościami na eksploatacji, jest priorytet dla tramwajów, który działa nie tak, że tramwaj ma zawsze zielone, tylko kiedy ten tramwaj nadjeżdża, to na przykład od razu ma zapalone zielone światło, które się kończy po jego przejeździe. Szczególnie jeśli brakuje mu tych paru sekund, żeby mógł przejechać na tym zielonym. No bo jak pomyślimy o fizyce, to poruszenie tak wielkiego pojazdu, który waży kilka ton, jakim jest tramwaj, no najwięcej prądu zużywa na rozpędzeniu się. A kiedy jest przystanek za skrzyżowaniem, tak jak mamy na Zgierska Dolna, czy na Kościuszki, no to jednak te tramwaje zatrzymują się dwukrotnie, przy czym zużywają więcej prądu. To jest czysta fizyka i matematyka, a co za tym idzie? Środki finansowe. Warszawa zaoszczędziła naprawdę sporo pieniędzy na takiej zmianie. Jeśli my w Łodzi faktycznie...
15: Ale kierowcy się zaraz oburzą, że tramwaje mają priorytet, a oni nie mogą przejechać.
14: Dla kierowców w większości tramwaje poruszają się po głównych ulicach.
15: Ale nie takich... na poprzecznych.
14: To się da zbilansować. My w tym momencie mamy... Tramwaje w Łodzi jeżdżą najrzadziej z dużych miast Polski, a mimo to w innych dużych miastach Polski udaje się wprowadzić priorytet dla tramwajów. Jeszcze nie tak dawno temu chociażby po ŁTR-ze jeździło tyle samo linii tramwajowych, tylko one jeździły co 10 minut. W tym momencie jeżdżą co 15 minut, więc to jest redukcja kursów o 33% w przeciągu kilku lat. Więc tych tramwajów teraz naprawdę niestety w Łodzi jest bardzo mało. Więc tym łatwiej jest skoordynować. A poza tym, gdzieś trzeba zacząć. Ja pamiętam jak w 2008, jak był ŁTR i miała być wprowadzona zielona fala dla tramwajów, to wtedy łódzcy inżynierowie ruchu mówili, nie możemy zrobić priorytetu dla tramwajów, bo będą korki. Myślę, że w tym momencie wszyscy bardzo byśmy chcieli wrócić do tych korków, które mieliśmy w 2008 roku. One były naprawdę niewielkie z perspektywy tego, co widzimy teraz. A przykład chociażby Warszawy, czy Poznania, czy innych dużych miast pokazuje, że jeśli gdzieś nie powiemy, że musimy te tramwaje uprzywilejować w pewnym stopniu, bo nie mówimy o całkowitym priorytecie, tylko to wszystko gdzieś trzeba wyważyć, ale no niestety ta inżynieria ruchu w Łodzi ma się bardzo źle.
15: No to jeszcze tutaj wracając do tej petycji, która jest w sprawie wydłużenia obowiązywania biletów 20-minutowego do 40 minut i 40-minutowego do 60, jest napisane tak, oprócz tych remontów i tego, że wymienione zostały ulice, gdzie te remonty trwają, czyli Franciszkańska, Broniewskiego, Żgowska, rejon Ronda Lotników Lwowskich, czy Plac Niepodległości, to inwestycją towarzyszą wyłączenia odcinków torowisk tramwajowych, autobusowa komunikacja zastępcza, skracanie tras linii, objazdy, dodatkowe przesiadki, wydłużony czas przejazdu, zmniejszona częstotliwość kursowania części linii. I teraz tak, no właśnie, czy powinno być tak, jak się zadziało, czyli mamy jakieś remonty i nagle z rozkładu znika 17, nagle z rozkładu znika 19, ale 11 i 15 nie jeżdżą częściej po tej trasie, czyli zmniejszenie częstotliwości. To jest chyba też jakiś argument do tego, żeby wydłużyć ten czas obowiązywania biletów.
10: To, co pan redaktor mówi, to są fakty. To są wymienione konkretne fakty, które dzieją się w związku z remontami. No oczywiście, no trudno dyskutować z faktami. No, one zostały wymienione w petycji. Teraz, jeżeli ta petycja wpłynie, rolą radnych i rolą Rady Miasta, a i pani prezydent i zarządu miasta jest to, aby wsłuchać się w ten głos, przeanalizować i odpowiedzieć w sposób, który będzie adekwatny do sytuacji w mieście.
15: Skoro panuje taka zgoda, to dlaczego te bilety nie zostały jeszcze wydłużone?
10: Argumentacja była taka, że remonty się skończyły. Ja wtedy też oczywiście tej argumentacji nie rozumiałem, ale taka była decyzja. Jedno rozwiązanie, to o którym pan wspominał, a więc to w rozmowie z naszą słuchaczką mówiące o dojeździe autobusem do tramwaju na przykład, poprzez autobusy kursujące po osiedlach. Takie rozwiązania funkcjonują za granicą. Wydaje mi się, że to jest wyższy stopień rozwoju komunikacji miejskiej, do którego my jeszcze nie dotarliśmy, bo tak rzeczywiście jest. W miastach, nawet dużych miastach, które mają bardzo rozwiniętą sieć i tramwajową, ale i metra, istnieją linie dojazdowe autobusowe, które dowożą do pewnych punktów przesiadkowych, nie tylko jeden punkt przesiadkowy, jak u nas w centrum miasta, ale tych punktów przesiadkowych na dzielnicach ościennych jest mnóstwo.
15: Czyli powiedzmy, że na Widzewie takie autobusy zbierają się w okolicach ulicy Augustów, wjeżdżają, ludzie przesiadają się do tramwaju i już wydzielonym torowiskiem zmierzają do centrum.
10: Dokładnie tak. Szczególnie, że będziemy mieli społeczeństwo, które będzie coraz starsze i dotarcie przez osobę starszą, 70-80-letnią do takiego tramwaju, gdzie odległość wynosi 15 minut nawet spacerem, będzie pewnie nieosiągalna.
15: To teraz przypomina mi się taka sytuacja, kiedy w 2017 roku była planowana reforma i wprowadzana reforma dotycząca komunikacji miejskiej w Łodzi. Na osiedlu Janów, po osiedlu Janów miał jeździć autobus ulicami osiedla. Miał dowozić pasażerów do tramwaju, no, do jakiegoś punktu przesiadkowego. Wówczas mieszkańcy się zbuntowali, nie, autobusy nie będą jeździły nam po osiedlu. No to ja czegoś nie rozumiem. Z jednej strony chcemy mieć komunikację, a z drugiej strony są tego typu protesty.
14: Myślę, warto przypomnieć, że wtedy jednym z głównych wspierających ten protest był przewodniczący klubu koalicji Tomasz Kasprza, który jest bardzo aktywnym radnym z Janowa Olechowa. Ja rozumiem zastrzeżenia mieszkańców, którzy jeszcze nie mieli tego autobusu na osiedlu. No ale zrozumiałem, że jeśli są jakieś zmiany, to jest opór społeczny. Rolą mądrego gospodarza jest to, żeby umiejętnie wytłumaczyć łodzianom, wprowadzić na przykład autobusy testowo. Podobne protesty były również na Bałutach Dołach na ulicy Szklanej, były na Strojowej, na Radogoszczu Wschodzim.
15: I jeżdżą autobusy.
14: I jeżdżą autobusy. Dzieci nie zjadają, co jest bardzo istotne. I faktycznie to pomogło w skomunikowaniu tych osiedli.
15: Tylko pytanie jest, czy to, że takie 85 albo 89 pojawia się tam raz na pół godziny, to jest wystarczająca częstotliwość do tego, żeby łatwo było dostać się na przykład do tramwaju, do jedenastki, która jedzie z Gierską.
14: No właśnie problem jest taki, że ten autobus linii 89... No jeździ dość rzadko, tak? On jeździ, zdaje się, co 20 minut. 85 jeździ bardzo nieregularnie. Ten autobus potrafi wyraz jeździć co 20 minut, potem co 40. No, częstotliwość 40 minut nie jest akceptowalna w centrum dużego miasta. Takie częstotliwości mają linie peryferyjne, które obsługują osiedla domków i jednorodzinnych, a nie linie, które obsługują środek tak naprawdę dużego osiedla. Stąd faktycznie jeśli mamy faktycznie ten system przesiadkowy, który od 2017 w jakiejś formie funkcjonuje.
15: Ale właśnie, czy my mamy ten system przesiadkowy? Czy jest się wygodnie przesiadać między autobusami, z autobusu na tramwaj i tak dalej, i tak dalej?
14: Pewne ruchy zostały poczynione. Zostało zbudowanych dużo takich wspólnych przystanków autobusowo-tramwajowych, które no niestety z jednej strony trochę ograniczają przepustowość głównie tramwajów. Z drugiej strony tam, gdzie nie ma takich wspólnych przystanków, to pasażerowie i pasażerki padają ofiarą tej łódzkiej sygnalizacji świetlnej. Bo zanim ta sygnalizacja się zmieni i pieszy zdąży przejść na drugą stronę ulicy, albo zdąży przejść z tej samej jakby z przystanku autobusowego na tramwajowy.
15: To jeszcze zdąży zrobić zakupy w sklepie pobliskim i na przykład kupić sobie świeżą bułkę.
14: Dokładnie tak, więc ten problem z sygnalizacją wpływa również na to, że ciężej jest się przesiadać, a potem dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, gdzie piesi przebiegają na czerwonym świetle, bo chcą zdążyć na ten tramwaj albo na autobus, jeszcze co gorsza na autobus, który jeździ co 40 minut. Więc to jest kolejna odsłona tego problemu i z częstotliwością, i z sygnalizacją świetlną, który prowadzi do frustracji łodziom, którzy potem przesiadają się na inne środki transportu.
10: Żeby być bardzo konkretnym, to ja pozwoliłem sobie sprawdzić obie linie wspominane, i 85, i 89. 89 jeździ w dni robocze co pół godziny w soboty, jeden na godzinę w niedzielę, jeden na godzinę. Są wyjątkowe godziny, gdzie się pojawia co 50 minut, 45 minut. No, to jest bardzo rzadko. To jest kursowanie autobusów w Europie Zachodniej z bardzo odległych miejscowości do centrów jakichś komunikacyjnych. Nie no, rzeczywiście, znaczy pan pytał o to, czy można skoordynować połączenia. Nie, nie można, dlatego nie można skoordynować, bo jeżeli pierwsze połączenie przyjedzie spóźnione albo nie przyjedzie, no to trudno, albo tak jak ja ostatnio, na Retkini chcąc jechać w kierunku Tymienieckiego, chciałem przesiąść się w autobus, autobus w ogóle nie przyjechał. No to, a następny jest za 20 minut.
12: No właśnie, bo to chyba powinno być tak, że to ja to tak ująłem troszeczkę w takich słowach, że to nie pasażer powinien czekać na autobus, tylko teoretycznie autobus powinien na tyle często, czy tramwaj na tyle często podjeżdżać, żebym ja, nie wiem, poczekał 5, 6, 7 minut maksymalnie, to jest w stanie zaakceptować taki czas oczekiwania na to, żeby wsiąść do kolejnego tramwaju autobusu.
10: I w takiej sytuacji, jeżeli tak to by funkcjonowało, jak pan redaktor to opisał, alternatywą dla auta byłaby komunikacja miejska.
12: Ja bym z chęcią zostawił samochód.
10: No dokładnie. I pan odpowiedział teraz na kluczowe, strategiczne pytanie dla naszego miasta. Jeżeli komunikacja będzie lepiej funkcjonowała, korki będą mniejsze, będzie nam się łatwiej, sprawniej przemieszczać po mieście.
12: Ale jeszcze coś jednego mi brakuje w tym wszystkim. Nie wiem, może słuchaczom również 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl. Ja jako człowiek, który mieszka w okolicach Łodzi, z chęcią bym dojechał samochodem na przykład na Radogoszcz i tam ten samochód zostawił, ale nie mam gdzie.
10: Ale ja wielokrotnie słyszałem z ust samych łodzian, mieszkańców Widzewa na przykład, którzy dojeżdżają w okolice ulicy Żgowskiej, Paderewskiego, nie komunikacją miejską, tylko łódzką koleją aglomeracyjną.
12: Bo łatwiej.
10: Bo łatwiej dojść nawet na dworzec na Widzewie i dojechać sobie do Hojen i dojść pieszo w pobliżu tego miejsca.
12: No tak, a parkingów wielopoziomowych buduje się w centrum, zamiast budować je gdzieś właśnie na obrzeżach, przy centrach przesiadkowych typu Helenówek, typu Wicef Augustów, typu, nie wiem, Kurczaki, Żygowska Kurczaki, czy na Pabianickiej. No tam akurat można zostawić przy centrum handlowym, ale no nie w centrum handlowym powinniśmy zostawiać samochód.
14: Ja słyszałem nawet o niektórych dyrektorach związanych z łódzkim transportem, którzy używają na przykład takich parkingów przy centrum handlowym jako swojego park and ride'u, więc faktycznie tego typu rozwiązania funkcjonują nawet u ludzi, którzy są bardzo wysoko gdzieś na szczeblach łódzkiej władzy. Natomiast faktem jest, że w Łodzi tych parkingów park and ride jest bardzo mało w porównaniu do innych dużych miast Polski. I z jednej strony mamy to szczęście, że mamy bardzo rozbudowaną i coraz lepiej funkcjonującą łódzką kolej aglomeracyjną, gdzie PKP również to dokłada swoją cegiełkę i buduje takie
12: parkingi. Ale widać, że parking na Widzewie już jest za mały.
14: Oczywiście. Hmm. I parking na Widzewie jest za mały, bo on obsługuje również łodzian, którzy dojeżdżają do pracy do Warszawy, a jest to całkiem pokaźna grupka ludzi. I ten parking naprawdę nie jest duży, jak na to, że bardzo często ludzie przyjeżdżają nawet z dalszego Widzewa i wsiadają tam w pociąg i dojeżdżają na Fabryczny, bo ten pociąg jedzie zaledwie 6-7 minut. Nie muszą płacić za parking potem w centrum miasta, a mają tam parking za darmo, więc ja uważam, że ten parking przy dworcu Łódź Widzew zdecydowanie powinien zostać rozbudowany.
12: Myślę, że dwa razy to by i tak nie wystarczyło.
14: Myślę, że tak. Co więcej, ja osobiście uważam, że miasto powinno współpracować z PKP, żeby przebić tunel pieszy pod dworcem kolejowym Łódź Widzew tak, aby dotarł on do ulicy Kosodrzewiny, tak, aby mieszkańcy Stoków, Mileszek i Nowosolnej również mogli od tamtej strony dostać się na dworzec Łódź Widzew, bo w tym momencie nie mogą, a dla mieszkańców tej części miasta, która jest bardzo źle skomunikowana zresztą, gdzie są wiecznie zakorkowane przejazdy między innymi na Malowniczej i żeby dojechać na Łódź Widzew muszą jechać przez Malowniczą, a tak naprawdę taka inwestycja byłaby bardzo tania w porównaniu do jakiejkolwiek innej inwestycji, a pomogłaby bardzo dobrze skomunikować tą część miasta ze Śródmieściem, szczególnie, że niebawem będziemy mieli, no niebawem, kiedy PKP już się w końcu upora z tunelem średnicowym. Potem będzie można dojechać pociągiem na stację Łódź Śródmieście przy Kościuszki i bardzo komfortowo przesiąść się na tramwaje na ŁTR-ze i również na tramwaje na Zielonej, które zakładam, że kiedyś ruszą.
12: No chcielibyśmy.
14: Więc faktycznie tych park and ride'ów powinno być więcej. W tym momencie mamy dwa. Mamy na przykład jeden przy krańcówce Marysin, gdzie jest również stacja łódzkiej kolei aglomeracyjnej Łódź Marysin. przyznam, że jak widzę tam dwa samochody, to jest to sukces.
15: Znaczy ostatnio stoją tam autobusy jednej z firm przewozowych, chyba jako parking sobie robią.
14: Tak, tak. Jest jeszcze drugi taki park and ride, który został zaprojektowany jako park and ride przy przystanku kolejowym Łódź Zarzew. Tam akurat rzadko bywam, więc nie wiem, jak wygląda z ilością samochodów, które stoją. No, niemniej jest to kropla w morzu potrzeb i nie są też to takie strategiczne park and ride'y na trasach dojazdowych do miasta. Chociaż ja uważam, że najwięcej park and ride'ów powinno właśnie powstawać poza granicami miasta. Właśnie na linii Łódź-Koluszki, na linii Łódź-Zgierz i w okolicach Zgierza, w stronę Pabianic. Tak, aby już te samochody nie wjeżdżały do Łodzi, tylko
15: właśnie zostawały na obrzeżu.
14: Zostawały tam.
15: Pan Andrzej przy telefonie. Dzień dobry, panie Andrzeju.
16: Dzień dobry. Proszę państwa, dzwonię w takiej sprawie. Mieszkam na Kozina. I teraz jest taka sprawa. Dziewiątki jeżdżą, autobusy 99, tak. 65 i 87. I teraz polega sprawa na tym, że jeżdżą parami. Minuta po minucie, dosłownie.
15: Może się boją same.
16: I przerwa 25 minut. Aha.
15: No niestety, no, to jest to, co właśnie o tym mówiliśmy, czyli jakiś ten brak koordynacji.
16: Dosłownie, a poza tym, jeżeli się idzie schodzić na rynek bałucki, to w dni handlowe jest puszczany, gdzie ludzie z torbami starsi jeżdżą, krótki autobus jest puszczany, a normalnie, kiedy nie ma dni handlowych, długi jest puszczany. No, to jest to tak. w niedzielę, kiedy nie ma rynku, bo wiadomo, no w niedzielę to... No to puszczają długi autobus, a w dni handlowe 65 na rynek jedzie krótki. Ludzie się duszą.
15: Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. 606-78-78-78. Jeszcze wracając do tej takiej sytuacji, miasto zachęca do tego, żeby korzystać z komunikacji miejskiej. No właśnie, dużo się mówi, ale nie wiem, czy dużo się robi, bo cały czas słyszymy też, że brakuje kierowców. Może tutaj powinno zacząć się inwestować. No, brakuje kierowców pewnie dlatego, że może te pensje nie są najwyższe. Może od tego powinno się zacząć budowanie komunikacji miejskiej, czyli zapewnić tych, którzy będą jeździć i wozić, bo może wtedy ten autobus nie wypadłby, o którym tutaj mówił pan radny, że wyszedł na przystanek, autobus nie przyjechał.
17: Wie pan, panie doktorze, tu jest tak dużo aspektów, tak wiele płaszczyzn, które poruszyliśmy już, że aż trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie, bo nie jestem fachowcem od komunikacji miejskiej.
15: Wrzucić granat, zacząć od początku?
17: Który aspekt byłby tym kluczowym, żeby zmienić funkcjonowanie, ale nawiązując jeszcze do wypowiedzi pana słuchacza, który zadzwonił do nas, za który dziękujemy ten głos, bo to jest głos mieszkańca, który praktycznie korzysta z komunikacji miejskiej.
15: Tak, i wie dokładnie, jedzie parami.
17: Które linie, które są krótkimi, długimi. Może MPK dobrze jakby wsłuchało się w głosy, zrobiło ankietę, szeroką dyskusję z mieszkańcami na temat tego funkcjonowania.
15: Ja tylko przypominam, że to zarząd drogi transportu.
17: Tak, ale MPK także może przekazać swoje uwagi. No przecież widzą, jak funkcjonuje komunikacja miejska, a w ich interesie jest MPK, żeby to właśnie funkcjonowało.
15: Tak, no bo i tak się wszystko na nich skupia.
17: Dokładnie, bo mieszkańca nie interesuje, że to jest ZDIT. To jest MPK. Jedzie autobus MPK, a nie ZDIT. Pan pytał o...
15: O pensje kierowców.
17: Pensje kierowców, oczywiście.
15: Może w ten sposób zachęcić do pracy
17: ludzi.
15: One
17: muszą być konkurencyjne. No, z jednej strony MPK organizuje kursy dla osób, które no, chcą zostać potencjalnie kierowcami. Można zdobyć zawód. Tak, no te pensje muszą być konkurencyjne, bo jak nie będą konkurencyjne, to oczywiście nikt nie będzie chciał pracować, szczególnie, że...
15: Bo to nie jest łatwa praca.
17: Dokładnie. No kursy zaczynające się o godzinie 4, a kierowca, który musi wstać o godzinie 3 i kończy oczywiście no, po 8 godzinach pracy swój dzień pracy, no to w miarę wcześniej jeszcze. No ale mimo wszystko to są także święta, dni wolne, wszędzie wtedy kierowcy muszą pracować. No to jest kwestia finansowa, czy jesteśmy w stanie udźwignąć takie obciążenie jako miasto, a więc zwiększenia pensji dla kierowców. No były kilka lat temu, 2-3 lata temu protesty MPK, gdzie domagano się wręcz podwyżek, grożąc paraliżem komunikacji miejskiej, a więc strajkiem. No ja pamiętam jako dziecko jeszcze, jak rzeczywiście był strajk komunikacji miejskiej, gdzie wszystko stanęło i nie kursowało MPK-owca.
15: Dopiero byłyby korki.
17: No, wtedy musielibyśmy wszyscy przesiąść się na łódzką kolej aglomeracyjną, jeżeli by wtedy obsługiwała i dochodzić wszędzie. Ale całkiem poważnie, pewnym rozwiązaniem infrastrukturalnym dotyczącym funkcjonowania naszego miasta będzie przebicie się pod Łodzią, a więc ten tunel...
15: A już
17: tunel...
15: moglibyśmy jeździć.
17: No właśnie, już moglibyśmy jeździć i te wszystkie przystanki, które są zaprojektowane, one w jakim stopniu uwzględniają część aspektów, o których my rozmawialiśmy, skoordynowania funkcjonowania łódzkiej kolei aglomeracyjnej, PKP z MPK i pewnie byłoby łatwiej.
15: To jeszcze tutaj list od pana Tomasza. Ja bym jeszcze chciał zaproponować rozwiązanie na kształt tego obowiązującego w Warszawie. Mieszkam w Łodzi, tu też zdalnie pracuję, ale dwa razy w tygodniu dojeżdżam do Warszawy. Przy zakupie biletu do Warszawy mogę w bardzo korzystnej cenie w aplikacji, dokładnie trzeba 2 zł, dokupić bilet uprawniający do korzystania z transportu publicznego w Warszawie. W Łodzi muszę kupić migawkę, bo przy cenie 4,40 nawet te 2 razy w tygodniu to się bardziej opłaca. Takich rozwiązań jak w Warszawie również brakuje.
17: To takie rozwiązania funkcjonują od bardzo wielu lat w Europie Zachodniej. Rzeczywiście bilet miejski jest zintegrowany z biletem przewoźnika kolejowego, gdzie kupując bilet mogę dotrzeć komunikacją miejską w tej miejscowości do punktu docelowego.
15: To ja mam cały czas takie wrażenie, że władze miasta próbują nas przekonać bardzo dobrze do tego, żeby korzystać z komunikacji publicznej, tylko mam wrażenie, że to się kompletnie nie udaje, jak gdyby nie ma za tym całym procesem, za tym całym zachęcaniem działań takich, które by nas zachęciły do tego, żeby korzystać z komunikacji miejskiej, Kosmanek.
14: Myślę, że jak najbardziej po tej naszej rozmowie ponad półgodzinnej widzimy, że jest bardzo dużo do zrobienia. My jako radni, ja jako radny w Komisji Transportu robię co mogę, natomiast kwestia organizacji transportu zbiorowego leży niemal tylko i wyłącznie w kompetencjach władzy wykonawczej, czyli prezydenta miasta Łodzi oraz zarządu dróg i transportu. Stąd my jako radni na komisjach możemy interweniować, możemy przedstawiać stanowiska komisji, możemy rozmawiać z urzędnikami, ale ta decyzyjność należy do władzy wykonawczej. I to jest kwestia i pani prezydent Hanny Zdanowskiej i wiceprezydenta Piotrowskiego odpowiedzialnego za transport. To są ich decyzje i to oni mają tą moc sprawczą, aby doprowadzić do zmian, o których mówimy. Natomiast jeśli chodzi o integrację biletową, to pan redaktor pytał, co działa. No to właśnie akurat integracja biletowa między różnymi środkami transportu w Łodzi działa naprawdę dobrze. Pokuszę się o stwierdzenie, że to jest akurat to, w czym jesteśmy najlepsi w Polsce. Bo przykładowo...
15: Na ten sam bilet możemy pojechać EŁK i MPK.
14: EŁK i MPK to jest wbrew pozorom rzadkość, bo w Warszawie z kolei mazowieckich nie można się przesiąść na tym samym bilecie jednorazowym na autobusy i tramwaje w Trójmieście, gdzie jednak szybka kolej miejska jest kręgosłupem transportowym Trójmiasta. W Gdańsku na przykład nie możemy się przesiąść na tym samym bilecie z tramwaju na kolej, a w Łodzi możemy.
15: Czas biegnie, a jeszcze chcielibyśmy dać szansę panu Piotrowi. Panie Piotrze, tak szybciutko, bo czas powoli dobiega końca.
18: Ja chciałbym poruszyć kwestię połączeń w niedzielę. Przed godziną 6 rano praktycznie nic nie jeździ. Zostają autobusy nocne. Więc o czym my mówimy, jakie komunikacje? Jeżeli chcę dojechać na dworze, zostaje taksówka albo samochód.
15: No tak. Dziękuję bardzo, panie Piotrze. 606-78-78-78 studio@radiowodz.pl. Rzeczywiście mam wrażenie, że jeśli ktoś chce się przed szóstą gdziekolwiek w Łodzi czy w okolicach dostać komunikacją publiczną, to lepiej, żeby miał swój własny środek transportu albo żeby skorzystał z taksówki, tak jak tutaj powiedział pan Piotr. To też zniechęca do komunikacji?
17: Tak, oczywiście. Znaczy ja sam też korzystałem. Chciałem dojechać na dworzec Łódź Fabryczna w niedzielę. Nie było to możliwe z rejonu Teofilowa.
15: Przed 6 rano?
17: Tak.
15: W niedzielę?
17: Tak.
15: To słabe, prawda? Jeśli chodzi o miasto, które jest 4. co do wielkości, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców.
17: No, tak, to fakt.
15: A poza tym warto też przypomnieć, że są uczelnie i na przykład studenci studiują zaocznie. Zajęcia się odbywają w soboty i w niedzielę i też nie mogą dojechać na uczelnię, bo tramwaje czy autobusy jeżdżą na tyle rzadko, że albo się jest 40 minut przed zajęciami, albo jest się 15 minut spóźnionym. Czyli cały czas ta częstotliwość się kłania. Co trzeba byłoby na szybko zrobić, żeby było lepiej, jeśli chodzi o komunikację?
14: Myślę, że takie szybkie rzeczy, które można relatywnie tanio zrobić, bo to też jest zawsze ta kwestia, to jest to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli to jest priorytet dla tramwajów, to jest takie ułożenie rozkładów jazdy, żeby na wspólnych odcinkach się nie pokrywały. To jest to, o czym mówił słuchacz. To jest coś, o czym regularnie pisze interpelacja do Zarządu Dróg i Transportu i co niestety nie jest realizowane. A to jest naprawdę bardzo prosta rzecz, bo to jednak z DIT układa te rozkłady jazdy. Kolejna rzecz to jest lepsza informacja pasażerska.
12: Dobrze, to teraz dajmy jeszcze panu radnemu szansę. Co?
17: Ostatnia moja refleksja, jak poruszałem się tramwajem po Łodzi, wszędzie tam, gdzie jest możliwość zbudowania peronów, tych rozbudowanych przynajmniej na dwa składy, to powinno się odbyć, ponieważ rzeczywiście...
12: Łatwiejsza przesiadka.
17: Tak, tak. I przesiadka, i to, że tramwaj nie stoi, czeka na to, żeby ten przed nim odjechał, a następnie staje, zmieniają się światła i czekamy. Tak, i tak upływają
12: i przystanek minuty. 5 minut zamiast minuty.
17: Dokładnie.
12: No dobrze, moglibyśmy jeszcze trochę podyskutować, ale czas biegnie nieubłaganie. Dziękuję bardzo. Radni Rady Miejskiej Marcin Głaszewski, Koalicja Obywatelska.
17: Dziękuję bardzo.
12: I Kosma Nykiel, radny niezrzeszony Łódź Cała Naprzód. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję serdecznie.
12: Za rozmowę. Marcin Mendelbaum. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad.

0: spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
1: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
3: Tworzymy rodzinę.
4: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, właśnie zbliża się 13. Słuchajmy najnowszych wiadomości. Przed mikrofonem Beata Janowska.
8: Są zarzuty i tymczasowy areszt dla 22-latka podejrzanego o napad na kantor w Łodzi. Akty wandalizmu na łódzkim osiedlu. Ktoś niszczy samochody pracowników Fundacji Dom w Łodzi opiekującej się chorymi dziećmi. Gmina Sulejów ma dość rozjeżdżania lokalnej drogi przez ciężarówki. Pomoc ma monitoring. W większej części regionu do wieczora ma być pogodnie, ale na południu i wschodzie możliwe burze z bardzo silnymi opadami deszczu. Dwudziestodwuletni Kolumbijczyk podejrzany o napad na kantor w Łodzi. Do rozboju przy ulicy Piotrkowskiej doszło w piątek rano. Sprawca wszedł do kantoru, zagroził pracownicy przedmiotem przypominającym broń i zażądał wydania pieniędzy. Zabrał ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach, a następnie uciekł, mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
9: W pobliżu miejsca popełnienia przestępstwa odnaleziono później porzuconą broń oraz telefon. Ostatecznie funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę tego samego dnia w hostelu w Piotrkowie Trybunalskim. W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie.
8: Mężczyzna usłyszał już zarzuty rozboju, przyznał się do nich, ale odmówił składania wyjaśnień. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu 15 lat więzienia.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Rozpoczął się proces w sprawie sprzeniewierzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości. Przed sądem w Szczecinie stanął poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki i 7 innych osób. Prokuratura zarzuca im przywłaszczenie co najmniej 16 milionów złotych. Proces w sądzie obserwuje Aneta Łuczkowska.
11: Według prokuratury doszło do ustawienia 3 konkursów na przyznanie wielomilionowych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Projekty konkursowych ofert stowarzyszeń Fidei Defensor i Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia trafiały najpierw do urzędników w Ministerstwie Sprawiedliwości do poprawki, a potem w dopracowanej wersji wygrywały dotacje. Pośrednikiem był Matecki. Co więcej, przyznane z Rządowego Funduszu środki były przywłaszczane. Według prokuratury oba stowarzyszenia wypłacały pensje za fikcyjną pracę, wystawiały też zawyżone faktury zaprzyjaźnionym firmom, które pieniądze potem zwracały. Ponad 450 tysięcy złotych w gotówce miał w ten sposób dostać poseł Matecki. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
8: Poseł Dariusz Matecki nie przyznaje się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Ktoś niszczy samochody pracowników Fundacji Dom w Łodzi. Fundacja prowadzi Dom Dziecka dla Dzieci Chorych. Jej pracownicy parkują na osiedlowym parkingu od 19 lat, tak jak inni okoliczni mieszkańcy. Do zniszczeń zaczęło dochodzić, gdy przy ulicy Wierzbowej ustawiono parkomaty. Samochody opiekunów z Domu w Łodzi ucierpiały nieraz, a ostatnio ktoś nawet przebił oponę, mówi dyrektorka Domu Dziecka Anna Karolak.
12: Na tym terenie mieszkają nasze dzieci. To jest tutaj Dom Dziecka dla Dzieci Chorych, więc my też czujemy się jak mieszkańcy. Tak, mieszkają tu nasze dzieci, mamy swoje służbowe samochody. Dojeżdżamy do dzieci, więc nie wyobrażamy sobie też tutaj nie zaparkować.
8: Policja apeluje, aby zgłaszać akty wandalizmu na najbliższy komisariat. Gmina Sulejów ma dość ciężarówek rozjeżdżających drogę w miejscowości Kałek. Samorządowcy planują zainstalować kamerę. Lokalna droga w Kałku nie jest przystosowana do ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony. Tymczasem ciężkie pojazdy korzystają z niej jako objazdu dla zwykle zakorkowanej drogi krajowej numer 12. Ruch niszczy nawierzchnię i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Artur Świerk z Urzędu Miejskiego w Sulejowie mówi Radiu Łódź, że po zamontowaniu kamery zdjęcia samochodów łamiących zakaz będą trafiać do urzędu, a następnie na policję.
13: Zdjęcia z tablicą rejestracyjną pojazdu będzie przekazywane do policji, która będzie dalej procedowała kwestię związaną z popełnionym wykroczeniem.
14: Ciężarowych jest też sporo. W ogóle tutaj jest ogromny ruch. Ciężko tak naprawdę minąć się też z ciężarowym, bo tu jest bardzo wąsko. Więc no, ja myślę, że te kamery byłyby też dobre, bo też bardzo szybko jeżdżą.
15: Mamy cały czas koreczek w stronę Sulejowa. No to każdy ucieka w każdą stronę. Nie ma siły na kierowców.
8: Dodają mieszkańcy gminy Sulejów, a urzędnicy zapewniają, że w działaniu kamery rejestrującej przewidziano wyjątki. Nie będą karani lokalni przedsiębiorcy i rolnicy. Rosną płace w przedsiębiorstwach. Główny Urząd Statystyczny podał, że w maju przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło ponad 9170 zł i wzrosło rok do roku o 5,8%. Za to zatrudnienie w firmach spadło w maju o niespełna 1%, licząc rok do roku. Dane GUS-u dotyczą firm, które zatrudniają powyżej 9 pracowników. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.00.

0: Jak zwykle kilka słów o pogodzie. Dzisiaj w Łodzi oraz w całym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Na naszym radiowym termometrze 26 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 1003 hektopaskale. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie północno-zachodni. Uwaga, w czasie burz porywiste osiągające od 65 do 75 km na godzinę. Zachowajmy zatem ostrożność.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Dzień dobry. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam Państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie w poniedziałek 22 czerwca 2026 roku. Naszą audycję realizuje Rafał Tyluś, który pozostanie z nami przez najbliższą godzinę. A my oczywiście pięknie się witając proponujemy pierwszą piosenkę. Tym razem zespołu Lady Punk, oczywiście hit Kryzysowa Narzeczona.

Kto nie pamięta tej piosenki, tego nagrania, prawda? Jan Borysewicz, autor muzyki, słowa jak zwykle napisał Andrzej Mogilnicki. Kryzysowa narzeczona, rok 1983 i czerwiec, bo właśnie w tym miesiącu ukazał się debiutancki, niezwykle udany przebojowy krążek zespołu Lady Punk, sprzedany, uwaga, w liczbie miliona egzemplarzy. Do dzisiaj ukazują się także winylowe reedycje tej płyty. Nic dziwnego, bo to jest tak naprawdę long play pełen przebojów. Tu praktycznie każda piosenka stała się wielkim hitem zespołu Lady Punk, który w tym roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu świętował swoje 45-lecie. Raz jeszcze oczywiście składamy życzenia i pozdrawiamy. No i właśnie piosenka Kryzysowa narzeczona rozpoczęła nasze muzyczne spotkanie, które potrwa do 16:00, a w pierwszej godzinie przede wszystkim czekają Państwa emocje konkursowe. Nagrodą będzie podwójne zaproszenie do kina Charlie w Łodzi na wybrany seans filmowy. Ponadto ciekawostki, wiadomości i jak zawsze duża porcja przebojowej muzyki. Zapraszam.

Na rockowo-popową nutkę amerykańska wokalistka i gitarzystka Meredith Brooks. Prawie 17 minut po godzinie 13. W naszym programie jak zwykle troszkę ciekawostek, troszkę informacji dotyczących Łodzi, całego naszego regionu. Okazuje się, że już ponad 500 osób zapowiedziało udział w tegorocznej paradzie kajakowej na Pilicy. 19 lipca Sulejów po raz kolejny spróbuje pobić rekord Polski w największym jednoczesnym spływie kajakowym. Wydarzenie pod hasłem Sulejów, kajakowa stolica Polski, woda niesie życie, połączy sportową rywalizację z promocją aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, no i oczywiście nad wodą. Trasa będzie liczyła około 6 km i poprowadzi do plaży miejskiej Kępki w Sulejowie. Próbę bicia rekordu oceni sędzia. Przypomnę, że aktualny rekord Polski w jednoczesnym pływaniu kajakami na rzece Pilicy wynosi 365 kajaków, w których popłynęło 617 osób. Został ustanowiony właśnie w Sulejowie. Gratulujemy i oczywiście trzymamy kciuki za ustanowienie nowego rekordu.

0: zasłynęły m.in. w 2004 roku piosenką Sutra Natalia i Paulina Przybysz, czyli duet Sisters, tym razem w nagraniu zatytułowanym Ziemia. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Sroczka na płocie, aha. Wyjrzyj, żenociec, aha.
3: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
4: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
3: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
5: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarze twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ESSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
9: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
10: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
11: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
10: Serio? A co tam takiego?
11: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
10: Brzmi jak wydatek.
11: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
10: No to na co jeszcze czekamy?
11: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
10: Sprawdź na www.vt.sk.
7: Po reklamie.
12: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
0: Jesteśmy razem w poniedziałek 22 czerwca 2026 roku. Jak zwykle Radio Łódź w środku dnia towarzyszy Państwu między 13 a 16 od poniedziałku do piątku. Kto nam teraz zaśpiewa? Vito Bambino.

0: Wprawdzie śpiewają po angielsku, ale pochodzą z Francji. Nazywają się Phoenix. W tej piosence towarzyszył im Ezra Koenig, amerykański muzyk i producent, a utwór nosi tytuł Tonight. No i teraz pewien cytat. Brzmi w ten sposób. Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił. Przed laty wyraził swoją refleksję tymi słowami poeta, duchowny ksiądz Jan Twardowski. No to ja Państwu się przyznam, że wymyśliłem zagadkę filmową.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: Studio Małpa Radio.pl to oczywiście doskonale Państwu znany adres, a ja czekam jak zawsze na tych, którzy marzą o tym, aby wybrać się do kina. Jest pretekst, pierwszy i nie jedyny dzisiaj, ponieważ 22 czerwca 1961 roku miała miejsce premiera filmu wojennego Działa na Warony w reżyserii J. Lee Thompsona. Scenariusz autorstwa Karla Foremana powstał na podstawie głośnej powieści Alistaira MacLeana. Nawarona to niezdobyta forteca u wybrzeży Turcji, zaciekle broniona przez mieszany garnizon niemiecko-włoski, w której to właśnie znajdują się znienawidzone potężne działa. Aby przepłynąć cieśninę, trzeba było je najpierw zniszczyć. Sama Nawarona jest oczywiście wyspą fikcyjną, tak jak cała akcja, choć możliwe, że w czasie wojny miała miejsce podobna akcja podczas odbijania z rąk Niemców którejś z wysp na Morzu Egejskim. Powieść szkockiego pisarza doczekała się kontynuacji wydanej w 1968 roku i zatytułowanej Komandosi z Nawarony. A pytanie konkursowe brzmi tak. Sceny przedstawiające fortece były kręcone w jednej z zatok na wyspie Rodos, nazwanej później na cześć jednego z aktorów występujących w tym filmie. O kogo chodzi? Który z aktorów upodobał sobie ten zakątek świata? No i właśnie tę wyspę. Jeżeli Państwo wiedzą i pamiętają, trzeba do nas napisać. Studio Małpa Radio.pl. Zapraszam.

Bardzo dobry tytuł na poniedziałek, prawda? Nie jest mi źle. Wiktoria Kopczyńska z takim optymizmem. No bo co prawda, wszystko rozpoczyna się od nowa. Znów czujemy się troszkę, jakbyśmy podjeżdżali pod górę, ale przecież to jest tylko wrażenie związane właśnie z pewnym wycinkiem tego dnia, czyli właśnie poniedziałku. Otrzymałem informację, która zainteresuje kierowców podróżujących drogą S8. Chodzi o 398 km, odcinek między Kowiesami a Babskiem w kierunku Wrocławia. Tutaj rozpoczęły się prace drogowe, jest w tym momencie remontowana nawierzchnia i zablokowany został jeden pas ruchu, który aktualnie odbywa się tylko i wyłącznie pasem szybkim. To utrudnienie nie będzie długie, nie będzie bolesne w skutkach, bo potrwa tylko godzinę. Tymczasem w Konstantynowie Łódzkim teren wokół Placu Wolności czeka przebudowa. Pojawią się m.in. nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, przejścia dla pieszych. Planowane są także nasadzenia drzew i kwiatów. Postawiono już znaki informacyjne mówiące o zmianie organizacji ruchu, a te prace mają potrwać do końca bieżącego roku. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radioloc.pl. A w naszej audycji kolejna zaczarowana piosenka, tym razem z 1983 roku, z płyty Can't Slow Down, All Night Long w roli głównej Lionel Richie.

Radiu w środku dnia za 6 minut 14. O 14 najnowszy serwis informacyjny, a w nim między innymi powiemy o szczęśliwym finale poszukiwań w powiecie poddębickim. Od wczoraj w pobliżu żwirowni zbiornika wodnego poszukiwano osób, które zostawiły swoje ubrania w pobliżu wody. Przeszukiwano akwen i jego okolice. Okazało się, że właściciele tych ubrań nie potrzebowali pomocy. Wszystko skończyło się happy endem, ale szczegóły już za kilka minut. Proszę zostać z nami.

0: Reklama.
1: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
2: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
3: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
2: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
4: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.

0: A w serwisie szczęśliwy finał poszukiwań nad wodą w powiecie poddębickim, międzynarodowa akcja łódzkich funkcjonariuszy walczących z cyberprzestępczością i propozycja ograniczenia zarobków lekarzy i kontroli ich czasu pracy. Chcą tego politycy Nowej Lewicy. Popołudnie na ogół będzie pogodne, ale na południu i wschodzie regionu możliwe burze i deszcz może być intensywny. Pozytywny finał poszukiwań przy żwirowni w Wieleninie Kolonii. Od wczoraj służby poszukiwały osób, które pozostawiły nad zbiornikiem wodnym swoje ubrania. Okazało się, że właściciele odzieży nie potrzebują pomocy. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, była to jedna z kilku wczorajszych interwencji nad wodą w powiecie poddębickim. W Brodni nad Zalewem Jeziorsko strażacy wyłowili ciało mężczyzny, a w Siedlątkowie dzięki szybkiej reakcji świadków udało się uratować tonącego. Także w Wieleninie obyło się bez tragedii, mówi młodsza aspirant Alicja Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.
1: Działania prowadzone w miejscowości Wielenin Kolonia w związku z ujawnieniem nad wodą pozostawionych ubrań zostały zakończone. Funkcjonariusze ustalili właścicieli przedmiotów, do których należały zabezpieczone rzeczy. Akcja przebiegła sprawnie i zakończyła się pomyślnie, bez konieczności podejmowania dalszych działań poszukiwawczych.
0: Przy wysokich temperaturach chętnie szukamy ochłody nad wodą. Służby apelują o szczególną ostrożność. Między innymi przypominają, żeby nie wchodzić do wody rozgrzanym, ani po spożyciu alkoholu.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Cyberprzestępcy zatrzymani. Do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej znacząco przyczynili się funkcjonariusze łódzkiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W akcji współdziałały służby z Polski i innych krajów, a zatrzymań dokonano w Gruzji. O szczegółach nasz reporter Damian Grosicki.
3: Strona internetowa, którą obsługiwali zatrzymani, miała pomóc w praniu brudnych pieniędzy. To właśnie dzięki niej dokonano transferu blisko 350 milionów dolarów. Pieniądze te pochodziły z nielegalnej działalności związanej z kryptowalutami, mówi posterunkowy Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Serwis był wykorzystywany przez cyberprzestępców zajmujących się atakami ransomware do spieniężania skradzionych aktywów cyfrowych oraz ukrywania przed organami ścigania przepływu nielegalnych środków.
3: W Gruzji aresztowano obywateli Rosji i Ukrainy. Przeszukano 3 mieszkania i m.in. zamrożono kryptowaluty o wartości blisko 700 tysięcy euro. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura regionalna w Łodzi. Nowa Lewica chce ograniczenia zarobków lekarzy i sprawdzania czasu ich pracy. To odpowiedź ugrupowania na aferę we warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie 28-letni medyk zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych. Łódzki poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela uważa, że trzeba wprowadzić limit zarobków lekarzy.
5: Skoro policjant, skoro nauczyciel ma górną granicę, a ich wszystkie zarobki pochodzą od podatników, to dlaczego lekarz ma nie mieć tej górnej granicy wynagrodzeń?
0: Kolejny postulat to zakaz łączenia przez lekarzy pracy w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej.
5: Często zdarza się tak, że niektórzy lekarze przyjmują w prywatnej przychodni, ale już na przykład na badania kierują do szpitala, w którym pracują i to jest pokrywane z publicznej ochrony zdrowia.
0: Lewica proponuje też weryfikowanie czasu pracy lekarza, aby nie dochodziło do sytuacji, w których lekarz teoretycznie pełniący dyżur w szpitalu w rzeczywistości jest gdzie indziej. W Londynie zaczyna się wyścig o fotel premiera. Keir Starmer zrezygnował z funkcji szefa partii pracy i ze stanowiska szefa rządu, ale to nie oznacza natychmiastowej zmiany brytyjskiego premiera ani automatycznych wyborów. Na razie Starmer zostaje na Downing Street i będzie kierował rządem, dopóki partia pracy nie wybierze nowego lidera. O szczegółach Anna Rączkowska.
6: Teraz najważniejsze decyzje zapadną wewnątrz partii pracy. Władze ugrupowania muszą ustalić dokładny kalendarz wyboru nowego przywódcy, a kandydaci zaczną liczyć poparcie wśród posłów. Ten, kto wygra, może zostać kolejnym premierem Wielkiej Brytanii, bo partia pracy nadal ma większość w Izbie Gmin. W brytyjskim systemie zmiana premiera nie oznacza automatycznie głosowania w całym kraju. Jeśli partia rządząca zachowuje większość w parlamencie, może wybrać nowego lidera, który przejmuje stanowisko szefa rządu. Najwięcej uwagi przyciąga dziś Andy Burnham. Były burmistrz Manchesteru będzie zaprzysiężony w parlamencie jako poseł z okręgu Makerfield. Wygrał tam wybory uzupełniające i natychmiast znalazł się w centrum rozmów o sukcesji po Starmerze. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Procedura wyboru nowego lidera partii pracy rozpocznie się 9 lipca. Ma się zakończyć przed wrześniowym powrotem parlamentu do pracy. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
7: W Łodzi oraz w całym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze, zwłaszcza na południu i wschodzie naszego województwa. Na termometrze 26 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 1003 hektopaskale. Mamy słaby i umiarkowany wiatr z

0: zachodni o charakterze zmiennym. Biometr niestety niekorzystny.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Program realizuje od 14 Adam Miksa, którego serdecznie witamy. Mamy poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku i oczywiście audycję w środku dnia. Na początku drugiej godziny grupa Moloko.

Skoro czas nadszedł, to zagraliśmy grupę Moloko. To jest formacja brytyjska, w zasadzie mówiąc bardzo dokładnie irlandzko-angielska, która 26 lat temu, tak, bo to był 2000 rok, odniosła bardzo duży sukces na Wyspach Brytyjskich, między innymi tym nagraniem, kompozycją The Time Is Now. To był drugi singiel angielskiej listy przebojów, a wcześniej zasłynęli utworem Sing It Back, bardzo często emitowanym przez europejskie rozgłośnie radiowe. Tamten drugi singiel uplasował się nieco niżej, bo na pozycji czwartej. Niemniej Moloko przeszli, można powiedzieć, do historii i pozostali w pamięci jako twórcy takiej lekkiej, tanecznej, a także popowej muzyki. W ten sposób rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego dzisiejszego programu. Po 14:00 w rozmowie z Maciejem Trojanowskim, wydawcą popołudniowej audycji informacyjnej Słuchasz i Wiesz, poznamy tematy i zagadnienia, nad którymi pracują obecnie reporterzy Radia Łódź. Zaproponujemy również kolejną zagadkę filmową i tym samym wizytę w łódzkim kinie Helios, a niebawem rozwiązanie obowiązującego do teraz quizu filmowego. Zapraszam.

bardziej niż zwykle zaśpiewał Tomasz Makowiecki. Ważna informacja dla kierowców podróżujących aktualnie autostradą A2 w kierunku Warszawy. Na 391 kilometrze między Łowiczem a Skierniewicami doszło do kolizji pojazdów i został zablokowany szybki pas w stronę stolicy. Ruch odbywa się aktualnie pasem wolnym. To utrudnienie może potrwać do 2 godzin.

0: zespół The Colors w nagraniu zatytułowanym Rolling Stones. Kto wie, może będzie to także jeden z hitów tegorocznego lata, tegorocznych wakacji. 18 minut po godzinie 14 rozwiązujemy pierwszy quiz filmowy dotyczący znanego wojennego filmu Działa na Warony z 1961 roku. Zapytałem o nazwę pewnej wyspy, bo sceny przedstawiające fortece były kręcone w jednej z zatok na wyspie Rodos. Zatoki, która potem została nazwana na cześć jednego z aktorów grających w filmie. O kogo chodziło? Oczywiście o Antonego Quinna, znakomitego meksykańsko-amerykańskiego aktora, reżysera, scenarzystę, malarza i rzeźbiarza. Swoją popularność i nazwę ta zatoka zawdzięcza właśnie temu aktorowi. Podczas kręcenia słynnego filmu w tej zatoce aktor zakochał się absolutnie w tym miejscu i początkowo planował nawet tutaj zamieszkać. A trzeba przyznać i trzeba przypomnieć, że wyspa słynie z krystalicznie czystej, wręcz szmaragdowej wody, bujnej zieleni i wyjątkowych formacji skalnych. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie, w tym quizie. Dodam jeszcze, że oprócz Antonego Quinna na białym ekranie można było zobaczyć Gregory Pecka, Davida Nivena czy Stanleya Bakera. A dzisiaj szczęście po raz pierwszy uśmiechnęło się do naszej słuchaczki pani Marioli. Serdecznie gratulujemy.
1: Sponsorem konkursu było Kino Charlie. www.charlie.pl

0: Kompozycja fantastycznie brzmiąca właśnie o tej porze roku, Ebony and Ivory, jeden z najsłynniejszych duetów muzycznych lat 80. Paul McCartney i Stevie Wonder. 24 minuty po 14 w naszym studiu pojawił się Maciej Trojanowski. Dzień dobry, Maciu.
1: Dzień dobry.
0: Maciek jest wydawcą popołudniowej audycji Słuchasz i Wiesz i teraz dzięki jego obecności poznamy tematy i zagadnienia, nad którymi głowią się nasi reporterzy.
1: Wielkiego zaskoczenia nie będzie, ponieważ myślę, że to wszystkim, co doskwiera, to wysokie temperatury. To pierwszy weekend lata, to musiało być ciepło, ale no, nie jest dobra, nie mamy dobrej wiadomości, bo ciepło być nie przestanie. Na chwilę może pogoda się uspokoi, ale przyszły weekend również ma być bardzo gorący. Tymczasem już są tragiczne skutki tych ciepłych dni. Zwłoki wyłowione między innymi z Jeziorska. Incydentów oczywiście nad wodą było więcej. O tym porozmawiamy, powiemy o tym w audycji Słuchasz i Wiesz. To nie koniec upałów, a część na przykład samorządów też apeluje do tego, żeby ograniczyć zużycie wody. Wcale się nie dziwię, zapotrzebowanie na wodę jest duże, a deszczu jak na lekarstwo. Będziemy, a propos upałów, będziemy mówić o sytuacji z weekendu, kiedy to rodzina zostawiła w aucie rozgrzanym psa. Poszła tymczasem podziwiać inne zwierzęta do miejskiego ogrodu zoologicznego. Zastanowimy się, co powoduje ludźmi, że są tacy nieodpowiedzialni, czym to się może skończyć. No i co ważne, małą suczkę uratowali przechodnie, także tutaj sprawa zakończyła się pomyślnie, zakończyła się dobrze. To może jednak skończyć się tragicznie. Będziemy również w Fundacji Dom w Łodzi. Ktoś rysuje auta i przebije opony pracowników tej fundacji. Wygląda na to, że to jest walka, łódzka walka o miejsca parkingowe. Ja rozumiem, że tych miejsc jest bardzo mało, ale zastanowimy się, czy do tego stopnia czynów trzeba się posunąć, żeby o te miejsca dla siebie zadbać. Czy to nie jest za wiele? Będziemy również na pierwszym treningu piłkarzy Widzewa. Trzeba przyznać, że wybrali sobie, albo inaczej, terminarz wybrał im kiepską pogodę. No cóż, jutro ŁKS rozpoczyna swoje treningi. Będziemy o tym informować, no bo przygotowania do walki w przypadku ŁKS-u awans do Ekseklasy, a w przypadku Widzewa o najwyższe trofea się rozpoczął. Polecam jeszcze na koniec słuchaczom z okolic Sieradza i Zduńskiej Woli również słuchanie naszej popołudniówki Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Tam będziemy między innymi mówić o tym, że kąpieliska, czy to w Zduńskiej Woli, czy nad Zalewem Kępina, czy w Sieradzu, ściągają coraz więcej osób. Nie dziwię się, wszyscy szukają ochłody. Być może rzeczywiście sporo naszych słuchaczy spędziło czas na przykład przy Białym Moście w Sieradzu. Posłuchamy się, polecamy się do słuchania.
0: Wszystkim gorąco, wszystkim trudno, ale pamiętajmy, zgodnie z tym, co Maciej powiedział, także o naszych braciach mniejszych, czyli o zwierzętach. Rzeczywiście lato i wakacje to trudny czas. Czas, w którym musimy wykazać się dużą wyobraźnią i odpowiedzialnością. A więcej szczegółów oczywiście na naszej antenie po godzinie 16 w audycji Słuchasz i Wiesz, do której wysłuchania zaprosił Maciej Trojanowski.
1: Dziękuję.
2: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje. Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trojanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
2: Autopromocja. Reklama.
10: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy LSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
11: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
12: No to w czym problem?
11: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
12: No i?
11: No i obawiam się, że nie zdąży.
12: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Po reklamie.
13: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
0: Tak, płyniemy razem, drodzy słuchacze, od poniedziałku do piątku na naszym zegarze 29 minut po godzinie 14 Radio Łódź w środku dnia. Odwiedzimy teraz Kanadę, bo właśnie stamtąd pochodzi wokalistka, która swego czasu cieszyła się olbrzymim uznaniem i popularnością na listach przebojów. Nelly Furtado.

0: knew it.
1: Zaśpiewała Taylor Swift, I knew it, I knew you. Taki tytuł nosiła ta piosenka. Dobra informacja dla tych, którzy jadą autostradą A2. Wspomniane utrudnienie spowodowane zderzeniem pojazdów już nie obowiązuje, a zatem można odetchnąć, ale prosimy zachować ostrożność. To jest trudna pora roku, lato, wakacje. To nie jest najprostszy czas, jeśli chodzi o przemieszczanie się po autostradach i drogach szybkiego ruchu. A po różnego rodzaju wycieczek. Robimy je także po naszym regionie. I tak okazuje się, że bełchatowianie mogą już korzystać z pierwszej w mieście ogólnopolskiej strefy grillowej. Nowe miejsce rekreacji powstało na osiedlu przy torze w sąsiedztwie skateparku. Do dyspozycji mieszkańców są dwa specjalnie przygotowane paleniska wyposażone w ruszty. Korzystanie ze strefy jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Jak podkreślają władze Bełchatowa, inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby osób, które chcą spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, ale do tej pory na wspólne grillowanie musiały wyjeżdżać poza miasto albo korzystać z prywatnych posesji. Nowa przestrzeń ma być miejscem spotkań rodzinnych, spotkań znajomych, sąsiadów, a także sprzyjać integracji mieszkańców, szczególnie w tym czasie, w okresie wiosenno-letnim. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, a więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.pl.

0: Katie Tunstall, a na naszym zegarze prawie za kwadrans 15.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Zgodnie z obietnicą jeszcze jedna okazja, jeszcze jedna szansa dla kogoś z naszych słuchaczy, aby spędzić troszkę czasu w kinie, aby wybrać się na dowolny seans filmowy. Będzie oczywiście kolejne zadanie, kolejne pytanie, tym razem związane z polską premierą słynnego filmu akcji z 1973 roku, Wejście Smoka, bo właśnie 22 czerwca ten film pojawił się pewnego roku na ekranach polskich kin. No i trzeba przyznać, że to była prawdziwa sensacja, ponieważ film stał się w naszym kraju absolutnym hitem, gromadząc blisko 17,5 miliona widzów. Zrobił furorę. Miliony Polaków dosłownie szturmowały kina. Wiele osób widziały go kilka razy, a niektórzy miłośnicy tego gatunku nawet kilkadziesiąt. Od czasu do czasu oczywiście film także można zobaczyć na antenach różnych telewizji. Dodam, że w 2004 roku ten film został dodany do listy filmów tworzących dziedzictwo kulturalne Stanów Zjednoczonych do przechowywania w Bibliotece Kongresu właśnie Ameryki Północnej. No a w roli głównej Bruce Lee, amerykański aktor, reżyser, mistrz i instruktor sztuk walki. Pytanie brzmi, kiedy, dokładnie w którym roku Wejście Smoka po raz pierwszy wyświetlono w polskich kinach. I tutaj mają Państwo trzy warianty do wyboru, a w roku 1973, b w 1978, czy odpowiedź c w roku 1982. Studio Małpa Radio.pl. Zapraszam.

Zaśpiewała Kaśka Sochacka. Mamy trudny dzień na drogach naszego regionu. Doszło do kolejnego groźnego zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych oraz dwóch pojazdów ciężarowych w miejscowości Korytnica na drodze numer 12 na 405 kilometrze między Piotrkowem Trybunalskim a Przygłowem. Tutaj wprowadzono ruch wahadłowy i jest on w tej chwili sterowany ręcznie. Utrudnienie może potrwać 2,5 godziny. Uważajmy.

0: również w takich wiosenno-letnich klimatach. Over My Shoulder z połowy lat 90. Mike and the Mechanics.
1: Autopromocja. W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Autopromocja. Reklama.
8: W wakacje nie ma nudy.
9: Jest mikrofon, zabawa i sport.
8: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komana.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj dobry komana.

0: Zostawiony w rozgrzanym aucie przy ulicy Konstantynowskiej w Łodzi, sprawą zajmuje się policja. W sobotę przechodnie zauważyli zamkniętą małą suczkę w zaparkowanym samochodzie. Wezwali służby. Zwierzę zostało wyjęte przez uchylone okno. Suzy najpierw trafiła do leczniczy weterynaryjnej, a gdy jej stan się ustabilizował, do schroniska dla zwierząt. Marta Kołodziejczak-Pijanowska mówi Radio Łódź, że sytuacja mogła doprowadzić do śmierci psa. Samochód pozostawiony na słońcu bardzo szybko się nagrzewa.
1: Właściciele wczoraj byli u nas w schronisku, absolutnie nie poczuwają się w odpowiedzialności i nie widzą w tym kompletnie nic złego. Sunia została sama w aucie w momencie, gdy rodzina poszła do łódzkiego orientarium. Zostawili uchylone szybki, co nie zmienia faktu, że temperatura była zagrażająca jej tak naprawdę już życiu.
2: 39-letni właściciel zwierzęcia w rozmowie z mundurowymi przyznał, że zostawił suczkę w pojeździe, gdyż nie został z nią wpuszczony do pobliskiego zoo.
0: Wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Suzy przebywa w schronisku na 15-dniowej kwarantannie. Po wyjaśnieniu jej sytuacji prawnej może zostać przeznaczona do adopcji. Pozostawienie zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie może zostać uznane za znęcanie się. Grozi za to do 3 lat więzienia. Łódzka porodówka będzie przyjmować ciężarne pacjentki z Pabianic. Szpital imienia Madurowicza podpisał list intencyjny z Pabianickim Centrum Medycznym. Zastępca oddziału położniczo-ginekologicznego w Madurowiczu, profesor Urszula Kowalska-Koprek, mówi, że łódzka placówka od 1 lipca będzie gotowa na przyjęcie mających rodzić kobiet.
3: Dysponujemy trzecim, najwyższym poziomem referencyjności w położnicy i neonatologii, co oznacza, że jesteśmy przygotowani do opieki nad każdą pacjentką, zarówno w przypadku porodów fizjologicznych i jak najbardziej w innych takich, które wymagają supernadzoru.
0: Przyszli rodzice, którzy zastanawiają się nad wyborem szpitala, w którym ich dziecko przyjdzie na świat, będą mogli jutro zobaczyć, jakie są warunki w Madurowiczu. Szpital organizuje dzień otwarty. Będzie można obejrzeć wyposażenie i porozmawiać ze specjalistami o ciąży, porodzie i opiece nad noworodkiem.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Kierowcy w Sieradzu wkrótce odetchną z ulgą. Kończy się remont ulicy Jana Pawła II. Modernizacja nawierzchni na odcinku jednej z najważniejszych dróg w mieście trwa od blisko 2 miesięcy. Aktualnie ulica między rondami Solidarności i Wyszyńskiego jest nieprzejezdna w obu kierunkach, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich.
5: Łącznie roboty objęły blisko 1,3 km ulicy Jana Pawła II. Zakres robót obejmował kompleksową poprawę stanu drogi oraz elementów infrastruktury drogowej.
0: Trwa malowanie oznakowania poziomego, a także umacnianie poboczy. Te prace zakończą się w tym miesiącu, ale jeszcze przez kilka dni jadący ulicą Jana Pawła II na wysokości Górki Kłodzkiej muszą kierować się objazdem. Ostatnie przygotowania do konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Nadal nie wiadomo, czy prezydent Wołodymyr Zełenski będzie obecny. Spotkanie odbędzie się w Gdańsku pod koniec tygodnia. Do Polski przylecą m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Prezydent Ukrainy ma podjąć decyzję w tej sprawie dziś. O szczegółach Sylwia Białek.
6: Jeszcze kilka dni temu premier Donald Tusk mówił, że po pierwsze Ukraina jest współgospodarzem tej konferencji, po drugie, że jest ona w interesie i Warszawy, i Kijowa, po trzecie, że nie ma żadnych informacji, jakoby strona ukraińska nie chciała uwzględnić tego wydarzenia w swoich planach. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego plany te jednak zweryfikowała. I dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha ponownie przedstawi Wołodymyrowi Zełenskiemu wszystkie za i przeciw. Na antenie Radia Gdańsk wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma informacji, żeby sytuacja się zmieniła.
7: Przygotowujemy się na przyjęcie wszystkich gości, a także współgospodarzy.
6: Wiceminister dodała, że blisko 200 zgłoszeń dotyczących chęci zawarcia umów i porozumień gospodarczych wpłynęło już do organizatorów konferencji. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Opiniotwórczy ukraiński portal Europejska Prawda uważa, że Wołodymyr Zełenski mimo napiętych stosunków powinien pojechać do Polski. Argumentuje, że jego wizyta pomoże tym politykom, którzy są przyjaciółmi Ukrainy, a odmowa przyjazdu ucieszy tych, którzy są jej niechętni. Kolejne wiadomości o 15:30.
8: Patrzę, patrzę i widzę, że za naszym radiowym oknem zachmurzenie małe i umiarkowane. Tak samo jest w Łodzi w całym regionie, ale w południowej i wschodniej części województwa możliwe burze i opady deszczu. Kto wie zresztą, czy nie pokropi trochę także w naszym mieście. Cieplej na termometrze 27 stopni powyżej zera. Na barometrze także mała zmiana, 1002 hektopaskale. Mamy słaby i umiarkowany wiatr, głównie zachodni i północno-zachodni. zachodnie. Uwaga, w czasie burz porywisty osiągający od 65 do 75 km na godzinę. Biometr niekorzystny. Zdaniem synoptyków przed nami uderzenie ekstremalnej fali upałów, która z każdym dniem będzie nabierać na sile.

0: Szczegóły w dalszej części naszego programu.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 15, poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Przypomnę, że dzisiaj słońce zajdzie minutę po 21, a to oznacza, że dzień jest krótszy od najdłuższego o 60 sekund i jednocześnie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin i 4 minuty. Dzisiejsi solenizanci to przede wszystkim Tomasz i Paulina. Pozdrawiamy, składamy najlepsze życzenia, pamiętając także o dzisiejszych jubilatkach i jubilatach. W upominku muzycznym Peter Gabriel.

0: dedykacją dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów Sledgehammer, frontman i wokalista zespołu Genesis Peter Gabriel, płyta Soul, wydana wiosną 1986 roku. No i ta piosenka, która stała się prawdziwym hitem, prawdziwym przebojem, osiągnęła sam szczyt amerykańskiej, ale także kanadyjskiej listy bestsellerów. 11 minut po 15 w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania najnowsze informacje dla kierowców, muzyczna kartka z kalendarza dzisiaj o pewnym jubilacie, a także przypomnienie singlowego przeboju sprzed lat w wykonaniu amerykańskiego duetu Daryl Hall i John Oates.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Potężny głos zaśpiewała Tatiana Okupnik, daj to głośniej. No to teraz głośniej powinni zrobić w samochodach ci, którzy jadą autostradą A1. Znów mamy kolizję drogową. Tym razem pojazd osobowy zderzył się z barierami ochronnymi i został zajęty pas wolny w kierunku Gdańska. Chodzi o 372 km autostrady między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. Zablokowano jeden pas ruchu. W miejscu zdarzenia ruch odbywa się aktualnie pasem środkowym i szybkim. Utrudnienie może potrwać 2,5 godziny. Weźmy to pod uwagę i no właśnie, bądźmy skoncentrowani, bo dzisiaj z tym na pewno nie jest dobrze.

0: 19 minut po godzinie 15 pora udzielić odpowiedzi na naszą zagadkę. Brzmiała tak: kiedy, w którym roku Wejście Smoka po raz pierwszy wyświetlono w polskich kinach? I tutaj nasi słuchacze mieli trzy warianty. W roku 1973, 78 czy odpowiedź C w roku 1982. Laureat napisał tak: dzień dobry, film miał premierę 22 czerwca 1982 roku. Oczywiście w Polsce. To prawda, czyli prawie dekadę po amerykańskim debiucie z roku 73. I laureat tego quizu dodał jeszcze krótki cytat z Marka Twaina. Lato to czas, kiedy jest zbyt gorąco, aby robić rzeczy, dla których było zbyt zimno w zimie. Dlatego zdecydowanie warto właśnie teraz udać się do kina. Pozdrawiam serdecznie. Podpisano Henryk. Panie Henryku, popieram pana w 100% i gratuluję nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Robert Gawliński, zespół Wilki na Właje, to oczywiście jeden z największych przebojów tej formacji. Radio Łódź w środku dnia, nie zwalniamy tempa, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nas słuchają w samochodach, pozdrawiamy tych, którzy jeszcze pracują, pozdrawiamy tych, którzy może już cieszą się na przykład urlopem i wakacyjnym odpoczynkiem. Specjalnie dla Was Easy Lover, jeden z największych hitów lat 80., a w rolach głównych Phil Collins i Philip Bailey. Słuchajmy.

0: Takich duetów i takich piosenek słucha się zawsze z największą przyjemnością. Marzec 85 roku, Easy Lover, Phil Collins i Philip Bailey. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Pytania o sprawy najważniejsze.
3: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
4: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
2: I najważniejszych ludzi świata.
5: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
2: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
6: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
2: I dla świata.
7: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
2: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy LSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sse.loc.pl w zakładce CSR.
9: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Trudny dzień dzisiaj na drogach i w regionie, i w Polsce. A co słychać na łódzkich ulicach i drogach naszego regionu, o tym opowie Sebastian Dziuda. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Faktycznie dużo utrudnień. Zaczynamy od tych na Krajowej 12. Między Piotrkowem a Sulejowem koło miejscowości Korytnica zderzyły się ze sobą dwie osobówki i dwie ciężarówki. Droga na odcinku między Poniatowem a Przygłowem jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Wprowadzono w tym miejscu ruch wahadłowy, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około półtorej godziny. W Łodzi za to sporo dzieje się na Redkini. Stoi m.in. odcinek Obywatelskiej między Pianistą a Maratońską. Z kolei po obu stronach Bandurskiego korkują się dojazdy od strony Alei Wyszyńskiego i Bratysławskiej. A na drogi wracamy minutę przed 16.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Jest 15.30. Skrót najważniejszych informacji prezentuje Beata Janowska.
13: 22-letni Kolumbijczyk podejrzany o napad na kantor w Łodzi. Do rozboju przy ulicy Piotrkowskiej doszło w piątek rano. Sprawca zagroził pracownicy kantoru przedmiotem przypominającym broń i zażądał wydania pieniędzy. Zabrał ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Został zatrzymany tego samego dnia w hostelu w Piotrkowie. Mężczyzna przyznał się do zarzutu rozboju. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu 15 lat więzienia. Nowa Lewica chce ograniczenia zarobków lekarzy. To odpowiedź ugrupowania na aferę we warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie 28-letni medyk zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych. Łódzki poseł Tomasz Trela uważa, że trzeba wprowadzić limit zarobków lekarzy, tak jak są limity zarobków policjantów czy nauczycieli. Kolejne postulaty Nowej Lewicy to zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej oraz weryfikowanie czasu pracy lekarzy, aby nie dochodziło do sytuacji, w których lekarz, teoretycznie dyżurujący w szpitalu, faktycznie jest gdzie indziej. Ktoś niszczy samochody pracowników Fundacji Dom w Łodzi. Mowa o porysowanej karoserii czy przebitych oponach. Fundacja prowadzi Dom Dziecka dla Dzieci Chorych. Dom ma siedzibę na osiedlu mieszkaniowym. Opiekunowie parkują swoje auta na osiedlowym parkingu. Do zniszczeń zaczęło dochodzić, gdy przy ulicy Wierzbowej ustawiono parkomaty. Policja przypomina, że uszkodzenie pojazdu to zniszczenia mienia. W zależności od rozmiarów szkody może być uznane za wykroczenie lub przestępstwo, a każdą taką sytuację należy zgłosić mundurowym. Strajk pracowników czeskiego radia i czeskiej telewizji sprzeciwiają się zmianom w funkcjonowaniu mediów publicznych wprowadzanym przez rząd Andreja Babisza. Gabinet planuje zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i finansować nadawców bezpośrednio z budżetu państwa. Zdaniem dziennikarzy będzie to prowadzić do upolitycznienia mediów. Pracownicy radia i telewizji w Pradze zorganizowali jednodniowy strajk ostrzegawczy. Część programów rozpoczyna się z opóźnieniem lub jest skrócona, a w mediach pojawiają się komunikaty o powodach protestu. Kolejne wiadomości o godzinie 16.
0: Dzisiaj mamy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i wschodzie regionu łódzkiego możliwe przelotne opady deszczu i burza, więc uważajmy. Termometr wskazuje 26 stopni powyżej zera, na barometrze aktualnie 1002 hektopaskale, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty osiągający od 65 do 75 km na godzinę. Biometr niekorzystny.
14: W środku dnia z Radiem Łódź.

20 minut pozostało do godziny 16 i 22 czerwca 1961 roku w Glasgow przyszedł na świat Jimmy Somerville, szkocki piosenkarz, wokalista i założyciel zespołów Bronski Beat oraz The Communards. Nagrywał również płyty solowe, jest znany z charakterystycznego głosu, śpiewa falsetem oraz z tekstów, które zostały tak napisane, że są zaangażowane pod względem społecznym i politycznym. Działalność muzyczną Jimmy rozpoczął, zakładając w Londynie w 1983 roku grupę Bronski Beat. Popularność przyniosły mu takie hity jak Small Town Boy, Why czy hit That Perfect Beat. W czerwcu 1985 roku opuścił zespół, aby razem z klawiszowcem Richardem Collesem założyć duet The Communards. Działalność w nowej formacji była dla Somerville'a wyrazem potrzeby śpiewania bardziej zaangażowanych politycznie utworów. Duet wydał dwie płyty długogrające, jednak rozpadł się po niespełna trzyletniej działalności. I te czasy, czyli czasy zespołów Bronski Beat i The Communards, to chwile największej popularności i sympatii okazywanej wokaliście. On potem nagrywał jeszcze solowo, odnosił pewne sukcesy, ale nie udało się już tych największych osiągnięć powtórzyć. Posłuchajmy grupy Bronski Beat w utworze Small Town Boy. Śpiewa Jimmy Somerville.

1984 roku trzeci singiel angielskiej listy przebojów, 15 na europejskiej liście bestsellerów. Small Town Boy, dzisiejszy jubilat, Jimmy Somerville.

Can't You Wait, łódzka formacja Camp. Sprawdziłem w swoich notatkach. Okazało się, że 22 czerwca 1985 roku amerykański duet Daryl Hall i John Oates zaproponował utwór Out of Touch. Przypomnę, że ten duet to jedna z najbardziej popularnych grup w historii muzyki rozrywkowej. Formacja została utworzona w roku 69 w Filadelfii. Największe triumfy święciła w latach 80. XX wieku. Duet ma na koncie ponad 50 milionów sprzedanych płyt, 6 utworów numer 1 na amerykańskiej liście przebojów i 6 platynowych płyt. Wśród największych hitów utwory Man Eater, I Can't Go For That, No Can Do, Private Eyes czy właśnie Out of Touch, Daryl Hall i John Oates.

debiut na angielskiej liście przebojów 22 czerwca 1985 roku. Out of Touch, amerykański duet Daryl Hall i John Oates. Byli tacy, którzy zastanawiali się, czy jeszcze kiedykolwiek wystąpią. W wywiadzie powiedzieli, że nie są tego pewni. Ja myślę, że jednak przeszli już do historii, ale może to i lepiej, bo przecież wolimy wracać do brzmień oryginalnych i do dawniej nagranych piosenek. Prosta piosenka, Policjanci.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Niespokojny dzień na drogach w Polsce i w naszym regionie. Zobaczymy, jak wygląda teraz sytuacja w Łodzi i oczywiście na wyjeździe z naszego miasta. Sebastian Dziuda.
10: Tym razem zaczynamy od utrudnień na drodze krajowej 91 między Kamińskiem a Radomskiem. Tuż pod Gomunicami mocno korkuje się na obu pasach. W tym miejscu lepiej uzbroić się w cierpliwość. W Łodzi tymczasem ostrożnie na Kopcińskiego. Ruch blokuje się w obie strony na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania Marszałków. Sporo się dzieje też tuż przed estakadą. Stoi Bandurskiego w stronę centrum, a sznur aut ciągnie się od ronda przy Atlas Arenie do przecięcia z Aleją Włókniarzy. A za pół godziny ponownie sprawdzimy, co dzieje się na drogach.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Jest 16. Radio Łódź, najnowsze wiadomości i Beata Janowska.
11: We wiadomościach zarzut usiłowania zabójstwa dla 27-latka, który rzucił swoim dzieckiem o podłogę. Akty wandalizmu na Wierzbowej. Uszkadzane są samochody opiekunów dzieci z domu w Łodzi. I umowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną to szansa dla przedsiębiorstw z naszego regionu. Ostrzeżenie o burzach dla części województwa zostało odwołane i do wieczora wszędzie ma być pogodnie i ciepło. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał ojciec, który rzucił 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę. Niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło kilkanaście dni temu w powiecie augustowskim. 27-letniemu ojcu grozi dożywotnie więzienie. O szczegółach Marta Sołtys z Radia Białystok.
12: Prokuratura rejonowa w

0: przy ulicy Wierzbowej, dom dziecka dla dzieci chorych. Dom ma siedzibę na osiedlu mieszkaniowym. Opiekunowie parkują swoje auta na osiedlowym parkingu. Gdy przy Wierzbowej zainstalowano parkomaty, opiekunowie z domu dziecka padają ofiarami aktów wandalizmu. Mieszkańcy mówią wprost o miejsca parkingowe wśród bloków i przy domu dziecka jest trudno.
1: Jak parkometry powstały, no to tutaj podwórko to praktycznie cały czas jest zajęte.
2: Czy tu jest jakaś wojna o miejsce, żeby zaparkować?
3: O tak, o tak. Przeważnie to dzieciaki tutaj z tego, z liceum. Przyjeżdżają autami i sobie wjeżdżają i to zaparkowanie to jest graniczy z cudem.
0: Policja przypomina, że uszkodzenie pojazdu to zniszczenie mienia. Gdy wartość szkody przekracza 800 zł, jest to przestępstwo, za które grozi do 5 lat więzienia.
4: Więcej na radiowódź.pl.
0: Sztuczna inteligencja, drony i inne technologie zbrojeniowe mogą być rozwijane w Łódzkiem. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała porozumienie z Polską Grupą Zbrojeniową. Umowa ułatwi PGZ pozyskiwanie w regionie przedsiębiorstw, które mogą rozwijać swoją działalność i zwiększać zdolności obronne Polski. W bazie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest aż 300 startupów, mówi prezes EUSSE Tomasz Sadzyński.
5: W pełnym horyzoncie możemy współpracować z Polską Grupą Zbrojeniową, żeby rzeczywiście z centralnej Polski pokazywać tych przedsiębiorców, którzy w tym sektorze mogą pracować.
6: Chcemy się zorientować, co ci przedsiębiorcy oferują. No i od tego będzie zależeć, czy będziemy współpracować. Nie obiecujemy deali, nie obiecujemy. Dzisiaj żadna umowa nie zostanie podpisana, ale jak się zorientujemy, że jest coś, co może nas połączyć, to ta nawiązana dzisiaj relacja będzie dla obu stron procentować.
0: Podkreśla prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Podmioty chcą współpracować z PGZ muszą zarejestrować się na platformie zakupowej. Przed nami kolejne gorące dni w regionie łódzkim. Temperatura będzie rosnąć z każdym dniem, a pod koniec tygodnia termometry mogą pokazać ponad 30 stopni Celsjusza. Takie warunki oznaczają nie tylko większe ryzyko przegrzania, ale też konieczność zachowania ostrożności podczas wypoczynku na świeżym powietrzu. Samorządy przypominają mieszkańcom o dostępnych miejscach ochłody, m.in. kurtynach wodnych, mgiełkach i punktach z wodą pitną. O szczegółach nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
7: Synoptycy zapowiadają, że temperatura będzie rosnąć, a w weekend miejscami może sięgnąć nawet 36 stopni, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
8: Od wtorku spodziewamy się już większej dawki promieni słonecznych, końcówka tygodnia i wzrost temperatur. Aktualnie przeważający obszar właściwie Polski jest w suszy hydrologicznej. Te opady, z którymi mieliśmy do czynienia, no były to opady bardzo punktowe.
7: Przy takiej pogodzie warto pamiętać o podstawowych zasadach: piciu wody, unikaniu największego słońca i szczególnej opiece nad dziećmi oraz seniorami. W miastach działają już rozwiązania, które mają pomóc mieszkańcom przetrwać skwar. To m.in. kurtyny wodne, zraszacze i punkty z pitną wodą. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: IMGW nie wyklucza, że w kolejnych dniach, tak jak w miniony weekend, wydawane będą alerty dotyczące upałów. Kolejne wiadomości o 16.30.
9: Za radiowym oknem zachmurzenie małe i umiarkowane, tak jest też w Łodzi w całym naszym regionie. Na termometrze 26 stopni powyżej zera, barometr wskazuje niezmiennie 1002 hektopaskale. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni i zachodni. W drugiej połowie tygodnia fala upałów, o czym mówiliśmy przed chwileczką, zacznie wlewać się szerokim strumieniem do Polski. W ostatnią niedzielę czerwca, w najcieplejszym momencie dnia, temperatura maksymalna może poszybować nawet do, uwaga, 41 stopni. W cieniu. To w południowo-zachodniej Polsce. W Łodzi słupki rtęci wskażą od 32 do nawet 36 stopni. Uff. Sześć minut po godzinie 16. Nasza audycja dobiegła właśnie końca. Program zrealizował Adam Miksap, prowadził Piotr Stańczyk, a w studiu pojawił się Jarosław Turek. Dzień dobry, Jarku.
10: Dzień dobry.
9: Jarku, czy przerażają cię te wartości, które przed nami, temperaturowe?
10: Nie. Nie. Ja lubię upał.
9: Czyli jesteś ciepłolubny.
10: Tak, to mi pasuje.
9: Jarek przygotowany już dzisiaj, można powiedzieć, do takich ekstremalnych temperatur, ale też i podejrzewam merytoryczna gorączka programu przed nami, o czym za chwileczkę się przekonamy.
10: No, upałów w programie nie unikniemy, o tym też będzie.
9: No to właśnie, zaczynamy dzisiejsze wydanie programu Słuchaj, Wiesz.
4: Słuchasz i wiesz.
10: Dodam tylko, że dzisiejszy popołudniowy program wydaje Maciej Trojanowski, a będziemy ku przestrodze mówić o tym, jak spędzamy czas nad wodą, broniąc się właśnie przed upałem. Problem w tym, że nie zawsze zachowujemy rozsądek i podejmujemy działania tragicznie ryzykowne. Pierwszy weekend lata w naszym regionie utonęły 3 osoby, a od piątku w całym

0: W kraju aż 9. No to jak przetrwać ten afrykański skwar?
1: Patrzmy na temperaturę wody, na prognozy pogody.
2: Wzrost temperatury nawet do 35, do 36 stopni.
3: Za gorąco trochę, ale do przeżycia.
4: No, dla mnie za ciepło. A więc kapelusik i woda.
0: Na prognozy, jak wspominaliśmy, wskazują, że będzie jeszcze goręcej pod koniec tygodnia. Będzie wręcz ekstremalnie gorąco do 36, może więcej stopni. Ktoś rysuje auta i przebija opony w samochodach pracowników Fundacji Dom w Łodzi i prawdopodobnie robi to specjalnie, celowo. A to jest kłopot, który nie sprowadza się wyłącznie do konieczności naprawy i pokrycia strat.
5: Liczymy na to, że będziemy mogli jechać z dzieckiem, pędzimy na wizytę, bierzemy fotelik, bierzemy dziecko, wszystko jest przygotowane i nagle kapeć w aucie.
6: Taki czyn w zależności od wartości strat może być kwalifikowany jako wykroczenie lub przestępstwo. Każdą taką sytuację należy zgłaszać na policję.
0: I ta sytuacja została zgłoszona na policję, ale na razie sprawcy nie ma. Były już apele, aby w czasie wysokich temperatur nie zostawiać ani na chwilę małych dzieci w rozgrzanym aucie. I to samo dotyczy zwierząt, ale nie do wszystkich apele docierają. W Łodzi pewna rodzina zostawiła w aucie psa, bo nie zostali z nim wpuszczeni do zoo, a nie zamierzali rezygnować z wizyty. Zareagowali świadkowie i wezwana policja.
6: 39-letni właściciel zwierzęcia w rozmowie z mundurowymi przyznał, że zostawił słuczkę w pojeździe, gdyż nie został z nią wpuszczony do pobliskiego zoo.
7: Właściciele wczoraj byli u nas w schronisku, absolutnie nie poczuwają się w odpowiedzialności i nie widzą w tym kompletnie nic złego.
8: Jest tak przekochanym psiakiem, że naprawdę myślę, że każdy się w niej zakocha.
0: Bo nieodpowiedzialni właściciele najprawdopodobniej właśnie pozbyli się przesympatycznej słuczki, która teraz trafi do adopcji. Będziemy też na pierwszym treningu piłkarzy Widzewa Łódź po urlopie. Drużyna wraca do pracy, czyli do treningu właśnie przed kolejnym sezonem i to jest powód, dla którego odwiedzimy z mikrofonem Stadion Widzewa. A po południowym programie, jak zawsze, zapraszam go do kontaktu. Numer telefonu bez zmian 606 78 78 78 i można też mailować na studio@radiowodz.pl.

0: to popołudniowy program Radia Łódź. Za nami pierwszy w tym roku w regionie tak upalny weekend, ale jak wspominaliśmy, prognozy wskazują, że na pewno nie ostatni.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No i powstaje problem, jak sobie z tym radzić. Wysokie temperatury, tłumy nad wodą, no i niestety też tragiczne zdarzenia. Tak w skrócie wyglądał pierwszy taki upalny weekend lata w regionie. Termometry w wielu miejscach w Łódzkiem pokazywały ponad 30 stopni, a mieszkańcy szukali ochłody na kąpieliskach, nad rzekami, w zbiornikach wodnych. Synoptycy zapowiadają, że upały pozostaną z nami na dłużej. A co o tym mówią sami łodzianie?
2: Nie za gorąco, nie za zimno, jest w sam raz. Cieszymy się.
3: Jest trochę za ciepło.
4: Dla mnie jest idealnie.
5: Ciepło, ciepło.
6: Za gorąco.
7: Jest idealna.
8: Za gorąco trochę, ale do przeżycia.
9: No, dla mnie za ciepło. A więc kapelusik i woda.
10: Wysokie temperatury dają się we znaki mieszkańcom regionu. Rzeki i jeziora kuszą w upalne dni, ale jak przypominają służby, potrafią być zdradliwe. Policjanci, strażacy i ratownicy interweniowali tylko w niedzielę w 3 miejscach przy akwenach w powiecie poddębickim. Tragicznie wypoczynek nad wodą pierwszego dnia lata zakończył się dla 33-letniego mężczyzny nad zbiornikiem Jeziorsko.
11: Wczoraj około godziny 17:45 otrzymaliśmy zgłoszenie od mężczyzny pływającego łodzią po zbiorniku Jeziorsko, który zauważył ciało w wodzie. Młodszy aspirant Alicja Bartczak, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Poddębicach. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Okazało się, że jest to ciało 33-letniego mężczyzny. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności jego śmierci.
10: Pozytywnie z kolei zakończyła się akcja ratownicza w miejscowości Siędlątków, również nad Jeziorskiem.
11: 41-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego wszedł do zbiornika Jeziorsko od strony zapory, po czym zaczął tonąć. Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg. Na miejscu podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową, w wyniku której przywrócono jego funkcje życiowe.
10: Szczęśliwie zakończyła się też akcja na terenie zalanej żwirowni w miejscowości Wielenin Kolonia, gdzie od wczoraj trwały poszukiwania osób, których ubrania znaleziono przy brzegu.
11: Funkcjonariusze ustalili właścicieli przedmiotów, do których należały zabezpieczone rzeczy. Akcja przebiegła sprawnie i zakończyła się pomyślnie, bez konieczności podejmowania dalszych działań poszukiwawczych.
10: O czym pamiętać, korzystając z kąpielisk, mówi ratownik wodny Andrzej Gliński.
12: Sprawdźmy miejsce, jeżeli jesteśmy gdzieś nad jeziorem pierwsi, zapytajmy się, patrzmy na temperaturę wody, na prognozy pogody, jeżeli idą chmury, no to nie zostajemy, bo cała plaża dla nas, tylko po prostu się zbieramy i uciekamy. Rozglądajmy się często i właśnie miejmy oczy dookoła głowy. Osoba tonąca, ona nie krzyczy tak jak w filmach, osoba tonąca to nie w ciszy. Dzieci, bardzo pilnujmy.
10: W odpowiedzi na wysokie temperatury wiele samorządów uruchamia dodatkowe formy ochłody w przestrzeni miejskiej. Pojawiają się kurtyny wodne, mgiełki, zraszacze oraz punkty z wodą pitną, które mają pomóc mieszkańcom przetrwać najgorętsze dni. Tak jest m.in. w stolicy województwa, mówi Grzegorz Gawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi.
13: Można na przykład skorzystać z poidełek na ulicy Piotrkowskiej, które są rozmieszczone od pasa Schillera do Placu Wolności w kilku miejscach. Można także szukać ochłody przy fontannach na miejskich skwerach i w parkach.
10: Synoptycy zapowiadają, że upały w regionie zostaną z nami na dłużej. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przekazała Radiu Łódź, że temperatury będą przekraczać 30 stopni, a miejscami pojawiać się będą także burze.
14: Od wtorku spodziewamy się już większej dawki promieni słonecznych. Temperatury będą dochodzić do 28 do 27 stopni, ale już w połowie tygodnia od zachodu ponownie na termometrach zobaczymy 30 stopni, a już końcówka tygodnia i wzrost temperatury nawet do 35 do 36 stopni na zachodzie, w centrum to temperatury do 32 do 33 stopni i końcówka weekendu i początek przyszłego tygodnia tutaj spodziewamy się ponownie gwałtowne zjawiska, jakimi są burze, intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, niewykluczone także trąby powietrzne.
10: Najważniejsze to zachować zdrowy rozsądek i nie lekceważyć warunków pogodowych. Przy wysokich temperaturach i nad wodą wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do tragedii.
0: Mówił o tym nasz reporter Jakub Jędrzejewski. Dzisiaj w regionie na razie odwołano alerty burzowe, ale w kolejnych dniach takowe mogą się trafić w związku z tym rozgrzanym powietrzem, które gdy zaczyna się skraplać przy odpowiedniej konwekcji, daje potężne zjawiska pogodowe. A co do wypoczynku nad wodą, to warto zachowywać się odpowiedzialnie, obserwować innych, także nie bać się zwracać uwagi na jakieś dziwne albo nieodpowiedzialne zachowania. I tu też przy okazji warto też przypomnieć sobie, na czym polega resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ze szkoły, albo może z jakiegoś kursu, albo po prostu poczytać na ten temat, bo to się w najróżniejszych sytuacjach czasem niespodziewanie może po prostu przydać. A w naszym programie za kilka minut będziemy mówili o tym, że ktoś rysował tutaj, przebija opony w samochodach pracowników Fundacji Dom w Łodzi. No i prawdopodobnie robi to celowo. To jest kłopot dla pracowników fundacji, nie sprowadzający się wyłącznie do tego, że później te opony trzeba naprawić i pokryć straty.
3: Liczymy na to, że będziemy mogli jechać z dzieckiem, pędzimy na wizytę, bierzemy fotelik, bierzemy dziecko, wszystko jest przygotowane i nagle kapeć w aucie.
4: Taki czyn w zależności od wartości strat może być kwalifikowany jako wykroczenie lub przestępstwo. Każdą taką sytuację należy zgłaszać na policję.
0: Taka sytuacja została zgłoszona na policję, jak słyszymy. Na razie sprawcy nie ma, więc nie wiadomo, czy to jest celowe działanie z jego strony, czy, mówiąc oględnie, walka o miejsca parkingowe.

0: popołudniowy program Radia Łódź i kłopoty pracowników Fundacji Dom w Łodzi.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Opiekunowie domu dziecka dla dzieci chorych właśnie z tej fundacji mają taki oto problem, że od jakiegoś czasu, a dokładniej od momentu, kiedy zainstalowano parkomaty na ulicy Wierzbowej w Łodzi, ktoś niszczy ich samochody. Nie robi tego codziennie, ale to są poważne akty wandalizmu, takie jak na przykład porysowanie karoserii czy przebijanie opon. Zeszłoroczne zgłoszenie na policję na razie nie powstrzymało tych zachowań, chociaż wiadomo, że było, mówi Marta Libiszowska z Fundacji Dom w Łodzi.
2: Mamy straszny kłopot w Fundacji Dom w Łodzi, bo podwórko, w którym mamy nasz dom i gdzie przyjeżdżamy naszymi samochodami, jest teraz taką oazą bezpłatnego parkingu. Wokół zrobiona jest strefa płatnego parkowania i od tamtego czasu dzieje się coś fatalnego, bo ktoś, walcząc chyba o miejsca parkingowe, przebija nam opony, zadrapuje gwoździem samochody, urywa lusterka, robi różne rzeczy, żeby zniechęcić osoby parkujące do parkowania.
3: Anna Karolak, dyrektor i logopeda Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi. Postawiono znaki, które informują o tym, że mogą parkować tutaj tylko mieszkańcy, ale że też na tym terenie mieszkają nasze dzieci. To jest tutaj Dom Dziecka dla Dzieci Chorych, więc my też czujemy się jak mieszkańcy, tak? Mieszkają tu nasze dzieci, mamy swoje służbowe samochody, dojeżdżamy do dzieci, więc nie wyobrażamy sobie też tutaj nie zaparkować.
2: Nasze samochody parkują od 19 lat, czyli od czasu, kiedy powstał Dom Dziecka dla Dzieci Chorych.
4: Jak tutaj się parkuje? Czy to jest jakaś wojna o miejsce, żeby zaparkować?
5: O tak, bo tutaj tak naprawdę to mieszkańcy, no wiadomo, że tego, ale przeważnie to dzieciaki tutaj z tego, z liceum, przyjeżdżają autami i sobie wjeżdżają i to zaparkowanie to jest graniczy z cudem. Także tutaj nie jest tak różowo.
4: Czy jest jakaś agresja na przykład wśród mieszkańców, że ktoś zajął komuś miejsce, czy walka o miejsce?
6: A nie, no to tutaj oczywiście, że tak. Jak parkometry powstały, no to tutaj podwórko to praktycznie cały czas jest zajęte.
2: My przyjeżdżamy, nasze ciocie przyjeżdżają czasami spoza Łodzi, nasze pielęgniarki i terapeutki. I to jest straszne, bo my czasami też wozimy naszymi samochodami dzieci do szpitali na zajęcia. Ja miałam właśnie ostatnio taką sytuację, już po raz drugi w ciągu ostatniego niedługiego czasu, że ktoś przebił mi gwoździem oponę.
7: Tomasz Krajewski, wolontariusz Fundacji Dom w Łodzi. Mnie na szczęście taka sytuacja jeszcze nie spotkała, natomiast wzbudziła dużą czujność, bo my oczywiście wolontariusze też poruszamy się samochodami i też musimy często pomagać sobie samochodami, żeby pomagać dzieciom, więc generalnie obawy przed jakimiś konsekwencjami z tym związanymi na pewno też nam towarzyszą.
3: Wielokrotnie zdarzały się sytuacje, że tutaj właśnie koleżanki zgłaszały, że właśnie brakuje im tablicy rejestracyjnej albo że były przebijane opony i to też bywały takie okresy, gdzie to się zdarzało dość często i nie wyglądało to na zwykły przypadek.
2: To jest straszne, oprócz tego, że to są dla nas koszty, finanse, no to też jest taka sytuacja, że liczymy na to, że będziemy mogli jechać z dzieckiem, pędzimy na wizytę, bierzemy fotelik, bierzemy dziecko, wszystko jest przygotowane i nagle kapeć w aucie.
8: Podkomisarz Kamila Sowińska, Komenda Miejska Policji w Łodzi. Jeżeli dochodzi do uszkodzenia pojazdu, na przykład poprzez zarysowanie karoserii, czy też urwanie lusterka, mamy tutaj do czynienia ze zniszczeniem mienia. Taki czyn w zależności od wartości strat może być kwalifikowany jako wykroczenie lub przestępstwo. Każdą taką sytuację należy zgłaszać na policję.
2: Właściwie to jest taka bezradność. My właściwie nie wiemy, co moglibyśmy zrobić, żeby taki proceder ukrócić, żeby tego łobuza, który dokonuje, czy grupę, która w ten sposób działa, jakoś od tego odwieść.
8: Jeżeli posiadamy nagrania z prywatnego monitoringu lub wiemy o ich istnieniu, warto przekazać je funkcjonariuszom, ponieważ znacząco ułatwi to ustalenie sprawcy i prowadzenie danego postępowania.
0: Na razie nie wiadomo, kto niszczy samochody pracowników fundacji, chociaż można się domyślać, że sprawcy pewnie daleko nie trzeba szukać, to pewnie jakiś taki lokalny szeryf, który wprowadza własne zasady, ale nie ma dość odwagi, żeby mówić o tym głośno i otwarcie. W każdym razie monitoring pewnie by się przydał, żeby to się skończyło, albo jakiś konsensus w sprawie tego parkowania, żeby sobie nawzajem takich złośliwości nie czynić. O tej sprawie dziś w popołudniowym programie mówił nasz reporter Damian Grosicki. Nasz telefon, gdyby Państwo chcieli skomentować, jak zawsze zapraszam, 606 78 78 78.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Po południowym programie sprawdzamy, jaka jest teraz sytuacja w czasie popołudniowego szczytu na drogach. Mówi o tym Sebastian Dziuda.
2: Wzmagają się popołudniowe utrudnienia na drogach w Łódzkiem. Tym razem uwaga na korek na A2 tuż przy węźle Wartkowice. Na pasie w stronę Poznania zderzyła się ciężarówka z busem. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet kilka godzin. W Łodzi jak zwykle, a zwłaszcza o tej porze, przyda się sporo ostrożności na rondzie w Nowosolnej. Wolniej przejeżdża się też Konstantynowską przez Park na Zdrowiu. Ciasno jest również na Żubardziu. Korkuje się szczególnie Limanowskiego na wysokości dworca Łódź-Żabieniec na pasie w kierunku wschodnim. Minutę przed 17 ponownie sprawdzimy, jak sytuacja na drogach.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Na zegarze jest 16:30. A my zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Beata Janowska.
3: W województwie świętokrzyskim zatrzymano poszukiwanego od kilku dni mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo. To emerytowany policjant. W piątek w Mierzawie w powiecie jędrzejowskim 49-latek śmiertelnie ugodził nożem teścia i ranił teściową. W akcję poszukiwawczą zaangażowanych było 300 funkcjonariuszy. Pomagali też mieszkańcy gminy. Mężczyznę zatrzymano w lesie w pobliżu jego domu. Nie stawiał oporu. Do łódzkiego schroniska dla zwierząt trafił pies wydobyty z rozgrzanego samochodu. W upalną sobotę przechodnie zauważyli przy ulicy Konstantynowskiej zamkniętą w zaparkowanym aucie suczkę. Okna pojazdu były uchylone, ale samochód według świadków mocno nagrzany. Wezwani funkcjonariusze wydobyli psa przez uchylone okno. Policja informuje, że właściciel przyznał, że zostawił psa w aucie, bo nie został z nim wpuszczony do zoo. Mieszkańcy Nowosolnej i okolic zyskają nową przychodnię. Przy ulicy Jugosłowiańskiej w Łodzi powstaje siedziba poradni Miejskiego Centrum Medycznego Widzew. Przychodnia ma być gotowa wiosną przyszłego roku. Już wiadomo, że będzie otwarta w dni powszednie od 8 do 18. Będzie w niej 5 gabinetów lekarskich, w tym gabinet zabiegowy z aparatem USG. Plac Wolności w Konstantynowie Łódzkim czeka przebudowa. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki i ścieżka rowerowa. Remont wiąże się jednak z utrudnieniami w ruchu. Już ustawiono oznakowanie. Odcinek ulicy Polnej przy parku jest nieprzejezdny. Dojazd do niej jest możliwy od strony ulicy Ryszewskiej. Prace mają się zakończyć do końca roku. Premier Wielkiej Brytanii rezygnuje ze stanowiska. Keir Starmer ogłosił rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy i szefa rządu. Dodał, że pozostanie na stanowisku do czasu wyłonienia następcy, co ma nastąpić przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi. Decyzja kończy trwające od kilku dni spekulacje na temat przyszłości szefa brytyjskiego rządu. Część posłów i ministrów Partii Pracy domagała się zmiany przywódcy. Kolejne wiadomości o 17:00.
1: W regionie jest cały czas pogodnie i gorąco, na termometrze 27-28 stopni w regionie. Ciśnienie 1001 hektopaskali wciąż pozostaje wysokie, wiatr mamy słaby z północy. No i do wieczora niewielkie zachmurzenie. Równie pogodna będzie też najbliższa noc. Nad ranem ochłodzi się jednak do 14 stopni. To będzie moment ulgi przed kolejnym dniem, ale już nie tak gorącym, bo jutro w ciągu dnia trochę będzie się chmurzyć, ale znowu spora dawka słońca. Jutro na termometrach maksymalnie do 25 stopni Celsjusza.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Przed nami za kilka minut kolejny temat związany z upałem i gorącem. Były apele, aby w czasie wysokich temperatur nie zostawiać ani na chwilę małych dzieci w rozgrzanym aucie. I to samo dotyczy zwierząt. To będzie o sytuacji, do której doszło w Łodzi, gdy pewna rodzina zostawiła psa w aucie, bo z tym psem nie została wpuszczona do zoo, a nie zamierzała rezygnować z wizyty w ogrodzie zoologicznym. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, bo była uchylona szyba i tego pieska udało się z tego auta wyjąć.
2: 39-letni właściciel zwierzęcia w rozmowie z mundurowymi przyznał, że zostawił słuczkę w pojeździe, gdyż nie został z nią wpuszczony do pobliskiego zoo.
3: Właściciele wczoraj byli u nas w schronisku, absolutnie nie poczuwają się w odpowiedzialności i nie widzą w tym kompletnie nic złego.
4: Jest tak przekochanym psiakiem, że naprawdę myślę, że każdy się w niej zakocha.
1: Bardzo sympatyczna roczna słuczka Suzy. Najprawdopodobniej właśnie zmienia właścicieli.

0: Państwu popołudniowy program Radia Uci. Przed nami kolejna sytuacja, która jest związana z no, nieprzyjemnymi sytuacjami związanymi właśnie z tym upałem, który teraz mamy.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Sytuacje są nieprzyjemne, czasem ryzykowne, a czasem wręcz no, zagrażają jakąś tragedią. Do łódzkiego schroniska trafiła okołoroczna niewielka suczka Suzy, którą przechodnie uratowali z rozgrzanego samochodu. Tak ją zostawili właściciele, którzy poszli sobie pospacerować po ogrodzie zoologicznym. Na szczęście pomoc przyszła na czas i suczce nic się nie stało, a sprawą już teraz zajmuje się policja. My odwiedziliśmy Suzy w schronisku, gdzie opiekuje się nią Radosław Antoniak, koordynator wolontariatu. No i mówi, że mimo trudnych przeżyć, suczka jest cały czas pogodna, przyjazna i powoli dochodzi do siebie.
2: No jest to malutki piesek i młodziutki, więc to jest taki bardzo atencjusz i bardzo widać, że spragniona jest człowieka. I w pierwszym momencie, jak do nas trafiła, no była mega wystraszona, gdzieś tam szczekała na nas, chciała nas, no można powiedzieć, zjeść, chociaż takie malutkie to jest zwierzątko, ale ten strach spowodował to, że gdzieś tam agresją ruszała do nas. No ale wystarczyło, że z nią, nie wiem, no z 20,5 godziny spędziłem czasu i no i jest tak przekochanym psiakiem, że naprawdę, no myślę, że może każdy się w niej zakocha.
3: Suczka została zauważona przez przechodniów w minioną upalną sobotę przy ulicy Konstantynowskiej w Łodzi. Zwierzę siedziało w rozgrzanym samochodzie, a na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze otworzyli jej auto przez uchyloną szybę i wydostali zwierzaka, wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
4: 39-letni właściciel zwierzęcia w rozmowie z mundurowymi przyznał, że zostawił suczkę w pojeździe, gdyż nie został z nią wpuszczony do pobliskiego zoo. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Poleskiego Komisariatu.
3: Przed trafieniem do schroniska Suzy była w klinice weterynaryjnej, gdzie otrzymała pomoc. Kierownik działu adopcji w łódzkim schronisku Małgorzata Kołodziejczak-Pijanowska podkreśla, że wielu właścicieli wciąż nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji.
5: Właściciele wczoraj byli u nas w schronisku, absolutnie nie poczuwają się w odpowiedzialności i nie widzą w tym kompletnie nic złego. Posunia została sama w aucie w momencie, gdy rodzina poszła do łódzkiego orientarium. Zostawili uchylone szybki, co nie zmienia faktu, że temperatura była zagrażająca jej tak naprawdę już życiu.
6: Zazwyczaj przy tego typu interwencjach to nie my odbieramy zwierzęta, tylko straż miejska lub też organizacje, które są do tego uprawnione.
3: Dodaje dyrektor łódzkiego schroniska Albert Kurkow.
6: My jesteśmy miejscem, w którym te zwierzęta są przechowywane i my otrzymujemy je i staramy się nimi zająć najlepiej jak to możliwe. I po 15-dniowej kwarantannie, jeżeli zwierzę nie zostaje odbierane przez właściciela z różnych powodów, to zwierzę może być przeznaczone do adopcji.
7: Czy w wakacje trafiają takie pieski właśnie po takich interwencjach do Państwa?
5: Powiem uczciwie, że w zeszłym roku nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby rzeczywiście zwierzątko trafiło do nas po tego typu interwencji. Natomiast pamiętajmy jedno, w momencie, gdy człowiek po 5 minutach wsiada do zaparkowanego wcześniej auta w pełnym słońcu, no to nie jest w stanie wytrzymać. My włączamy na starcie klimatyzację, otwieramy wszystkie okna i staramy się doprowadzić do jakiejś cyrkulacji tego powietrza. No to jest po prostu tak naprawdę trumna, metalowa trumna dla psa.
0: Policja apeluje, aby w takiej sytuacji od razu dzwonić pod numer alarmowy 112. Pozostawienie zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie może zostać uznane za znęcanie się nad nim, za co grozi poważna kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku szczególnego okrucieństwa do 5 lat, a śmierć w takim samochodzie rozgrzanym jest okrutna. Rozmawiała na ten temat nasza reporterka Joanna Karp. Jak słyszymy, suczka Suzy została odebrana nieodpowiedzialnym właścicielom i prawdopodobnie trafi do adopcji, no ale przecież w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby wzięli sobie jakąś inną.

To popołudniowy program Radia O4. Dzisiaj zakończymy piłkarsko. Nie tylko dlatego, że właśnie odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale to daleko, daleko na drugiej półkuli. My tutaj lokalnie zajrzymy za chwilę na stadion łódzkiego Widzewa, gdzie właśnie widzewiacy po urlopach rozpoczynają treningi przed kolejnym sezonem i tam będziemy już za chwilę.

0: To popołudniowy program Radia Łódź, w którym na koniec dzisiaj krótka wizyta na stadionie łódzkiego Widzewa.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To dlatego, że Widzew Łódź po raz pierwszy po urlopowej przerwie wybiegnie dzisiaj na Murawę, żeby zacząć treningi przy Alei Piłsudskiego przed kolejnym sezonem. Na miejscu jest nasz reporter Michał Malinowski. Witaj, Michale.
2: Witam, dzień dobry.
0: A zacznę od może maila, którego dostałem od pana Maćka, który pisze, że jest kibicem Widzewa, a pisze tak. Kolejne zakupy w drużynie Widzewa sprawiają, że kibice mają wielkie oczekiwania co do drużyny. Mam nadzieję, że w końcu to się przełoży na wyniki. To od razu zapytam, czy te zakupy dzisiaj też wyjdą na trening?
2: No, na razie nie i z tymi zakupami też bym póki co uważał, bo na razie tylko jeden nowy zawodnik pozyskany w tym okienku transferowym, ale na pewno Karola Świderskiego, o którym mowa dzisiaj nie będzie. On dołączy do drużyny dopiero na zgrupowaniu w Austrii. To rozpocznie się w poniedziałek. Dzisiaj 19 zawodników stawiło się już w klubie, bo od rana rozpoczęły się testy. No to wszyscy są chyba kibice do tego przyzwyczajeni, że zawsze przygotowania rozpoczynają się od testów. Nie ma kilku ważnych zawodników. Ci, którzy byli na początku czerwca na zgrupowaniach reprezentacji, czyli Stelios Andreu, Veliko Ilić, Julian Szechu i Przemysław Wiśniewski, no i oczywiście Karol Świderski, o którym mówiłem, dołączą właśnie dopiero w Austrii do drużyny. Nie ma też Steve'a Capuadiego, to taki rodzynek. On oczywiście jest na Mistrzostwach Świata z Demokratyczną Republiką Konga, walczy tam o punkty. Taka ciekawostka, gdyby ktoś chciał noc świętojańską jakoś tak ładnie spędzić, to w nocy z 23 na 24 czerwca Demokratyczna Republika Konga o 4 zagra z Kolumbią. No ale wracając do Widzewa, to tak nie do końca wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało. Między innymi przygotowania rozpoczyna kilku zawodników, którzy wrócili z wypożyczeń, to chociażby Tonio Teklicz czy Kamil Cybulski. Jeszcze dwóch zawodników dołączy w najbliższych dniach, to Samuel Akere i Pape Meysa Ba. No i chociażby o nich jest takie pytanie, czy w Widzewie zostaną, czy nie zostaną. Jest chociażby Andy Cekiri, o którym mówi się, że raczej w Widzewie już grał nie będzie. No ale na razie tych zagadek jest więcej niż tych zmiennych, o których wiemy, że są. Mała rewolucja w Widzewie, może nawet duża w pionie administracyjnym, organizacyjnym, też w sportowym, ale tak póki co bardziej okołoboiskowym, mówię między innymi o Akademii. No a jak to piłkarsko będzie wyglądało, to zobaczymy 27 czerwca, czyli w sobotę pierwszy sparing ze Stalą Rzeszów, to jeszcze w Łodzi, później Widzew ma zaplanowanych 5 sparingów podczas zgrupowania w Austrii. No i też na zakończenie tego całego cyklu przygotowawczego jeszcze kolejny sparing już w Polsce po powrocie. No, zobaczymy, w jakim składzie Widzew do tego sezonu będzie przystępował, bo transfer Karola Świderskiego nie jest bez wątpienia ostatnim. Jak to wszystko będzie się układało, jak piłkarze będą sobie radzili, między innymi z presją, o której Karol Świderski mówił, no to będziemy się po kolei przekonywać. Myślę, że jakieś takie pierwsze sygnały już będzie można wyciągać ze sparingów, no ale taka prawdziwa weryfikacja nastąpi 26 lipca, bo wówczas pierwsza kolejka PKO BP Ekstraklasy i mecz w Łodzi z Motorem Lublin.
0: No i jak będą sobie radzili z wysokimi temperaturami, przynajmniej na początek tych treningów, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Bardzo dziękuję. Ze stadionu Widzewa mówił nasz reporter Michał Malinowski, który oczywiście bardzo uważnie będzie się przyglądał treningowi piłkarzy. Aha, no i proszę pamiętać, jeśli chodzi o mundial, kto lubi Widzewa, kibicuje Republice Konga.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
13: No to w czym problem?
12: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
13: No i?
12: No i obawiam się, że nie zdąży.
13: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
14: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Przed nami kolejne informacje o sytuacji na drogach. Przekazuje Sebastian Dziuta.
17: Nie nikną popołudniowe utrudnienia na łódzkich ulicach. Więcej czasu przyda się kierowcom jadącym Aleją Piłsudskiego. Gęsto robi się głównie na przecięciu z Sienkiewicza i wzdłuż Parku Źródliska. Na Widzewie stoi niciarniana na pasie w kierunku południa. Korek ciągnie się od ronda pod CKD do okolic Parku Widzewskiego. Zalecamy jeszcze ostrożność na S14 przy węźle Stryków. Tam jak zwykle o tej porze tworzy się duży zator tuż przed zjazdem na drogę krajową 71. Lepiej w tym miejscu zdjąć nogę z gazu. Tymczasem życzymy dobrego tygodnia i powodzenia na drogach.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Na zegarze jest 17. W Radiu Łódź pora na serwis informacyjny, który przekazuje Beata Janowska.
18: A w serwisie dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie. Prawdopodobne opóźnienie w przeprowadzce Urzędu Miasta Łodzi z 10 lokalizacji do jednej i budowa nowej przychodni w Nowosolnej. Pacjenci będą z niej korzystać za 3 kwartały. Popołudnie i wieczór w regionie pogodne i ciepłe. Dopiero po zmroku temperatura spadnie poniżej 20 stopni. Jest śledztwo w sprawie nadużyć w szpitalu południowym w Warszawie, a właściwie dwa odrębne postępowania. Chodzi o informacje dotyczące zarobków młodego lekarza Dawida Kacprzyka. Koordynator SOR-u w szpitalu południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus, będący lekarzem bez specjalizacji, miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Pierwsze śledztwo dotyczy działania na szkodę szpitala. Jak wyjaśnia rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, chodzi o przedstawiane przez lekarza nierzetelne faktury, z których wynikał nieprawdziwy czas jego pracy. Drugie postępowanie ma większy zakres.
19: Dotyczy ono w pierwszej kolejności niegospodarności, której mieliby się dopuścić przedstawiciele odpowiedzialni za funkcjonowanie warszawskiego szpitala południowego w związku z nieprawidłowościami i brakiem nadzoru.
18: W tym przypadku postępowanie dotyczy nadużyć albo niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie szpitala oraz przez urzędników warszawskiego ratusza. Po ujawnieniu nieprawidłowości Dawid Kacprzyk zrzekł się mandatu radnego i złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej. Przeprowadzka

0: Umowę najmu budynku przy ulicy Smugowej, gdzie mieści się Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
1: A do końca roku przeprowadzkę ma zakończyć Urząd Marszałkowski, który kupił bramę miasta przy dworcu Łódź Fabryczna.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Mieszkańcy Nowosolnej i okolic będą mieli lepszy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Przy ulicy Jugosłowiańskiej w Łodzi powstaje siedziba przychodni Miejskiego Centrum Medycznego Widzew. Do dyspozycji pacjentów będzie 5 gabinetów, w tym zabiegowy wyposażony w USG, mówi dyrektor MCM Widzew Elżbieta Jończyk.
3: Przede wszystkim podstawowa opieka zdrowotna, czyli lekarz, albo internista, albo rodzinny. Bardzo byśmy chcieli, żeby też był tutaj pediatra. Placówka będzie czynna od 8 do 18 w dni powszednie, z tym, że nasza podstawowa opieka zdrowotna jest rozbudowana o opiekę koordynowaną.
4: To, co jest bardzo istotne, będzie też mała tężnia solankowa, o co zawsze zabiegają mieszkańcy, i będzie mini plac zabaw dla dzieciaków.
1: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, nowa przychodnia ma zacząć przyjmować pacjentów wiosną przyszłego roku. Ulice okalające Plac Wolności w Konstantynowie Łódzkim czeka remont, już trwają przygotowania. W najbliższych miesiącach pojawią się nowa nawierzchnia jezdni, nowe chodniki, ścieżki rowerowe i nowe drzewa. Będzie też więcej miejsc parkingowych. Mieszkańcy liczą na te zmiany.
5: Wycinali drzewa, posadzą coś nowego. Na pewno będzie to wszystko potrzebne i będzie lepiej zorganizowane.
6: Będzie lepiej wyglądać, także potrzebne jest.
5: Pewnie jakieś nowe parkingi powstaną, no bo jak tutaj jakieś imprezy się odbywają, to jest za mało miejsc parkingowych.
7: Wykonawca już wykonuje pierwsze prace. Tutaj musimy usunąć istniejące kolizje sieci elektroenergetycznej, stare oświetlenie.
1: Mówi zastępca burmistrza Konstantynowa Łukasz Napieralski. Okolice placu mają przejść metamorfozę do końca roku, ale na razie są utrudnienia w ruchu. Odcinek ulicy Polnej przy parku jest nieprzejezdny. Dojazd do niej jest możliwy od strony ulicy Rzeszewskiej. Z kolei autobusy nocne linii N9 od teraz miejsca postojowe mają przy Stadionie Miejskim. Kolejne wiadomości o 17.30.
8: W regionie cały czas jest pogodnie i gorąco, 27 stopni na termometrze, na barometrze 1001 hektopaskali, ciśnienie pozostaje wysokie, wiatr słaby z północy, do wieczora niewielkie zachmurzenie i równie pogodna będzie najbliższa noc, ale będzie moment ulgi, bo nad ranem temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia trochę się będzie chmurzyć, ale tylko trochę, generalnie będzie sporo słońca i znowu z temperaturą jutro do 25 stopni Celsjusza.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut już prawie po godzinie 17:00 rozpoczynamy nasze poniedziałkowe popołudniowe spotkanie. Dziś 22 czerwca 2026 roku. Adam Miksa program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Zaczynamy.

Zespół Electronic utworem Vivid rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie z Radiem Łódź bez pośpiechu. Jest ciepło, jest gorąco, nie jest może aż tak upalnie jak w sobotę, bo wtedy naprawdę było gorąco, 26-27 stopni w tej chwili w Łodzi i w regionie, ale słońce naprawdę świeci bardzo intensywnie i tak będzie do wieczora. Zespół Electronic rozpoczął, a w naszym programie dziś, jak zwykle, mnóstwo, mam nadzieję, znakomitej muzyki. Tej przygotowanej przeze mnie, ale też przez na przykład Bartosza Florczaka, który opowie dziś historię również jednej z moich ulubionych piosenek z repertuaru Chrisa Rea. Będziemy też mieli pierwsze spotkanie z naszą nową zupełnie płytą tygodnia, bo w poniedziałek zawsze pojawia się nowa płyta tygodnia, której słuchać będziemy o stałej porze, czyli około godziny 18:20 do piątku. No a poza tym różne rzeczy z różnych płyt, tych nowszych i starszych. Teraz zespół Hey, a chwilę później Olivia Rodrigo i Robert Smith.

To była Olivia Rodrigo i Robert Smith z najnowszej płyty amerykańskiej artystki, na której właśnie gościnnie Robert Smith się pojawia. To jest jedna z tych głośniejszych premier płytowych ostatnich dni. Z całą pewnością będzie to jedna z tych płyt, które w podsumowaniu roku 2026 będą jednymi z najważniejszych, przynajmniej jeśli chodzi o ich sukces taki komercyjny, to bez wątpienia, ale też sięgając i też przeglądając recenzje, choćby pobieżnie, można zorientować się, że krytycy również bardzo pochlebnie, a niekiedy wręcz entuzjastycznie o tej płycie piszą. Na zegarze już prawie 19 minut po godzinie 17, Radio Łódź bez pośpiechu, i do godziny 19 u nas między innymi historia pewnej piosenki. To już niebawem, to będzie piękna, już wakacyjna, letnia, zwłaszcza jeżeli ktoś pamięta wideoklip, piosenka z repertuaru Chrisa Rea, On the Beach. O tym wszystkim opowie oczywiście Bartosz Florczak, ale nim to nastąpi, teraz posłuchamy trochę dzisiaj zapomnianego duetu z Kopenhagi, The Raveonettes. Pamiętam, kiedy w roku 2010 byli jedną z gwiazd Off Festiwalu. W tym roku chyba nie przyjeżdżają na żaden festiwal do Polski, natomiast inna legenda amerykańskiej alternatywy, czyli zespół The Flaming Lips, przyjeżdża na Off Festiwal po 16 latach, bo poprzednio właśnie też występowali tam w roku 2010. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, co dzieje się ostatnio i jaką muzykę, jak często nagrywa duet The Raveonettes, ale chyba sprawdzę. Natomiast dziś sięgamy po jeden z ich klasyków sprzed lat. Posłuchajmy.

0: historia pewnej piosenki.
1: Rozpoczynamy letni sezon muzyczny od historii piosenki On The Beach Chris Ari. Utwór został zainspirowany Formenterą, małą wyspą na Morzu Śródziemnym położoną tuż obok Ibizy. Chris i jego żona Joan, z którą spotykał się od 1968 roku, odkryli to miejsce w latach 70. Początkowo podróżowali na samą Ibizę, ale później docierali na spokojniejszą Formenterę. Wyspa ta w tamtym okresie była enklawą wolności, miejscem bardzo ustronnym, gdzie czas zdawał się płynąć wolniej, a plaże były niemal puste. Artysta wspominał, że czuło się tam niesamowitą wolność, czego nigdy nie doświadczył w Wielkiej Brytanii. To właśnie to poczucie oderwania od rzeczywistości i spokoju kształtowało melancholijno-letni charakter On The Beach. Piosenka była też osobistym wyznaniem dla John i wspomnieniem najlepszych wspólnych chwil. Pierwsza wersja utworu z 1986 roku słabo radziła sobie na listach przebojów, wydano więc drugą w 1988 i ta osiągnęła świetne 12 miejsce w Wielkiej Brytanii. Piosence pomógł też klip nakręcony na Formenterze. Piękne kolory, mieniące się morze, piasek, plaża i muzyka razem tworzyły sielski nastrój niczym z najlepszej reklamy biur podróży. Piosenka stała się też jedną z ulubionych wśród fanów Chrisa. Artysta jeszcze kilka razy wracał do tematu lata, chociażby w takich piosenkach jak Looking for the Summer, Sweet Summer Day czy All Summer Long. My jednak słuchamy On The Beach.

0: Na pięknej słonecznej plaży byliśmy z Chrisem Rio. O piosence opowiedział Bartosz Florczak, który powróci jeszcze dzisiaj przy okazji naszej płyty tygodnia, czyli 20 minut po godzinie 18, by zaprezentować pierwszy fragment z krążka Johnny'ego Blue Skies and the Dark Clouds. A przed nami już za chwilę najważniejsze informacje.
1: Autopromocja.
2: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sse.loc.pl w zakładce CSR.
5: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
6: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Łódź, minęła 17.30. Czas na najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Utrudnienia na S8 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Róża i Łask doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zablokowany jest aktualnie jeden pas ruchu. W miejscu zdarzenia jechać można tylko pasem wolnym, a te utrudnienia mogą potrwać nawet do 19.00. Przed nami kolejne gorące dni w Łódzkiem. Temperatura będzie rosnąć z każdym dniem, a pod koniec tygodnia termometry mogą pokazać ponad 30 stopni. Takie warunki oznaczają nie tylko większe ryzyko przegrzania, ale też konieczność zachowania ostrożności podczas wypoczynku na świeżym powietrzu. Samorządy przypominają mieszkańcom o dostępnych miejscach ochłody, między innymi kurtynach wodnych, mgiełkach i punktach z wodą pitną. Synoptycy zapowiadają, że w kolejnych dniach, tak jak w miniony weekend, możliwe będą kolejne alerty dotyczące upałów. 22-letni Kolumbijczyk podejrzany o napad na kantor w Łodzi. Do rozboju przy ulicy Piotrkowskiej doszło w piątek rano. Sprawca wszedł do kantoru, zagroził pracownicy przedmiotem przypominającym broń i zażądał wydania pieniędzy. Zabrał ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach, a następnie uciekł. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, przyznał się do nich, ale odmówił składania wyjaśnień. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu 15 lat więzienia. Jest śledztwo w sprawie nadużyć w Szpitalu Południowym w Warszawie, a właściwie dwa odrębne postępowania. Chodzi o informacje dotyczące zarobków młodego lekarza Dawida Kacprzyka. Koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Pierwsze śledztwo dotyczy działania na szkodę szpitala. Chodzi o przedstawienie przez lekarza nierzetelnych faktur, z których wynikał nieprawdziwy czas jego pracy. Drugie postępowanie ma większy zakres. Dotyczy nadużyć lub niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie szpitala, a także urzędników warszawskiego ratusza. Po ujawnieniu nieprawidłowości Dawid Kacprzyk zrzekł się mandatu radnego i złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
0: -26 stopni na naszym radiowym termometrze. Po południu i wieczorem zachmurzenie w dalszym ciągu będzie małe i umiarkowane, miejscami na wschodzie i południowym wschodzie regionu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnie burz. Wiatr powieje słabo z północnego zachodu, w czasie burz możliwe porywy do około 65, lokalnie nawet 75 km na godzinę. Nocą zachmurzenie będzie na ogół małe, Lokalnie możliwa jest mgła, która będzie ograniczać widzialność do 300 metrów. Jednak znikać będzie bardzo szybko nad ranem. Temperatura minimalna nocą od 12 do 14 stopni, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturą maksymalną od 24 do 26 stopni.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
0: Za 27 minut będzie godzina 18. Posłuchajmy teraz zupełnie nowej piosenki szwajcarskiego duetu Yellow.

Too Afraid to Love You to był duet The Black Keys, a wcześniej również duet, tyle tylko, że zupełnie inny, Yellow w nowej piosence zatytułowanej Around the Sun, w sam raz u progu lata i wakacji. Na zegarze 20 minut do godziny 18. Weekend był upalny, ale dla maniaków kinowych to nie jest przeszkoda. I ja również w ten weekend wybrałem się do kina, i to dwukrotnie. Co prawda dopiero późnym wieczorem w sobotę, po to, by obejrzeć film pod tytułem Backrooms, głośny horror, który trafił właśnie na ekrany naszych kin. Horror, którego fabuła, jakby punktem wyjścia do tej opowieści jest swego rodzaju, można powiedzieć, takie zjawisko, które czasami zdarza się tym, którzy grają w różnego rodzaju gry właśnie komputerowe, i zdarza im się z powodu jakiegoś błędu w oprogramowaniu wyjść poza tak zwaną mapę tej gry w jakąś dziwną cyfrową rzeczywistość. Gdyby to przenieść na realia, mogłoby to wyglądać tak, jak właśnie wygląda w filmie, że nagle na zapleczu wielkiego sklepu meblowego właściciel tego sklepu znajduje tajemnicze przejście przez ścianę, za którą znajduje się zupełnie inny, alternatywny świat naszych wyobrażeń, naszych wspomnień, naszych traum z dzieciństwa, i na tym właśnie zbudowana jest cała ta psychologiczna, mocna bardzo opowieść. To nie jest jumpscare'owy horror, taki, w którym po prostu bawimy się kolejnymi przerażającymi akcjami i sytuacjami. Tutaj ta atmosfera zagrożenia wynika z zupełnie czegoś innego. I to jest jeden film, który chciałbym polecić ewentualnie tym, którzy zastanawiają się, czy warto wybrać się do kina i spędzić trochę czasu w klimatyzowanym pomieszczeniu. Drugi film, który obejrzałem, chyba właściwie już nie ma szans na to, żeby obejrzeć go na dużym ekranie, bo ten film tylko przez weekend wyświetlany był w wybranych kinach na pojedynczych seansach. To bardzo stary muzyczny dokument, który pokazuje nam legendarny festiwal Monterey Pop z 1967 roku, zorganizowany przez wówczas muzyków zespołu The Mamas and the Papas, czyli przez Johna Phillipsa, Michelle Phillips, przez mamę Cass Elliot. Na tym festiwalu pojawiło się wielu artystów, którzy później mieli wspaniałe kariery, bo dla niektórych był to właśnie początek, takie pierwsze publiczne, bardzo mocne pojawienie się ze swoim talentem, ze swoją osobowością. Wtedy właśnie w Kalifornii szerszej publiczności zaprezentował się po raz pierwszy Jimi Hendrix, zespół The Who i wielu jeszcze innych wspaniałych artystów, takich chociażby jak hinduski muzyk, wirtuos sitaru Ravi Shankar. No i ten film, zapomniany dokument z lat 60., trochę potraktowany przez dystrybutora po macoszemu, trafił w ostatni weekend na ekrany wybranych kin. Kto wiedział, ten mógł sobie ten obraz na dużym ekranie, odświeżony, z pięknymi kolorami, w technologii 4K, z świetnie zremasterowanym, zremiksowanym dźwiękiem obejrzeć. Kto teraz miałby ochotę zobaczyć obraz Monterey Pop, no to już musi szukać na różnego rodzaju platformach streamingowych, niestety. Muzycznie przed nami teraz Przebiśniegi, a potem zespół Saint-Étienne.

To był londyński zespół Saint Etienne w utworze Good Thing na zegarze 9,5 minuty do godziny 18, a o 18 w radiu będzie oczywiście serwis informacyjny. Wcześniej zdążymy jeszcze posłuchać zespołu The Dumplings i Sien Spiral.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Minęła 18.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: A w Radiu Łódź serwis informacyjny i Wiktoria Makowska.
12: Przechodnie uratowali roczną suczkę Suzy z rozgrzanego auta w Łodzi. Sprawą zajmuje się policja. Zmiany w cenach ropy. Waszyngton łagodzi sankcje wobec Teheranu. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o premierowym spektaklu w Akademii Muzycznej w Łodzi. Zachmurzenie małe i umiarkowane, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnie burz. Do łódzkiego schroniska trafiła okołoroczna niewielka suczka Suzy, którą przechodnie uratowali z rozgrzanego samochodu. Na szczęście pomoc przyszła na czas i suczce nic się nie stało, a sprawą zajmuje się obecnie policja. Szczegóły zna Joanna Karp.
13: Suzy, czyli mała przeurocza czarna suczka, przeżyła tylko dzięki szybkiej interwencji świadków, którzy wezwali policję. Przed trafieniem do schroniska przebywała w klinice weterynaryjnej, gdzie otrzymała niezbędną pomoc. Kierownik działu adopcji w łódzkim schronisku Małgorzata Kołodziejczak-Pijanowska mówi, że wielu właścicieli nie zdaje sobie jeszcze sprawy z powagi sytuacji.
14: Właściciele wczoraj byli u nas w schronisku, absolutnie nie poczuwają się w odpowiedzialności i nie widzą w tym kompletnie nic złego, bo Sunia została sama w aucie w momencie, gdy rodzina poszła do łódzkiego orientarium.
13: Obecnie Suzy przebywa na 15-dniowej kwarantannie w schronisku. Po zakończeniu postępowania i wyjaśnieniu jej sytuacji prawnej będzie mogła zostać przeznaczona do adopcji. Joanna Karp, Radio Łódź.
12: Pozostawienie zwierzęcia w rozgranym samochodzie może zostać uznane za znęcanie się nad zwierzęciem, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku szczególnego okrucieństwa do 5 lat.
15: od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Jest szansa na spadek cen paliwa. Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską ropę. Decyzja ma obowiązywać 60 dni do połowy sierpnia. To efekt rozmów przeprowadzonych w weekend w Szwajcarii między przedstawicielami Teheranu i Waszyngtonu. A więcej w tej sprawie wie Jan Panchlowski.
16: W ramach tych ustaleń Departament Skarbu wydał tymczasowe 60-dniowe zezwolenie ogólne dopuszczające wydobycie, dostawy i sprzedaż irańskiej ropy. Zezwolenie to wygasa 21 sierpnia.

0: nad wodą w powiecie poddębickim. W Brodni nad Zalewem Jeziorsko strażacy wyłowili ciało mężczyzny, a w Siedlątkowie dzięki szybkiej reakcji świadków udało się uratować tonącego. Także w Wieleninie odbyło się bez tragedii, mówi młodsza aspirant Alicja Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.
1: Działania prowadzone w miejscowości Wielenin Kolonia w związku z ujawnieniem nad wodą pozostawionych ubrań zostały zakończone. Funkcjonariusze ustalili właścicieli przedmiotów, do których należały zabezpieczone rzeczy. Akcja przebiegła sprawnie i zakończyła się pomyślnie, bez konieczności podejmowania dalszych działań poszukiwawczych.
0: Służby apelują o szczególną ostrożność. Między innymi przypominają, żeby nie wchodzić do wody rozgrzanym ani po spożyciu alkoholu. W Łódzkiej Akademii Muzycznej odbędzie się premiera autorskiego musicalu Panny z Wilka, inspirowanego opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza oraz filmem Andrzeja Wajdy. Twórcy proponują nowe spojrzenie na znaną historię, oddając głos nie tylko głównemu bohaterowi, Wiktorowi Rubenowi, ale także kobietom z Wilka, które opowiadają własne historie poprzez utwory muzyczne, mówi autor libretta spektaklu Jędrzej Gorski.
2: Akurat zbiegło się to z rokiem Wajdy. Ja jestem po szkole filmowej. Te Panny z Wilka gdzieś tam zawsze mnie inspirowały do tego, żeby stworzyć z tego musical. Jak to czytam opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza, czy oglądam film pana Andrzeja, to aż mam momenty, że chciałoby się tam wprowadzić tą piosenkę.
0: Spektakl zostanie zaprezentowany 24 czerwca o godzinie 18 w sali koncertowej Uczelni przy ulicy Żubarskiej. Od sukcesu premiery zależy, czy i kiedy odbędą się kolejne pokazy musicalu. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
3: stopni na naszym radiowym termometrze po południu, czyli w dalszym ciągu. Popołudnia i wieczorem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane miejscami na wschodzie i południowym wschodzie regionu, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnie burz. Wiatr nie będzie wiać zbyt mocno. W czasie burz możliwe porywy do około 65-75 km na godzinę. Nocą czeka nas niebo na ogół z małym zachmurzeniem. Lokalnie mogą pojawić się mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów, ale szybko znikać będą nad ranem. Temperatura minimalna nocą około 13-14 stopni, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturą od 24 do 26 stopni Celsjusza.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: A potem, kontynuując wątek pogodowy, z każdym dniem coraz cieplej i zgodnie z zapowiedziami meteorologów już w środę 27-28 stopni zanotujemy na termometrach, a w weekend znów może zdarzyć się tak, że temperatury przekroczą 30 stopni. Na zegarze prawie 7 minut po 18 rozpoczynamy drugą część naszego poniedziałkowego spotkania bez pośpiechu, które realizuje Adam Miksa, przed mikrofonem Marcin Tercjak, a zagra i zaśpiewa zespół In Excess.

Disappear. Nasze spotkanie w drugiej części rozpoczął legendarny australijski zespół In Excess, który powstał jeszcze w 1977 roku, no ale największe swoje sukcesy zaczął odnosić mniej więcej w połowie lat 80., natomiast końcówka lat 80. i początek lat 90. to był już naprawdę bardzo wysoki lot i wielka sława zespołu In Excess, koncerty na największych obiektach, na stadionach, nagrody, teledyski w MTV i wszechobecna twarz Michaela Hutchensa, niestety nieżyjącego już wokalisty zespołu In Excess, który, o czym nie wszyscy wiedzą, chociaż pewnie ci, którzy oglądali filmy dokumentalne o zespole In Excess, czy są po prostu fanami tej grupy, wiedzą, że bardzo wiele lat swojego dzieciństwa i wczesnej takiej nastoletniej młodości Michael Hutchence spędził w Hongkongu. Tam się wychowywał i też nasiąkał tamtą kulturą, co w niektórych utworach zespołu In Excess nawet słychać. Jeżeli ktoś sięgnie po piosenki jeszcze z lat 80., tak jak chociażby Original Sin, to z pewnością wychwyci pewne orientalne klimaty, które tam się pojawiają. Zatem In Excess rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie, w którym sporo muzyki jeszcze, oczywiście do godziny 19, a w tym między innymi pierwsze spotkanie z naszą płytą tygodnia, którą w tym tygodniu prezentować będzie Bartosz Florczak. Nim jednak usłyszymy pierwsze zaproponowane przez Bartka nagranie z naszej płyty tygodnia, czyli z krążka, przypomnę, bo warto, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, płyta nosi tytuł Mutiny After Midnight, to teraz jeszcze zaśpiewa Daria Zawiałow, a potem w bardzo pięknym nagraniu, które dotarło do nas przed dwoma, może trzema tygodniami, Johanna Samuels.

0: Płyta tygodnia.
1: Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Mutiny After Midnight. To jest nasza płyta tygodnia. Płyta artystów, którzy nie są specjalnie popularni w Polsce. Natomiast jeżeli powiem, że za tą nazwą Johnny Blue Skies stoi Stargill Simpson, to myślę, że już kilka osób skojarzy nazwisko tego artysty, który od lat kojarzony jest z niezależną sceną country rocka, bo właśnie na początku XX wieku zaczął wydawać płyty w tym nurcie dla niezależnych wytwórni. One specjalnie nie przyniosły na początku powodzenia, ale trzecia płyta została dostrzeżona i została nagrodzona statuetką Grammy w kategorii właśnie muzyki country. Stargill Simpson przeprowadził się do Nashville, uznał, że to jest świetne miejsce do tego, aby tam tworzyć właśnie w tym gatunku i w tym stylu, co się rzeczywiście potwierdziło i do dzisiaj nagrywa tam płyty. Tak było też w przypadku Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Kim jest tak naprawdę Johnny Skies? To jest po prostu alter ego Stargilla, jego nowy muzyczny szyld. Posłuchajmy w takim razie pierwszego nagrania zatytułowanego Make America Fuck Again. Oto Johnny Blue Skies i The Dark Clouds.

0: Mutiny After Midnight, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds to jest nasza płyta tygodnia, którą prezentuje Bartosz Florczak. Kolejne spotkanie z tym albumem jutro o tej samej porze, czyli około 18:20. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Sroczka na płocie, aha. Wyjrzyj, żenociec, aha.
3: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie.
4: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
3: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
5: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarze twarz. Pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały.
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu. Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy?
14: W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
1: Po reklamie.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
0: 29 minut po godzinie 18 do 19 nasze poniedziałkowe spotkanie, w którym teraz posłuchamy najnowszego singla Charlie XCX. To jest piosenka, która zapowiada jej najnowszy album, w którego tytule znajdziemy, można tak powiedzieć, trzy popkulturowe filary, czyli muzykę, modę i film. Taki bowiem tytuł nosi album, który ukaże się 24 lipca. Music, Fashion, Film. Żeby tego było mało jeszcze, to Charlie XCX na okładce swojego najnowszego albumu umieszcza niezwykłą czarno-białą fotografię, którą wykonał Aidan Zamiri, znane nazwisko w świecie fotografia, a na tym zdjęciu znajdujemy Johna Cale'a, Martina Scorsese i Marka Jacobsa, więc trzech ludzi reprezentujących wspomniane wcześniej trzy obszary: muzykę, film i modę. A piosenka, która od kilku dni też krąży po naszej antenie, to utwór, można powiedzieć, wyciągnięty z tej sekcji modowej płyty, bo nosi tytuł SS26, czyli Spring Summer 26. Krótko mówiąc, chodzi o sezon modowy wiosna-lato 26. Oto Charlie XCX.

Lasy prywatne to był zespół Blush, a wcześniej słuchaliśmy Charlie XCX w nagraniu SS26. Na zegarze 23 minuty do godziny 19, już za chwilkę zaśpiewa Daffy, artystka, która wspaniale pojawiła się kilkanaście lat temu na muzycznej scenie Wielkiej Brytanii. Wydała znakomity album Rag Fairy, potem jeszcze jedną płytę, która również zdobyła wielką popularność, a później walijska wokalistka zniknęła i nic o niej nie wiedzieliśmy przez długie lata. Okazało się, że przeżyła prawdziwą tragedię, prawdziwy dramat, rzecz, która mrozi krew w żyłach. I dopiero dziś, czyli w roku 2026, Daffy zdecydowała opowiedzieć swoją historię i w związku z tym przygotowuje dokument, który pojawi się na, film dokumentalny, który pojawi się na jednej z popularnych platform streamingowych. Opowie tam nie tylko o tym dramatycznym i traumatycznym wydarzeniu, kiedy została odurzona, porwana, potraktowana bardzo brutalnie i przetrzymywana, ale też opowie o swoim dzieciństwie, o tym, jak pojawiła się na muzycznej scenie, jak przebiegała jej krótka, ale bardzo błyskotliwa kariera, a potem o tych właśnie dramatycznych wydarzeniach i mozolnym procesie dochodzenia do zdrowia, zarówno fizycznego i psychicznego. A jak przepięknie śpiewa Daffy, przypomnijmy sobie, oto piosenka zatytułowana Distant Dreamer.

Let the Music Play, to był zespół The Coral z ich najnowszej płyty, a wcześniej słuchaliśmy Duffy w piosence Distant Dreamer. Na zegarze 13 minut do godziny 19. Jeszcze słówko powiedzmy o tym, co dziś w programie po godzinie 19, a w poniedziałek mnóstwo ciekawych rzeczy na antenie Radia Łódź. Tuż po serwisie informacyjnym o 19 Strefa Kultury, przygotowana jak zwykle przez Annę Groblińską, a ten weekend obfitował w bardzo ciekawe i liczne wydarzenia również właśnie o charakterze kulturalnym. Będzie co podsumowywać. Po godzinie 20 o tym nie chcemy rozmawiać. Program przygotowany przez Izabelę Berkowską, natomiast od 21 nieprzerwanie do godziny 1 w nocy muzyka na antenie Radia Łódź. Najpierw okolice jazzu, na które tradycyjnie zaprosiłby Piotr Bielawski, ale ponieważ jest na urlopie, dziś w jego zastępstwie program poprowadzi Patrycja Pawłowicz. Natomiast o godzinie 23 oczywiście, jak zawsze w poniedziałki, podnoszenie ciężarów, czyli zestaw ciężkich muzycznych gatunków przygotowany jak zawsze przez Macieja Kieszkowskiego. Zachęcamy do tego, żeby pozostać z nami jak najdłużej.

Wieczór nad rzeką zdarzeń zaśpiewał Andrzej Zaucha oczywiście, a na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze z najnowszej płyty zespołu Gorillaz zagramy, z płyty The Mountain, wydanej przed kilkoma miesiącami. Dziś mówiłem o filmie Monterey Pop, starym dokumencie ukazującym piękny festiwal, który zorganizowano w Kalifornii w 1967 roku. Jednym z artystów, który objawił się wtedy zachodniej publiczności, był Ravi Shankar. Publiczność wstała po jego występie i bardzo długo biła brawo. Wiwatowała na cześć wirtuozerii, którą zaprezentował. A my pożegnamy się utworem, w którym, bo tak to w muzyce jest, że wszystko się ze sobą splata i przenika, usłyszymy grającą na sitarze córkę Raviego Shankara, czyli Anuszkę Shankar. Ta kompozycja nosi tytuł The Empty Dream Machine i dziś tym utworem kończymy nasze spotkanie bez pośpiechu na antenie Radia Łódź. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Wakacje nie ma nudy.
8: Jest mikrofon, zabawa i sport.
7: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
9: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
10: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
11: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
11: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
13: To Radio Łódź na zegarach 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Niebezpieczny weekend nad wodą. Jedna osoba nie żyje, drugą na szczęście udało się uratować. Prezydencki doradca wyjaśnia powody decyzji o odebraniu orderu, który Władimir Zełenski odesłał w piątek. Za chwilę szczegóły. A Widzew Łódź wrócił do treningów. Sprawdziliśmy, co słychać w klubie. Zachmurzenie mało i umiarkowane, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnie burz. Mężczyzna utonął w Zalewie Jeziorsko. To nie jedyne niebezpieczne zdarzenie nad wodą w regionie. W miniony weekend w powiecie poddębickim doszło do dwóch zdarzeń. Pierwsze, śmiertelne, miało miejsce w miejscowości Brodnia, gdzie znaleziono zwłoki przy zbiorniku w Jeziorsku, mówi młodszy aspirant Alicja Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.
14: Otrzymaliśmy zgłoszenie od mężczyzny pływającego łodzią po zbiorniku Jeziorsko, który zauważył ciało w wodzie. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Okazało się, że jest to ciało 33-letniego mężczyzny.
13: Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Drugie zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siedlątków, również w wodach Zalewu Jeziorsko.
14: 41-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego wszedł do zbiornika Jeziorsko od strony zapory, po czym zaczął tonąć. Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg. Na miejscu podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową, w wyniku której przywrócono jego funkcje życiowe.
13: Mężczyzna trafił pod opiekę strażaków i ratowników medycznych. Pałac Prezydencki zdradza kulisy odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Order Orła Białego ukraiński prezydent odesłał w miniony piątek po tym, jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że odbiera mu to odznaczenie. Miała to być odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imieniem bohaterów UPA, jednego z oddziałów ukraińskiej armii. Więcej światła na kulisy całej sprawy rzuca prezydencki doradca, minister Marcin Przydacz, a szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
15: Strona ukraińska nie była zainteresowana rozwiązaniem konfliktu, jaki wybuchł po tym, jak prezydent Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, ocenił minister Marcin Przydacz.
16: Brak było jakichkolwiek postępów w tym dialogu, jeśli chodzi o gotowość po stronie ukraińskiej do zmiany tej obraźliwej dla Polski nazwy przywołującej ukraińską powstańczą armię.
15: Minister potwierdził, że w trakcie konsultacji z doradcą prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowym padły konkrety, najpierw co do rozmowy telefonicznej, potem co do wizyty.
16: Prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin w innym miejscu, więc Pałac Prezydencki uznał, że jest to klasyczna gra na czas.
15: Po tym jak prezydent Polski odebrał order przywódcy Ukrainy, kolejni byli prezydenci również zrezygnowali z orderów Orła Białego: Kuczma, Juszczenko i Poroszenko. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
13: Wołodymyr Zełenski twierdzi, że to gra polityczna na wewnętrzny polityczny użytek. Polski prezydent zaprzecza, twierdząc, iż propozycje wyjścia z trudnej sytuacji zostały odrzucone. Nowy rodzinny dom dziecka w Łodzi. Przy ulicy Faszynowej była rudera, a teraz kończy się remont domu, w którym zamieszkają dzieci w ramach pieczy zastępczej. To efekt prac miasta, organizacji społecznych oraz darczyńców.
17: Jestem wzruszona i niezmiernie szczęśliwa.

0: treningu.
1: Taki leki wprowadzający to, co czeka chłopaki jutro. I na dobrą sprawę od środy zaczynamy pracę stricte piłkarską, związaną właśnie z przygotowaniami sezonu.
0: A Widzew rozpocznie 26 lipca domowym meczem z Motorem Lublin. Wcześniej łodzianie rozegrają 7 sparingów, a pierwszym z nich będzie sobotnie spotkanie ze Stalą Rzeszów. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 20. Ale oczywiście jeszcze kilka słów o prognozie pogody. Kończący się poniedziałek żegna nas niezwykle przyjemną i słoneczną aurą. Termometry w regionie wskazują aktualnie 26 stopni. Nadchodząca noc upłynie pod znakiem umiarkowanego częściowego zachmurzenia, które jednak nie powinno przynieść nam dzisiaj większych niespodzianek. Słupki rtęci w nocy spadną do poziomu 14 stopni, gwarantując idealne warunki do snu, biorąc pod uwagę ostatnie temperatury w ciągu nocy. A przez cały ten czas towarzyszyć nam będzie łagodny północno-zachodni wiatr, wiejący z prędkością około 9 km na godzinę.

0: Strefa Kultury.
1: Adam Niksa, Anna Groblińska, dobry wieczór. Łódzka fotografia przede wszystkim fotofestiwalem stoi w czerwcu, ale nie tylko. Będziemy niedługo mówić o projekcie niezależnym, o wystawie, którą można oglądać w holu, właściwie to jest patio Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Moniuszki, ale i o samym festiwalu nie zapominamy. Ja wiem, już o nim mówiliśmy, ale to jest tyle wystaw i tak o wszystkich nie opowiemy, ale warto wracać przynajmniej do tych najważniejszych i o kolejnej czynnej w Muzeum Pałac Herbsta. Właśnie dziś słów kilka usłyszymy od dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi. Ale także spotkamy się z jednym z laureatów Wioseł Kultury, ale także poruszymy taki oto temat. Ed Sheeran na 34 harfy. Brzmi intrygująco? Mam nadzieję. Już niebawem wszystko się wyjaśni. Ale i o praniu mózgu w teatrze Jaracza powiemy. To nie teatr nam pierze mózgi. O praniu mózgu, o dezinformacji opowiada spektakl, zatytułowany zresztą bardzo ciekawie, bo mózgu piszemy przez o z kreską na końcu. Wszyscy zwracają na to uwagę, najpierw myśląc, że to nie błąd. Nie, nie, nie. To tak specjalnie. A teraz już rozmowa z naszym gościem.
0: Proszę się rozgościć.
1: Jerzy Maciej Koba z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: W tej chwili, bo Pana wystawy są często w Łodzi i nie tylko, bo podróżują po Polsce. W tej chwili można oglądać właśnie we wspomnianym holu, czy to jest patio Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, wystawę zatytułowaną Łodzianie, Łodzianie. Przy czym to nie w środku, to jest wyodrębnione na czerwono i o tym za chwilę, ale ja koniecznie muszę powiedzieć, że drodzy Państwo, za tymi szklanymi drzwiami, gdzie my siedzimy w studiu, tam jest taka poczekalnia, taki miły pokój, a na ścianie tego pokoju fotografie kolegów, którzy niegdyś pracowali w Radiu Łódź. Bardzo one były zniszczone i to pan, panie Jerzy, się nimi zajął. Można powiedzieć, że pan je odrestaurował.
2: Tak. Dzisiejsze możliwości techniczne są bardzo duże i zajmuję się faktycznie też naprawą, w cudzysłowie, starych fotografii, zniszczeń, które przez lata powstają. Zajmuję się też ich wydrukiem i oprawą.
1: I to są bardzo pięknie odnowione fotografie. Co się robi właśnie z taką starą fotografią? Jakiej to obróbce się ją poddaje? Pewnie wszystkich tajników ma nam tu pan zdradzić. Nie może, ale chociaż odrobinę tej kuchni właśnie takiego mistrza nie tylko fotografii artystycznej, ale też i pan w swojej pracowni właśnie zajmuje się wydrukami wysokiej jakości i również obróbką starych zdjęć. Obróbka to brzmi tak potocznie.
2: Tak, no troszkę czerpię z doświadczeń, które mam od lat wielu, bo kiedyś skończyłem szkołę fotograficzną i tam były te podstawy tego, jak fotografia wyglądać powinna. No i oczywiście nowoczesne narzędzia typu Photoshop, które umożliwiają, dają bardzo duże możliwości właśnie w tym polu pracy, czyli rekonstrukcji starych, zniszczonych zdjęć, często zagrzybiałych, połamanych, w bardzo złej kondycji.
1: Gdzieś zakrzywionych, tak. Właśnie. Tak, ale to też jest

0: sztuka, żeby zadbać o to, iż ta stara fotografia nie wygląda jak nowa. Ona dalej wygląda jak stara, tylko znakomicie zachowana. To jest cel, prawda?
1: Tak, tak, oczywiście, że tak.
0: Ja zachęcam wszystkich, którzy odwiedzają radio, żeby patrzyli nie tylko na te nowe fotografie, które przy schodach wiszą, my tam właśnie jesteśmy na ścianach powieszeni, że tak powiem, ale i żeby przyjrzeć się, jak pięknie zostały przez pana Jerzego właśnie odnowione te stare fotografie. A przejdźmy teraz do wystawy Łodzianie, Łodzianie. Dlatego tam jest na czerwono to środkowe nie, że to nie tylko Łodzianie.
1: Tak. Tak. W tym zbiorze, który tam prezentuję, jest tylko niewielka część tej mojej koncepcji na ten temat Łodzian, nie Łodzian. Są ludzie, którzy byli kiedyś mieszkańcami Łodzi i wyjechali, bądź też ludzie, którzy mieszkają gdzieś indziej, często za granicami naszego państwa. I tutaj na chwilę przyjeżdżają i zapraszam ich do mojego atelier.
0: Bo to wtrącę się, to nie jest projekt komercyjny, to nie wynika z tego, że ci ludzie przychodzą zamówić portret. To jest robione pod kątem właśnie tej pana serii, tego projektu.
1: Tak, tak, tak to wygląda. I ja ich zapraszam do współpracy. Są to zazwyczaj osoby, które w jakiś sposób mnie intrygują, fascynują tym, co robią, czy też tym, jak wyglądają.
0: A na przykład Jerzy Jarniewicz, który tam ze stertą książek został sportretowany. Czym pana intryguje?
1: No, swoimi przekładami, swoją poezją. Jedna z książek też jest ilustrowana z właśnie portretem, który zrobiliśmy. Jarniewicz też ma przy kinie Charlie mural zrobiony z mojego zdjęcia przez innego artystę.
0: To z pana zdjęcia właśnie, tak. Tam jest ten wizerunek wzięty. Sporo muzyków, bo pan ceni muzykę?
1: Tak, tak, bardzo lubię muzykę. Jest troszeczkę muzyków klasycznych, ale i z innych dyscyplin. No, na czele tego zespołu jest dyrektor Przytocki, dyrektor Łódzkiej Filharmonii.
0: Dyrektor artystyczny,
1: tak. Jest kilku muzyków z Łódzkiej Filharmonii, gdzie mam bardzo dużo znajomych i przyjaciół. No i przy okazji inni ludzie, których pasją jest muzyka.
0: Pan w tekście, który towarzyszy wystawie, podkreśla, że fotografia to jest światło. I właśnie światłem trzeba wydobyć charakter modela?
1: No, z samej nazwy fotografia właśnie wynika ta definicja, rysowanie światłem. Myślę, że światło dla mnie przynajmniej odgrywa bardzo dużą rolę w budowaniu obrazu, w budowaniu przestrzeni, podkreślaniu bądź ukrywaniu pewnych rzeczy związanych z obrazem fotograficznym.
0: Ale to światło tak jest użyte, że te fotografie, ja je tak odbieram, są jakby poza czasem. One są z jednej strony współczesne, bo czujemy te możliwości współczesnej fotografii, ale z drugiej strony ten nastrój jest taki trochę tajemniczy. Niektóre postaci są wręcz tak stylizowane na bohaterów dawnych fotografii, a to mamy prawie przedwojenną gwiazdę filmową, a to mamy prawie jakiegoś sztukmistrza w cylindrze, prawda? Choć to niekoniecznie zgadza się z charakterem zajęć czy zawodów portretowanych postaci, ale jest w tym taki bardzo szczególny nastrój.
1: Tak, ja w tych fotografiach, w tym projekcie często się odnoszę właśnie do początków fotografii i do stylistyki tamtych czasów, które były konstruowane, te zdjęcia, w specyficzny sposób, właśnie przy pomocy światła. I to jak gdyby jest ta linia, która jest dla mnie istotna. Oczywiście robię...
0: Linia programowa, tak,
1: linia
0: autorska.
1: Programowa, tak, autorska, bo to jest projekt bardzo, bardzo autorski. I oczywiście robię też inne fotografie, no ale to, co państwo zobaczycie na tej wystawie, to jest klasyka portretu.
0: Będzie finisaż 2 lipca, bo do 3 tylko ta wystawa jest czynna. Finisaż o godzinie 17, też z atrakcjami. To nie tylko będzie spotkanie z panem, tak? Zawitają niektórzy na Moniuszki 3, zawitają niektórzy bohaterowie zdjęć.
1: Tak. będzie z recitalem jeden z bohaterów zdjęć, człowiek, który pisze poezję i ją śpiewa i akompaniuje sobie na gitarze, ale będzie też Ryszard Bonisławski, który opowie nam, wprowadzi nas w zamierzchłe czasy łódzkiej fotografii.
0: To warto sobie zanotować. 2 lipca, godzina 17, ulica Moniuszki 3. Ale jeszcze chciałabym powiedzieć właśnie a propos zamierzchłych czasów, że pan czerpie z tej tradycji fotografii, ale czy pan czerpie również z awangardy? Pan był współzałożycielem grupy Łódź Kaliska, przez jakiś czas pracował z tym, z tą awangardową grupą. Potem inaczej potoczyły się po prostu państwa drogi. Ale czy coś zostało z tych doświadczeń właśnie?
1: Myślę, że tak. Zostają pewnego rodzaju tęsknoty, które kontynuuję. Niedawno miałem wystawy w galerii Biblio Art, gdzie tego typu wątki właśnie pokazywałem.
0: To jest Galeria Politechniki Łódzkiej. Bardzo się cieszymy, że Politechnika też i sztuką żyje, bo nawet kilka galerii ma przecież swoich. Ta Biblio Art to jest przy ulicy Wólczańskiej, tak. Tam gdzie jest też na parterze biblioteka.
1: Znaczy na piętrze, tak, i na parterze, i na piętrze. To jest budynek biblioteki.
0: Tak, tak, bo tam jest wydzielona ta część wystawowa i tak, tak. Tam już nie polecamy, bo już ta wystawa zamknięta, ale polecamy wizytę przy ulicy Moniuszki 3. A w tej chwili jak wygląda pana praca w pracowni? Jestem bardzo ciekawa. Wtedy, kiedy ludzie już bardzo rzadko na przykład wywołują fotografię, czy teraz prędzej więcej ma pan takich właśnie zadań typu artystyczny wydruk? No bo już ludzie nie przynoszą klisz. A może czasem przynoszą do wywołania klisze?
1: Są jeszcze miłośnicy. Dużo młodych ludzi wraca do tych starych technologii.
0: Naprawdę?
1: Tak, naprawdę fascynuje ich to. Oczywiście jest to bardzo, bardzo niszowe. Ja zająłem się właśnie wydrukami bardzo wysokiej jakości. Zająłem się też oprawą. Myślę, że to jest niezwykle istotne. Właśnie właściwe oprawienie zdjęcia i to, żeby to zdjęcie z szuflad trafiało na ściany i tworzyło pewne rodzinne tradycje. Odwoływało się też ta fotografia portretowa, rodzinna do dawnych czasów.
0: To my w ogóle namawiamy, żeby zdjęcia towarzyszyły nam też w postaci materialnej, nie tylko cyfrowej. Żeby istniały nie tylko w smartfonach i w komputerach, ponieważ zupełnie inaczej obcuje się z takim widokiem, który sobie palcem przesuwamy, a zupełnie inaczej, kiedy na przykład wisi na ścianie czyjś portret, albo też fotografia domu rodzinnego, prawda, miejscowości, z której się pochodzi. To jest zupełnie inny rodzaj obcowania z fotografią.
1: Zupełnie inna percepcja. Ja mimo, że wiele, wiele lat zajmuję się fotografią już w tym zapisie elektronicznym, to dopiero trzymając wydruk w ręku, taki zmaterializowany, zauważam pewne rzeczy, których na ekranie nie jestem w stanie zobaczyć. Także myślę, że warto mieć tą fotografię taką materialną.
0: I wydaje mi się, że warto popularyzować taki pomysł, żeby nam fotografia na ścianie towarzyszyła, także fotografia artystyczna. Nie wiem, czy się nie mylę, ale wydaje mi się, że na przykład Czesi lubią fotografie mieć na ścianach, w tym także fotografie właśnie artystyczne. Nie tylko gdzieś otrzymane, ale także kupione, a w Polsce właściwie nie ma takiej tradycji. Już prędzej, jak nie reprodukcje czy fotografie rodzinne, to prędzej plakat powiesimy na ścianie, prawda?
1: Tak.
0: Niż fotografię, a szkoda.
1: Wielka szkoda.
0: Nie ujmując nic plakatowi, niech będzie. Tym bardziej z plakatami często się wspomnienia fantastyczne wiążą, jeśli to jest plakat filmowy albo zespołu, którego się było fanem.
1: No i polska sztuka plakatu.
0: No
1: jest...
0: i polska szkoła plakatu, tak.
1: To jest coś bardzo, bardzo wartościowego.
0: Ale właśnie dlaczego tak się nie rozpowszechniło to wieszanie fotografii takiej jakiejś artystycznej, pejzażowej?
1: Nie wiem, to chyba w naszej mentalności są pewnego rodzaju zahamowania. Wstydzimy się siebie chyba wieszać na półkach, a przecież powinniśmy mieć na biurkach właśnie dzieci, rodzinę oprawionych w ramki. To jest bardzo miłe.
0: Tak, ja uważam, że nawet powinniśmy mieć siebie za młodu na przykład, jak ktoś ma więcej lat, bo to jest ciekawe tak sobie spojrzeć i sobie przypomnieć, prawda, jak to się miało kiedyś, wiarę w to, że się będzie żyło wiecznie i że wszystko jest możliwe w życiu. Nie ma w tym nic złego, właśnie nie należy wstydzić się siebie. A czy pan ma jakąś tezę, teraz wracając do wystawy czynnej przy Moniuszki, czy pan sobie stawia jakieś konkretne zadanie, czy coś ma wyniknąć z oglądania tych fotografii, coś, co dotyczy, nie wiem, współczesnego człowieka, jego potrzeb, jego charakteru, czy po prostu przygląda się pan ludziom, a już co z tego widz wyciągnie, to jego sprawa?
1: Ten zbiór tych fotografii, który tam prezentuję, to jest zaledwie wycinek, tak jak wspominałem. To jest bardzo, bardzo duży materiał i myślę, że niezwykle ciekawym byłoby móc wydać książkę i opisać troszeczkę te postacie, które tam się pojawiają. Skąd one się w naszym mieście znalazły i co robiły?
0: Także czyli takie opowieści, żeby towarzyszyły fotografiom, tak. Opowieści o ludziach, tak, o losach.
1: Tak, ja myślę, że okazją do takich troszkę rozmów będzie właśnie ten finisarz. Będę dostępny i cały szereg różnych nawet dykteryjek, jak powstawały te zdjęcia, skąd ci ludzie się u mnie znaleźli, będę mógł państwu przekazać.
0: Rozumiem, że te dykteryjki to pan trzyma na finisarz, tak? Dzisiaj nie będzie dykteryjek.
1: No, bo to trzeba połączyć z obrazem, to one żyją wspólnie. Także to troszkę myślę, że to będzie dobry czas, ten finisarz.
0: A jeszcze może powiedzmy o tym, panie Jerzy, że pan także bywa kuratorem wystaw i autorem oczywiście opracowania fotografii. W tej chwili przypominam sobie projekty związane z fotografiami dokumentalnymi. Dziś mają taką wartość. Fotografa łódzkiego getta. Pan przygotowywał taką wystawę. To było bardzo ważne wydarzenie. Czy były jakieś ciekawe losy potem tego projektu?
1: W zasadzie tych projektów związanych z domem przedpogrzebowym na żydowskim cmentarzu to ja zrealizowałem 4. Pierwszy z tych projektów to była próba zaproponowania zrobienia czegoś z ogromnym terenem pola gettowego, gdzie pochowanych jest ponad 40 tysięcy ludzi. Tam temu też towarzyszą moje zdjęcia właśnie z pola gettowego. Drugi projekt to była moja wystawa. Te wszystkie wystawy są cały czas dostępne w domu przedpogrzebowym. Drugi projekt to była moja próba pokazania tego, co po niektórych ludziach jest na cmentarzu, na przykład po poznańskim, ale jednocześnie towarzyszą temu zdjęcia z miasta, bo często przechodząc koło budynków nie zdajemy sobie sprawy, z jaką kulturą, z kim się te miejsca łączą. I następny projekt, który powstał, to właśnie niezwykły projekt, który powstał dzięki dwóm amerykańskim muzeom. Muzeum w Bostonie i Muzeum Art Gallery of Ontario w Toronto. Oni mają w swoich zasobach zdjęcia, które powstały w getcie łódzkim. Robił to fotograf, który przeżył getto. Tam było dwóch fotografów. Jeden z nich przeżył, właśnie pan Ross. I z Krzysztofem Jureckim dokonaliśmy wyboru materiału, który na kolejną z rocznic likwidacji getta pokazaliśmy. W ubiegłym roku zrobiłem taką moją życiową wystawę o miejscu, z którego nie pozostało w zasadzie nic. O Chełmnie nad Nerem. Także zapraszam. To były trudne tematy, trudne emocjonalnie i trudne też realizacyjne, ale są.
0: Ale to nie znaczy, że nie będzie pan do nich wracał.
1: Będę wracał i mam nadzieję, że jeszcze dalszy ciąg tam w tych pomieszczeniach się pokaże, ale realizuję bardzo ciekawy projekt, który mam nadzieję w styczniu będę mógł państwu pokazać. Projekt, który nazywa się Maski. Są to portrety grupy około 20 osób łódzkich artystów, których zapraszam do współpracy, dając im jednakowe maski z prośbą o to, żeby zrobili ich wnętrze i zewnętrze, nie precyzując zbyt dokładnie, o co mi chodzi. Dostają to artyści z różnych dziedzin, i malarze, i jubilerzy, no z mojego kręgu znajomych, po czym robię im portrety z tymi maskami. I ekspozycja będzie właśnie ekspozycją fotografii, ekspozycją tych obiektów, które przy okazji tej wystawy powstają.
0: No to czekamy w takim razie na tę kolejną wystawę, a ta czynna przy ulicy Moniuszki 3 będzie miała swój finisaż, przypomnę, 2 lipca o godzinie 17. Jerzy Maciej Koba był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za wizytę
1: u nas. Dziękuję i zapraszam.

0: Wcale mi się słowa nie posplątywały, zapewniali Wojciech Waglewski i Edyta Bartosiewicz.
1: Rzuć okiem.
0: I wciąż o fotografii, ale tym razem fotofestiwalowej. Wspominaliśmy o Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Łodzi w tej audycji niejednokrotnie, ale trzeba jeszcze, bo są wciąż kolejne wystawy. Jedna z nich czynna jest w Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi. To jest oddział Muzeum Sztuki w Łodzi. Tytuł: Szkoła Spojrzenia Miasto. Jak to fotografia w Galerii Sztuki Dawnej? No trochę fotografia bywa też sztuką dawną, bo na wystawie zobaczymy dialog fotografii i słowa od drugiej połowy XIX wieku do czasów współczesnych, mówi dyrektor Łódzkiego Muzeum Sztuki Daniel Muzyczuk.
2: To jest ten paradoks trochę naszych zbiorów, że wszystkie dzieła mamy podzielone na sztukę nowoczesną i sztukę dawną i ta granica przebiega gdzieś koło początku XX wieku. Natomiast fotografia, również XIX-wieczna, jest w dziale sztuki nowoczesnej, co powoduje przeróżne konfuzje, ale jest związane również z charakterem tego ściśle nowoczesnego jednak medium. Ale też przypomina nam o tym, że XIX wiek to już jest nowoczesność. Tak. De facto. O czym próbujemy na różne sposoby zapominać. Natomiast jest to wystawa, która rzeczywiście łączy obrazy miasta XX-wieczne ze szczególnym naciskiem na przykład na takich artystów jak Antoni Mikołajczyk, jeden z filarów łódzkiej grupy Warsztat Formy Filmowej, z przeróżną, wernakularną, ale i artystyczną fotografią XIX-wieczną, która stara się łapać przeróżne elementy rzeczywistości miejskiej.
0: To przy okazji można zobaczyć, jak zmieniała się fotografia, jak zmieniały się miasta, prawda?
2: Tak jest. Bardzo ważna dla kuratorki tej wystawy, Katarzyny Kończal, jest również figura flanera. Tego zaobserwowanego przez Charlesa Baudelaire'a mężczyzny, XIX wiek, więc musiał być to mężczyzna, który traci czas szwendając się po mieście w poszukiwaniu wrażeń. I aparat fotograficzny staje się tym bardzo pomocnym narzędziem, które te wrażenia jest w stanie rejestrować, a w tym, tak jak pani powiedziała, również przemiany miast, przemiany naszej nowoczesności. Natomiast dla mnie też ta wystawa jest bardzo interesującym łącznikiem z naszą wystawą stałą, czyli ze sposobami widzenia. Mm-hmm. Dla przypomnienia, wystawa zatytułowana jest Szkoła Spojrzenia, więc ten gest wciąga również naszą XIX-wieczną kolekcję w obszar tych eksploracji, które najważniejsze są dla wystawy kolekcji, która podkreśla, że widzenie ma charakter krytyczny, że jesteśmy w stanie uczyć się widzieć tak, żeby lepiej rozumieć świat.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Wystawa, o której opowiadał dyrektor Daniel Muzyczuk, będzie czynna dłużej niż fotofestiwal, który zakończy się 28 czerwca, ale właśnie wiele wystaw będzie trwało jeszcze potem i w lipcu, i w sierpniu, a wystawa o mieście w Galerii Sztuki Dawnej przy Przędzalnianej 72 będzie czynna do końca roku.
1: Dzieje się w Łodzi.
0: Oj, dzieje się, dzieje. Dużo jeszcze mogę dodać, że wystawy, o której dzisiaj króciutko rozmawialiśmy, zachęcając do wybrania się na nią, ja odwiedziłam i mam dłuższą rozmowę z kuratorką, ale jeszcze ją chomikuję na później, bo dziś jeszcze chcę powiedzieć, że odbyła się po raz siódmy gala wręczenia nagród Wiosła Kultury. To jest wspólna nagroda Gazety Wyborczej i Monopolis i podczas bardzo pięknej uroczystości specjalne Wiosło Kultury otrzymał Andrzej Poniedzielski. On ono zostało wykonane przez członka kapituły, czyli mistrza Pongowskiego. Natomiast w kategorii debiut triumfowała Maria Możdżeń, łącząca sztukę z archeologią, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych i studentka Uniwersytetu Łódzkiego. Za najlepsze wydarzenie uznano Letnią Akademię Jazzu, a jako mecenasa kultury nagrodzono projektantkę Patrycję Plesiak, która tak jest projektantką, ale też organizuje akcję charytatywną Pomocni w Modzie. Na pewno będziemy spotykać się jeszcze z tą laureatką, ale dziś proponuję spotkanie z laureatem nagrody Animator Kultury w tej kategorii, a mowa będzie o festiwalu, o którym nie wszyscy wiedzą, że w ogóle istnieje, a bardzo ważne ma znaczenie, szczególnie dla kobiet. Teraz przenosimy się do Monopolis.
3: To kolega z telewizji, kolega z mediów, Michał Kmieć, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Gratuluję Wiosła Kultury w kategorii animator, bo jesteś animatorem tworzącym festiwal Kolejna Kobiety, festiwal w Głownie. Dlaczego w Głownie?
4: Dlaczego w Głownie? Z Głowna pochodzę i tam zaczynała się cała moja przygoda z animowaniem społeczności lokalnej. I ten festiwal, serce tego festiwalu cały czas bije w Głownie, dlatego tam pozostaliśmy, ale w festiwalu biorą udział mieszkanki całego województwa łódzkiego. Nawet, tak jak dzisiaj podsumowałem to na scenie, około 80% bohaterek to są właśnie mieszkanki Łodzi i województwa. Główno jest jakby tylko tym miejscem, w którym się spotykamy, a tu dopiero tam dzieje się cała magia.
3: Zgłaszają się kobiety, które mają do opowiedzenia ciekawe historie i do pokazania ciekawe rzeczy?
4: Tak, ciekawe historie, potrzebują może też jakiegoś drogowskazu, potrzebują też poznać się z innymi kobietami, wymienić się doświadczeniami, zdobyć też może jakieś nowe swoje doświadczenie, odkryć siebie trochę na nowo, spojrzeć na siebie trochę z dystansem, ale my też budujemy taką przestrzeń, w której zapominamy o tym, co dzieje się na co dzień, na ten jeden weekend, w którym się spotykamy. Nie patrzymy na siebie przez pryzmat, nie wiem, poglądów, tego, co kto robi, tylko po prostu dajemy sobie taką czystą przestrzeń do tego, żeby odkryć siebie na nowo i być może trochę pozmieniać trochę coś w swoim życiu, a może też przekonać się o tym, że może ta zmiana nie jest potrzebna, ale warto zaryzykować.
3: Muszę powiedzieć, że grupa entuzjastek festiwalu Kolejne Kobiety to najgłośniejsza grupa związana z jakąkolwiek osobą czy wydarzeniem nominowanym właśnie do Wiosła Kultury. Zdaje się, że jakaś taka dobra energia wokół tego festiwalu jest.
4: Tak, jest. Festiwal organizujemy od 11 lat. Ja dopiero od jakichś 2-3 lat zdałem sobie sprawę, jak to wydarzenie zmienia życie tych kobiet. I to nie dzieje się w momencie samego festiwalu, tylko dopiero jak spotykamy się za jakiś czas. Ja jestem cały czas zasypywany wiadomościami, informacjami od tych kobiet, bo my mamy takie grupy po każdej edycji, bo w każdym roku to jest około 30 pań, że mówią, że nie wiem, że to im naprawdę zmieniło życie, że mają inaczej podchodzą teraz do swojego życia, że czują taki wiatr w żagle, zmieniają pracę, stawiają siebie na pierwszym miejscu i chcą po prostu być szczęśliwe i czuć się zauważone. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy do pewnego czasu. Dla mnie był to projekt, który po prostu spotykaliśmy się, robiliśmy pokazy mody, bo finałem jakby tej całej takiej metamorfozy wewnętrznej jest pokaz mody. Myślałem, że to jest taka po prostu fajna zabawa. Okazuje się, że festiwal ma moc, ale też kobiety, które w tym festiwalu biorą udział przez to, że właśnie mają możliwość spotkania się ze sobą, wymieniają się tą energią. I one do dzisiaj, pomimo tego, że każda jest w różnej części nawet i województwa, mają cały czas ze sobą kontakt i jak jest potrzeba, to jedna drugiej pomaga, wspierają siebie nawzajem. Zresztą widać to też przy tym plebiscycie, bo to były głosy czytelników. Ja wiem, że tutaj mocna grupa wsparcia też bohaterek festiwalu tak docenia tą inicjatywę i to, co dla nich zrobiliśmy przez tyle edycji, że właśnie w ten sposób chciały się też odwdzięczyć, właśnie honorując festiwal takim wiosłem.
3: Już nie będę robiła klamerki, bo pytałam, dlaczego Głowno, to teraz dlaczego kobiety? To jest potrzebne kobietom festiwal. Jeszcze raz gratuluję, Michał Kmieć, TVP3 Łódź i główny organizator festiwalu.
4: Tak, i pomysłodawca.
3: I pomysłodawca festiwalu Kolejne Kobiety. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzieje się w Łodzi.
3: Odwiedzamy Dorotę Szyszkowską-Janiak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Żeby zapowiedzieć zupełnie niezwykłe wydarzenie, 34 harfy zabrzmią naraz jutro w trzech utworach w jednej z łódzkich szkół muzycznych, tej przy ulicy Sosnowej?
5: 9. Mhm. Sosnowa 9 i tam ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Henryka Wieniawskiego. Wydarzeniem będzie 15. Święto Harfy. Usłyszymy wiele pięknych utworów na harfę, a zwieńczeniem będą 3 utwory na całą orkiestrę harf, których będzie 34. Będą utwory Georga Friedricha Händla, Joanny Mays oraz na koniec hit Nancy Mulligan Eda Sheerana.
3: A czy ta harfa, przy której ty teraz siedzisz, też zabrzmi jutro?
5: Tak.
3: Jeszcze trochę poprosimy harfy. To jest magiczny zupełnie dźwięk, ale okazuje się, że tego magicznego dźwięku można także użyć, żeby, proszę, przebój muzyki popularnej pokazać. Możliwości harfy są chyba ogromne.
5: Rzeczywiście, ten utwór Eda Sheerana będzie wzbogacony przez inne również instrumenty, akordeony, fortepiany, perkusje, flet, skrzypce, gitary. Mam nadzieję, że będzie wspaniale. Zapraszam wszystkich.
3: A ty jesteś pedagogiem w tej właśnie szkole muzycznej?
5: Tak, tak. Prowadzę od prawie 30 lat klasę harfy. I taką mam refleksję, kiedy na początku, pod koniec lat 90., początek 2000, otwierałam klasę harfy, zakupiliśmy pierwszą w Łodzi harfę celtycką. Dzisiaj jest już ich kilkadziesiąt. Harfa w Łodzi wspaniale się rozwija.
3: Ale 34 osoby grające na harfie to nie są tylko twoi uczniowie, nie masz takiej klasy licznej.
5: Tak, kooperacja jest rzeczywiście, weźmie udział w koncercie również szkoła muzyczna imienia Stanisława Moniuszki, zespół szkół muzycznych z ulicy Rojnej, gdzie dwie panie nauczycielki, które tam pracują, były moimi uczennicami, więc wszystko jak w jednej rodzinie.
3: O której godzinie ten koncert?
5: O 18 w najbliższy wtorek.
3: Tak, czyli już jutro. Ja rozumiem, że można będzie wejść tak po prostu z ulicy.
5: Tak, wstęp wolny, wszyscy zaproszeni.
3: A co to w ogóle jest za pomysł, Święto Harfy? Kto to wymyślił i dlaczego akurat 23 czerwca?
5: To mój pomysł, rzeczywiście już od tych kilkunastu lat staramy się popularyzować harfę, grając nie tylko klasykę, ale również popularne utwory, wszystkim znane, na przykład temat ze Star Wars czy z Piratów z Karaibów. No taki pomysł, żeby troszeczkę wychodzić też do ludzi z tym instrumentem, który jest dość trudny w transporcie. Nie ma tak wielu w przestrzeni publicznej, tak wielu koncertów harfowych, więc zapraszamy wszystkich do nas.
3: A pod koniec czerwca, dlatego że no, kończy się rok szkolny, już wszyscy co mieli zaliczyć, to zaliczyli, tak już trochę takie wakacyjne nastroje i można świętować.
5: Tak, dokładnie. Kluczem jest to, że wszyscy już wszystko zaliczyli i wszystko umieją. Nie jest łatwo rzeczywiście zebrać się w połowie lutego, kiedy semestr się zaczyna i dopiero wszyscy rozczytują utwory.
3: A zatem Święto Harfy już jutro przy ulicy Sosnowej 9 w Łodzi. Dorota Szyszkowska-Janiak, dziękujemy bardzo.
5: Dziękuję i do zobaczenia jutro.
1: Oto premiera.
0: Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht z tekstem Szymona Adamczaka opowiada o działalności Instytutu Postprawdy, w którym bada się tętno, aktywność fal mózgowych czy ruchy gałek ocznych, żeby sprawdzić, jak funkcjonują umysły poddawane manipulacji. A chodzi o nowy spektakl Teatru Jaracza w Łodzi. To jest premiera na małej scenie, będąca pewnego rodzaju eksperymentem artystyczno-naukowym, bowiem na scenie pojawia się obok aktorek Moniki Badowskiej i Matyldy Paszczenko, pochodząca z Ukrainy neuronaukowczyni Julia Kowalczuk. Małgorzata Warzecha spotkała się z nią i nie tylko z nią. Posłuchajmy.
6: Ten spektakl powstał z naszej rozmowy z reżyserką Magdą Szpecht w Berlinie, gdzie ona przyjechała stawić swój inny spektakl. Ja zajmuję się badaniami w Berlinie. Jestem neuronaukowczynią z Ukrainy, która pracuje w jednym z największych szpitali Europy i prowadzę kliniczne badania nad mózgiem. I właśnie Magda mi zapytała, jaki wpływ ma dezinformacja i propaganda na mózg, że bardzo by chciała zrobić o tym swój następny następny spektakl. I mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę i w końcu zdecydowałyśmy, że może musimy zrobić ten spektakl po prostu razem. Magda już miała ten pomysł do naszej rozmowy, ale jej bardzo zależało, żeby była jakaś współpraca naukowa, żeby prawdziwa naukowczynia sprawdzała, że te wszystkie badania są prawdziwe, więc wszystko, o czym opowiadamy w naszym spektaklu, o wpływie dezinformacji, propagandzie, o różnych mechanizmach psychologicznych, o tym, jak to kształtuje mózg, to jest wszystko z prawdziwych badań, które przeczytałyśmy przed tym, jak pisać tekst tego spektaklu.
7: A jest z nami scenograf, pan Janek Simon, tak? Dostał pan jakieś bardzo konkretne zadanie do tej pracy?
8: Czy ja dostałem konkretne zadanie? Myślę, że nie. No Magda ma taki sposób pracy, że raczej zostawia dużo wolności i myślę, że to ode mnie zależało jak wymyślenie mnie przede wszystkim konwencji, czyli tego, czym ta scenografia tak naprawdę jest w relacji do rzeczywistości i w relacji do tego, co się tam dzieje na scenie. No i tutaj ta scenografia tak jest w jakimś sensie realistyczna, ale też no, zależało mi na tym, żeby ona była bezczasowa, to znaczy nie pokazywała, że się ten spektakl dzieje w jakichś konkretnych czasach. Dlatego jest tam trochę różnych odniesień do na przykład designu XX wieku w niektórych obiektach, w kostiumach też to wydaje mi się, że jest, żeby przez tą scenografię trochę tą historię zuniwersalizować, że to nie tylko dotyczy rosyjskiej dezinformacji, która się teraz dzieje w mediach społecznościowych, tylko w ogóle kwestia manipulacji, prawda, no ten wąż, który tam gdzieś przemyka, to jest wąż, który Ewę namówił do nas zjedzenia jabłka, prawda, księdze rodzaju. Także manipulacja to jest coś, co jest fundamentalne dla naszej kultury i ta forma jakby komunikowania się jest bardzo dawno opisana. Także wydaje mi się, że ta historia ma też uniwersalny wymiar i to chciałem przez tą scenografię podkreślić.
7: No tak, pani Julia, ale pani jest obecna w środku, na scenie. Pani również uczestniczy w tym wydarzeniu, bo to jest trochę coś więcej niż spektakl teatralny, prawda?
6: Tak, właśnie w tym spektaklu ważnym jest to, że mamy coś do powiedzenia, mamy jakiś prawdziwy dokumentalny materiał, mamy też prawdziwy naukowy materiał. Nasz Instytut Postprawdy to jest taki interdyscyplinarny instytut, gdzie mamy na przykład dziennikarkę śledczą, neuronaukowczynię, a także specjalistkę od cybernetyki. I właśnie ja myślę, że to jest bardzo fajnie, że jedna z tych badaczek jest prawdziwą badaczką, więc ja trochę martwiłam się, jak będzie grał na scenie w Polsce, ale Magda mi powiedziała, że nie musisz grać, bo ty już tą badaczką jesteś.
7: Bądź sobą, tak?
6: Tak, właśnie. I dlatego to dla mnie jest też bardzo ciekawe doświadczenie, bo mogę opowiadać o prawdziwych badaniach na naprawdę ważne tematy dla naszego społeczeństwa ze sceny i w taki bardzo ciekawy sposób, który moim zdaniem lepiej dotarła do społeczeństwa niż taki normalny wywiad, nie?
7: Magda Szpechta, reżyserka właśnie spektaklu, pewnego eksperymentu scenicznego z nieprofesjonalną aktorką, a zarazem osobą zajmującą się pracą naukową na scenie. Co tak naprawdę jest dla pani najważniejszego w tym spektaklu?
9: Najważniejsze jest dla mnie tutaj zdecydowanie właśnie spotkanie treści naukowych z artystycznymi i śledczymi, którymi zajmuję się w swojej praktyce artystycznej, łączącej dziennikarstwo śledcze i aktywizm. I tutaj naprawdę mam wrażenie, że udało nam się wytworzyć jakiś rodzaj dosyć nowej wiedzy, chociaż to bardziej jeszcze są ciągle pytania niż odpowiedzi, ale myślę, że to jest taki nowatorski kierunek myślenia o właśnie manipulacjach politycznych przez pryzmat biologii człowieka, przez pryzmat ciała, więc to jest dla mnie jakieś bardzo ważne. I to, że rzeczywiście okazało się, że teatr jest świetnym miejscem do badania kwestii manipulacji, podatności na manipulacje. Natomiast w tym spektaklu również analizujemy pewną bardzo konkretną sytuację, która miała miejsce w Polsce i to jest sytuacja sabotażu na kolei z zeszłego roku, z listopada, kiedy sabotażyści podłożyli dwa ładunki wybuchowe na kolei i ja przygotowując ten spektakl...
7: Niedaleko Puław zresztą.
9: Tak. Ja przygotowując ten spektakl postanowiłam sama przejść taki proces werbunku do takiego aktu, to znaczy tutaj opowiadamy również o funkcjonowaniu w mediach społecznościowych pod fałszywą tożsamością, po to, żeby ulec prawicowej radykalizacji i po to, żeby zostać zwerbowaną, nawiązać kontakt z tą stroną rosyjską, która zleca takie działania. Więc to jest coś, co sprawia, że spektakl ten wykracza tylko poza ramy teatru, bo przez wirtualną, internetową rzeczywistość dotyka pewnego niezwykle obecnego w naszej rzeczywistości niebezpieczeństwa. I to niebezpieczeństwo jest absolutnie realne i polega na tym, że osoba, najczęściej właśnie mężczyzna, młody mężczyzna, czyjś mąż, syn, ojciec, może podczas takich niewinnych czynności jak granie w gry online albo szukanie sposobu, jak sobie dorobić na Telegramie, może zostać zwerbowany do czynów, które będą przeciwko jego własnemu dobru i dobru jego wspólnoty. I tak właśnie Rosja tutaj działa, działa bardzo cynicznie, no i nam się udaje rzeczywiście udowodnić, że to się naprawdę dzieje. Także myślę, że to jest tutaj bardzo wyjątkowe. Chociaż nasza artystyczna tutaj forma wyrazu jest bardzo atrakcyjna wizualnie, kolorowa i fajna, no to te tematy, o których opowiadamy, jednak są bardzo poważne i dramatyczne.
7: Ale pani zaryzykowała i stworzyła taką fałszywą tożsamość w internecie?
9: Tak. Tak, opowiadamy tutaj w spektaklu o tym, jak to dokładnie zrobić. To się nazywa tak zwane konto marionetkowe, czyli już nawet ta nazwa praktyki z dziennikarstwa śledczego przywołuje jakiś element teatralny. I ja mam taką teorię, że funkcjonowanie pod tą fałszywą tożsamością w internecie po to, żeby było wiarygodne do celów śledczych, to jest proces bardzo podobny do tego, jak aktor buduje rolę w teatrze, bo trzeba wyobrazić sobie dokładnie, kim jest ta osoba, co lubi, czego nie lubi, jaką ma historię, jak wygląda okolica, w której żyje. Też trzeba dołączać do lokalnych grup, nawiązywać różne kontakty, więc my tutaj żyłyśmy pod przykrywką jako młody chłopak z Radomska, który po prostu szuka pracy i podąża za tym, co podsuwają moje algorytmy w mediach społecznościowych. I niestety okazuje się, że te treści, które są najbardziej promowane i proponowane przez algorytm, są bardzo toksyczne. Są bardzo szkodliwe dla umysłu młodego człowieka. I to jest,
7: tylko toksyczność, tak, jeśli chodzi o, powiedzmy sobie, dziedzinę polityczną, bo pani mówi sporo o polityce, ale ta manipulacja dotyczy w zasadzie większości aktywności człowieka.
9: Absolutnie tak, więc tutaj dochodzimy do takiego głębokiego, filozoficznego pytania, czy wolność jest jeszcze możliwa w naszej epoce.
7: Czy niezależność na przykład.
9: Wolność, niezależność, co to jest wolna wola, czym jest w takim egzystencjalnym sensie wolność. I dla mnie bardzo dużą pomocą w rozumieniu tej kwestii jest historyk i filozof Timothy Snyder, który napisał taką książkę o wolności. Książka zaczyna się od tego, że jeździ po różnych ukraińskich wsiach, szczególnie tych miejscach, które zostały zdeokupowane, i pyta ludzi, co to dla nich jest wolność. I tam, kiedy w grę wchodzi rzeczywiście obrona siebie, swoich najbliższych i jest wolnością od wojny i okupacji, to jakoś to się materializuje i to staje się dla mnie takim drogowskazem, że jednak to nie jest takie abstrakcyjne pojęcie. Pytanie, czy w warunkach takiego względnego pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu dla nas ta wolność w ogóle ma jakiekolwiek jeszcze znaczenie.
7: A jednocześnie ta historia ma bardzo konkretny kontekst bieżący i taki, który rozgrywa się na naszych oczach, mówię tu o wojnie Rosji z Ukrainą, bo to jest bardzo konkretne, tak, i to tak. Się przekłada tutaj również w tym kontekście.
9: Kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, ja bardzo się zaangażowałam w działania pomocowe, ale także w działania aktywistyczne w sieci i to bardzo mocno zmieniło też moją praktykę artystyczną, która zawsze wcześniej gdzieś dotyczyła różnych dokumentalnych tematów i politycznych treści. Natomiast to jest taki kolejny mój projekt, który wynika także z solidarności z walczącą Ukrainą, z solidarności z artystami, którzy tam zamiast tworzyć swoje prace dzisiaj są na froncie, są w trakcie szkoleń wojskowych i tak dalej. Więc myślę, że to jest dla mnie ważne, bardzo, bardzo ważne, żeby ten temat walczącej Ukrainy przywoływać w wielu różnych kontekstach. I teraz już, kiedy mamy czwarty rok tej inwazji, to jest taki moment też, kiedy my już bardzo dużo wiemy, jesteśmy też bardzo mocno tym wszystkim zmęczeni i wypaleni i sięgamy jeszcze po kolejne jakby środki, po ten autorytet nauki, żeby zrozumieć, jak to wszystko na nas wpływa.
0: To wypowiedź reżyserki spektaklu Pranie mózgu, Magdy Szpecht. Jest to realizacja na pograniczu teatru dokumentalnego, performensu i działań aktywistycznych. W Teatrze Jaracza w najbliższy czwartek i piątek te przedstawienia, to przedstawienie można zobaczyć. Są jeszcze miejsca, sprawdziłam. Potem będzie przerwa, potem będą tylko wydarzenia w Piekłostanie. Natomiast we wrześniu, po połowie września teatr wróci do grania. A na zakończenie naszej strefy chcę przekazać bardzo ważną informację. W roku Andrzeja Wajdy Akademia Muzyczna w Łodzi poleca wyjątkowe wydarzenie, premierę autorskiego musicalu Panny z Wilka, inspirowanego opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza, tak, ale także słynną filmową adaptacją Andrzeja Wajdy z 1979 roku. Spektakl zostanie zaprezentowany w najbliższą środę, 24 czerwca o godzinie 18 w sali koncertowej Akademii Muzycznej przy ulicy Żubarckiej 2. A tą wiadomością kończymy dzisiejsze spotkanie. Anna Groblińska, ja się żegnam, Adam Miksa pozostaje za konsoletą, niedługo wiadomości, a potem Iza Berkowska.

że żyję do tego.

0: Reklama.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
2: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Przebite opony i porysowane karoserie. Pracownicy domu dziecka dla chorych dzieci celem agresji. Mieszkańcy Nowosolnej z nowoczesną opieką medyczną. Za chwilę szczegóły. Odsłonięto nowy mural w Bełchatowie. Wiemy, komu został poświęcony. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnie burz. Samochody pracowników Fundacji Domu w Łodzi pod ostrzałem. Mowa m.in. o porysowanej karoserii czy przebitych oponach. Sytuacje nie są przypadkowe, a szczegóły zna Damian Grosicki.
12: Do niepokojących zdarzeń zaczęło dochodzić rok temu, kiedy zainstalowano partomaty przy ulicy Wierzbowej. Między blokowiskami, gdzie również znajduje się dom dziecka dla dzieci chorych, jest parking osiedlowy dla mieszkańców. Niestety wielu kierowców, chcąc uniknąć opłaty, pozostawia tam swoje samochody. To może być powodem agresji, mówi Marta Libiszowska z Fundacji Dom w Łodzi.
13: My przyjeżdżamy, nasze ciocie przyjeżdżają czasami spoza Łodzi, nasze pielęgniarki i terapeutki. I to jest straszne, bo my czasami też wozimy naszymi samochodami dzieci do szpitali, na zajęcia. Ja miałam właśnie ostatnio taką sytuację, już po raz drugi w ciągu ostatniego niedługiego czasu, że ktoś przebił mi gwoździem oponę.
12: Podobne sytuacje miały miejsce w przeszłości i były zgłaszane na policję. Niestety do dziś nie udało się ustalić sprawcy. Damian Grosicki, Radio Łódź.
11: Policja przypomina, że uszkodzenie pojazdu jest zniszczeniem mienia, które może być kwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo. Niezależnie od tego, każdą sytuację należy zgłaszać na policję.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał ojciec, który rzucił 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę. Niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło kilkanaście dni temu w powiecie augustowskim. 27-letniemu ojcu grozi dożywotnie więzienie. A o szczegółach Marta Sołtys z Radia Białystok.
15: Prokuratura rejonowa w Augustowie prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 6-miesięcznego dziecka. Jak wynika ze śledztwa, mężczyzna rzucił dzieckiem o podłogę. Maluch doznał wówczas poważnych obrażeń. Obecna przy tym matka wezwała pogotowie ratunkowe. Poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala, gdzie przebywa do dziś. Tam przeszło już pilną operację. Po zdarzeniu policja zatrzymała oboje rodziców. Matka dziecka została przesłuchana jedynie w charakterze świadka, a następnie zwolniona. 27-letni ojciec usłyszał natomiast zarzut usiłowania zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za ten czyn grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.
11: Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Mieszkańcy Nowosolnej i okolic zyskają nową przychodnię. Przy ulicy Jugosławieńskiej w Łodzi powstaje nowy budynek przychodni Miejskiego Centrum Medycznego Widzew, który ma poprawić dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w tej części miasta. Obiekt będzie miał dwie kondygnacje i blisko 250 m2 powierzchni, a więcej na ten temat wie Jakub Jędrzejewski.
9: Nowa przychodnia będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom osiedla Nowosolna i pobliskich rejonów. W środku na parterze znajdzie się 5 gabinetów lekarskich, w tym gabinet zabiegowy z aparatem USG. Z kolei piętro zajmie zaplecze techniczne i pomieszczenia dla personelu. Nowa przychodnia będzie działać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Oprócz standardowej podstawowej opieki zdrowotnej ma być tam prowadzona także opieka koordynowana, czyli model, w którym lekarz rodzinny współpracuje ze specjalistami, pielęgniarkami i innymi pracownikami medycznymi przy diagnostyce i leczeniu pacjentów. Ma to ułatwić m.in. szybszą opiekę nad osobami z chorobami przewlekłymi bez konieczności długiego oczekiwania na wizyty specjalistyczne. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
11: Placówka ma być gotowa na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Mural Głos Odwagi i Łączniczki Sceny i Wolności w Bełchatowie oficjalnie odsłonięty. Malowidło powstało na ścianie szkoły podstawowej nr 1. Mural przedstawia trzy kobiety. Łączniczki Powstania Warszawskiego, Danutę Szaflarską, Barbarę Kostrzewską oraz Alinę Janowską, które po wojnie stały się ważnymi postaciami polskiej kultury.

0: Kwiatowa oczywiście. W studiu jest Robert Zwoliński. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Zaczynam od tego, że Lionel Messi, najlepszym strzelcem w historii piłkarskich mistrzostw świata, Argentyńczyk zdobył swoją 17. bramkę w karierze na mundialach w pierwszej połowie meczu z Austrią, dokładnie w 38. minucie, choć mógł na listę strzelców wpisać się już na samym początku meczu, ale w 9. minucie zmarnował rzut karny. Argentyna prowadzi z Austrią do przerwy 1-0. To mecz drugiej kolejki w grupie J. W drugim spotkaniu tej grupy Jordania zmierzy się z Algierią, ale dopiero o 5 nad ranem czasu polskiego. Dzisiaj także mecze w grupie I. Francja z Irakiem zagra jeszcze dzisiaj o 23 czasu polskiego, natomiast w nocy Norwegowie zmierzą się z Senegalem. No a my w Łodzi też mamy już emocje piłkarskie, bowiem rozpoczęły się przygotowania do sezonu 2026-2027. W piłkarskiej ekstraklasie widzewiacy już trenują i na pierwszych zajęciach stawiło się 19 piłkarzy. Wolne dostali kadrowicze. Nieco później treningi rozpocznie też dwóch zawodników wracających z wypożyczeń, a letni okres przygotowawczy będzie pierwszym, który drużyna przepracuje pod okiem Aleksandra Vukovicia. Serb mówi o pierwszych dniach przygotowań.
2: Taki leki wprowadzający to, co czeka chłopaki jutro. I na dobrą sprawę od środy zaczynamy pracę stricte piłkarską związaną właśnie z przygotowaniami sezonu.
1: A w sobotę widzewiacy rozegrają pierwszy sparing. Na własnym stadionie zmierzą się ze Stalą Rzeszów. Później, bo w poniedziałek, za tydzień, udadzą się na zgrupowanie do Austrii już w pełnym składzie. Inauguracja nowego sezonu PKO Ekstraklasy w Łodzi 26 lipca. Widzew wówczas podejmie Motor Lublin. Po niespełna roku pracy z piłkarzami Pogoni Szczecin pożegnał się trener Thomas Berg. Duńczyk prowadził portowców od września ubiegłego roku. Na razie nie znamy jeszcze nazwiska jego następcy, natomiast Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka Radom. Poinformował o tym klub. Kontrakt nowego szkoleniowca obowiązuje do końca czerwca 2029 roku, a niespełna 42-letni trener zastąpił na stanowisku Bruno Baltazara i rozpoczął już przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy. Magdalena French odpadła z turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Łodzianka przegrała w pierwszej rundzie z Japonką Naomi Osaką 4-6 i 1-6. Spotkanie zostało przerwane wczoraj przy prowadzeniu Osaki 5-4 w pierwszym secie, a dzisiaj French zdołała wygrać tylko jednego gema. W Bad Homburg wystąpi jeszcze Iga Świątek. Anna Obiała pozostanie w ŁKS-ie Komerską Łódź. Środkowa w ostatnim sezonie była kapitanką zespołu i teraz jest drugą siatkarką, której pozostanie potwierdził klub. Wcześniej umowę przedłużyła inna z reprezentacyjnych środkowych, Sonia Stefanik, a w najbliższych dniach powinniśmy poznać także nazwiska pierwszych nowych łódzkich wiewiór i potwierdzenie pozostania w zespole m.in. Brazylijki Regiane Bidias. A po więcej sportu zapraszam już na radioloc.pl.
0: Oczywiście jeszcze kilka słów o pogodzie. Aktualnie na termometrach mamy 24 stopnie. Nadchodząca noc powinna upłynąć pod znakiem umiarkowanego, częściowego zachmurzenia, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Lokalnie też możliwe są burze, tak podpowiadają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy ta temperatura spadnie do 14 stopni, będzie wiatr słaby z kierunków północnych, a jeśli chodzi o jutro, to temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni.

0: Ile zer naliczymy na lekarskich zarobkach? Czy pensje powinny być jawne? A jeśli tak, to czy prywatność pozostanie w takiej sytuacji nienaruszona? Jak bardzo środowisko lekarskie ucierpi na sprawie młodego lekarza bez specjalizacji, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych? Czy tak wyglądają lekarskie stawki? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Jest z nami pierwszy dziś gość, pulmonolog ze Szpitala Bardickiego, dr Tomasz Karauda. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry państwu.
0: Wracamy chyba z całą mocą do takiego dobrze nam znanego hasła: pokaż lekarzu, co masz w garażu, poniekąd.
2: To jest rzeczywiście prawda i ta cała sytuacja mocno uderzyła w nasze środowisko i czujemy to tąpnięcie za każdym razem, gdy idziemy do pracy, bo wprawdzie nie słychać tego ze strony pacjentów. Jeszcze i oby nigdy nie usłyszelibyśmy o tym, ale no, czuję się tą atmosferę tych wydarzeń, które miały miejsce, zwłaszcza, że to nie był szok tylko dla pacjentów, a dla nas to była szeroko rozumiana prawda i coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Również dla mnie, podwójnego specjalisty już z pewnym doświadczeniem, jest to szokująca pensja, zwłaszcza gdy pomyśli się o kimś, nie kto robi rzadkie, wąskie zabiegi wymagające wielu lat doświadczenia, kursów zagranicznych, specjalizacji i tak dalej, tylko mówimy o naszym koledze.
0: O młodym lekarzu bez specjalizacji.
2: Świeżo po studiach. No niewyobrażalne pieniądze. No jak się okazuje też, nie chcę wyprzedzać oczywiście organów naszego państwa, ale już samo zachowanie i decyzja o zwrocie kilkuset tysięcy pieniędzy świadczy o tym, że sam wiedział,
0: że jakby przyznanie się do winy.
2: Tak, że tam była bilokacja, że tam było zarabianie na dwóch frontach. Szkoda, naprawdę bardzo szkoda tej sytuacji i nasze środowisko też. No ja z pokorą to przyjmuję i jest nam przykro zwyczajnie.
0: No tak, tylko słowo przykro niczego nam nie rozwiąże, a teraz pewnie trzeba będzie poszukać jakichś rozwiązań. Ale lekarze tak na co dzień nieraz nie zarabiają w milionach, jak rozumiem. To nie są takie stawki, o których my powinniśmy mówić, że to są normalne stawki.
2: Nie. I nawet moje oświadczenie majątkowe jest dostępne. Ja się też z tym nie kryję. I to są na pewno tysiące złotych i często kilkanaście tysięcy złotych. Dużo lekarzy pracuje na kontraktach. Ja pracuję na kontrakcie. I oczywiście od tej sumy, którą zarobię, muszę odprowadzić podatek, która wraz z ZUS-em, z podatkiem i z księgową wychodzi mi tam około kilku tysięcy, które jeszcze odprowadzam z tych, które zarabiam. I uważam, że zarabiam godnie, jestem zadowolony. Zawsze można więcej zarabiać, można też mniej zarobić. Natomiast sumy, które przekraczają ponad 1,5 miliona, o której słyszymy, to czasami jestem gotów zaakceptować wysokie zarobki, jeżeli mamy specjalistę, który robi bardzo wąskie zabiegi, które wymagają wielu lat doświadczenia, często stażu i doświadczenia zdobytego za granicą i dotyczy osób, które jest kilka, powiedzmy, w kraju, które wykonują jakieś bardzo rzadkie procedury. To jestem przy dużym ryzyku, przy dużym stresie, przy wielkim poświęceniu często rodziny i to są ludzie, którzy całe życie poświęcili medycynie, którzy zarabiają duże pieniądze, ale mają unikalne umiejętności i wiedzę. Jestem w stanie to przyjąć, bo jeżeli myślimy o zawodach, które powinny dużo zarabiać, to sobie myślę, no, piloci samolotów, tak? Strażacy. Ludzie, którzy generalnie odpowiadają za życie ludzkie. I myślę, że my to jako społeczeństwo czujemy, że lekarze nie powinni mało, czy medycy, ratownicy, pielęgniarki mało zarabiać, ale jednocześnie, gdy w przestrzeni publicznej...
0: No ale zaczynamy w tym momencie rozmawiać, co to jest mało, a co to jest dużo. bo okazało się, że te 1,5 miliona, o którym usłyszeliśmy, to wydało nam się dużo. Ale pojawiło się w przestrzeni medialnej więcej doniesień, więcej takich informacji, że tu w niektórych szpitalach lekarz zarabia 300 tysięcy miesięcznie. To już nie jest ten jeden przypadek, to już jest kilka przypadków. 300 tysięcy to dużo?
2: To jest bardzo dużo, to jest bardzo duży pieniądz. Dla mnie też niewyobrażalny. Miesięczny dochód, no to jest ogromna suma pieniędzy i to budzi tak czasami taki moralny sprzeciw. Dlaczego? Zwłaszcza gdy myślimy o systemie ochrony zdrowia, gdy mówimy o tym, że trzeba go finansować, no to oczywiście to woła o większą transparentność. Ja idąc za tą myślą, która też myślę, że towarzyszy rządowi w tych decyzjach, które są przed Ministerstwem Zdrowia, to jest prośba o większą transparentność. I myślę, że to by pomogło obu stronom, i pacjentom, i nam, lekarzom, gdyby te wydatki były na wynagrodzenia bardziej transparentne, ale jednocześnie nie sprowadzały się do tego, że będziemy publikować wynagrodzenia poszczególnych osób, specjalistów, lekarzy. Ja bym to omijał, bo stąd krótka droga do nagonki, do populizmu, ale widełki płacowe, które obowiązują w danym miejscu dla danego specjalisty na danym stanowisku, bez wchodzenia w szczegóły imienia i nazwiska, tylko w ogóle dla tej grupy zawodowej, to by pomogło. Tak patrząc na zachodni styl skandynawski, gdzie to zaufanie między pacjentem a lekarzem jest większe, to widełki płac to byłoby, myślę, rozwiązanie. A to, że Ministerstwo Zdrowia miałoby wgląd w to już jak w powiązaniu z PESEL-em czy z prawem wykonywania zawodu lekarz i jego zarobki się kształtują, pod warunkiem, żeby te dane nie wyciekały, pozwalałyby modyfikować różne legislacyjne rozwiązania wprowadzać, które by nie pozwalały na takie kominy płacowe, z którymi mamy do czynienia teraz. Dzisiaj, jeżeli lekarz zarabia na kontrakcie, to nie da się do końca prześledzić, ile on zarabia. Ja też w kilku miejscach zarabiam i pracuję prawie wyłącznie na kontrakcie. Mogę pracować dowolną ilość godzin i małą i dużą, w zależności jak w danym miesiącu zdecyduję. Więc tu jest sporo pracy do wykonania. I na pewno większa transparentność pozwoli na to, żebyśmy my też byli chronieni przed takimi, mam nadzieję, jednostkowymi przypadkami, które uderzają w całe środowisko.
0: Ja myślę, że to, co nam wynikło z całej tej afery, to nie tylko to, ile zarabiają lekarze, ale też ile godzin pracy mają wpisane. Ja nie wiem, czy możemy to nazwać pracą, dlatego że tych godzin jest, krótko mówiąc, za dużo. To znaczy, że wynikałoby z tego, co powiedział ten lekarz, na którego się gromy posypały, Dawid Kacprzyk. No, z jego zeznań wynikało, że on pracuje 12-13 godzin dziennie, łącznie z sobotami i niedzielami, gdybyśmy to mieli podzielić.
2: Młody zaraz po studiach, nie wiem, czy to jest do udźwignięcia, no, żeby tak dużo pracować, bo to myśląc o tym, że trzeba wrócić do domu, zregenerować się, ale no, sam fakt, że część tych pieniędzy zostało zwróconych, świadczy o tym, że chyba tam nie do końca to wygląda. Sądzę, znaczy podejrzewam, że po prostu pobierane były pieniądze za godziny, w których w ogóle w pracy się nie było i to wymaga wyjaśnienia. Natomiast to, że lekarze pracują dużo, to jest fakt i w związku z tym idą też i wysokie zarobki. Nie tylko dlatego, że stawka godzinowa jest dość wysoka, ale w zależności oczywiście od miejsca, bo inaczej się w Łodzi płaci, inaczej w Warszawie. Natomiast gdybyśmy na przykład wskazali inną grupę zawodową, moja mama jest nauczycielką, nie uważam, że nauczyciele zarabiają dobre, duże pieniądze, ale gdybyśmy powiedzieli, że nauczyciel kończy o godzinie 15 pracę, i później udziela korepetycji do późnych godzin wieczornych i jeszcze na noc idzie gdzieś do pracy i wraca rano do tej samej szkoły, w której na co dzień pracuje i kończy koło 14, to byśmy, powiedzmy, że ma dwa razy w tygodniu taką sytuację, to byśmy powiedzieli w perspektywie miesiąca, że o, nauczyciele to nieźle zarabiają. No nie, nie zarabiają nieźle, tylko kosztem dużej ilości pracy. U nas jest sytuacja taka, że na przestrzeni ostatnich lat poprawiły się te zarobki, ale lekarze nie przestali pracować dużo. Więc to sprawia, że oczywiście ta kwota jest duża, ale też okupiona ogromną ilością pracy. Ja raz w tygodniu pracuję 28-29 godzin ciągiem. I oczywiście, jeżeli to się pomnoży za stawkę godziny, to wychodzi duży pieniądz. No ja z uwagi na rodzinę zwolniłem. Ja zarabiam na tyle, że mi się to podoba, jestem zadowolony. Wciąż muszę odkładać, żeby na coś uzbierać. Cieszę się z tego, jak na coś uzbieram, mogę to kupić, nie mam wszystkiego od ręki, ale jednocześnie są to kwoty no nieporównywalne z tym, dziesięciokrotnie niższe, albo i więcej nawet niż te, które się słyszy w przestrzeni publicznej obecnie, dotyczące, mam nadzieję, jednostkowo osób. Więc większa transparentność, zgadzam się z tym, nawet byłbym skłonny postulować ograniczenie ilości godzin pracy, bo to też jest kwestia bezpieczeństwa lekarza i pacjentów, a na kontrakcie można pracować dowolną ilość godzin. Tylko że mamy tak skonstruowany system, że przy wciąż obecnych niedoborach kadrowych, gdyby lekarze zostali w jednym miejscu, to nie miałby kto pojechać do szpitala powiatowego, żeby tam wspomóc na dyżurach. Ja sam dojeżdżam do Łęczycy, wspieram Łęczycę, czy pracuję w innych poradniach, wypełniając grafiki. Więc mam nadzieję, że wraz z większym naborem studentów w ostatnich latach ta sytuacja się zmieni, ale póki co my wciąż łatamy dziury kadrowe, proceduralne, czy swoimi umiejętnościami tam, gdzie jedziemy, tak żeby miał tam kto pracować, kto zmienić tych ludzi, którzy pracują daleko od dużych miast. Tam warto zwrócić uwagę, że my mamy w kontekście zarobków wśród zabiegowców takie rozwiązanie, które sprawiają, że lekarz, który wykonuje, szczególnie zabiegowiec, pewne procedury, dostaje procent od wykonanych procedur. I NFZ płaci za daną procedurę szpitalowi, ale procent od tej procedury dostaje również lekarz. I teraz im więcej on zrobi tych zabiegów, tym sam zarobi więcej, ale też więcej szpitalowi przyniesie pieniędzy. Więc proste powiedzenie, no nie, nie, nie, ten specjalista zarabia za dużo, trzeba mu zabronić 5 zabiegów na przykład w tygodniu czy w miesiącu konkretnych, więcej nie, sprawia, że wydłuża się kolejka i szpital mniej zarabia i oczywiście specjalista również mniej zarabia, więc albo zatrudnić kolejnego, ale to jakby czy zarobi jeden dużo czy dwóch w sumie zarobi to samo, to nie zmienia nam faktu, że wciąż to są duże wydatki, które są kierowane w stronę specjalisty, ale on swoją pracą, zaangażowaniem, pracą czasami ponad miarę, oprócz tego, że zarobi, przynosi potężne pieniądze szpitalowi i skraca te kolejki. Więc trzeba wymyśleć to trochę na nowo. Jak zrobić tak, żeby i specjalista był zadowolony i te kolejki nie ulegały wydłużeniu tylko dlatego, że mamy to ciśnienie, żeby specjalista mniej zarobił, czyli mniej zrobił zabiegów, albo zmniejszyć mu procent od zabiegu. No, czy wtedy czy nie pójdzie do konkurencji, czy nie wyjedzie za granicę? No, tu jest dużo pytań i nie można stawiać łatwych odpowiedzi na skomplikowane pytania. Więc im mniej będzie emocji, a więcej zrozumienia systemu i znalezienia rozwiązań, z których wszyscy będziemy zadowoleni, przy ograniczonej jawności zarobków, to znaczy widełki, tak, pełna wiedza, kto ile zarabia, w moim przekonaniu nie, chyba że miałoby ministerstwo mieć tą wiedzę, po to, żeby przeciwdziałać jakimś takim sytuacjom, które dotyczyły radnego kolegi naszego Kacprzyka, żeby wcześniej zadziałać i zobaczyć, że o nie, nie, tutaj dzieje się coś, co jest moralnie wątpliwe. Nikt z nas nie może przejść do porządku dziennego nad tym, gdy słyszymy o kimś, kto kończy studia świeżo i zarabia potężne pieniądze, jak się okazuje nieuczciwy, no jeszcze nie chcę tego przesądzać, ale wydaje się nieuczciwy sposób, bo to uderza nie tylko, mówiąc o zarobkach, ale mówimy o pewnym zaufaniu, o etosie lekarza, o wartościach, które sobą prezentujemy, które dalece wykraczają to, ile zarabiamy, ale też nie może być takiego skojarzenia, jakie obecnie powstaje które łączy lekarza z czekiem, który dorabia się na systemie, który jest głęboko niedofinansowany i wymaga tylu reform. I to jest smutne.
0: Smutne jest to, że takie rzeczy dzieją się czasem właśnie kosztem pacjenta, bo myślę, że w taki bardziej zakamuflowany sposób powiedzieliśmy to samo. Myślę, że ten temat jeszcze chwilę z nami pozostanie, dopóki jakiegoś sposobu na transparentność sposobu zatrudnienia i sposobu finansowania lekarzy się nie znajdzie. Za to, co udało się teraz powiedzieć, dziękuję doktorowi Tomaszowi Karaudzie ze Szpitala Bardyckiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.

0: Drugi gość jest z nami, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, Łukasz Jasek. Witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktor.
0: Doktor Łukasz Jasek. W przestrzeni publicznej można odnieść wrażenie, dominują takie nagłówki o zarobkach lekarzy, które mają wywoływać, no w tym momencie to chyba już na potęgę, emocje, rozdrażnienie, frustracje. I mówimy w ogóle o lekarzach w tym momencie. To już nie chodzi o kontekst jednego lekarza. My mówimy w ogóle o zbiorze lekarzy. I tu nam się nie podoba. I tak sobie pomyślałam, że gdyby się zastanowić być może nad jakimś konkretnym przypadkiem lekarza, który pracuje na wielogodzinnych dyżurach, na przykład na SOR-ach, gdzie jest ogromna presja, gdzie jest mnóstwo dramatów, ogromna odpowiedzialność, to może spojrzelibyśmy trochę inaczej. Ale my w tej chwili łatwiej nam jest chyba tak spojrzeć po prostu na lekarzy jako to zło, które nas, nie wiem, chyba ograbia z pieniędzy, tak? Nas, pacjentów pewnie już w ogóle w szczególności. Tak sobie pozwoliłam na taką długą przemowę, bo jeżeli widzimy jakiś konkretny przypadek, jakiegoś konkretnego lekarza, który sumiennie wykonuje swoją pracę, to pewnie myślimy sobie, że on nie powinien zarabiać mało, bo rozumiemy to, że to jest praca odpowiedzialna. Czujemy to jakoby przez skórę, natomiast też przez skórę pewnie czujemy, kiedy słyszymy o takich przypadkach, jak przypadek młodego bardzo lekarza z Warszawy, że to jest za dużo. I teraz pytanie, ile to by było tyle, ile trzeba?
1: Przypadek lekarza radnego z Warszawy to jest całkowita aberracja. Lekarzy zarabiających powyżej 100 tysięcy miesięcznie, czyli tych tak zwanych milionerów, jak to teraz się nośnie, określa część kolegów, to jest około 1%. To są szacunki AUTMIT-u, czyli agencji, która zajmuje się oceną. I takie im dane wyszły i to są dane aktualne. Znakomita większość lekarzy absolutnie takich pieniędzy nie zarabia i pracuje ciężko, pracuje wiele godzin. Taka mediana mniej więcej zarobków ogólnych lekarza w Polsce, włącznie z dyżurami, gdzie przepracowuje wielokrotnie 200 godzin na miesiąc, 250 godzin na miesiąc, to jest około 25 tysięcy złotych. Więc jakby tego nie mnożyć, to do takich kwot, jakie słyszeliśmy w Warszawie, to absolutnie się nie dochodzi. To jest ta grupa, to jest mediana, czyli tam takich lekarzy tyle zarabiających jakby najwięcej. Ale musimy pamiętać o tym, że wielu kolegów pracuje na etatach, a nie na kontraktach. Na etatach te kwoty są zdecydowanie niższe. Mniej więcej 1,45 średniej krajowej to wychodzi około 12 tysięcy brutto. To na rękę wychodzi 8,5 tysiąca. To jest pensja lekarska w tym kraju. Bez dyżurów. Z dyżurami wychodzi 12-13 tysięcy. Musimy pamiętać o tym, że jakieś 75% polskich lekarzy pracuje na kontraktach, więc tutaj mają pewne możliwości negocjacji. To był pomysł, który kilkanaście lat temu wykiełkował. To był pomysł dyrektorów i wówczas zarządzających ochroną zdrowia. To miało przynieść duże oszczędności w szpitalach. Z biegiem czasu okazało się, że te kontrakty dla nas też są w pewnym stopniu korzystne, dlatego że dają nam pewną plastyczność pracy. No możemy sobie troszkę inaczej tą pracę poukładać. Mamy płacone za realnie wypracowane godziny, ani za to, ile czasu spędzamy w szpitalu, bo na przykład musimy ten etat wysiedzieć. Praca polskiego lekarza no, jest pracą ciężką. To jest praca wymagająca, praca obciążona dużym stresem, dużymi emocjami.
0: Ale żebyśmy jeszcze pozostali przy tych kontraktach, dobrze? No skoro jest. One się pojawiły, to jeżeli lekarz pracuje na kontraktach, to dzisiaj w gruncie rzeczy trudno dociec, ile on zarabia.
1: To tak naprawdę wie tylko i wyłącznie Urząd Skarbowy. Bo to wynika z zeznania podatkowego. Proszę pamiętać, że to jest człowiek wtedy staje się przedsiębiorcą. Oczywiście jest lekarzem i pracuje na rzecz pacjenta, natomiast staje się przedsiębiorcą. To znaczy sam za siebie odprowadza ZUS, sam za siebie odprowadza podatek dochodowy. Więc te kwoty, o których mówimy mediana, to jest przed potrąceniem jeszcze podatku i ZUS-u. Więc generalnie te świadczenia też w jakiś sposób te apanaże obniżają. Pod wieloma względami jest to wygodna formuła pracy, dlatego tak jak mówiłem, można pewną plastyczność faktycznie tutaj wprowadzić, te godziny sobie poukładać pracę tak, jak się chce, a niekoniecznie od 8 do 15.35 siedzieć. Wielokrotnie nawet wtedy, kiedy już wszystko jest zrobione na oddziale i można byłoby bez niego wyjść. 75% polskich lekarzy pracuje na kontraktach. Część oczywiście z tych lekarzy ma jeszcze gdzieś etat, pracuje na etacie i dodatkowo. My cały czas mówimy o całości zarobku przez cały miesiąc. To nie jest tylko z jednej pracy, tylko mówimy o kwotach, które taki lekarz wyciąga z tych 200-250 godzin przepracowanych w różnych miejscach pracy, w szpitalach, w poradniach, bo taka jest potrzeba. Zapotrzebowanie na pracę lekarską jest bardzo duże. I po to, żeby pacjenci byli bezpieczni, my wielokrotnie pracujemy więcej niż powinniśmy pracować. W krajach europejskich się tyle nie pracuje. Nawet tam, gdzie te średnie czy mediany zarobków są dużo wyższe, jak na przykład w Niemczech, to liczba przepracowanych godzin oscyluje między 160 a 200, a nie tak jak u nas 200-250. To jest wyraźna różnica. Więc cały czas ta dysproporcja jest dość wyraźna i dość duża.
0: Tak. Podaje pan prezes liczby, a ja przygotowując się właściwie do tej audycji, miałam okazję doczytać, że my właściwie nie mamy rzetelnych danych na temat zarobków lekarzy.
1: I chyba
0: to
1: tak
0: mamy,
1: faktycznie
0: czy nie mamy?
1: Jedną agencją, która jest to w stanie tak naprawdę w jakiś sposób sprawdzić, jest AOTMIT i to, co oni sprawdzili, te dane, które udało im się wyciągnąć, no tak jak wspominałem, mniej więcej podają takie wartości, że to jest około 24 mediana, 25 tysięcy brutto. To wynika z wielu czynników. Wynika to też jakby z konstrukcji relacji między szpitalem, czy też placówką zatrudniającą, a lekarzem. Jeżeli to są kontrakty, to faktycznie niekoniecznie te wszystkie dane muszą być dostępne. Jedyną instytucją, która te wszystkie dane tak naprawdę ma, dotyczące zarobków lekarzy, tylko globalnie,
0: to jest
1: Urząd Skarbowy wspomniany. I ja trochę nie rozumiem, czemu nie ma tego przepływu informacji na tym poziomie. Przecież to są wszystko jednostki jednak państwowe, budżetowe, publiczne, więc gdzieś ten potencjalnie przepływ mógłby być. Tego przepływu nie ma. Ja myślę, że głównym problemem jest mnogość sposobów zatrudnienia i w ogóle mnogość tych relacji, które są między placówkami zatrudniającymi, a w ogóle szeroko rozumianymi pracownikami ochrony zdrowia, lekarzami, pielęgniarkami, salowymi, ponieważ no, każdy z nas, nawet wielokrotnie pracując na jednym oddziale, był w inny sposób zatrudniony. Ja na przykład pracując w oddziale klinicznym byłem zatrudniony na etat, ale kilku moich kolegów, koleżanek było zatrudnionych na kontrakty, w takim lub innym wymiarze, na tyle lub mniej lub więcej godzin i to faktycznie jest trudno policzalne już w tym jednym miejscu. A kiedy kończyłem pracę w klinice, jechałem do jednej poradni, drugiej poradni, czasami do innego szpitala na dyżur i te dane z tego drugiego szpitala niekoniecznie musiały spływać w to samo miejsce. Tak, jest to słabość i faktycznie dobrze byłoby, żeby globalna wycena naszych usług jako usług lekarskich była. My mamy bardzo zbliżone...
0: No ale o ile Urząd Skarbowy, na przykład przynajmniej Urząd Skarbowy będzie miał informacje o zarobkach, o tyle która instytucja będzie miała informacje o tych przepracowanych godzinach?
1: No to powinno być Ministerstwo Zdrowia. Takie informacje. My generalnie z wszystkich tak naprawdę badań, wszystkich statystyk wynika, że proporcja budżetu NFZ przeznaczonego na wynagrodzenia to cały czas jest te 50-60%. To tak jest na całym świecie, w krajach rozwiniętych i OECD, które takie statystyki też zbiera globalnie. Dokładnie o takiej wartości mówi, to jest 50-60% mniej więcej finansowania, które się pojawia w ochronie zdrowia, idzie na wynagrodzenia. Stąd też ta dyskusja wokół tylko i wyłącznie wynagrodzeń lekarskich jest zastanawiająca. Czemu akurat my sobie zasłużyliśmy na takie wyjątkowe traktowanie w całej tej sytuacji? Zdarza się faktycznie, że są szpitale, których kontrakty są tak skonstruowane, mają takie oddziały, które są tak zwanymi oddziałami deficytowymi. To znaczy mają źle, bardzo nisko wycenione procedury i tych pieniędzy jest za mało na prowadzenie danego oddziału tak naprawdę. Więc jeżeli przychodzi lekarz, pielęgniarka czy jakikolwiek inny człowiek do pracy, który ma ustalone jakieś wynagrodzenie, to faktycznie może być tak, że większość tego kontraktu idzie na te wynagrodzenia. Ale to nie świadczy o tym, że niekoniecznie świadczy o tym, że lekarze za dużo zarabiają, czy pielęgniarki za dużo zarabiają, tylko że po prostu jest źle wycenona procedura. Takie z oddziałami internistycznymi, tak jest na przykład z położnictwem i porodami. One są zbyt nisko wycenione, stąd też szpitale posiadające takie oddziały z tytułu rzeczy tych pieniędzy mają mniej, więc wielokrotnie bilansują to tymi oddziałami, które są bardziej opłacalne. Ortopedia, kardiologia na przykład, te procedury są bardzo wysoko wycenione. I w cudzysłowie te oddziały kardiologiczne, ortopedyczne przynosi tyle pieniędzy, żeby pokryć nieuniknione straty w tych źle wycenionych oddziałach internistycznych, położniczych. I to w ten sposób musi cały czas działać dyrektor szpitala, żeby to jakoś sobie po prostu zbilansować. Więc znowu, mówimy tutaj o globalnym problemie z finansowaniem, a nie tylko jednostkowych przypadkach lekarzy milionerów, którzy prawdopodobnie te pieniądze zarabiali tak naprawdę dlatego, że mieli możliwość takiego podpisania kontraktu. A z jakiego powodu mieli taką możliwość podpisania kontraktu? Być może dlatego, że są politykami, być może z jakiegoś innego powodu.
0: Taki dyrektor szpitala może podpisać z jakimś lekarzem, praktykiem, specjalistą jakąś taką umowę ekstra na takie kwoty, których powiedzmy nikt z pozostałych lekarzy nie otrzymuje?
1: Tak. Znakomita większość szpitali podobnie jak duża część lekarzy, to są przedsiębiorstwa. Tak jak każde przedsiębiorstwo ma prawo pertraktować i negocjować umowy, tak oni też mają pewną plastyczność w tym zakresie. Więc tak, odpowiedź jest bardzo prosta, tak. I my mamy takie dane pojawiają się w przestrzeni publicznej, że faktycznie nawet w tych samych miejscach, w tych samych szpitalach, na tych samych oddziałach, podobnie pracujący koledzy mają zupełnie różne apanaże, wynikają w ramach kontraktu, już nie mówię o tym, że etat kontrakt, tylko w ramach kontraktu podpisują zupełnie różne kontrakty na zupełnie różne kwoty. To jest decyzja organu zarządzającego, a w zasadzie tak naprawdę dyrekcji, jaki ona kontrakt z kim podpisze.
0: To się kojarzy z tym słowem tak zwanych gwiazdorskie kontrakty. No tak, ponieważ słyszeliśmy oczywiście wszyscy, żyjemy tą informacją o młodym lekarzu, dodajmy, bez specjalizacji, który potrafił bardzo, bardzo dobrze sobie poradzić w ciągu roku, odkładając naprawdę dużą kwotę. No ale słyszymy też o fachowcach z różnych szpitali w Polsce, którzy mówią o zarobkach powyżej 300 tysięcy miesięcznie. Nie wiem,
1: wszystko rozbija się o to generalnie.
0: Czy pan doktor słyszał też?
1: Tak, słyszałem o takich kwotach. Też wiem nawet, którego instytutu to dotyczy. To jakby zależy od tego, o jakiej usłudze my mówimy. Jeżeli mamy wybitnego specjalistę na poziomie światowym, który wykonuje procedury, których nigdzie więcej się w Polsce nie robi, no to sami sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, czy taki lekarz, taki specjalista jest wart tych pieniędzy, które ma płacone. Zupełnie inną sytuacją jest 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji, który będąc zatrudnionym na w czterech różnych miejscach równocześnie, wypracowując według tego, co media donoszą, jakieś ogromne liczby godzin, takie pieniądze był w stanie zarobić. No, tak jak mówię, jeżeli ktoś jest wybitnym fachowcem, no to nie będziemy się zastanawiali, czy warto jest mu zapłacić. Jeżeli mamy fachowca w zakresie, nie wiem, artystycznym, sportowym i tyle kosztują jego usługi, jakby z tym nie dyskutujemy, na to się godzimy. Jeżeli mamy wybitnego neurochirurga, wybitnego kardiochirurga, wybitnego kardiologa, który fantastycznie wykonuje swoją pracę, setki pacjentów ratuje, tysiącom pomaga, no to wydaje się, że takiemu lekarzowi warto zapłacić kwoty takie, które będą dla niego satysfakcjonujące. Natomiast tu faktycznie mamy dużo znaków zapytania i wiele niewiadomych, dlaczego akurat kariera tego młodego lekarza w ten sposób się potoczyła i co nią kierowało. Możemy tylko się domyślać, być może to gdzieś zostanie kiedyś do końca wykazane. Natomiast no, chyba wszyscy mamy wrażenie takie, że te inne czynniki pozamerytoryczne bardziej decydowały.
0: Jeśli chodzi o wynagrodzenia lekarzy, to nawet sami lekarze mówią, że są dysproporcje, nawet no, na przykład na poziomie różnych szpitali, albo też nawet mówimy o dwóch specjalistach z tej samej dziedziny. Powiedzmy, że żaden z nich nie jest na gwiazdorskim kontrakcie, no ale obaj pracują i różnica między ich zarobkami też będzie spora. Z czego wynikają takie dysproporcje?
1: Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Niestety, bo to, tak jak wspominałem wcześniej, to są decyzje organów zarządzających i osób, które kontraktują tych lekarzy. Czym oni się kierują w momencie, w którym podejmują decyzję, że dwóch lekarzy o równorzędnym wykształceniu, podobnie pracujących, z podobnymi umiejętnościami, pracujących na tych samych, w cudzysłowie, stanowiskach?
0: Dlaczego no to powinny być jakieś widełki, rozumiem, i w tych widełkach powinniśmy się mieścić pewnie.
1: Ja nie wiem, czy powinny być takie sztywne widełki, bo tak jak mówię, no są wybitni specjaliści. Takie wprowadzenie widełek będzie ich ograniczało.
0: To już pomijając te gwiazdorskie kontrakty. Tak
1: na pewno dobrze byłoby, żeby było sprawiedliwie. Żeby nie było poczucia krzywdy z żadnej strony. Znaczy, żeby przede wszystkim pacjenci nie mieli poczucia krzywdy i nie byli karmieni takimi informacjami, jakimi są karmieni, to że lekarze generalnie przejadają wszystkie pieniądze w systemie, bo tak wcale nie jest. My stanowimy 25% zatrudnienia generalnie w ochronie zdrowia i nasze pensje na pewno nie stanowią takiego odsetka, o jakim się mówi, poza pojedynczymi przypadkami, gdzie faktycznie te budżety mogą być zaburzone. Ale to są znowu decyzje organów zarządzających. Powinna też być sprawiedliwość między nami, jeżeli idzie o nasze wynagrodzenia na podobnych stanowiskach, ale znów, o tym nie decydujemy my jako lekarze oddolnie. O tym decyduje ktoś, kto nas zatrudnia, ktoś, kto z nami kontrakt podpisuje. Czyli decyzje są tak naprawdę po stronie organów zarządzających. Więc tu należy zadawać to pytanie. Tu należy pytać, dlaczego jeden lekarz i drugi z podobnym wykształceniem, na podobnym poziomie, nie gwiazdorski kontrakt, tylko dlaczego oni aż takie różne apanaże mają.
0: Tak. Te dane o zarobkach, które udaje się zebrać, one są w jakiś sposób tak ustandaryzowane, zdaje się, czyli w sumie anonimowe. Czyli tak. Mówimy o lekarzach w ogóle.
1: Znaczy, myślę, że one są w dużym stopniu anonimowe z dwóch powodów. Po pierwsze RODO i faktycznie części danych oni nie mogą dostać, ale też myślę, że to jest kwestia po prostu tajności kontraktów, bo tak jak wspominałem, to jest umowa przedsiębiorca-przedsiębiorca, więc być może część tych informacji nie może wpłynąć. Natomiast no, dyrekcje zarządzające szpitalami no, mają świetne informacje na temat tego, jaki odsetek swojego budżetu przeznaczają na pensje. I myślę, że to nie jest jakoś skomplikowane akurat takie dane ze szpitala wyciągnąć i realnie ocenić i wysłać to do agencji rządowych. Nie mówię o publikacji takiej powszechnej, gdzie każdy może sobie wejść to zobaczyć, ale agencje takie jak AOT,
0: być może
1: jak
0: teraz
1: NFZ...
0: się będzie to działo, no bo teraz już na pewno zaczniemy patrzeć trochę bardziej szczegółowo na to, co się dzieje.
1: Na pewno jednym
0: pieniędzmi.
1: Z ruchów, który jest prowadzony, co do którego trzeba się też zastanowić, to jest przede wszystkim rozpoznawanie naszych pensji przez PESEL, czyli ta ustawa, która w tej chwili jest procedowana, z tym, że to ma być obieg wewnętrzny dokumentów nie wychodzący na zewnątrz. Więc to ma trafiać do agencji rządowych, więc tu jakby pewne poczucie bezpieczeństwa możemy mieć, że nasze wszystkie dane, nie mówię tylko o finansowych, ale też prywatne, nie wypłyną w cudzysłowie na zewnątrz. Jedyna obawa, jaką możemy mieć jako środowisko, że to będzie kolejny taki element, który może służyć za element nacisku. Wiemy, ile zarabiasz, więc jak zaczniesz tutaj zbyt dużo z nami dyskutować, a środowisko lekarskie dość dużo dyskutuje po to, żeby poprawić sytuację i pacjentów, i ogólnie ochrony zdrowia, więc to jest element, którego się w tym zakresie boimy. Druga rzecz, która na pewno... To, o czym się mówi, że od 1 lipca wyjdzie, to jest tak zwany centralny rejestr usług. On nie będzie dotyczył tylko szpitali, tylko lekarzy, ale będzie dotyczył też wielu innych podmiotów, czyli wszystkie jednostki publiczne, nazwijmy to, czy te, które są finansowane z publicznych środków, one będą miały obowiązek publikowania danych. Kłopot tutaj polega na tym, że większość z nas ma jednoosobowe działalności gospodarcze i tam po prostu nasze dane wypłyną. I one będą jawne. I to nie chodzi o to, że my boimy się pokazać, ile zarabiamy, ale boimy się konsekwencji i różnych interpretacji tego, ile zarabiamy, bo prawdopodobnie tam nie będzie podane, za ile godzin pracy my tyle zarabiamy. Tam będzie podana kwota. A nikt nas nie spyta, ile godzin. To jest 200, 250, 300 godzin, a są lekarze, którzy po 300 godzin pracują. Pracują po 8, 9 godzin dziennie, 10 godzin dziennie, no tak. Od poniedziałku do niedzieli i przez wiele dni w miesiącu. Więc tu jest pewien problem. Tam też jest chyba, o ile się nie mylę, kłopot też z... okresowością.
0: No tak, bo jeśli mówimy w ogóle o wynagrodzeniach, no to ten czas pracy, łączenie aktywności, tak. To takie się wydają istotne składowe.
1: Ja będąc dużo młodszym lekarzem, ja pracowałem, byłem zatrudniony, miałem umowy w kilku poradniach. W poniedziałek byłem w jednej poradni, we wtorek byłem w drugiej poradni, w środę byłem w trzeciej poradni, w czwartek byłem w czwartej poradni, bo taka była potrzeba. Była potrzeba, ponieważ byli pacjenci potrzebujący i w ten sposób przyjmowałem. No i teraz ja nie wiem, jakie dane będą w tym CRU, w tym Centralnym Rejestrze Usług opublikowane. Czy to byłaby globalna kwota, czy to byłaby kwota przeliczona na godziny. My tego po prostu nie wiemy. Tu jest bardzo dużo niewiadomych. Poza tym jest jeszcze kwestia RODO. Ja rozumiem, że to będą dane w cudzysłowie przedsiębiorcze, bo to tak ma wyglądać. No ale jeszcze raz, mamy jednorodne osobowe działalności gospodarcze, które wielokrotnie nazywają się tak jak my. Po prostu. Ktoś sobie założył firmę, która nazywa się jego imieniem, nazwiskiem. I trudno przewidzieć tak naprawdę daleko również idące konsekwencje takiego poczynania i takiego opublikowania tego typu danych. Myślę, że to będzie wymagało zastanowienia. I gdyby nie dotyczyło bezpośrednio
0: Ale
1: człowieka...
0: Ale o jakich konsekwencjach teraz mówimy? To może jakaś znowu migracja lekarzy za granicę na przykład?
1: Nie, myślę, że migracja lekarzy nie dlatego, że wie pani, ta migracja to się już wiele lat temu skończyła tak naprawdę. Polscy lekarze nie wyjeżdżają. Nie wyjeżdżają dlatego, że po pierwsze...
0: Ale teraz będą mieli jakieś obawy i może wyjadą.
1: No obawy mogą być różne. No nie wiemy, jak podejdzie społeczeństwo, jak podejdą sąsiedzi, jak podejdą nasi znajomi, inni koledzy, jakie będą konsekwencje opublikowania bardzo wrażliwych danych i bardzo osobistych danych, jakim są nasze zarobki. To nie chodzi o to, że my czegoś chcemy ukrywać. No to jest po prostu taka zwyczajna ludzka obawa, jak to zostanie zinterpretowane, bo jeszcze raz, nikt nie liczy, ile my godzin siedzimy w tej pracy, jak ta nasza praca wygląda, jak ona jest ciężka, tylko będzie globalna ocena i pytanie, czy to jest najbezpieczniejsze. Problem polega na tym, że tutaj nie możemy liczyć na element dotarcia, że wprowadzimy jakąś tam ustawę, czy jakieś rozwiązanie i potem zobaczymy, co z tego będzie, bo to dotyczy bezpośrednio ludzi, konkretnych jednostek, konkretnych osób. I to nie będzie dotyczyło tylko lekarzy, bo jeżeli ta ustawa wejdzie w tej propozycji, ta OCRU, czyli ta od 1 lipca, to też będzie dotyczyło wielu wykonujących usługi dla innych podmiotów publicznych, bo to mogą być ludzie od remontów, to mogą być ludzie od innych rzeczy, tam też są jednoosobowe działalności. No pytanie, czy to jest najbezpieczniejsze, najrozsądniejsze rozwiązanie? No póki co informacja jest taka, że od 1 lipca przynajmniej część tych informacji ma być jawna. Jest potrzebna przejrzystość, z tym w ogóle nie dyskutujemy jako środowisko. Jest potrzebna sprawiedliwość wynagrodzeń, jest potrzebna pewna proporcjonalność, no ale mam wrażenie, że to jest jakoś tak robione ad hoc, tak po prostu, żeby pokazać, że coś się dzieje, a już od wielu miesięcy słyszymy, że głównymi winnymi...
0: No to jest odpowiedź na emocje społeczne w tym momencie.
1: Teraz tak, taka szybka pani, od miesięcy w zasadzie słyszymy, że generalnie głównym problemem polskiej ochrony zdrowia to są lekarze, bo tak należy zinterpretować to, co my słyszymy od w zasadzie kilkunastu miesięcy. Nie sposób finansowania, nie sposób, jak te pieniądze są w tym systemie rozdzielane, tylko lekarze, bo tak cały czas jest. Pensje lekarskie, proszę zwrócić uwagę, od kilkunastu miesięcy w zasadzie nic innego się nie przebija i to wraca. A jeszcze raz, 25% zatrudnienia w całej ochronie zdrowia, to jesteśmy my lekarze i naprawdę takie jednostkowe przypadki, jak pan doktor z Warszawy, 1 600 000 czy inne, to jest 1% według agencji rządowej, która to oceniała, nie według naszych ocen lekarskich, tylko my bazujemy na tym, co oni nam pokazali.
0: A jak wy zareagowaliście na taką informację, jakieś środowisko lekarskie, bo podejrzewam, no tak, no, społeczeństwo jest zbulwersowane, mówi, co to w ogóle ma być?
1: My też. My też jesteśmy zbulwersowani.
0: I to chciałam usłyszeć, że wydaje mi się, że to też nie była taka informacja, która po lekarzach spłynęła, bo lekarze już nie o takich rzeczach słyszeli. Prawda?
1: Nie da się nad tym przejść do porządku dziennego i to nie jest ani kwestia wieku, ani kwestia braku czy nie braku specjalizacji. To jest po prostu kwestia wartości, sposobu, w jaki to było zorganizowane, liczby miejsc zatrudnienia, godzin, które miały być tam spędzane, aktywności ogólnej akurat tego jednego lekarza, bo to była osoba publicznie znana, powszechnie funkcjonująca i w przestrzeni medialnej, i w social mediach. I pogodzenie tego wszystkiego czasowo wydaje się być trudne. I tak, no my też byliśmy zbulwersowani, jesteśmy zbulwersowani, bo proszę mi zaufać, naprawdę mało który z nas jest w ogóle w stanie takich pieniędzy się zbliżyć. No oczywiście znamy te wartości, bo znamy matematykę, natomiast nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak musielibyśmy pracować, ile, żeby takie apanaże osiągnąć. Bo naprawdę ta mediana jest bardzo, bardzo daleka od tego, co tutaj było zaprezentowane. I my wiemy, że takich lekarzy jest więcej. Niestety przez jedną czy kilka czarnych owiec całe środowisko jest podstawione pod pręgierz, jest przedstawiane jako... Goście, którzy generalnie chcą zrobić tylko i wyłącznie skok na kasę, tak nie jest. Naprawdę znakomita większość lekarzy, których ja znam, z którymi mam przyjemność współpracować, tak naprawdę stawia sobie jako pierwszy cel, to jest pomoc pacjentowi, jakkolwiek by to górnolotnie nie brzmiało. To my naprawdę nie myślimy tylko i wyłącznie o tym, żeby się dorobić i zarobić, ale naprawdę większość z nas kocha swoją pracę, lubimy pomagać pacjentom, sprawia nam to dużo radości, a teraz jesteśmy stawiani w jednym rzędzie z osobami, które generalnie nadużyły system, bo znalazły w nim jakąś lukę. Plus dochodzą ci, o których mówiliśmy, czyli wybitni fachowcy, gwiazdorzy w swoich dziedzinach, którzy zarabiają zasłużenie duże pieniądze i też są stawiani dokładnie w tym samym rzędzie. Więc wszyscy dostajemy troszeczkę na odlew po błędzie jednej czy drugiej osoby. No i mamy poczucie też krzywdy, no i też jesteśmy zbulwersowani.
0: To tu, na tym powszechnym zbulwersowaniu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Dr Łukasz Jasek, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej i Iza Berkowska. Do usłyszenia.

Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Przed nami znów gorące dni. Lekarze i synoptycy apelują o ostrożność podczas wypoczynku. Społecznicy chcą reformy. Urząd Miasta Łodzi miałby 21 dni na odpowiedź dla rad osiedli. Powiemy też o zmianach personalnych w archidiecezji łódzkiej. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnie burz. Przed nami kolejne gorące dni w Łódzkiem. Temperatura będzie rosnąć z każdym dniem, a pod koniec tygodnia termometry mogą pokazać ponad 30 stopni. Takie warunki oznaczają nie tylko większe ryzyko przegrzania, ale też konieczność zachowania ostrożności podczas wypoczynku na świeżym powietrzu. Samorządy przypominają mieszkańcom o dostępnych miejscach ochłody, m.in. kurtynach wodnych, mgiełkach i punktach z wodą pitną. A o szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
12: Synoptycy zapowiadają, że temperatura będzie rosnąć, a w weekend miejscami może sięgnąć nawet 36 stopni, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
13: Od wtorku spodziewamy się już większej dawki promieni słonecznych, końcówka tygodnia i wzrost temperatur. Aktualnie przeważający obszar właściwie Polski jest w suszy hydrologicznej. Te opady, z którymi mieliśmy do czynienia, były to opady bardzo punktowe.
12: Przy takiej pogodzie warto pamiętać o podstawowych zasadach: piciu wody, unikaniu największego słońca i szczególnej opiece nad dziećmi oraz seniorami. W miastach działają już rozwiązania, które mają pomóc mieszkańcom przetrwać skwar. To m.in. kurtyny wodne, zraszacze i punkty z pitną wodą. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
11: Synoptycy zapowiadają, że w kolejnych dniach, tak jak w miniony weekend, możliwe będą kolejne alerty dotyczące upałów.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Społecznicy chcą, żeby Urząd Miasta Łodzi musiał zacząć odpowiadać na wnioski rad osiedli. Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód zaprezentowało dziś przedstawicielom rad osiedli propozycję swojej reformy. Jak mówi Adam Borkowski ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, będący jednocześnie przewodniczącym Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich, statut, który wprowadza obowiązek odpowiedzi na wnioski czy uchwały rad osiedli w ciągu 21 dni.
15: Wnioski rad osiedli są w tej chwili głuche, czasami nie ma żadnych odpowiedzi. Jeżeli jest odpowiedź, to jest bardzo lakoniczna. Jeżeli Urząd Miasta zaneguje jakąś decyzję Rady Osiedla, to będzie musiał to uzasadnić. Dlaczego tak, a nie inaczej? I finansowo, i merytorycznie.
11: Reforma ma zostać przedstawiona podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Społecznicy podkreślają, że są otwarci na dialog oraz drobne modyfikacje proponowanej reformy. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że pogorszenie się stosunków polsko-ukraińskich działa na korzyść Rosji. Wicepremier odniósł się do spięć na linii Warszawa-Kijów, które mają miejsce po tym, jak Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Powodem było nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział dziennikarzom podczas swojej wizyty w Madrycie, że z Ukrainą jesteśmy po jednej stronie mocy.
16: Dzisiaj nasze poróżnienie działa na korzyść Moskwy. Szacunek do pamięci i historii jest bezwzględnie konieczny, ale myślenie o przyszłości, budowa relacji gospodarczych, wojskowych, budowa relacji partnerskich, politycznych jest absolutnie konieczna. Inaczej i pozycja Ukrainy, i pozycja Polski będzie gorsza, a będzie się cieszyć tylko z tego Moskwa.
11: Prezydent Ukrainy odesłał order do Polski. W geście solidarności z Wołodymirem Zełenskim najwyższe polskie odznaczenie zwróciło także trzech poprzednich ukraińskich prezydentów. Zmiany w archidiecezji łódzkiej. Ksiądz Arkadiusz Lechowski przestał być dyrektorem Centrum Służby Rodziny w Łodzi. To nie jedyne zaskoczenie. Dziś w archikatedrze kardynał Konrad Krajewski wręczył dekrety księżom, którzy zmienią swoje dotychczasowe posługi. Szczegóły zna Damian Grosicki.
17: Wśród najważniejszych zmian należy wspomnieć o dotychczasowym kanclerzu Turii Metropolitalnej Łódzkiej, księdzu Zbigniewie Traczu, który został proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Nie podano zaś, kto go zastąpi na stanowisku. Podobnie wygląda sytuacja w Centrum Służby Rodziny w Łodzi. Nie wiadomo, kto zajmie miejsce dotychczasowego dyrektora, księdza Arkadiusza Lechowskiego, który przechodzi do parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i świętej Doroty w Dobrej na probostwo. Zmiany nie ominęły też rektoralnego kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zwanego Kościołem Środowisk Twórczych. Księdza Waldemara Sądkę zastąpi ksiądz Jacek Kacprzak, który był prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Damian Grosicki, Radio Łódź.
11: Przypomnijmy, że 22 maja wszedł w życie dekret metropolity łódzkiego ustanawiający komisję do spraw przygotowania zmian personalnych osób duchownych archidiecezji. Pierwszy raz od wielu lat na stronie archidiecezji opublikowano

0: Okolice jazzu.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie. Gości mnie dziś Patrycja Pawłowicz. Mój głos mogą Państwo kojarzyć z niedzielnych audycji z klasyką w tle. Dziś w zastępstwie za Piotra Bielawskiego, który odpoczywa, urlopuje moja osoba. Drodzy Państwo, od dziś mamy kalendarzowe lato, a i pogoda już za oknem niezwykle letnia. Postanowiłam więc wybrać dla Państwa utwory, które mają w sobie słońce. Są zapowiedzią tego beztroskiego czasu. Będziemy więc dziś wodzić palcem po mapie, podróżować i od jednej takiej podróży zaczniemy, od kubańskiej nuty. Ay, mama Ines zagrają Alfredo Rodriguez oraz Richard Bona.

Alfredo Rodriguez, Richard Bona, I, Mama Ines. A przed nami nowość, utwór Ride to Heaven, tytułowa kompozycja z najnowszego albumu formacji Andreasa Cola, Cosmic Trio, na której obok hiszpańskiego lidera grającego na marimbie pojawił się również polski skrzypek Mateusz Smoczyński oraz znakomity perkusista Ramon Lopez. Na krążku muzycy serwują swój autorski styl, który jest efektem pięknego muzycznego międzykontynentalnego dialogu. Posłuchajmy.

Za nami kosmiczne dźwięki z Ibizy, utworze Ride to Heaven, a przed nami Momento Magico. Autorem utworu jest szwedzki gitarzysta Ulf Wakenius, ale prawdziwym sercem kompozycji jest koreańska wokalistka Yoon San Na. Pojawi się więc piosenka, ale nie usłyszymy tu ani jednego słowa, ponieważ Yoon San Na używa swojego głosu jak instrumentu, ścigając się z gitarą, dublując jej linię melodyczną. No a w tym muzycznym rollercoasterze towarzyszy jej elita europejskiego jazzu. Lars Danielsson, Vincent Peirani, Xavier Desandre Navarre.

Za nami wulkan energii, utwór Momento Magico, śpiewała Yun San Na. Powrócimy jeszcze dziś do tej pani, pozostajemy przy szybkim tempie, ale zmieniamy kontynent. Już za chwilę utwór, który myślę, że państwo doskonale znają, La Cucaracha, czyli tradycyjna meksykańska melodia, której tytuł oznacza po prostu karalucha.

przy fortepianie Alfredo Rodriguez, La Cucaracha, czyli Karaluch. Zmieniamy klimat, pora na oddech i utwór Esperanza, czyli Nadzieja, dzieło wyjątkowe, międzykontynentalne. Tworzą go znakomici muzycy, malijski mistrz harfy Cora, Balaka Sissoko, francuski wiolonczelista Vincent Segal, saksofonista Emile Parisien oraz znany nam już akordeonista Vincent Peirani. Ciekawostką jest, że utwór został zarejestrowany w całości na żywo, bez żadnych poprawek, w zabytkowym studio na południu Francji, co pozwoliło uchwycić to naturalne, piękne brzmienie instrumentów akustycznych.

Sissoko, Segal, Parisien i Peirani, czyli kwartet doskonały. Tymczasem już za chwilę utwór Good Morning, pod którym ponownie podpisuje się młody marimbafonista z Ibizy, Andres Coll. Kompozycja została wydana na albumie Sun and Moon. Podobnie jak w przypadku reszty materiału z sesji nagrania zrealizowano w historycznym studio Club de Ibiza i tutaj mimo porannego tytułu kompozycja nie ma nic wspólnego z leniwym budzeniem się do życia.

Good Morning, choć o tej porze powinno być raczej Good Evening. Grali Andres Cole Cosmic Trio oraz Mateusz Smoczyński. A teraz czas na legendarny rockowy utwór, ale w jazzowym wydaniu. Chodzi o Wish You Were Here grupy Pink Floyd. Zagra go francuski skrzypek jazzowy Matthias Levy. Levy znany jest z ujmującego łączenia tradycji stylu Stefana Grappelliego z nowoczesną improwizacją i wspaniale, więc przetłumaczył słynny gitarowy riff na subtelny, nieco filmowy język skrzypiec.

Matthias Levy na skrzypcach, a był to oczywiście utwór Wish You Were Here grupy Pink Floyd. A teraz obiecany powrót, ponownie dziś koreańska wokalistka Yoon Sun Na. Tym razem usłyszymy ją w utworze Asturias Isaaca Albeniza, utworze skomponowanym na fortepian, choć globalną sławę zyskał także w transkrypcji na gitarze. I tutaj proszę zwrócić uwagę na Yoon Sun na imitację i szarpnięć strun gitary i ten dramatyzm flamenco. Posłuchajmy. Dum.

Yunsunna Asturias, pięknie to wszystko zabrzmiało, a teraz pora na spotkanie dwóch osobowości muzycznych. Emilio Piano, włoski pianista, znany z improwizowania na lotniskach i ulicach miast z ukrytą kamerą, który wystąpił w tym roku na festiwalu Leszka Możdżera. Obok Emilio absolutna gwiazda światowego jazzu, libijsko-francuski trębacz Ibrahim Malouf. Z Maloufem wiąże się zresztą niesamowity instrument, bo gra on na czteroventylowej trąbce, którą w latach 60. wynalazł jego ojciec. Ten dodatkowy wentyl pozwala mu grać ćwierć tony, czyli dźwięki charakterystyczne dla tradycyjnej muzyki arabskiej, nieosiągalne na klasycznej trąbce. No to posłuchajmy, jak brzmi w utworze Cascades.

Emilio Piano i Brahim Malouf na trąbce, a był to utwór Cascades, czyli Kaskady. No a teraz kompozycja o intrygującym tytule Dates, Figs and Nuts, czyli daktyle, figi i orzech. Wykona go zespół L'Antidote, który tworzy grupa no wybitnych, nie bójmy się tego słowa, muzyków z różnych krańców świata. Za brzmienie odpowiadają tu irański mistrz instrumentów perkusyjnych Bijan Shemirani, albański wiolonczelista Redi Hassa oraz francuski pianista i kompozytor Rami Khalif. Będzie to więc międzykulturowy dialog, w którym tytułowe daktyle, figi i orzechy, myślę, że wspaniale oddają charakter kompozycji niezwykle aromatycznej, bliskowschodniej fuzji brzmień.

dates, figs and nuts, czyli daktyle, figi oraz orzechy, to już za nami. Wrócimy jeszcze dziś do tego projektu. To jedna z dzisiejszych nowości na antenie Radia Łódź, a będzie ich jeszcze więcej, drodzy Państwo. Tymczasem przed nami no cover. Covery też bywają bardzo piękne w innych odsłonach. I Can't Help It, kultowa kompozycja, którą dla Michaela Jacksona na jego przełomowy album Off the Wall napisał Stevie Wonder. No i my dziś utworu posłuchamy w zupełnie innej aranżacji oczywiście, bo na kwartet smyczkowy i tutaj francuski znakomity zespół Quatuor Ebène. No a zaśpiewa dama jazzowej wokalistyki, którą myślę, że Państwo doskonale znają, Stacey Kent. To już tak na zakończenie pierwszej części naszego spotkania w audycji Okolice Jazzu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łucja, na zegarach 22. Wiktoria Mankowska, zapraszam na wiadomości. Zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia w Konstantynowie. Nocny autobus zmienia przystanek. Nowa Lewica chce ograniczenia zarobków lekarzy i weryfikacji czasu ich pracy. Wydział prawa jazdy i rejestracji pojazdów na dłużej przy ulicy Smugowej w Łodzi. Miasto odnowiło umowę najmu. W nocy zachmurzenie na ogół małe, lokalnie możliwa mgła. Uwaga kierowcy, zbliża się przebudowa okolic Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim. Wokół parku pojawią się nowa nawierzchnia, chodniki czy ścieżka rowerowa. Za to na kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia. Pierwsze prace już ruszyły, a więcej na ten temat Sebastian Dziuda.
5: Spore zmiany czekają w najbliższym czasie Plac Wolności w Konstantynowie Łódzkim. Jak podkreślają włodarze miasta, remont okolic parku to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy domagali się lepszej infrastruktury w tym miejscu. O tym, co dokładnie pojawi się w rejonie placu, mówi zastępca burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Łukasz Napieralski.
6: Wybudujemy nowe chodniki, nowe miejsca parkingowe, ścieżkę rowerową, pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa, ale też przebudujemy kanalizację deszczową, pojawi się nowe oświetlenie LED-owe.
5: Z przebudową okolic placu wiążą się też utrudnienia w ruchu. Odcinek ulicy Polnej przy parku jest nieprzejezdny, a autobusy nocne linii N9 od teraz swoje miejsca postojowe mają przy stadionie Centrum Sportu i Rekreacji. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: Obecnie wokół placu zabezpieczono już drzewa i krzewy, postawiono również znaki informujące o zmianie organizacji ruchu. Prace mają zakończyć się w tym roku.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Nowa Lewica chce ograniczenia zarobków lekarzy i sprawdzania czasu ich pracy. To odpowiedź ugrupowania na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie 28-letni medyk zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych. Łódzki poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela uważa, że trzeba wprowadzić limit zarobków lekarzy.
8: Skoro policjant, skoro nauczyciel ma górną granicę, a ich wszystkie zarobki pochodzą od podatników, to dlaczego lekarz ma nie mieć tej górnej granicy wynagrodzeń?
4: Kolejny postulat to zakaz łączenia przez lekarzy pracy w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej.
8: Często zdarza się tak, że niektórzy lekarze przyjmują w prywatnej przychodni, ale już na przykład na badania kierują do szpitala, w którym pracują i to jest pokrywane z publicznej ochrony zdrowia.
4: Lewica proponuje też weryfikowanie czasu pracy lekarzy, aby nie dochodziło do sytuacji, w których lekarz, teoretycznie pełniący dyżur w szpitalu, w rzeczywistości jest gdzie indziej. Jest szansa na spadek cen paliwa. Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską ropę. Decyzja ma obowiązywać 60 dni do połowy sierpnia. To efekt rozmów przeprowadzonych w weekend w Szwajcarii między przedstawicielami Teheranu i Waszyngtonu, a szczegóły zna Jan Pachlowski.
9: W ramach tych ustaleń Departament Skarbu wydał tymczasowe 60-dniowe zezwolenie ogólne dopuszczające wydobycie, dostawy i sprzedaż irańskiej ropy. Zezwolenie to wygasa 21 sierpnia, o ile nie zostanie przedłużone. Teheran zobowiązał się do zapewnienia swobodnego i niezakłóconego tranzytu przez cieśninę Ormuz. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że podczas rozmów w Szwajcarii poczyniono znaczące postępy, mimo że w weekend Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało jednak, że cieśnina nie została ostatecznie zamknięta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Licencja nadal zabrania transakcji eksportu ropy do Korei Północnej, Kuby i okupowanej Ukrainy. Przeprowadzka Łódzkiego Urzędu Miasta może się opóźnić. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, władze miasta chcą przenieść urząd z 10 różnych lokalizacji do nowej siedziby w biurowcu przy ulicy Wólczańskiej. Planowano, że pierwsze jednostki przeprowadzą się w listopadzie, czyli już za kilka miesięcy. Jednak, jak mówi radna Agnieszka Wieteska z Nowej Lewicy, pojawiły się problemy po stronie właściciela biurowca.
10: Tam udziałowcem jest kapitał węgierski i były jakieś zawirowania tutaj z tej strony i te opóźnienia będą wynikały ze strony wynajmującego, a nie ze strony Urzędu Miasta.
11: Nie widzę żadnych ruchów. Jak jestem w urzędzie, to nie widzę nigdzie kartonów na korytarzach czy pakowania segregatorów, ale może to się odbywa w jakiś nowoczesny sposób, nie wiem.
4: Dodaje radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej. Niedawno miasto odnowiło umowę najmu budynku przy Smugowej, gdzie mieści się Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 23:00, a teraz zapraszam na wiadomości, ale sportowe. Robert Swoliński.
12: Dobry wieczór jeszcze raz. Piłkarze Wizewa Łódź rozpoczęli przygotowania do sezonu 2026-2027 w piłkarskiej ekstraklasie. Na pierwszych zajęciach pojawiło się 19 piłkarzy. Wolne dostali kadrowicze. Nieco później treningi rozpocznie też dwóch zawodników wracających z wypożyczeń, a letni okres przygotowawczy będzie pierwszym, który drużyna przepracuje pod okiem Aleksandera Wukowicza. To daje oczywiście dużo większy komfort pracy Serbowi. Szkoleniowiec uważa jednak, że wcale nie będzie łatwiej niż wiosną.
13: Należy tak samo pracować od tej pierwszej chwili z należytą pokorą i świadomością, że po prostu to wcale nie jest tak, że dla nas ten czas biegnie tak bez końca. Prawda? Po prostu musimy każdą chwilę, każdy dzień wykorzystywać jak najlepszy sposób.
12: A w sobotę Wizewiacy rozegrają już pierwszy sparing. Na własnym stadionie zmierzą się ze Stalą Rzeszów w poniedziałek za tydzień. Udadzą się natomiast na zgrupowanie do Austrii już w pełnym składzie. Inauguracja nowego sezonu Ekstraklasy.

0: Niedzielski, Mikołaj Szatas, Jakub Bendor, a także Wadym Jaworski. Cieszyć się mogą z kolei kibice Warty Sieradz. W rewelacji grupy pierwszej i trzeciej ligi minionego sezonu pozostanie kapitan Mateusz Lis. Zakończył on minione rozgrywki z aż 13 golami i 3 asystami. Był też piłkarzem rundy jesiennej i zakończył sezon w 11 sezonu. Lis podpisał z Wartą kontrakt do 2028 roku. Piotrkowianin z oficjalnym rekordem świata. Bartosz Sokalski został wpisany na Międzynarodową Organizację Pływacką Osób z Zespołem Downa. Pływak osiągnął ten sukces podczas ogólnopolskich zawodów integracyjnych w pływaniu Grand Prix Polski, które odbyło się we Wrocławiu, a o szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
1: Bartosz Sokalski startował na dystansie 50 metrów stylem klasycznym. Uzyskał czas 39 sekund i 72 setne. Tym wynikiem poprawił dotychczasowy rekord świata o prawie sekundę. Ustanowił też nowe rekordy życiowe na dystansach 50 metrów stylem motylkowym i 100 metrów stylem dowolnym. Bartosz Sokalski jest pierwszym Polakiem wpisanym na listę rekordzistów świata prowadzoną przez Międzynarodową Organizację Pływacką Osób z Zespołem Downa. Ten wynik to efekt wielu lat treningów, pracy trenerów i dużej determinacji zawodnika. Trenerem piotrkowskiego pływaka jest łodzianin Zbigniew Muras. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: I na koniec jeszcze krótki raport mundialowy. Argentyna pokonała Austrię 2-0. 2 gole strzelił Lionel Messi, który nie wykorzystał też karnego, ale dzięki już pierwszemu trafieniu został najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. No i został tym najskuteczniejszym już samotnie, wyprzedzając Miroslava Klose. Obecnie Messi ma na koncie 18 goli, a za niespełna godzinę początek meczu Francja-Irak. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
2: Jest 19 stopni na naszych termometrach. Jeśli chodzi o to, jak ta temperatura spadnie w ciągu nocy, to zobaczymy na termometrach minimum 12, a jutrzejszy dzień zapowiada się dość wakacyjnie. Od samego rana czeka nas mnóstwo słońca, bezchmurne niebo. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą bardzo komfortowe 25, niekiedy może nawet 26 stopni, także korzystajmy, póki nie jest za gorąco.

0: Okolice jazzu.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Raz jeszcze zaczynamy drugą część audycji Okolice Jazzu, w której tradycyjnie pozostaniemy razem aż do godziny 23. Ja nazywam się Patrycja Pawłowicz, na co dzień w Radiu Łódź znają mnie Państwo jako panią od klasyki. Zazwyczaj towarzyszę Państwu w niedzielne wieczory po 22 w audycji z klasyką w tle, no a dziś wyjątkowo goszczę w jazzowych rewirach, zastępując redakcyjnego kolegę Piotra Bielawskiego. Piotr ładuje akumulatory, odpoczywa, urlopuje, za tydzień wróci do Państwa na swoje miejsce, no a dziś te muzyczne ścieżki przemierzają Państwo ze mną, skoro ruszamy w drugą godzinę, to teraz kolejna premiera. Przed nami gorąca, wydana zaledwie kilka dni temu nowość singlowa, utwór Encontre Amor.

Encontrei Amor i Moises dos Santos. Pozytywnym akcentem rozpoczęliśmy drugą część audycji Okolice Jazzu i w tym nastroju pozostaniemy jeszcze przez chwilę. Teraz Larry Vagabond, czyli w tłumaczeniu Wędrowne ulice. Autorem kompozycji jest francuski kontrabasista Reno Garcia Fons. W świecie jazzu nazywany jest Paganinim kontrabasu. Posiada, niebywałą technikę, ale też niezwykłe brzmienie instrumentu, który jest nietypowy, bo pięciostrunowy, czyli z dodatkową struną wysoką. I to właśnie pozwala mu wchodzić w rejestry normalnie niedostępne dla tak potężnego instrumentu. Dodam jeszcze, że Garcia Fons stosuje unikalną technikę gry smyczkiem arco i to właśnie to sprawia, że jego kontrabas brzmi momentami jak wiolonczela, nawet tradycyjne instrumenty orientalne. Zatem Reno Garcia Fons i Larry Vagabond.

Valerii Vagabond, piękna fuzja łącząca śródziemnomorski folklor, paryski urok i jazzową swobodę. No i kolejna premiera, bo sporo nowości dla Państwa dziś przygotowałam. Płyta Libretto 5, echo Mary Larsa Danielsona. Album absolutnie piękny, do nagrania którego Lars zaprosił znakomitych muzyków. Za perkusją współtwórca legendarnego trio EST Magnus Estrem. Na gitarze usłyszymy tutaj brytyjskiego mistrza klimatu Johna Paricelliego. No a całości dopełnia pochodzący z Martyniki pianista Gregory Privat. Na dziś wybrałam przestrzenny, niemal płynący utwór Glory.

Glor i najnowsza płyta Larsa Danielsona na falach Radia Łódź. A pora na kolejny muzyczny czasoumilacz, czyli utwór Norwegian Wood. To oczywiście klasyk napisany przez Johna Lennona i Paula McCartneya dla grupy The Beatles. Utwór, który przeszedł do historii rocka dzięki użyciu indyjskiego sitaru. No a w okolicach sięgnę dziś po wersję, której autorem jest Jacob Collier, młody brytyjski multiinstrumentalista i wokalny fenomen, uważany przez takich gigantów jak Quincy Jones za jednego z największych geniuszy naszych czasów. Posłuchajmy, jak interpretuje muzykę Beatlesów.

Jakub Collier, czyli bardzo ciekawe spotkanie z muzyką Beatlesów. A już za moment powrót do duetu Vincenta Peiraniego i Emila Parisiena, czyli jednego z ważniejszych współczesnych muzyków francuskiej sceny jazzowej. Tym razem sięgnę do płyty Better Days, wydanej pod szyldem prestiżowej wytwórni ACT, bo właśnie tam odnajdziemy utwór Ache Vlado. I tutaj warto jeszcze dodać, że obok liderów Peiraniego i Parisiena pojawią się absolutnie wyjątkowi muzycy. Sekcja marzeń, można tak powiedzieć. Julien Erne na basie, Tony Paleman na instrumentach klawiszowych oraz Jan Serra na perkusji. Będzie energicznie.

Ach, Vlado, to za nami, a przed nami, no, tak się składa, że kolejna kompozycja Paula McCartneya, utwór Yet, oryginalnie rockowy utwór, który Paul nagrał wraz z formacją Wings na album Band on the Run. My posłuchamy go oczywiście w jazzowej odsłonie, tym razem zagra trio gitarzysta Ulf Wake News, towarzyszyć mu będzie Lars Danielsson na kontrabasie oraz Magnus Ostrom na perkusji.

Za nami utwór Yet, a ja już patrzę, co za chwilę. Francuski duet, pianista Thomas Enko, kontrabasista Stefan Kerecki. Obaj muzycy wywodzą się z klasycznej tradycji, ale to w jazzie odnaleźli absolutną wolność. Słychać ją w utworze You Make Me Feel Like a Natural Woman. To oczywiście absolutny klasyk skomponowany specjalnie dla królowej Arety Franklin. My dziś z racji panów posłuchamy go w wersji instrumentalnej, oczywiście, w dodatku koncertowej.

Pięknie zagrali You Make Me Feel Like a Natural Woman, Tomasz Enko przy fortepianie, Stefan Kerecki na kontrabasie. Zmieniamy klimat, teraz trochę inna propozycja, Giant Steps, czyli legendarna kompozycja Johna Coltrane'a z końca lat 50. ubiegłego wieku. No i no cóż, tak zwany standard, klasyk, słynący ze skomplikowanej mocno struktury harmonicznej, zwanej w teorii muzyki kołami Coltrane'a. Przez dekady uchodziła za poligon doświadczalny głównie dla saksofonistów i pianistów. Z tym harmonicznym labiryntem postanowił zmierzyć się Michael Mayo, młody amerykański wokalista, który zachwyca mnie bardzo niesamowitą czterooktawową skalą głosu.

Śpiewał Michael Mayo, a był to utwór Giant Steps. No a teraz zapraszam Państwa w podróż. W podróż do Hiszpanii. Za moment utwór El Vito, czyli tradycyjna andaluzyjska pieśń ludowa z XIX wieku, której korzenie głęboko tkwią w tańcu flamenco. Kompozycja pochodzi z wielokulturowego albumu Kind of Spain, na którym odnajdziemy no, hiszpańskie melodie, oczywiście połączone z nowoczesnym europejskim jazzem. Zagrają Wolfgang Hafner, Daniel Stiller, Christopher Dell i La.

Alvito z płyty Kind of Spain Wolfganga Hafnera, czyli tradycyjna pieśń utkana z wrażliwości współczesnych, no znakomitych muzyków. Kolejna przed nami, tym razem popłynie do Państwa utwór Sound Steve, pochodzący z przepięknego albumu Where You Wish You Were. Autorem projektu jest no, wspaniały międzynarodowy duet, który w tym roku miałam przyjemność usłyszeć na żywo podczas koncertu w katowickim Nosprze. To było doprawdy mistyczne przeżycie. Chodzi o panów, którzy na co dzień działają w amerykańskim kolektywie Snarky Puppy, ale razem w duecie tworzą od 14 lat muzykę inną, znacznie bardziej intymną niż w Snarky. No a mowa o dwóch znakomitych artystach. Są to Michael Leek oraz Bill Lawrence. Posłuchamy, myślę, że jednego z bardziej znanych ich utworów, Sound Steve.

Michael Ling, Bill Lawrence w pięknej muzycznej opowieści. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca spotkania, wyjątkowo gościnnie w okolicach jazzów. Dziś moja osoba, Patrycja Pawłowicz. My słyszymy się klasycznie w najbliższą niedzielę po 22 w audycji Z klasyką w tle. Bardzo dziękuję za Państwa obecność. No i na zakończenie jeszcze kompozycja Adama Bałdycha, Endless.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Śmiertelny pożar na Górnej w Łodzi. Przechodnie uratowali roczną suczkę z rozgrzanego auta. Sprawą zajmuje się łódzka policja. Gmina Sulejów chce łapać nielegalnie jeżdżących kierowców ciężarówek. Za chwilę szczegóły. W nocy zachmurzenie, na ogół małe, lokalnie możliwa mgła. Tragiczny pożar kamienicy w Łodzi. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna. Ogień wybuchł dziś po godzinie 20 w piętrowej kamienicy przy ulicy Górnej 35 w Łodzi. Jak informuje rzecznik Straży Pożarnej brygadier Jędrzej Pawlak, w momencie dojazdu pierwszych strażaków ogień w mieszkaniu na pierwszym piętrze był już całkowicie rozwinięty. W wyniku pożaru zginęła około 70-letnia kobieta. Ranny został również 51-letni mężczyzna, który zdołał o własnych siłach doczołgać się pod drzwi mieszkania, skąd w ostatniej chwili ewakuowali go strażacy. Sąsiadującego lokalu bezpiecznie wyprowadzili jedną osobę, natomiast pozostali lokatorzy kamienicy zdołali opuścić budynek samodzielnie, jeszcze przed przybyciem służb. Jako wstępną przyczynę tragedii wskazuje się zaproszenie ognia przez lokatorkę. W akcji brało udział 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Pies zostawiony w rozgrzanym aucie przy ulicy Konstantynowskiej w Łodzi. Sprawą zajmuje się policja. W sobotę przechodnie zauważyli zamkniętą małą suczkę w zaparkowanym samochodzie. Wezwali służby. Zwierzę zostało wyjęte przez uchylone okno. Suzy najpierw trafiła do lecznicy weterynaryjnej, a gdy jej stan się ustabilizował, do schroniska dla zwierząt. Małgorzata Kołodziejczak-Pijanowska mówi Radiu Łódź, że sytuacja mogła doprowadzić do śmierci psa. Samochód pozostawiony na słońcu bardzo szybko się nagrzewa.
1: Właściciele wczoraj byli u nas w schronisku, absolutnie nie poczuwają się w odpowiedzialności i nie widzą w tym kompletnie nic złego. Sunia została sama w aucie w momencie, gdy rodzina poszła do łódzkiego orientarium. Zostawili uchylone szybki, co nie zmienia faktu, że temperatura była zagrażająca jej tak naprawdę już życiu.
2: 39-letni właściciel zwierzęcia w rozmowie z mundurowymi przyznał, że zostawił suczkę w pojeździe, gdyż nie został z nią wpuszczony do pobliskiego zoo.
0: Wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Suzy przebywa w schronisku na 15-dniowej kwarantannie. Po wyjaśnieniu sytuacji prawnej może zostać przeznaczona do adopcji. Pozostawienie zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie może zostać uznane za znęcanie się. Grozi za to do 3 lat więzienia.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Jest śledztwo w sprawie nadużyć w Szpitalu Południowym w Warszawie, a właściwie 2 odrębne postępowania. Chodzi o informacje dotyczące zarobków młodego lekarza Dawida Kacprzyka, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny koalicji obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Pierwsze śledztwo dotyczy działania na szkodę szpitala. Jak wyjaśnia rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, chodzi o przedstawianie przez lekarza nierzetelnych faktur, z których wynikał nieprawdziwy czas jego pracy. Drugie postępowanie ma większy zakres.
4: Dotyczy ono w pierwszej kolejności niegospodarności, której mieliby się dopuścić przedstawiciele odpowiedzialni za funkcjonowanie warszawskiego Szpitala Południowego w związku z nieprawidłowościami i brakiem nadzoru.
0: W tym przypadku postępowanie dotyczy nadużyć lub niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie szpitala, a także urzędników warszawskiego ratusza. Po ujawnieniu nieprawidłowości Dawid Kacprzyk zrzekł się mandatu radnego i złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej. Gmina Sulejów szykuje bat na kierowców ciężarówek. Władze chcą uruchomić kamerę w miejscowości Kałek. Ma ona pomóc ograniczyć przejazdy ciężarówek drogą gminną, która nie jest do tego przystosowana. A o szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
5: Kierowcy dużych pojazdów często wybierają tę trasę jako skrót, zwłaszcza wtedy, gdy na Krajowej 12 tworzą się korki. Problem dotyczy aut ważących powyżej 3,5 tony. Ich przejazdy niszczą drogę i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.
6: Tutaj wszyscy omijają. Cały tak naprawdę Sulejów, można powiedzieć, że jeździ tędy.
7: Mamy cały czas koreczek w stronę Sulejowa, no to każdy ucieka w każdą stronę. Nie ma siły na kierowców.
5: Kamera ma robić zdjęcia pojazdom, które łamią zakaz. Na temat tego rozwiązania mieszkańcy gminy Sulejów mówią krótko.
6: Dobrze, że te kamery tutaj będą.
8: Za założeniem jestem jak najbardziej.
5: Jak tłumaczy Artur Świerk z Urzędu Miejskiego w Sulejowie, materiały będą analizowane przez policję.
9: Która będzie dalej procedowała kwestię związaną z popełnionym wykroczeniem, ewentualnie z odstępstwem od ukarania.
5: Kamery nie będą utrudniać pracy lokalnym przedsiębiorcom ani rolnikom dojeżdżającym do swoich pól. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Podobne rozwiązanie już działa na terenie gminy. Kamery zainstalowano na drodze pomiędzy Łęcznem a Kłudzicami. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź jutro o 6 rano. 18 stopni na naszych termometrach. W nocy zachmurzenie na ogół małe, lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów, szybko zanikająca nad ranem, ale i tak warto zachować szczególną ostrożność, a w nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych. Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni.

0: podnoszenie ciężarów.
1: Pięćdziesiąte piąte wydanie podnoszenia ciężarów. Dobry wieczór, mówił Maciej Kieszkowski i Zosia Starosta. Minął nam rok naszych wspólnych spotkań. Dopiero niedawno zdałem sobie sprawę, że to już 12 miesięcy za nami. Do czegoś to zobowiązuje. Dziś na pierwszy ogień klasyk.
0: Powrót do przeszłości.

przywitaliśmy się nową, zremasterowaną wersją utworu Retaliation z repertuaru Intumpt, z drugiego longplaya wydanego pierwotnie w 2003 roku pod tytułem Inferno. Ta płyta ukazuje się w wielu formatach, CD, na winylu, pięknie wydana kaseta dla tych wszystkich, którzy kiedyś słuchali muzyki, a ja się do nich zaliczam, z tego właśnie nośnika. Ona zostaje wznowiona również na kasecie. Ku pamięci LG Petrowa, nieżyjącego już od 5 lat, ten album w zremasterowanej wersji, jak powiedziałem, czy wprawne ucho fana metalu wyczuwa różnicę między tegoroczną wersją, a wersją sprzed 23 lat? Ja nie za bardzo, ale ja nie mam takiego wprawnego słuchu i ucha jak wy. A teraz przed nami kolejna rocznica, którą powinniśmy odnotować przed miesiącem, ale proszę mi wybaczyć, nie daliśmy rady. Niemniej jednak musi być to odnotowane. 29 maja 2006 roku ukazała się ostatnia, prawdopodobnie po wsze czasy, ostatnia płyta w repertuarze formacji Celtic

Album zatytułowany Monotaste, jak powiedziałem przed niespełna 6 minutami, ukazał się 29 maja 2006 roku. On się ukazał po 16-letniej przerwie wydawniczej, jakim był czas pomiędzy Vanity Nemesis, który miał swoją premierę w 1990 roku, a rokiem właśnie 2006. W wywiadzie, jaki został udzielony Maciejowi Bobulli w periodyku Music Magazine, Tom Gabriel Warrior mówi tak o tym albumie. To jest monolit. To też monolit, jeśli chodzi o moją muzyczną karierę. Jeden z najważniejszych albumów, jakie są moim udziałem. To była dla mnie szalenie ważna płyta i przy jej tworzeniu nauczyłem się mnóstwa rzeczy. Wymyśliłem na nowo siebie jako muzyka. Czy jednak łatwo mi się go tworzyło? Nie. W żadnym razie. Mieliśmy dużo problemów z brzmieniem bębnów, a ich miks był prawdziwym koszmarem. Robiliśmy to trzykrotnie, bo nie byliśmy zadowoleni. Potrzebowaliśmy naprawdę świetnego inżyniera dźwięku, żeby wycisnął z perkusji dobry sound. Ale ostatecznie się udało. Album Monotaste jest płytą, która wycisnęła z, myślę, z twórców chyba wszystkie soki i jest końcem historii grupy Celtic Frost. Płyta została nagrana w składzie Tom Gabriel Warrior, Martik Eric Ain, Errol Unala i Franco Sessa. Ten kwartet jest odpowiedzialny za wszystkie dźwięki, ale spiritus mowę z całego przedsięwzięcia to oczywiście lider i założyciel formacji Tom Gabriel Warrior. Poprzedni utwór to jest kompozycja, która otwiera cały album. Może przypomnę, że ciągu dalszego Celtic Frost nie ma dlatego, że od 2017 roku nie żyje Martik Ain, a jak sam Tom Gabriel mówi, że to był jego, można powiedzieć, brat siamski, jeśli chodzi o tworzenie materiału, bo większość kompozycji tworzyli wspólnie, dlatego też ciąg dalszy Celtic Frost nie jest możliwy. Za moment posłuchamy jeszcze jednej kompozycji z tej płyty. Trudno dokonać wyboru, bo najlepiej słuchać jej jest od samego początku do samego końca, bo ona nie ma, moim zdaniem, nie ma żadnych słabych punktów. Ale jeżeli już dokonywać jakiegoś wyboru, to będzie to A Dying God Coming Into Human Flesh. Sam lider, sam zainteresowany o tej kompozycji mówi tak. Uważam, że Dying God to jeden z najbardziej wyjątkowych utworów Celtic Frost. Może się podobać lub nie, ale to niesamowity utwór. W mojej opinii bardzo ważny. Lubię gotyckie eksperymenty na tej płycie, a najbardziej chyba tryptyk. Tottengott, Synagoga Satanae i Winter. Końcówkę albumu. To dla mnie Celtic Frost w pigułce. Tej trylogii kończącej płytę nie posłuchamy, natomiast posłuchamy tego utworu, o którym wcześniej wspomniałem.

Ciąg dalszy Celtic Frost to Triptykon. Na czele tej formacji od długiego już czasu stoi Tom Gabriel Warrior. Na tegorocznym festiwalu Summer Dying Loud będzie okazja, żeby ponownie wysłuchać ich na żywo. Przede mną w tej chwili płyta Monotheist Celtic Frost. Wpatruję się w tę okładkę i zarówno muzyka jest bardzo wciągająca, jak i ta okładka ma coś takiego w sobie, że przyciąga wzrok i uwagę i gdzieś chce w tą otchłań nas ze sobą zabrać. Powiedziałem, że nie będzie, kierując się tym, co można usłyszeć od Toma Gabriela Warriora, nie będzie ciągu dalszego Celtic Frost, bo go być nie może. On toczy swoją karierę między innymi pod szyldem Triptykon. A w 2021 roku dwóch ludzi, którzy brali udział w sesji nagraniowej i wtedy współtworzyli zespół Celtic Frost, bo rejestrowali materiał na tę płytę, jak później również grali koncerty. Eric Unala, gitarzysta, i Franco Sessa, perkusista, postanowili w 2021 roku powołać w Zurichu do życia formację Oath of Cranes. Skąd nazwa? Nazwa zespołu nawiązuje do znaczenia żurawia w kulturze taoistycznej i chińskiej. To pierwszy człon nazwy, a drugi człon nazwy nawiązuje do motywów przewodnich w muzyce zespołu związanych z bóstwami. Zespół powstał przed 5 laty. The Unsung Mantras to był ich debiut w 2023 roku. Pierwszy album wydany pod tym szyldem. A druga płyta, która ukazała się w 2024 roku, No One Has Right to Obi, rozpoczyna się od tej kompozycji.

To była kompozycja tytułowa z drugiego longplaya Oath of Cranes, No One Has Right to Obi. Okładka płyty przedstawia ciało Sarasvati, bogini, muzy muzyków, pisarzy, poetów, mądrości i artystów w ogóle, która jest... ta bogini jest bardzo czczona, popularna postać w kulturze hinduskiej. Reprezentuje to, co człowiek jako istota może stworzyć z głębi. To, co odróżnia myślącego, kreatywnego, pomysłowego człowieka od surowego zwierzęcia. Sztuka oddziela człowieka od natury i czyni go wyjątkową istotą na tej planecie. Tak też o tym mówią członkowie zespołu. Oprócz Erola Unali i Francesco Sessi, zespół tworzą Amadeo Mauriello, grający na basie, Chris Tragianidis na gitarze i keyboardach oraz Fabrizio Merico na wokalu. Muzyka Oath of Cranes nawiązuje wprost do tego, co panowie Erol Unala i Francesco Sessa grali z formacją Celtic Frost. Stosunki tych dwóch muzyków z ich byłym liderem podobno nie są za specjalne. Nie wiem, czy w ogóle panowie utrzymują ze sobą kontakt. Tom Gabriel Warrior nie za bardzo akceptuje to, podobnież to, co tworzą pod szyldem Oath of Cranes, choć tak zostawiając te wszystkie ewentualne spory, oddzielając to od istoty tematu, moim zdaniem ta muzyka doskonale się broni. I teraz jeszcze jedna próbka możliwości formacji Oath of Cranes z ich drugiej płyty. Uważam, że no nie chcę powiedzieć za dużo, więc może skoro nie chcę powiedzieć, to nie będę mówił. Skupmy się na muzyce.

ciężko, mrocznie, wciągająco, powiedziałbym, że wręcz obłędnie. Przenosimy się ze Szwajcarii do Belgii. Przed nami pierwszy singiel z siódmego long playa formacji Emptiness, który ukaże się 17 lipca tego roku.

sferze, w obszarze wciągających dźwięków. Takie przynajmniej jest moje odczucie, słuchając i propozycji Emptiness i tego, co było na początku dzisiejszego naszego spotkania. Za moment drugi singiel z tej płyty, która już niebawem ujrzy światło dzienne. Belgijski kwintet, który powstał w stolicy tego kraju, w Brukseli w 1998 roku na siódmym swoim wydawnictwie długogrającym, trzyma poziom i to bardzo.

Pozostaniemy w Belgii. Tak się składa, że kompozycje, których posłuchamy przez najbliższe kilkanaście dobrych minut, jeździły ze mną, proszę mi uwierzyć, prawie od samego początku mojego powrotu do radia i sam nie wiem czemu, nie znalazły nigdy miejsca podczas poprzednich 55 naszych spotkań. Ale dziś jest ten dzień, dziś jest ta chwila. Zespół, pod którego wrażeniem wtedy, kiedy po raz pierwszy ich usłyszałem, poznałem, pozostaje do dziś. Choć to nagranie może być mylące. To teraz nie powiem kto i co, ale ci, którzy są z historią muzyki rockowej, popularnej, są za pan brat, są na bieżąco, myślę, że powinni po pewnym czasie rozpoznać, co to za kompozycja.

To była belgijska formacja Amen Ra. Tak spojrzałem na historię ich i zobaczyłem, że zdałem sobie sprawę z tego dosłownie przed momentem, że Emptiness, czyli grupa, której słuchaliśmy przed Amen Ra, jest o rok starsza, bo Amen Ra powstała w 1999 roku. Ale co to było, to co za nami? Song to the Siren. Kompozycja Tima Buckley'a, ale najbardziej chyba znana, przynajmniej w naszym kraju, w wersji zespołu This Mortal Coil. Tam śpiewała niebiańsko tę partię Elizabeth Fraser. A ta wersja Song to the Siren pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu Skunk, wydanego w 2024 roku. Tak naprawdę korzenie kwintetu Amen Ra to sludge, post-metal, doom, hardcore, to wszystko zmieszane w jednym tyglu, ale potrafią pożeglować w takie rejony jak przed chwilą i zaskoczyć. Chociaż już od blisko 30 lat, czyli od tego czasu, kiedy istnieją, dla tych wszystkich, którzy śledzą ich twórczość, to myślę, że już nie będzie zaskoczeniem nic, co by mogli nam zaprezentować. No to posłuchajmy następnego utworu, który dzisiaj i dla siebie, i dla was przygotowałem.

Głos Amun-Re należy do Colina van Eckhouta, człowieka obdarzonego tak niezwykłą charyzmą, której opisać się nie da. Wszyscy ci, którzy byli kiedykolwiek świadkami koncertu tego kwintetu, to wiedzą, o czym mówię. Jest taki zapis koncertu, który dali przed kilkunastoma laty w Brukseli, gdzie Colin podczas tego koncertu tak bardzo głęboko wchodzi w to, co chce nam przekazać, że nawet podczas tego spektaklu właściwie się okalecza, ale wszystko to czyni w ściśle określonym kierunku i w ściśle określonym celu. Polecam zobaczenie tego koncertu. A co do koncertów, w Polsce zespół Amun-Ra koncertował wielokrotnie i jak ja przed rokiem chciałem w jednym z pierwszych naszych spotkań zagrać muzykę tego kwintetu, to było to związane z tym, że wówczas, to był właśnie chyba nawet czerwiec, przyjechali po raz kolejny do naszego kraju, grali w jednym z małych klubów w Warszawie, a jedno z pierwszych miejsc, które nawiedzili, to był wrocławski klub Firlej. Nie dam głowy, czy pierwszy koncert w historii grupy Amun-Ra w Polsce miał miejsce w Firleju, ale tam grali na pewno i grali niejednokrotnie. I pierwszą godzinę naszego spotkania chciałbym zamknąć kompozycją zarejestrowaną na żywo podczas Underground Festival 11 lipca 2019 roku.

я Бог.

Czy to, co z siebie wydobywa Colin van Eekhout, można nazwać śpiewem? To jest jakiś ryk skąd? No, gdzieś z trzewi, z przeszłości. Nie tylko z jego przeszłości, z przeszłości gdzieś tam naszej. Jakiś taki pierwotny ryk. W każdym razie coś niesamowitego. The Torn, tytułowe nagranie jednej z dwóch epek wydanych w zeszłym roku. Po ich wydaniu przyjechali na ten koncert, o którym wspominałem w Warszawie. Jesteśmy już w drugiej godzinie, mamy więc 23 czerwca, mamy już wtorek. Spoglądając na rozkład, nasz rozkład jazdy na najbliższe kilkanaście minut, wygląda na to, nawet kilkadziesiąt minut, wygląda na to, że będą przez długi czas długie kompozycje. A Forest of Stars. Teraz przed nami awangardowo black metalowa formacja. Szósty album Stack Overflow in Corpse Pile Interface. Ojejku. Udało mi się. Został wydany przed chwilą właściwie. Formacja powstała w 2007 roku w Leeds w Anglii. Siedmioosobowy zespół. Główna, może nie tyle, że główna, ale wiodącą postacią, bardzo newralgiczną jest wokalistka Katie Stone, która oprócz tego, że śpiewa, gra na flecie i gra na skrzypcach. Kiedyś Katie Stone występowała gościnnie na płytach My Dying Bride. A jak prezentuje się w formacji A Forest of Stars? Posłuchamy kompozycji Ascension of the Clowns.

ciąg dalszy kompozycji przed nami. W pierwszej godzinie przy okazji omawiania rocznicy wydania, okrągłej rocznicy, 20. rocznicy wydania albumu Monotaste formacji Celtic Frost, wspomniałem o tym, że Triptykon na festiwalu Summer Dying Loud ponownie we wrześniu tego roku w Aleksandrowie Łódzkim. Na scenach tego festiwalu występowała Cult of Luna w zeszłym roku, prawda? O ile pamięć mnie nie myli. A 6 listopada ukaże się ich nowa płyta. Także teraz przed nami wyprawa w przyszłość. Tytułowe nagranie z tejże płyty In the Shadow of Your Shadow.

Nie wiem, czy wam, czy państwu narobili smaku. Trzeba będzie na całość poczekać do listopada. Za chwilę płyta, pod której wrażeniem jest redaktor naczelny Noise Magazine i człowiek, który prowadzi audycję w każdy wtorek zatytułowaną Włącz ten hałas na antenie Radia 357. Przeniesiemy się do Niemiec. Według Łukasza Dunaja, bo o nim mówię, to jest jedna z najlepszych black metalowych płyt, jakie ostatnio słuchał. Zobaczmy, czy będziemy mieli podobne zdanie, co Łukasz. Piąty longplay, A Light So Dim, formacji Ulta, ukazał się niedawno. Kwintet stworzony w Kolonii w 2014 roku. Pink Lights of Soling Copper.

Za moment przeniesiemy się, pożeglujemy, zawędrujemy do Stanów Zjednoczonych, gdzie od 2007 roku w stanie Kentucky na czele formacji Panopticon stoi Austin Pillon. Do tej pory wydał 12 płyt długogrających. Ostatnią z Norweska, po norwesku, zatytułował w przełożeniu na polski Nawiedzone serce. No to posłuchajmy, czym nas chce nawiedzić i czym się sam nawiedził Austin Pillon.

Spoglądam na zegarek i musimy się spieszyć, a chciałbym, abyśmy jeszcze zdążyli wspólnie wysłuchać najnowszej kompozycji formacji Neolith, która wraca po 7-letniej przerwie. Tytułowe nagranie z 6 w ich dorobku longplaya formacji, która została utworzona w Lesku, Podkarpacie. Tam są jakieś bardzo dobre fluidy i tam się tworzy awangardową black metalową muzykę, z którą to mieliśmy niejednokrotnie okazję spotkać się w tej audycji. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości się również spotkamy. Za te dwie ostatnie godziny dziękuję wam, Maciej Kieszkowski, w imieniu swoim i Zosi Starosty. Mówimy dobranoc.